0: najmłodszym kraterem uderzeniowym, jaki mamy na Ziemi, jest krater, który powstał w 2007 roku. Czyli to nie jest coś, co się wydarza wyłącznie tam w czasach dinozaurów, to jest coś, co się wydarza przez cały czas. W tym 2007 roku powstał krater uderzeniowy, bardzo mały, bardzo nietypowy w Peru, walnął w wioskę, która nazywała się Carancas. I gdyby nie to, że jakby no, ludzie pracowali na polu, w które walnęła ta asteroida, to pewnie nie wiedzielibyśmy, że coś takiego miało miejsce, no ale na szczęście jakby było to obserwowane. I dobrą wiadomością jest ta, że im większe asteroidy, tym rzadziej nas uderzają. Więc tutaj macie taki wykres, który pokazuje częstotliwość zderzania się asteroid na osi Y. W skrócie co roku do 100 milionów lat, jak widzicie, ta skala jest taka dosyć logarytmiczna. Natomiast na osi X mamy wielkość asteroidy kontra ilość energii, która jest wyzwolona przez tą asteroidę. Ta ilość energii zależy od prędkości asteroidy i od albo komety oraz wielkości tej komety, no ale możemy z grubsza dla średnich wartości przeliczyć też dla średnic. Więc taka asteroida, która ma kilka metrów średnicy, 4-5 metrów do 10, średnio pojawia się i zderza się z nami co roku. Co roku, może co 2 lata taka większa. One nie są niebezpieczne, co najwyżej dostarczają rozrywki w postaci takich jasnych bolidów, ale co najwyżej dostarczają kawałków meteorytów, nie są groźne. Natomiast im większa asteroida, tym oczywiście powoduje większe straty. Ta asteroida, która wykończyła dinozaury i zrobiła krater Chicxulub, pojawia się średnio co jakieś 100 milionów lat, wali w Ziemię. I rzeczywiście może wywołać większe niebezpieczne skutki, a będziemy o tym zaraz rozmawiać. Ale z czego tak naprawdę wynika taka gigantyczna, potencjalna możliwość niszczenia wywoływana przez zderzenia z asteroidami? Ten proces jest tak naprawdę wyłącznie porównywalny do wybuchu bomb atomowych i zresztą dzięki badaniu bomb atomowych, a dokładnie kraterów bomb atomowych, rozwinęła się impaktologia. Więc jakby ta siła zniszczenia wynika z gigantycznej ilości energii kinetycznej, którą niesie taka asteroida. Energia kinetyczna, jak wiecie, masa jest proporcjonalna do masy i prędkości takiej asteroidy. O, super, to jest wspaniały wzór, którego nie widzicie, więc energia kinetyczna równa się masa razy prędkość do kwadratu podzielić przez 2. Jeżeli chodzi o masy, to te masy mogą się być dosłownie od jakby czegoś, co ma masę ziarnka piasku albo i mniej, do dowolnej asteroidy o średnicy kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów średnicy, więc bardzo, bardzo się różnią. Natomiast prędkości mogą się wahać przy zderzeniu z Ziemią, przy zderzeniu z innymi ciałami niebieskimi może być inaczej, ale na Ziemi się wahają od 11 do 70 kilometrów na sekundę. To jest kilometrów na sekundę. To jest w związku z, a ponieważ to jest podniesione jeszcze do, ta prędkość jest podniesiona do kwadratu, mamy większość złych skutków zderzeń z asteroidami zależy właśnie od tego, że ta asteroida porusza się tak, z tak gigantyczną prędkością. Prawda? Mówimy raz i porusza się, przemieszcza się o 20 kilometrów. Gigantyczna ilość energii. I co w związku z tym? Więc jest tutaj taki model numeryczny, który właśnie stosuje bardzo zmienione, ale jednak hydrokody, który modeluje powstawanie takiego krateru uderzeniowego, dokładniej tego, który wykończył dinozaury. To czerwone to jest asteroida na milisekundę przed zderzeniem, to szare to jest nasz materiał, w który uderza. Skala, jak zauważycie, jest w kilometrach, więc tutaj mamy 120 km na osi X i minus 30 km w dół Ziemi. I jeszcze istotne, żeby tutaj zauważyć czas. Więc jeżeli zaraz zacznę ten model i jak zobaczycie, w ciągu dosłownie jednej minuty, w ciągu jednej minuty z całkiem płaskiego, miłego miejsca na Ziemi robi się dziura o głębokości 20 km. 20 km w dół, średnica jakichś 40-50 km, to się nazywa taki krater przejściowy, więc jakby wyobraźcie sobie ilość energii, która była potrzebna do tego, żeby taką wielką dziurę w ciągu znowu 60 sekund wytworzyć. Zwróćcie też uwagę, że w zasadzie nie ma śladu już po tym impaktorze, po tej asteroidzie i to jest bardzo, jakby w przypadku takich dużych asteroid to jest absolutnie reguła. Nie mamy żadnych fragmentów, w które wierzą wszyscy, powiedzmy w ten sposób, tej asteroidy, która wykończyła dinozaury, właśnie dlatego, że w czasie takiego zderzenia temperatury i ciśnienia, które są wytwarzane w czasie zderzenia, są tak gigantyczne, że cała asteroida ulega przetopieniu. Nawet nie przetopieniu, w zasadzie zmienia się w plazmę i dosłownie po prostu wszystkie atomy są rozdzierane na kawałki. To oczywiście nie znaczy, że te atomy jakby giną, nadal są jakby czasem możemy je rozpoznać dzięki badaniom geochemicznym jako geochemiczne anomalie albo jako anomalie izotopowe, ale nie mamy fragmentów samych meteorytów. Od czasu do czasu fragmenty meteorytów są w stanie przeżyć w przypadku tych mniejszych kraterów uderzeniowych i dlatego na przykład w okolicy Moraska w Polsce, jedynego polskiego krateru uderzeniowego, nadal mamy fragmenty tego impaktora, który zderzył się z Ziemią 5000 lat temu. Ale w przypadku tych dużych kraterów uderzeniowych nic nie przeżywa. Co więcej, część z tego materiału, w który uderzyła asteroida, też ulega wyparowaniu, czasem przetopieniu, a jeszcze dalej przetworzeniu i jakby wywaleniu z tej dziury po to, żeby dziura mogła powstać. Jeżeli to byłby mały krater uderzeniowy, czyli na Ziemi do jakichś kilku kilometrów, dwóch, trzech, może czterech kilometrów, to z grubsza byłoby tyle. To znaczy opadłyby oczywiście ten materiał wyrzucony, czyli ta ejecta opadłaby po prostu na Ziemię i mielibyśmy do czynienia z takim kraterem, który wygląda jak taka miska klasyczna, to się nazywa krater prosty. Nic skomplikowanego. Natomiast jeżeli dalej pozwolilibyśmy temu procesowi funkcjonować, to ta dziura, która nam tutaj się powstała, ma te 20 kilometrów, nie jest w stanie być podtrzymywana przez skały. Skały nie są tak wystarczająco silne do tego, żeby pozwolić na istnienie dziury, która ma 20 kilometrów głębokości i 50 kilometrów średnicy. I dlatego, między innymi, jest więcej powodów, następuje takie wyplumknięcie tego materiału, który mieliśmy w środku i powstaje, jeżeli krater jest średniej wielkości, powstaje powiedzmy, nie wiem, 70-100 kilometrów na Ziemi, to jest średniej wielkości, powstaje centralne wzniesienie, czyli krater nie wygląda jak taki krater, tylko wygląda jak taki trochę sombrero z czubkiem, z górą centralną. Jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta góra też znowu jest za duża, też się zaczyna zapadać, w związku z czym możemy skończyć z czymś, co wygląda jak zespół koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, które powstały w ciągu kilkuset sekund. Żaden inny proces nie umie zrobić czegoś takiego i dlatego to jest super. I właśnie dlatego w wyniku tych wszystkich procesów, o których mówiłam, w wyniku tej gigantycznej ilości energii, która jest uwalniana w ciągu kilku chwil, taka dziura, która ma 1400 metrów średnicy, 200 metrów głębokości, teraz kiedyś była głębsza około 400 metrów głębokości, zanim nie została zasypana materiałem zerodowanym, jest zrobiona przez asteroidę, która miała zaledwie 50 metrów. To jest absolutnie niesamowite. Słońce. A propos, ten mój projekt Fulbrightowy będzie polegać na tym, że będę sobie tutaj brykać i kopać i ogólnie ryć jak wesoła świnka w tejże wodzie. I nie, nie wodzie, w tejże tutaj błotku, jeżeli akurat trochę popala, zwykle nie pada. Pustynia, nieważne. Krater Barringera, bardzo fajna rzecz. To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy jakie są strefy strefy masakrowania materiałów, w które ta asteroida spadnie. Więc mamy najbliższa część tej asteroidy jest całkiem wyparowywana, później jest topiona, później jest część skał, które są przetwarzane w bardzo specyficzny sposób przez przejście fali szokowej, czyli takiego bardzo gwałtownego zwiększenia gęstości ośrodka, przez które przechodzi ta fala i później szybkiego rozprężenia. Ale na zewnątrz już nie ma aż tak dużo jakby znaków, że coś takiego miało miejsce. Między innymi właśnie dlatego, ze względu na takie bardzo zlokalizowane skutki zderzeń takich asteroid, jest bardzo trudno rozpoznać, gdzie one miały miejsce. Ale nie jest to niemożliwe. Tutaj jest bardzo krótkie stwierdzenie, w jaki sposób rozpoznać, że coś w nas kiedyś walnęło. Więc polega to na tym, że normalna geologia, całość normalnej geologii, nawet te największe wybuchy wulkanów, no takie wiecie, no ekstremalna geologia, ale normalnie ziemska, odbywa się w relatywnie niskich ciśnieniach i relatywnie niskich temperaturach. To znaczy ciśnieniach do jakiegoś jednego gigapaskala i temperaturach do jakichś 1000 stopni. Jakby w zasadzie wszystko się zawiera w tym zakresie, natomiast ta nasza geologia impaktowa to są bardzo wysoko ciśnieniowe rzeczy, aż do 100 GPA-ów i temperatury sięgające kilku tysięcy stopni. W wyniku tego tworzą się bardzo specyficznie zmasakrowane skały, które można rozpoznać i dzięki którym można udowodnić, że takie kosmiczne zdarzenie rzeczywiście miało miejsce w danym miejscu. Więc jedyną rzeczą, którą możemy zauważyć w skali takiej, którą można wziąć w rękę, to są shatter cones, stożki uderzeniowe, które jakby wyglądają jak takie stożki. Z charakterystyczną rzeczą są takie podłużne wyżłobienia i to, że jeżeli walnęlibyście w taką skałę, to w środku otworzyłoby się więcej takich właśnie struktur. Kolejną rzeczą to są Planar Deformation Features, PDF-y. To jest coś, co jest widoczne już tylko pod mikroskopem i wszystkie te inne rzeczy też są widoczne pod mikroskopem, zwykle bardzo specyficznym mikroskopem, który albo wyłącznie w ramach badań dosyć takim specyficznym, różnymi mass spectrometers, innymi Ramanami i tak dalej. Nie zobaczycie ich gołym okiem niestety, ale jest to oczywiście jesteśmy to w stanie rozpoznać. Wliczamy to też specyficzne minerały, bardzo wysoko ciśnieniowe, które powstają wyłącznie w wyniku tego typu wydarzeń, które znowu możemy rozpoznać zwykle przy użyciu właśnie tego dosyć fancy drogiego sprzętu niestety. W przeszłości powstawania, jakby dużo więcej było tych kraterów, jak oczywiście możecie się domyślić, dlatego że było dużo więcej asteroid, które nadal nie zostały przeczyszczone w czasie zaraz po powstawaniu naszego Układu Słonecznego. To jest wykres czas kontra, w skrócie, ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, czyli to jest na osi Y mamy ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, na osi X mamy czas, chwila obecna jest z prawej strony. I jak widzicie, w przeszłości geologicznej, czyli krótko po powstaniu naszego Układu Słonecznego 4,6 miliarda lat temu, mieliśmy bardzo wysoką impact rate, no i później on intensywnie spadała. Większość z tych próbek, które tutaj widzicie, były pobrane przez misję Apollo i Ta krzywa jest najważniejszą krzywą w geologii planetarnej ogólnie, dlatego że na niej opiera się całe datowanie wszystkich ciał niebieskich, jakie mamy w naszym Układzie Słonecznym. Dlatego że jest coś takiego jak crater dating, datowanie kraterowe, zliczaniem kraterów. W skrócie polega na tym, że liczymy, ile jest kraterów na danej powierzchni, a następnie porównujemy z taką krzywą właśnie i możemy mniej więcej zgadnąć, ile miliardów lat dana powierzchnia powinna być jakby otwarta na bycie uderzoną przez asteroidę, zanim nie, jakby w porównaniu do tej krzywej kalibracyjnej, którą tutaj widzimy. Ale też zwróćcie uwagę na to, jak wielkie są skale błędu. Troszeczkę się to teraz polepszyło dzięki najnowszym danym z tego chińskiego łazika, który niedawno wylądował i jeszcze przywiózł skały po raz pierwszy od 50 lat prawie z powrotem na Ziemię i dzięki temu jest troszkę lepiej, ale nadal jedna z najważniejszych krzywych w naszym Układzie Słonecznym. Okej, to teraz przejdziemy do tej części astrobiologicznej. Dlaczego astrobiologowie powinni dbać o impaktologię? Więc po pierwsze dlatego, że tylko dzięki temu, że było kiedyś zderzenie ciała wielkości mniej więcej Marsa z ciałem troszkę mniejszym niż Ziemia, z protoziemią, możemy tutaj teraz siedzieć i rozmawiać, a mianowicie dzięki temu zdarzeniu powstał układ Ziemia-Księżyc i najprawdopodobniej bez obecności Księżyca nie byłoby, powiedzmy, bardziej skomplikowanych, bardziej delikatnych stworzeń, takich jakimi my jesteśmy, dlatego że nasz Księżyc bardzo stabilizuje oś nachylenia naszej planety i dzięki temu mamy dużo bardziej stabilny klimat. Gdyby nie nasz Księżyc, zmiany klimatyczne byłyby tak ekstremalne, jak to ma miejsce na Marsie, więc byśmy tego raczej nie chcieli. Druga rzecz dotyczy dostarczenia wody i innych łatwo volatile, nie wiem, jak jest volatile, takich ulatujących pierwiastków. Więc tradycyjnie uważało się, że gdy powstawał układ słoneczny, te planety, których my jesteśmy, ta część układu słonecznego była raczej pozbawiona lodu i innych takich bardziej ważnych dla nas związków chemicznych, natomiast większość z tego była w odległych częściach Układu Słonecznego, tam gdzie teraz jest Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton i cała reszta różnych ciekawych kometarnych materiałów. Natomiast w związku z tym jakoś musiała być ta woda dostarczona w nasze okolice, jeżeli my byliśmy najpierw bardzo, bardzo suszy. I w związku z tym podejrzenie było takie, że właśnie te wszystkie komety, które tutaj widzicie, mogły dostarczać wodę na naszą planetę, dzięki czemu, prawda, tutaj możemy żyć. Jednakże najnowsze badania wskazują na to, że skład izotopowy wody, która jest zawarta w różnych kometach, nie jest spójna z tym, co mamy na Ziemi, natomiast jest dużo bardziej zbieżna z tym, co mamy w asteroidach. Różne asteroidy, mimo że wyglądają jak suchy kamień, można z nich wyciągnąć całkiem dużo wody i najprawdopodobniej ta woda pochodziła raczej z asteroid, więc jakby nadal najprawdopodobniej część przynajmniej wody została dostarczona dosyć późno, po tym jak powstała Ziemia, ale jakby to nadal jest coś, co jest częścią aktywnych badań. Kolejną rzeczą, którą na pewno dostarczyły nam meteoryty, to są organika zawarta w meteorytach, więc wszystkie te składniki, z czego zbudowane jest nasze ciało, jest tego całkiem dużo w różnych meteorytach, więc tutaj jest szczególnie w takiej grupie meteorytów, która się nazywa chondryty węgliste, carbonaceous chondrites, i ogólnie ilość różnych składników, znaczy węgla i innych takich, może być nawet kilka procent. Natomiast jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę te części, które nie są wodne z przynajmniej niektórych komet, które zbadaliśmy, tam ta dostawa węgla może sięgać 30%. Więc z całą pewnością całe mnóstwo węgla i innych związków chemicznych zostało dostarczone razem z meteorytami. I co ciekawe, od czasu do czasu jakby w gazetach jest wielkie halo na temat tego, że jakiś znowu skomplikowany związek chemiczny znaleziono w meteorycie. Tak, znaleziono, już dawno temu znaleziono, nie ma się czym aż tak bardzo podniecać. Wiemy od bardzo dawna, że bardzo skomplikowana, znaczy stosunkowo skomplikowana geochemia organiczna może powstawać w sposób naturalny w meteorytach i na asteroidach. Z tym, że jakby nie należy się też aż tak bardzo tym podniecać, tymi wszystkimi tutaj składnikami DNA, które sobie siedzą w tych meteorytach, dlatego że duża część z tego materiału, który jest dostarczany, jakby będzie podlegała zniszczeniu, bardzo intensywnemu zniszczeniu właśnie w czasie zderzeń. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko jest zniszczone, ale że większość materiału, który została dostarczona, większość węgla, która została dostarczona, jakby prawie na pewno jakby przeszła przez fazę bycia przynajmniej stopionym albo rozbitym na bardzo podstawowe fragmenty, prawdopodobnie jakby na węgiel, który później musiał na ziemi szukać szczęścia z innymi związkami chemicznymi. Ale co ciekawe, zderzenia i przejście fali szokowej przez atmosferę też może powodować powstawanie bardzo skomplikowanej geochemii, czyli najpierw mieliśmy w meteorycie bardzo skomplikowaną geochemię, która później jakby przechodząc przez atmosferę jest niszczona, a już szczególnie w czasie zderzenia jest, prawda, przetapiana, zmieniana na plazmę, ale przejście ponowne albo nawet w tym samym czasie tego samego zderzenia przez to miejsce fali szokowej może spowodować to, że powstaną nowe, bardzo skomplikowane związki chemiczne. Więc to jest bardzo skomplikowany system, którego tak naprawdę jeszcze nie rozumiemy. Ale wiemy na pewno, że kratery uderzeniowe mogą tworzyć bardzo dobre miejsce dla rozwoju życia potencjalnego, szczególnie w miejscach i na planetach, gdzie nie ma bardzo dużo ciepła albo takiego naturalnego krążenia materii i energii. Na Ziemi pewnie miało to mniejsze znaczenie ze względu na to, że mamy znowu recykling płyt tektonicznych, w związku z czym zawsze można sobie tutaj, jak się jest jakąś bakterią, przykucnąć w ryfcie oceanicznym i mieć całkiem wesołe życie, ale na takim Marsie jest to rzadsze i dlatego jeżeli nagle dostaniemy właśnie taką niesamowitą dostawę energii, jest to bardzo dobre miejsce do życia przez przynajmniej milion, w zależności od tego, jak duży jest dany krater. Więc z czego pochodzi ciepło, które mamy w tym kraterze uderzeniowym? Więc po pierwsze impact melt, to znaczy w skrócie, jak już się to roztopi i ominiemy geochemiczne właściwości tej skały, które są bardzo specyficzne, to z grubsza to jest taki bardzo gruby kawałek lawy, który może sięgać grubości, bo po prostu taki pokład lawy, magmy, który ma kilka kilometrów grubości. I zachowuje się jak normalny, wielki, powiedzmy, batolit, który znowu może napędzać sporo geochemii i hydrotermalnych procesów w okolicy tej właśnie formy terenu. Druga rzecz jest taka, że mamy shockwave heating, czyli gdy przechodzi przez, gdy fala szokowa przechodzi przez skały, jest sprężana, rozprężana, powoduje to powstawanie ciepła w oczywisty sposób. I trzecia rzecz, gradient geotermalny. Wynika to z tego, że jeżeli mamy normalne, wesołe skały, które sobie siedziały na tych 20 kilometrach, to one są cieplejsze niż to, co mamy na powierzchni. Jeżeli nagle w ciągu kilkudziesięciu sekund, kilkuset sekund zostaną wyplumknięte na powierzchnię, to one są dużo cieplejsze niż okolica i będą zachowują to ciasto, ciepło, zanim się wychłodzą przez bardzo długi czas. W związku z czym bardzo fajne, ciepłe miejsce z interesującym obiegiem wody w takich kraterach funkcjonuje i dlatego kratery są bardzo dobrym miejscem do funkcjonowania życia. Tutaj jest kilka przykładów z nawet już bardzo starego krateru uderzeniowego, który nadal jest bardzo, który znajduje się na północy i dalekiej północy Kanady, którego nazwy Honton, którego nazwy zapomniałam na chwilę. Dlaczego te mikroby nadal lubią tam siedzieć? Generalnie to jakby jest bardzo pustynia, niezbyt dużo rzeczy tam rośnie, jesteśmy naprawdę daleko na północy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy znaleźć jakieś mikroorganizmy, to zdecydowanie powinniśmy właśnie szukać w tym kraterze uderzeniowym. Jest to ze względu na to, że te skały są dużo bardziej porowate, w związku z czym jest więcej miejsc, jak się jest takim mikrobem, można się schować. Po drugie jest dużo impaktowego szkła, które jest znacznie łatwiejsze do zjedzenia, jeżeli jest znowu się takim mikrobem. Mamy dobry pojemnik na wodę, więc jeżeli jest to problem braku wody, to jeżeli gdzieś jest woda, to właśnie tam. A także mamy całe mnóstwo różnych interesujących minerałów, które są wytworzone właśnie w wyniku funkcjonowania tych krążenia wody gorącej, która zachodzi w wyniku ogrzewania całego tego systemu. W związku z czym wiemy, że tego typu systemy mogą funkcjonować przez miliony lat. To jest wyliczenie, które było dla Chicxulub'a, oczywiście dla mniejszych kraterów uderzeniowych. Chicxulub ma jakieś 180 km średnicy. Te procesy kończą się, wychładzają się do końca dużo szybciej. Więc tak jak mówiłam, na Ziemi jest to istotne nadal, te przykłady, które pokazywałam przed chwilą, są dla Ziemi, ale może być to absolutnie kluczowe dla Marsa. Więc tutaj mamy przykład krateru dosyć dużego, Lyot Crater na Marsie, dosyć dużego i stosunkowo młodego, ponad 200 kilometrów, kilka miliardów lat już, czyli już powstał w czasie, kiedy Mars był suchy i zimny. Natomiast dlatego właśnie ten taki system odpływów rzek, które tutaj widzicie na zewnętrznej części ejekty, czyli materiału wyrzuconego z krateru, jest tak nietypowy. I właśnie dlatego to jest jeden z najlepszych miejsc, gdzie szukałabym potencjalnie miejsc, gdzie jakieś potencjalne marsjańskie mikroby mogły sobie siedzieć i mogły być zachowane. I ten cały cykl mógł funkcjonować jakieś 80 tysięcy lat, więc to nie jest bardzo długo, ale też nie jest bardzo krótko. Już jest jakaś szansa na to, że te mikroby mogły sobie tam posiedzieć, porozwijać się i rozpraszać się po okolicy w nadziei na to, że trafi w tą okolicę znowu coś większego w niezbyt długim czasie. Co ciekawe, takie zdarzenia mogły również spowodować globalne zmiany klimatu, to znaczy trafiamy naprawdę dużą asteroidą w powierzchnię Marsa i powoduje to podniesienie się średniej temperatury planety, całej planety. Jest to możliwe, tutaj macie taki modelowanie numeryczne, więc znowu trzeba to wziąć jakby z ostrożnością, ale jeżeli mamy asteroidę, która miała 250 km średnicy, czyli naprawdę bardzo duża, to może ona podnieść temperaturę całej planety na kilkadziesiąt lat, więc to już jest coś. Jeżeli te asteroidy są mniejsze, te zmiany globalne są dużo, dużo krótsze. Jeżeli na przykład mamy już tą asteroidę, która jest, ma 30 km, przypominam, ta asteroida, która wykończyła dinozaury, miała 10 km, więc ta 30-kilometrowa, najmniejsza z tych, które tutaj zostały wyliczone, to nadal jest gigantyczna asteroida i ona jest w stanie podnieść średnią temperaturę na powierzchni Marsa powyżej poziomu zamarzania wody na nie dłużej niż na kilka miesięcy. Więc ten proces jest możliwy, ale raczej bym na niego za bardzo nie liczyła. Istotne jest raczej właśnie takie bardzo lokalne wpływanie na powierzchnię czerwonej planety albo innych planet. To, co wszyscy lubią najbardziej, czyli litospanspermia, czyli przemieszczanie się potencjalne życia z jednej planety na drugie. Czy jest to w ogóle możliwe? My nie wiemy nadal, czy coś takiego miało miejsce. Co do tego jakby nie mamy pojęcia, ale możemy sprawdzić, czy poszczególne elementy tego procesu nie są niemożliwe. Z tym się teraz zajmiemy. Więc po pierwsze, czy jesteśmy w stanie wystrzelić skałę z jednej planety na drugą i dostarczyć, no wystrzelić, najpierw zacznijmy od wystrzelenia. Więc oczywiście, że tak. Mamy przez bardzo długi czas to było absolutnie uważane za absurdalny pomysł, ale dzięki udowodnieniu tego, że niektóre meteoryty rzeczywiście pochodzą z Księżyca i z Marsa, wiemy, że jest to możliwe. Ale drugie pytanie związane z tym, czy taki potencjalny mikrob byłby w stanie przeżyć takie wystrzelenie, dlatego że to nie mówimy o wesołej podróży na rakiecie, tylko mówimy o no, bardzo niemiłym sposobie podróżowania. Ale okazuje się, że niektórzy bardzo sadystycznie nastawieni ludzie już to wypróbowali i poddawali różne takie no, bardzo odporne, specjalnie wybrane z uwagi na ich odporność organizmy, szokowaniu, oddziaływaniu fali szokowej. I okazuje się, że te organizmy są w stanie przeżyć, oczywiście w nie w dużych ilościach, proszę zobaczcie, survival rate poniżej 1%, ale naprawdę bardzo wysokie ciśnienia. Więc to nie jest wykluczone, że taki organizm byłby w stanie przeżyć wystrzelenie z jednej planety na drugą. Tak, to jest ten słynny meteoryt, który narobił tyle kłopotów związanych z potencjalnym odnalezieniem życia na Marsie w latach chyba pod koniec lat 90., które no, teraz nie jest uważane za ślady życia, ale raczej interesującą mineralizację. Czy jesteśmy w stanie, jeżeli mamy już wystrzelone w przestrzeni kosmicznej te organizmy, czy one są w stanie przeżyć w tej przestrzeni kosmicznej? Więc był cały cykl różnych eksperymentów, które miały na celu zbadać przynajmniej no, część tego procesu. Z grubsza polegały na tym, że zabierało się skały różnego typu z różnymi organizmami, wystawiało na działanie przestrzeni kosmicznej jak najdłużej. I wiemy na pewno, że co najmniej półtora roku, teraz chyba najstarszy taki eksperyment doszedł do chyba 5 czy 6 lat, są w stanie przeżyć nawet nie mikroorganizmy, ale bardziej skomplikowane organizmy. Oczywiście to w żaden sposób nie jest porównywalne do długości transferów, które są wymagane jakby przez mechanikę nieba. Więc to, że coś przeżywa 5 lat, to nie znaczy, że przeżyje nie wiem, 10, 50, 100 tysięcy lat, które są minimalnie potrzebne do tego, żeby dostarczyć skałę z Marsa na Ziemię, ale jak na razie wiemy, że to przynajmniej potencjalnie nie jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o lądowanie, to tutaj pierwsze eksperymenty wskazywały, że będzie raczej kiepsko, ale to dlatego, że były źle zaprojektowane. Natomiast teraz już wiemy, że takie jakby lądowanie meteoryty, organizmy, jeżeli będą wystarczająco głęboko w meteorycie schowane, są w stanie przeżyć lądowanie. Więc nie ma, jak na razie nie udało nam się zaprzeczyć temu, że taki proces nie jest niemożliwy. To oczywiście nie znaczy, że jest możliwy, tylko potrzeba więcej badań na ten temat. Okej, więc to wszystko dotyczyło wesołego życia i możliwości rozmnażania, przenoszenia się i tak dalej, a co ze śmiercią? Więc tutaj będę dużo szybciej szła, bo już jestem po czasie. Po pierwsze, takie gigantyczne zderzenie z gigantyczną asteroidą zaproponowaną przez film Armageddon, czyli 1000 km średnicy, byłoby bardzo niefajne, spowodowałoby powstanie krateru wielkości Afryki i mogłoby zmienić długość dnia o 30 minut, więc nie byłoby dobrze. Nie sądzę, żeby wykończyło całe życie na całej Ziemi, ale nie, dla nas nie skończyłoby się w żaden sposób dobrze. Natomiast tak jak mówiłam, pełna sterylizacja impaktowa jest super trudna, o ile to nie jest takie zdarzenie, które jest porównywalne wielkości do tego, co utworzyło system Ziemia-Księżyc. O ile cała planeta nie ulegnie przetopieniu w wyniku wystarczająco dużego zderzenia, to prawie na pewno mikroorganizmy jakby przeżyją. A wszystko dlatego, że tak jak mówiłam, te skutki, złe skutki zderzeń z asteroidami są bardzo lokalne. I nawet w tej skale, którą tutaj widzicie, te wszystkie białe skały są, no jakby nas trafiło, jakbyśmy my siedzieli w kopalni w tej skale, no to po nas. Ale taka bakteria, przynajmniej niektóre na 100% dadzą sobie radę. Nawet jeżeli jesteśmy w tych skałach, które są najgorętsze, najbardziej poddane wysokim ciśnieniom i temperaturom, czyli to się nazywa suewit, to jest mieszanina stopionej skały dosłownie z taką przemieloną na pył, to nadal pewne organizmy dałyby radę przeżyć nawet w takich warunkach, więc pełna sterylizacja jest super trudna. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o zaburzeniach ekosystemu powodujących globalne wymierania, to już wymaga dużo, dużo mniejszych asteroid, żeby być skutecznym, o czym oczywiście przekonały się dinozaury 65 milionów lat temu, kiedy trafiła w...
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
0: To, co dzisiaj nazywamy Meksykiem, asteroida wielkości 10 kilometrów. Było w naszej historii, tej, którą przynajmniej znamy dosyć dobrze, 5 wielkich wymierań i tylko jedna z nich, ta ostatnia, 65 milionów lat temu, została spowodowana przez zderzenie z asteroidą. Dlaczego? Jakby było całe mnóstwo różnych innych asteroid, które się wydarzały, tak jak mówię, znamy ich 200 i sporo z nich jest naprawdę dużych. Tutaj macie wykres pokazujący średnicę tych asteroid i ilość kraterów. Jak widać, najwięcej jest kraterów, które są od 0 do 10 km, nic dziwnego, najwięcej jest asteroid mniejszych niż większych. I są tylko trzy asteroidy, czy trzy kratery, które są większe niż 100 km średnicy, mianowicie w Rutherford, Sudbury w Kanadzie i Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów, które ma 180 km. Z tym, że te dwa większe wydarzyły się mniej więcej 2 miliardy lat temu. Czyli w czasie, kiedy po Ziemi pałętały się wyłącznie jakieś dosyć proste i bardzo odporne, a przynajmniej będące w stanie się szybko rozmnażać, albo przynajmniej bardzo trudne do stwierdzenia, ile zdechło ich w czasie w wyniku takiego zderzenia, organizmy. Natomiast dinozaury były na Ziemi dużo mniej dawno temu, w związku z czym zostawiły dużo więcej śladów, którymi możemy się teraz przejmować. I właśnie dlatego tylko ten jeden, jakby mamy pewność, że tylko w wyniku tego jednego zderzenia powstało wielkie wymieranie. Jak się dowiedzieliśmy, że w ogóle coś takiego miało miejsce? Zapewne słyszeliście o tej historii. Znaleziono we Włoszech taką warstwę dokładnie na granicy pomiędzy miejscem, gdzie jeszcze mamy dinozaury, miejscem, gdzie już nie ma dinozaurów, warstwę, która okazała się zawierać bardzo dużo irydu. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na powierzchni Ziemi, jest na pewno go bardzo dużo w środku Ziemi, w jądrze, ale na powierzchni Ziemi jest go bardzo mało, natomiast jest dużo więcej w asteroidach, w związku z czym to dało naukowcom pomysł, że być może w Ziemię trafiła wielka asteroida, która, jak się okazało, miała tak zasięg absolutnie globalny, dlatego że te ślady zderzenia łącznie ze śladem irydu właśnie w tej konkretnej warstwie zostały znalezione we wszystkich tych miejscach, które są zaznaczone tutaj kropkami. I po wielu badaniach udało się znaleźć krater, który był jakby powodem powstania tego właśnie wymierania i miał on miejsce właśnie w tym, co dzisiaj jest Meksykiem. W jaki sposób te biedne dinozaury zginęły? Więc po pierwsze, jeżeli były gdzieś blisko, to w sumie miały szczęście, dlatego że zostały pochłonięte przez kulę ognia, jak mówiłam, bezpośrednia otoczenie krateru, znaczy miejsca zderzenia, zmienia się w plazmę, w skrócie, więc szybka, czysta śmierć, całkiem spoko. Jeżeli byliśmy dalej, nasze dinozaurze płuca, szczególnie jeżeli byliśmy większym dinozaurem, nasze płuca mogły się zapaść w wyniku przejścia fali szokowej. Jeżeli byliśmy gdzieś na plaży, mogliśmy być zmyci przez tsunami, które mogło mieć kilkaset metrów wysokości. Dosłownie kilkaset metrów wysokości, szczególnie w niektórych miejscach, jakby wysokość tsunami zależy jeszcze bardzo od ukształtowania powierzchni dna i ukształtowania powierzchni wybrzeża w danym miejscu. Kolejna rzecz, potencjalnie mogliśmy się załapać na pożary, szczególnie jeżeli byliśmy dosyć blisko miejsca uderzenia i przez długi czas uważano, że całą Ziemię ogarnęło gigantyczne firenado. Najprawdopodobniej jednak tak to nie wyglądało. Dokładniejsze badania wskazują, że na przykład nie ma dużo więcej węgielków w tych osadach bezpośrednio po granicy pomiędzy częścią z dinozaurami bez dinozaurów. Tak samo nie za bardzo jest fizyczny proces, który mógłby uzasadnić spalenie się materiału, chyba że był bardzo suchy. Czyli jeżeli Chicxulub wydarzył się w czasie suchego lata, to skutki środowiskowe tego zderzenia byłyby zupełnie inne niż jeżeli zdarzył się w czasie zimy albo, nie wiem, czasu monsunowego w miejscu, które było najbardziej narażone na potencjalne pożary lasu. Kolejna rzecz, której takie dinozaury powinny się obawiać, to jest... przepraszam. To jest wielkie zapylenie atmosfery, które jest w wyniku, po pierwsze, wpompowania całej ilości, bardzo dużej ilości pyłu do atmosfery, po drugie, w wyniku wpompowania bardzo dużej ilości SO2 do atmosfery, w wyniku czego mieliśmy do czynienia z takim zaburzeniem, bardzo szybkim, znaczy długotrwałym, trwającym jakieś dekady, obniżeniem temperatury, z tym, że bardzo, bardzo gwałtownym. To znaczy średnia temperatura w miejscu, w którym na przykład pochodzi ten konkretny odwiert, normalnie była 30 stopni, natomiast temperatura wody, natomiast spadła po prostu od razu do 24. Jakby większość ekosystemu nie była w stanie wytrzymać tego typu szybkich zmian. Kolejna rzecz to jest wpompowanie całego mnóstwa siarki do atmosfery, wynikające z tego, że zderzyła się, asteroida uderzyła w najmniej fartowne dla dinozaurów miejsce, a mianowicie duże pokłady, takie płytkie morze zawierające bardzo dużo skał węglanowych, zawierających nie tylko dużo dwutlenku węgla, ale też bardzo dużo związków siarki. Jeżeli związki siarki zostaną wpompowane wysoko w atmosferę, powodują ochłodzenie temperatury globalnej. Jeżeli wpompujemy CO2, jak wiemy, podwyższa ta temperaturę. Jeżeli wpompujemy jedno i drugie, wprowadza to całą planetę w taki system drgań, które dosyć długo zabiera, zanim się ustabilizują, i właśnie miało to miejsce, dodatkowo jeszcze zakwaszenie przynajmniej oceanu, a na pewno również tych ekosystemów powierzchniowych. Ogólnie rzecz biorąc, nie było zbyt wesoło i trwało to przynajmniej 80 tysięcy lat, zanim jako tako wróciło do równowagi. W związku z czym naprawdę nie było dobrze być takim dinozaurem, ale z punktu widzenia skał było całkiem spokojnie. Bardzo szybko wszystko wróciło do jako takiej równowagi, a mianowicie, tak jak mówiłam, Chicxulub trafił w płytkie morze szelfowe. Szybko po powstaniu tego, więc bardzo szybko wróciło to do równowagi, dlatego i nie było widać nawet tego krateru uderzeniowego, właśnie dlatego, że powstał w płytkim morzu, szybko skały go zakryły i dzięki temu jest super przechowany do dziś dnia. Nie widać go nawet, jak się bardzo będziecie przyglądać, no chyba że będziecie patrzeć na takim specjalnie spreparowanym, nawet nie zdjęciu, tylko mapie ukształtowania terenu, gdzie widać odrobinę zakrzywione powierzchnie ziemi w wyniku tego, że pod spodem jest właśnie taka nietypowa struktura. Dobrze, to ominę. Przepraszam. Tak więc mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, co jest nie tak w tym filmie i co tak bardzo mnie irytowało. Co było tak proste do naprawienia, ale po prostu zdecydowali się, że nie skonsultują z impaktologiem, bo po co? Żeby nie było tak smutno, jakby można uniknąć ukatrupienia, szczególnie jeżeli będziemy wiedzieć bardzo dokładnie, co nam grozi. Tu jest wykres pokazujący, jak dużo asteroid, które są w pobliżu Ziemi, to znaczy ich orbity przecinają się z orbitami ziemskimi, krąży dookoła nas. Obecnie znamy około 30 tysięcy, z czego dzisiaj na przykład przelatywało około nas asteroida o wielkości 35 metrów. Natomiast już 27 maja będzie przelatywać stosunkowo niedaleko nas, 10 odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem, asteroida o wielkości 1,8 km. To już jest bardzo poważny asteroida. Jeżeli asteroida tej wielkości trafi w Ziemię, to kawałki Warszawy, jeżeli trafi w Warszawę, dolecą spokojnie na Islandię. Więc na szczęście ta konkretna nam nie grozi. Jest kilka asteroid, które potencjalnie mogą się z nami zderzyć w ciągu następnych kilkuset lat, ale jakby na razie to niebezpieczeństwo nie jest bardzo duże. Natomiast są pewne rzeczy, które możemy z nimi zrobić, i szczególnie ekscytujące jest to, że w ten w tym roku będzie pierwszy test takiego właśnie przekierowania asteroid na bezpieczniejsze, na bezpieczniejszą orbitę, która nazywa się DART i która jest właśnie w drodze. Zderzy się z jedną z asteroid i sprawdzimy, czy będziemy w stanie jakby przemieścić ją na inną orbitę, którą potencjalnie jesteśmy w stanie przewidzieć i jak to wszystko wyjdzie, będziemy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie się uratować, czy nie. Jeżeli macie jakieś pytania, to tu jest, to bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o uderzeniach asteroid i życiu, to tutaj możecie przeczytać różne artykuły na ten temat. I tak, teraz już skończę, bo przeciągnęłam. Przepraszam.

0: I tylko to, moi drodzy, zaczynamy dzisiejszą naukową kuropatwę, a tematem, tak jak wspomniałem, będzie wpływ Księżyca na nasze życie. No, ten pomysł powstał wczoraj. Moja przyjaciółka Marta przysłała mi takie pytanie, czy zrobię program na temat wpływu Księżyca, no na wszystko, ale konkretnie na życie, na to, jak zdrowie wygląda i tak dalej, i tak dalej. No i wgryzłem się dzisiaj, moi drodzy, w ten temat, wgryzłem się i okazuje się, że żeby tak naprawdę przedstawić go wam, to trzeba dużo, dużo czasu, zatem zaczynamy. Czy Księżyc może naprawdę wpłynąć na nasze życie? Takie zadałem sobie pytanie. I Księżyc od zarania naszych dziejów cały czas zajmuje nasz umysł. Przez wieki ludzie na całym świecie czcili go jako ważne bóstwo, wiedząc i wierząc, że ma realną moc wpływania na ich życie i na zdrowie. Czy to naprawdę jest prawda? Dowiemy się dzisiaj troszeczkę. Księżyc obserwował niejako Ziemię z bliska, dłużej niż jakakolwiek inna planeta. Musiał być świadkiem wszystkich zjawisk zachodzących i wszystkich tych aktów, które działy się na Ziemi. Naturalny nasz satelita zawsze fascynował ludzkie umysły. Od wieków ludzie czcili Księżyc, badali go, odwoływali się do niego, aby przewidzieć kierunek swojego życia i stan zdrowia. Ta fascynacja Księżycem trwa cały czas. W tym roku świętowaliśmy rocznicę lądowania Apollo 11 na Księżycu, już 50., a NASA planuje wysłać kolejną ludzką załogę na Księżyc w roku 2024. Księżyc wpływa na życie na Ziemi i naturalne mechanizmy w sposób, który musiał wydawać się naturalny setki i tysiące lat temu. Podczas pełni Księżyca na przykład koralowce uwalniają jaja w swoim reprodukcyjnym cyklu, a przyciąganie grawitacyjne między Księżycem a Ziemią powoduje przypływy i odpływy mórz i oceanów. Ponieważ Księżyc wpływa na takie mechanizmy życia na Ziemi, ludzie wierzyli również, że może wpływać na różne aspekty zdrowia fizycznego, jak i psychicznego. Ale w jakim stopniu? No i tego dzisiaj chcemy się, moi drodzy, dowiedzieć. Zaczynamy od Księżyca, no i od pań, od płci pięknej, a konkretnie od cyklów menstruacyjnych. Niektórzy ludzie nadal nazywają cykle menstruacyjne cyklami księżycowymi, a wielu pozostaje przekonanych, że istnieje pewna synchroniczność między fazami księżyca a żeńskimi miesiączkami. Zresztą sama nazwa miesiączka, miesiąc, prawda? Księżyc tak był kiedyś nazywany w Polsce również. Mnóstwo stron internetowych i aplikacji na smartfony ma pomóc nam śledzić, czy też paniom śledzić cykl księżyca lub osiągnąć taką pełną synchronizację między miesiączkami a fazami księżyca. Niektórzy nawet doradzają czytelniczkom czy słuchaczkom, jak zmaksymalizować swoje szanse na zajście w ciążę, biorąc pod uwagę fazę księżyca. Ale czy to prawda, że faza księżyca może wpływać na płodność? To pytanie akurat dzisiaj zostawimy do rozstrzygnięcia, ten temat. Ale pogląd, że cykl menstruacyjny i fazy księżyca są w jakiś sposób powiązane, wywodzi się z koncepcji, że właśnie cykl menstruacyjny u pań trwa średnio 28 dni, czyli mniej więcej tyle samo, co cykl księżycowy. Księżyc potrzebuje dokładnie 27 dni, 7 godzin i 43 minuty na wykonanie jednego obrotu wokół Ziemi i 29,5 dnia na cykl faz księżyca. W latach 70., 80. i 90. różne badania sugerowały, że te okresy i fazy owulacji u pań pokrywają się odpowiednio z fazą jasną w okresie poprzedzającym pełnię księżyca i z fazą ciemną, czyli wtedy, gdy księżyc jest w nowiu. Niektóre z tych badań wykazały również korelacje między fazami księżyca, zmianami poziomu melatoniny, czyli hormonu, który pomaga regulować cykle snu i czuwania, oraz fazą cyklu miesiączkowego. Jeszcze w 2005 roku jedno z badań, badano tutaj panie z Nepalu, wykazały, że kobiety, których faza owulacji zbiegała się z pełnią księżyca i które zaszły w ciążę podczas pełni, częściej rodziły dzieci płci męskiej. Te panie, które poczęły przed pełnią księżyca, częściej rodziły dzieci płci żeńskiej. Jedno jest mało prawdopodobne, aby większość okresów synchronizowała się z określonymi fazami księżyca, no chyba, że przez przypadek. Cykle miesiączkowe mogą trwać w dowolnym okresie i tutaj ten czas jest bardzo różny, od 21 do 35 dni, a ich długość może również zmieniać się wraz z wiekiem, no i z czynnikami hormonalnymi. Nowsze badania 74 kobiet w wieku rozrodczym z kolei zaprzeczały poglądowi, że księżyc ma coś do powiedzenia w cyklach menstruacyjnych. Badanie nie wykazało żadnej korelacji między miesiączką, płodnością i fazami księżyca. A co ze snem, moi drodzy? Bo często się mówi, że nie mogę spać, bo jest pełnia, albo nie mogę spać, bo jest snów, albo odwrotnie, na każdego to działa trochę inaczej. Powszechnie uważa się, że pełnia księżyca zakłóca sen, przez co ludzie są bardziej podatni na bezsenność. No i tutaj tak trochę czytałem na ten temat, oczywiście to w kolejnych programach rozszerzę. Jest takie coś atrakcyjnego w przekonaniu, że księżyc może wpływać na tak intymne aspekty naszego życia jak sen. Ktoś, kto powie, że pełnia księżyca rzeczywiście zakłóciła jego sen, to może też równie dobrze powiedzieć, że jest coś romantycznego takiego w budzeniu przez światło księżyca, no ale można też kupić na przykład grubsze zasłony albo zasłonić okno czym innym i wtedy nie będziemy widzieć. I co wtedy? Ale czy jest coś w tym wyobrażeniu, czy też stało się taką samospełniającą się przepowiednią dla tych ludzi, którzy mają konkretne wyobrażenia na temat wpływu pełni księżyca? Tutaj, moi drodzy, te po raz kolejny dowody też nie są zbyt, nie ma ich zbyt dużo, nie są zbyt obfite i opierają się głównie na badaniach na małą skalę. Ale nawet te małe badania wydają się sugerować, że pełnia księżyca może wpływać na jakość snu dla danej osoby. W badaniu opublikowanym na przykład przez magazyn Sleep Medicine w roku 2014 oceniono jakość snu 319 uczestników w różnych fazach księżyca. No i badanie to wykazało, że podczas pełni księżyca badani mieli niższą wydajność snu. Oznaczało to, że przez większość czasu spędzonego w łóżku nie spali albo byli w stanie takiego snu płytkiego. Tym się jeszcze dzisiaj też zajmiemy. Być może intuicyjnie można obwiniać bezsenność, jak niektórzy to robią, za jasne światło księżyca i za brak ciężkich zasłon, ale nie do takiego wniosku doszli badacze z Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii. W 2013 roku dr Kajo Shen wraz z zespołem przeprowadzili analizę danych zebranych kilka lat wcześniej w ramach eksperymentów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. No i tutaj w eksperymencie wzięło udział 17 zdrowych ochotników w wieku 20 do 31 lat i 16 zdrowych ochotników w wieku 57-74 lata. Wolontariusze zgodzili się spać w ciemnych pokojach bez okien przez okres 3,5 dnia. I co się okazało? W tym czasie naukowcy zmierzyli zmiany w strukturze snu, aktywność mózgu podczas snu, a także poziom melatoniny i kortyzolu. Zespół wpadł na pomysł, aby przyjrzeć się korelacjom z fazami księżyca dopiero później, bo pomyśleliśmy o tym po drinku w lokalnym barze pewnego wieczoru przy pełni księżyca lata temu po zakończeniu badania, piszą w swoim artykule. Analiza przeprowadzona przez badaczy sugerowała, że tuż przed pełnią księżyca i po niej uczestnicy zasypiali średnio o około 5 minut szybciej, a czas ich snu skrócił się o około 20 minut. Ich sen był również lżejszy niż zwykle, a poziom melatoniny również spadł blisko pełni księżyca. To zauważyli naukowcy. Ale też nie byli w stanie wyjaśnić tych zmian przez wystawienie na jasne światło księżyca, ponieważ uczestnicy spali w całkowicie ciemnych, kontrolowanych środowiskach. Cykl księżycowy wydaje się wpływać na sen człowieka, nawet jeśli nie widzimy księżyca i nie jesteśmy świadomi jego obecności, czy też w jakiej fazie się znajduje. To wniosek badaczy ze Szwajcarii. Teraz może chwilka muzyki dla Państwa, a zaraz zajmiemy się zdrowiem psychicznym, moi drodzy, zdrowiem psychicznym. A któż nam umila dzisiejszą audycję? To zespół Apokaliptika. Dobrze, wracajmy do naszego tematu. Księżyc i zdrowie psychiczne. Inna, szeroko rozpowszechniona opinia głosi, że księżyc wpływa na nastrój i zdrowie psychiczne, a zwłaszcza pełnia księżyca może sprawić, że ludzie stają się bardziej agresywni. W folklorze pełnia księżyca wyzwalała przemianę człowieka w wilkołaka, mitycznego stwora, który odzwierciedlał naszą nieustanną fascynację takim zwierzęcym potencjałem ludzi. Wampiry, już kiedyś mieliśmy program o wampirach, nawet, moi drodzy, na naszej antenie. Bardzo zresztą ciekawy, ale zajmiemy się czym innym. Angielskie słowa oznaczające szaleństwo lub ekscentryczność, takie jak księżyc, czyli lunatic lub lunatycy, mają staroangielskie lub łacińskie korzenie oznaczające właśnie księżyc, ale o tym jeszcze za chwileczkę Państwu opowiem. Badanie z roku 1984 zasugerowało, że wskaźnik przestępczości prawdopodobnie wzrośnie w nocy z pełnią księżyca. Spadła mi tu słuchawka, ale to nieważne. Jego autorzy stwierdzili, że może to być spowodowane ludzkimi falami pływowymi, tak to określili dokładnie, powodowanymi przez przyciąganie grawitacyjne księżyca. Nowsze badania z kolei z roku 2009 zasugerowały, że placówki psychiatryczne przyjmowały więcej osób podczas pełni księżyca niż zwykle. To były badania, w których przeanalizowano dokumentację 90 pacjentów z gwałtownymi i ostrymi zaburzeniami zachowania. Wykazało to badanie, że 25% tych przyjęć miało miejsce rzeczywiście podczas pełni księżyca. To było w przybliżeniu dwa razy więcej niż w przypadku innych faz naszego satelity, piszą naukowcy w swoim artykule badawczym. Jednak też musimy zwrócić uwagę na to, że inne badania zaprzeczają poglądowi, że pełnia księżyca zwiększa prawdopodobieństwo, że ludzie wyrządzą krzywdę sobie i innym. Badanie opublikowane w czasopiśmie Psychiatria w 1998 roku. Tam napisano z kolei, że nie znaleziono żadnego znaczącego związku między jakąkolwiek fazą księżyca, a wzrostem zachowań agresywnych. Późniejsze badania, robione w 2019, to naukowcy ze Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych przeanalizowali dane prawie 18 tysięcy osób leczonych na 15 różnych oddziałach psychiatrycznych w ciągu 10 lat. I tutaj w tym badaniu również nie znaleziono takich twardych dowodów na wzrost agresji podczas fazy pełni księżyca. Przekonania, że księżyc wpływa na ludzkie zachowanie, wydają się w dużej mierze nieczułe na fakt, że wiele badań, w tym obecne, ich nie potwierdziło, ale naukowcy badają to dalej. Przyczyn utrzymywania się takich przekonań nie można też szukać w racjonalnym rozumieniu, ale w bardziej takim pierwotnym, emocjonalnym pragnieniu przekonania, że nie jesteśmy wyłącznie odpowiedzialni za własne zachowanie. To taka konkluzja naukowców. Jednak pomysł, że cykl księżycowy może wpływać na zachowanie ludzi, przypominam, sięga tysięcy lat wstecz. No i tak powoli zostaje raz odrzucony przez naukę i medycynę, raz zasymilowany. Jednak najnowsze badania sugerują, że w tych starożytnych teoriach może być jednak sporo prawdy. Teraz przejdźmy do takich przykładów już bardziej konkretnych, moi drodzy. 50-letni mężczyzna siedzący w klinice psychiatrycznej Davida Avery'ego był inżynierem. Lubił rozwiązywać problemy, wspomina Avery. A problemem, który wprowadzał go w zakłopotanie, kiedy został przyjęty na oddział psychiatryczny w Seattle, gdzie Avery pracował w roku 2005, były jego nastroje, które gwałtownie przeskakiwały z jednej skrajności w drugą, czasami obejmujące fantazje samobójcze lub widział i słyszał rzeczy, których tam nie było. Schemat snu tego mężczyzny był podobnie nieregularny, zmieniający się od prawie całkowitej bezsenności do 12 godzin na dobę. Będąc inżynierem, czyli takim rozwiązywaczem problemów, mężczyzna prowadził bardzo, bardzo skrupulatny zapis tych wzorców, starając się to wszystko zrozumieć. Avery dokładnie przestudiował te jego zapisy, zapisywał to na płytach, no i potocznie podrapał się po głowie. Bo to właśnie rytmiczność zachowania tego pana inżyniera go zaintrygowała, mówił. Dla niego wyglądało to bardzo podobnie do wzorców nastroju i snu pacjenta, tak jakby śledzącego wznoszenie się i opadanie ziemskich oceanów, napędzanego grawitacyjnym przyciąganiem księżyca. Wydawało się, że w nocy, kiedy czas snu był krótki, miały miejsce przypływy, mówi Avery. Początkowo odrzucił swoje przeczucia, że ten człowiek jest szalony, że jest, no po prostu mówiąc potocznie, wariatem. Nawet jeśli cykle nastrojów mężczyzny były zsynchronizowane z księżycem, nie miał on żadnego dowodu, żadnego mechanizmu, który by to wyjaśnił, ani też żadnych pomysłów, co z tym zrobić dalej. Bo pacjentowi, czyli temu 50-letniemu mężczyźnie, przepisywano leki, fototerapię w celu ustabilizowania nastroju i snu, po czym wypisywano go ze szpitala do domu. Avery wsunął notatki mężczyzny do przysłowiowej szuflady i ją zamknął. Ale przypomniał sobie o tym. Ale chwilka muzyki dla Państwa. Tym razem też apokaliptyka. No tak, moi drodzy, mam nadzieję, że nie przysypiacie tam. Zaraz troszeczkę obudzę Was, mam nadzieję. Ale teraz przechodzimy do naszego tematu. Do naszego tematu przypomnę. Avery wsunął notatki mężczyzny do przysłowowej szuflady i ją zamknął. 12 lat później znany psychiatra Thomas Weir opublikował artykuł opisujący 17 pacjentów z szybko nawracającą chorobą afektywną dwubiegunową. Formą choroby, w której ludzie szybciej niż zwykle przełączają się między depresją a manią, którzy podobnie jak pacjent Avery'ego wykazywali niesamowitą prawidłowość w swoich epizodach choroby. Tą prawidłowość związaną... No właśnie. Tak opisuje Thomas Weir. Uderzyło mnie w tych cyklach to, że wydawały się niewiarygodnie precyzyjne w sposób, którego niekoniecznie można by się spodziewać po procesie biologicznym, mówi Weir. Emerytowany profesor psychiatrii w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego Bethesda w Stanach Zjednoczonych. To skłoniło mnie do zastanowienia się, czy te cykle działają, czy na te cykle działał jakiś zewnętrzny wpływ, na przykład ze względu na historyczne przekonania, że to księżyc wpływa na ludzkie zachowania. I też oczywistą rzeczą do rozważania było to, czy istnieje rzeczywiście jakiś wpływ księżyca na nasze zachowanie. Od wieków ludzie wierzyli, że księżyc wpływa na ludzkie zachowanie. Słowo obłęd wywodzi się właśnie z łacińskiego luminaticus, co oznacza oszołomiony, a zarówno grecki filozof Arystoteles, jak i rzymski przyrodnik Plinius Starszy wierzyli, że szaleństwo i epilepsja były spowodowane przez księżyc. O tym już mówiliśmy wcześniej. Też twierdzono, że właśnie kobiety w ciąży częściej rodzą w czasie pełni księżyca, ale wszystkie dowody naukowe na to, zebrane z zapisów urodzeń w różnych fazach księżyca, są niestety niespójne. Są też dowody na to, że cykl księżycowy zwiększa przemoc wśród pacjentów psychiatrycznych lub więźniów, chociaż jedno z ostatnich badań sugeruje, że działalność przestępcza na świeżym powietrzu, czyli incydenty mające miejsce na ulicach lub w naturalnych warunkach, takich jak na przykład miasta, plaże, ulice itd., może być wyższy, gdy jest właśnie więcej światła księżyca. Istnieją także pewne dowody na to, że sen zmienia się w zależności od cyklu księżycowego. O tym już też Państwu wspominałem. Na przykład badanie przeprowadzone w 2013 roku w ściśle kontrolowanych warunkach laboratorium wykazało, że ludzie zasypiali średnio o 5 minut dłużej i spali o 20 minut mniej w okolicach pełni księżyca w porównaniu z resztą miesiąca, mimo że nie byli wystawieni na żadne światło księżyca. Tymczasem pomiar aktywności ich mózgu sugerował, że ilość głębokiego snu, którego doświadczali, spadła o dużo, 30%. Mimo to w badaniu uzupełniającym tych wyników nie udało się powtórzyć. To jako jest duża ciekawostka, jeśli chodzi o to. Kluczowym problemem, jak mówi Władysław Wiazowski, tutaj nie jest to polskie nazwisko, tylko pisane przez V, badacz snu z Uniwersytetu Oksfordzkiego, jest to, że żadne z badań nie monitorowało snu poszczególnych pacjentów przez cały miesiąc księżycowy lub przez wiele miesięcy. Jedynym sposobem podejścia do tego jest systematyczne rejestrowanie tej samej osoby w czasie i w nieprzerwanie różnych fazach księżyca, dodaje. No i tu wracamy do naszego psychiatry. Otóż dokładnie zrobił to Weir w swoim badaniu pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. W niektórych przypadkach, śledząc daty ich epizodów nastroju przez lata, ponieważ ludzie różnią się sposobem, w jaki reagują na te cykle księżycowe, nawet gdybyśmy mieli uśrednić wszystkie zebrane przez niego dane, to nie jesteśmy pewni, czy cokolwiek byśmy znaleźli, mówi Weir. Jedynym sposobem na znalezienie czegokolwiek jest przyjrzenie się każdej osobie indywidualnie w czasie, a następnie zbudowanie jakiegoś wzorca. No i zajął się tym. Kiedy to zrobił, odkrył, że jego pacjenci zaliczali się do jednej z dwóch kategorii. Wahania nastroju u niektórych osób wydawały się następować po 14,8 dnia cyklu, a u innych po 13,7 dnia cyklu księżycowego, chociaż niektórzy z nich od czasu do czasu przełączali się jakby między tymi cyklami. Raz mieli cykl 14,8, a raz 13,7. To była duża ciekawostka. Księżyc wpływa na Ziemię na kilka sposobów. Pierwszym i najbardziej oczywistym jest oczywiście zapewnienie nam światła księżyca, przy czym tutaj księżyc w pełni pojawia się co 29,5 dnia, a księżyc w nowiu następuje po 14,8 dnia. Dalszym sposobem, w jaki oddziałuje, to jest przyciąganie grawitacyjne księżyca. Patrząc na nasz układ planetarny, no to dojdziemy do wniosku, moi drodzy, że mamy największy księżyc w stosunku do masy planety, czyli masy Ziemi. Bo żadna inna planeta takich księżyców ogromnych nie ma. Zatem ta masa grawitacyjna wpływa naprawdę bardzo, bardzo mocno i tutaj trzeba wziąć pod uwagę to, że Księżyc jest takim, razem z Ziemią tworzą jedną masę, jeśli chodzi o grawitację. Choć oddziałują na siebie w sposób bardzo zróżnicowany podczas obrotu Księżyca wokół Ziemi, to jednak obracają się wokół Słońca. To przyciąganie grawitacyjne Księżyca tworzy pływy oceaniczne. To najbardziej widoczne zjawisko, które wznoszą się i opadają. I tutaj też cykl jest dokładnie wyznaczony, co 12,4 godziny. Wysokość tych pływów również jest zgodna z mniej więcej dwutygodniowymi cyklami, czyli
1: cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
0: ...14,8 dnia i cyklem wiosenno-letnio-zimowo-jesiennym. Jest to dość skomplikowane. I te wszystkie cykle są napędzane przez połączone przyciąganie Księżyca i Słońca oraz z 13,7 dnia cyklem deklinacji, który jest z kolei napędzany przez położenie Księżyca względem równika Ziemi. Jest to naprawdę fizycznie dość i astronomicznie skomplikowane. Jeszcze spróbuję to później wyjaśnić może jakimś rysunkiem Państwu, ale to już dzisiaj tego nie zdążymy zrobić. No, w każdym razie tych cyklów jest sporo. I teraz nasz kochany psychiatra, pan Weir, wydaje taki werdykt. Wydaje się, że pacjenci Weira synchronizują się z tymi mniej więcej dwutygodniowymi cyklami na wysokość pływów. Nie chodzi tutaj o to, że przechodzą w depresję lub manię co 13,7 albo 14,8 dnia. Po prostu jest to przejście z depresji w manię. Następuje nieco inaczej. To dzieje się jak w dawnych czasach. Zwykle pojawia się w pewnej fazie cyklu pływów Księżyca, tak jak to wcześniej zauważył dyrektor szpitala, czyli profesor Avery. Po przeczytaniu o badaniach Weira, Avery podniósł słuchawkę telefonu, zadzwonił do niego, a następnie ponownie przeanalizował dane inżyniera, stwierdzając, że on również wykazywał 14,8 wzorzec w swoich cyklach nastroju. Kolejnym dowodem na wpływ Księżyca na nastroje tych pacjentów jest odkrycie, że co 206 dni, dokładnie co 206 dni, te, jakby to powiedzieć, skądinąd regularne rytmy wydają się być przerywane przez inny cykl księżycowy. Ten, który odpowiada za tworzenie, na pewno się spotkaliśmy z tym określeniem, superksiężyców, superksiężyc. Często mówi się, zobaczcie, dzisiaj będzie superksiężyc, kiedy księżyc jest eliptyczny albo owalny, tak go widzimy, ukształtowany, jego orbita zbliża się szczególnie do Ziemi, wtedy jest tak zwany supermoon, superksiężyc. Może chwilka muzyki, bo mi w gardę zaschło. Ale tym razem trochę Was pobudzę. Temat z filmu Top Gun. Tak, a my wracamy do naszego tematu, moi drodzy, teraz o śnie. Annie Wirtz-Justice, chronobiolog ze Szpitalu Psychiatrycznego Uniwersytetu w Bazylei w Szwajcarii, opisuje dane Weyra dotyczące związku między cyklami księżycowymi i maniakalno-depresyjnymi jako wiarygodne, ale złożone. Nie mam pojęcia, jakie to są mechanizmy, dodaję. Teoretycznie światło księżyca w pełni może zakłócać sen ludzi, co może wpływać na ich nastrój. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z chorobą efektywną dwubiegunową, w których epizody nastroju są często wywoływane przez zakłócony sen lub rytmy dobowe. 24-godzinne wahania w naszej biologii i zachowaniu, które mogą zostać zakłócone w wyniku pracy zmianowej albo na przykład długiego lotu. Istnieją nawet dowody na to, że sen można wykorzystywać do wydźwigania pacjentów z efektywną, afektywną, dwubiegunową chorobą i nawet z depresji. Popierając tezę, że księżyc może w jakiś sposób wpływać na sen pacjentów, Weyr odkrył, że w miarę upływu dni ich czas budzenia przesuwa się stopniowo później, podczas gdy ich czas snu pozostaje taki sam. Co oznacza, że ilość czasu, przez który śpią, wydłuża się, aż nagle się skróci. Ten tak zwany skok fazowy jest często związany z początkiem manii. Mimo to Weyr uważa, że pełnia księżyca to mało prawdopodobny kandydat do tych zmian. We współczesnym świecie jest tak duże zanieczyszczenie światłem i spędzamy tak dużo czasu w pomieszczeniach wystawionych na działanie sztucznego światła, że sygnał zmieniającego się poziomu światła księżyca został nam nieco przesłonięty, wyjaśnia. Podejrzewa raczej, że jakiś inny aspekt wpływu księżyca zaburza sen jego pacjentów, co ma wpływ na ich nastrój. Najbardziej prawdopodobnym kandydatem jest przyciąganie grawitacyjne księżyca. Jednym z pomysłów na to, że wyzwala to takie subtelne fluktuacje pola magnetycznego Ziemi, na które niektórzy ludzie mogą być wrażliwi. Oceany, moi drodzy, przewodzą elektryczność, ponieważ składają się ze słonej wody i płyną wraz z pływami, z którymi związane jest pole magnetyczne, mówi Robert Vickers, ekspert do spraw pogody kosmicznej z University College of London. Jednak efekt jest niewielki i nie jest jasne, czy wpływ księżyca na pole magnetyczne Ziemi jest wystarczająco silny, aby wywołać zmiany biologiczne. Z pewnością niektóre badania powiązały aktywność słoneczną ze wzrostem zawałów serca i udarów, napadów padaczkowych, napadów schizofrenii i samobójstw. Kiedy rozbłyski słoneczne lub koronalne wyrzuty masy uderzają w ziemskie pole magnetyczne, indukuje to niewidzialne prądy elektryczne wystarczająco silne, aby wyłączyć sieci energetyczne. Co może mieć i co według niektórych może również wpływać na bardzo, bardzo wrażliwe elektrycznie komórki w sercu i w mózgu. Kiedy ludzie byli narażeni na zmiany pola magnetycznego, równoważne tym, których doświadczamy podczas poruszania się w naszym lokalnym środowisku, doświadczali spadku aktywności fal alfa w mózgu. Problem tutaj, moi drodzy, nie polega na tym, że nie jest to możliwe, aby takie rzeczy się wydarzały, ale na tym, że badania nad tym są bardzo, bardzo ograniczone. Więc bardzo trudno jest powiedzieć coś ostatecznego, wyjaśnia Vickers. Po pierwsze, w przeciwieństwie do niektórych ptaków, ryb i owadów, uważa się, że ludzie nie posiadają zmysłu magnetycznego. Jednak badanie opublikowane na początku zeszłego roku podważyło to założenie, bo okazywało się, że kiedy ludzie byli narażeni na zmiany pola magnetycznego, równoważne tym, których doświadczamy podczas poruszania się po naszym lokalnym środowisku, jak wspomniałem, doświadczali silnego spadku aktywności fal alfa w mózgu. Tu muszę dodać, że fale alfa powstają, gdy nie śpimy, ale nie wykonujemy żadnego konkretnego zadania. Znaczenie tych zmian pozostaje dalej niejasne. Może to być nieistotny produkt uboczny ewolucji lub może zmiany magnetyczne w naszym środowisku. Mogą one tak bardzo subtelnie modyfikować chemię naszego mózgu w sposób, którego nie jesteśmy świadomi. Ta teoria magnetyczna oczywiście przemawia do Weyra, ponieważ w ciągu ostatniej dekady różne badania wskazywały, że w niektórych organizmach, takich jak na przykład muszki owocowe, białko zwane kryptochronem może również działać jako czujnik magnetyczny. Kryptochron jest kluczowym elementem zegarów molekularnych, które sterują 24-godzinnym rytmem dobowym w naszych komórkach i tkankach, w tym w mózgu. Czyli ten zegar biologiczny. Kiedy to białko, czyli kryptochron, wiąże się z cząsteczką pochłaniającą światło, zwaną flawiną, nie tylko informuje to zegar dobowy, że jest dzień, ale także wyzwala reakcję, która powoduje, że kompleks molekularny staje się wrażliwy na pole magnetyczne. Bambos Kariakou, genetyk behawioralny z Uniwersytetu w Leicester w Wielkiej Brytanii wraz z kolegami wykazał, że narażenie na pola elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości może nam przestawić rytm dobowy, bo sprawdzano to chociażby na muszkach owocowych, prowadząc do zmian w porach ich snu. Gdyby te badania rzeczywiście rozszerzyć i gdyby tak było w przypadku nas, czyli ludzi, mogłoby to wyjaśnić nagłe zmiany nastroju obserwowane u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową Weyra i Averiego. Ci pacjenci mają dość dramatyczne zmiany w czasie ich rytmu dobowego, gdy przechodzą przez cykle nastroju, a także mają dość dramatyczne zmiany w czasie trwania snu, powiedział Weyr. Chociaż to białko, czyli kryptochron, jest również niezbędnym składnikiem ludzkiego zegara dobowego, działa on nieco inaczej niż wersja działająca u muszek owocówek. Wygląda na to, że kryptochron człowieka i innych ssaków nie wiąże już flawiny, a bez flawiny nie wiemy, w jaki sposób uruchomiłaby się chemia wrażliwa magnetycznie, mówi Alex Jones, fizyk z National Physical Laboratory w Teddington w Wielkiej Brytanii. W związku z tym uważam, że jest mało prawdopodobne, aby ludzkie kryptochrony były wrażliwe na pole magnetyczne, chyba że w ludziach znajdują się inne cząsteczki, które mogą wykrywać pola magnetyczne. Inną możliwością jest to, że pacjenci Weyra i Averiego reagują na przyciąganie grawitacyjne Księżyca w taki sam sposób jak oceany poprzez siły pływowe. Powszechnym argumentem przeciwko temu jest to, że chociaż ludzie mają do 75% wody, posiadają jej znacznie mniejszej ilości niż ocean. Ludzie co prawda są zbudowani z wody, ale przyciąganie jest tak słabe, że trudno byłoby zobaczyć, jak to działa z fizycznego punktu widzenia, mówi Kariakou. Mimo to kiwa głową w stronę badań nad pewnym chwastem uważanym za organizm modelowy, a ten chwast nazywa się Arabidopsis thaliana. Przez biologów badających rośliny kwitnące jest to organizm modelowy i sugerując tutaj, że korzenie tej rośliny rosną w cyklu 24,8 godziny. Tyle czasu zajmuje Księżycowi pełne okrążenie Ziemi. Są to tak bardzo niewiarygodne małe zmiany, że można wykryć się tylko za pomocą niezwykle czułych urządzeń, ale teraz istnieje już, moi drodzy, ponad 200 publikacji, które to potwierdzają, mówi Joachim Fisan, biofizyk z Instytutu Fizjologii Roślin imienia Maxa Plancka w Poczdamie w Niemczech. I tak już na zakończenie. Ten badacz, czyli Fisan, modelował dynamikę skupisk cząsteczek wody w pojedynczych komórkach roślinnych i odkrył, że codzienne zmiany grawitacji spowodowane orbitą Księżyca wystarczyłyby do spowodowania utraty lub przyrostu cząsteczek wody w komórce. Objętość tych cząsteczek wody, nawet jeśli mieści się w zakresie nanometrów, reaguje z każdą niewielką zmianą grawitacji, mówi. W konsekwencji nastąpi ruch cząsteczek wody przez kanały wodne, co oznacza, że woda będzie przemieszczać się z wnętrza komórki na zewnątrz lub odwrotnie, w zależności od kierunku siły grawitacji, a to może mieć wpływ na cały organizm. Teraz naukowcy planują przetestować to w kontekście wzrostu korzeni, badając rośliny ze zmutowanymi kanałami wodnymi, aby sprawdzić, czy mają zmienione cykle wzrostu. Jeśli komórki roślinne naprawdę są wrażliwe na takie siły pływowe, to Fisan nie widzi powodu, dla którego komórki ludzkie nie miałyby robić tak samo. Biorąc pod uwagę, że uważa się, że życie zaczęło się w oceanach, niektóre organizmy lądowe mogą nadal zachować mechanizm przewidywania pływów, nawet jeśli nie służy to już praktycznemu zastosowaniu. Po prostu w trakcie ewolucji gdzieś to zostało odsunięte, odcięte. Nawet jeśli na razie mechanizm nam umyka, żaden z naukowców, z którymi rozmawiano w sprawie tego artykułu, nie kwestionuje podstawowego odkrycia Weyra, wahania nastroju jego pacjentów z chorobą dwubiegunową. Wiadomo, że są rytmiczne i że rytmy te wydają się być skorelowane, zgrane z pewnymi cyklami grawitacyjnymi Księżyca. Weir dla jednego utrzymuje otwarty umysł na temat mechanizmu i ma nadzieję, że inni zobaczą go jako zaproszenie do dalszych badań. I napisał tak: nie odpowiedziałem jeszcze, w jaki sposób ten efekt powstaje, ale myślę, że rzeczy, które znalazłem, rodzą kolejne pytania, powiedział. I na kolejne pytania będziemy starali się odpowiedzieć w następnym odcinku, który i tak nam się przedłużył ten, bo mamy już 20.04, a planowałem do 20. No widzicie, moi drodzy, tak to wygląda w programach na żywo, że na dzisiaj to już jest wszystko, co przygotowałem. Mam nadzieję, że zaciekawił was ten temat również, tak jak mnie zaciekawił pomysł Marty na temat właśnie tego, jak Księżyc działa na nas. To tyle, co na dzisiaj przygotowałem. Bardzo mi było miło, że mogłem gościć w waszych odbiornikach, w waszych domach. Na dzisiaj kończę swój dyżur przed mikrofonem. Życzę spokojnej, dobrej nocy, dobrych snów. Dobrych snów, niezwiązanych może z Księżycem, choć tego nie wiemy. Teraz jest Księżyc chyba w Nowiu, z tego co wiem, więc może tak nie wpływa, a może na niektórych wpływa. Musimy się sami zastanowić, pobadać to na własnych organizmach. I wtedy dojdziemy może do jakichś wniosków. Te badania oczywiście będziemy przedstawiać w następnych odcinkach i nie tylko te, bo tych tematów wpływu Księżyca naprawdę, moi drodzy, jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Dzisiaj skupiłem się na tych, których akurat Państwo, o których słyszeliście. Jeszcze raz dobrej nocy, spokojnej. Do usłyszenia jutro o 7 rano w programie porannym.

0: słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda. Porozmawiamy dzisiaj z bratem Pio Bergerem o metodach ochrony przed kreszczami. Ja tu tak troszeczkę wyprzedziłem, bo musimy się najpierw przywitać. Ze studia witają się z Państwem
1: Marzena Wiśniewska
0: i Piotr Wiśniewski, a w Krakowie witamy
2: brat Pio, Boni Frater. Witam serdecznie, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Lato sprzyja takiej naszej dużej aktywności na zewnątrz, na łonie natury, gdy jest ciepło i wilgotno, tam gdzie występują niewysokie drzewa, krzewy, liście, trawy, czyli różnego typu ścieżki w parkach, w lasach, polanach, na łąkach, w parkach miejskich, okolice jezior, rzek możemy spotkać kleszcze. I tutaj nasuwa nam się pytanie.
1: Tak, bracie, co my w ogóle wiemy o kleszczach i czym one są?
2: No cóż, zapewne większość ze słuchaczy sporo czytała i studiowała różnego rodzaju opracowania i ma stosowną wiedzę. Nie będę tutaj siedzieć na jakiś wykład akademicki. Powiem tylko, że kleszcze to po prostu pajęczaki, które pasożytują na kręgowcach i żywią się ich krwią. W Polsce mówi się, że występuje około 20 różnych gatunków kleszczy, z których najczęściej spotykanymi są dosyć dwa rodzaje. Kleszcz pospolity, tu się wysilę na łacinę, Ixodes ricinus, i drugi kleszcz, bardzo popularny, tak zwany obrzeżek perski, i znowu, jak nie przekręcę łacina, Ripelephalus sanguineus. O. Kleszcze aktywna właśnie w tym okresie, znaczy generalnie od marca do listopada, natomiast od maja, szczególnie do sierpnia, są bardzo takie aktywne. Gdzie można spotkać? No w zasadzie już pan wymienił te miejsca. Ja tu potwierdzę, że kleszcze występują w lasach liściastych, mieszanych, na obszarach trawiastych, w gęstych zaroślach, w paprociach, na terenach zieleni miejskiej, w parkach. Szczególnie kleszcze przyciąga ciepło, ruch powietrza oraz zapach potu. Przebywając na roślinach, kleszcze sobie biernie tam siedzą, oczekują na swojego żywiciela, a gdy takowy się pojawi, wyczuwają to termicznie, czyli wyczuwają, że jest ciepło, zbliża się żywiciel,
0: tak.
2: I sobie na niego spadają i na nim żerują. Powoli, długo. Żywią się krwią i limfą. I tak dla przykładu ten pospolity kleszcz, o którym mówiłem, osiąga rozmiary od 4,5 mm do nawet 12 mm po takim optymalnym najedzeniu się, opiciu krwią.
1: To duże.
2: Duże, tak. No, jeżeli optymalnie się tą krwią napiją, to rzeczywiście bywają duże. Widziałem nawet u siebie, aż mnie zmroziło. To dawno temu, szczęście, i nic złego się nie działo. Ciekawą rzeczą jest, że kleszcze są bardzo, bardzo wytrzymałe na głód. Mówi się, że są w stanie w takiej formie hibernacji przetrwać nawet 1,5 roku.
0: No to bardzo długo.
2: Tak, pobierają pokarm, czyli krew danego żywiciela jednorazowo. Przez kilka dni, jak się już tam, prawda, opiją, to odpadają.
1: Bracie, proszę mi powiedzieć, czy kleszcze są groźne i czy należy się ich bać?
2: No niestety, choroby od kleszczy, największych tych naturalnych zagrożeń, które występują w naszym klimacie. Kleszcze mogą przenosić wiele groźnych chorób zakaźnych. Tych chorób jest mnóstwo i tutaj odsyłam oczywiście do fachowej literatury. Najbardziej znaną, ale też bardzo niebezpieczną jest borelioza i kleszczowe zapalenie opon mózgu. Liczba zachorowań na boreliozę, jak sprawdzamy, z roku na rok niestety zdecydowanie rośnie. Typowym, jeśli już mamy boreliozę, jej objawem są zmiany skórne, tak zwany lumin wędrujący, który początkowo ma kształt koła o średnicy tak około 1 do 1,5 cm i powiększa się do obwodu promienia około 5 cm. I blednie od środka i zwiększa swój promień, dlatego mówi się wędrujący, po czym po prostu zanika. samoistnie, bez leczenia. Jeżeli chodzi o rumień, same objawy występują po 7, około 14 dniach. I pierwsze objawy, że jednak klesz był zakażony i niestety sprzedał nam chorobę, są to objawy grypopodobne, którym towarzyszy wysoka temperatura. Mogą trwać przez tydzień, nawet kilka tygodni, po czym nieleczone mogą zupełnie ustąpić. Choroba rozwija się w późniejszym okresie, pojawiają się dolegliwości stawowe, neurologiczne, czyli atakuje duże stawy, atakuje mózg, ale bywa też, że w zasadzie nie pojawiają się żadne objawy, nie mamy żadnych objawów, a niestety choroba postępuje. Sama borelioza jest chorobą taką wieloukładową, o szerokim zakresie objawów klinicznych, bardzo trudna w leczeniu i w diagnozowaniu. Sama diagnostyka boreliozy musi opierać się na, tu mówiąc sugerowo, klinicznych objawach i wywiadzie z pacjentem. Same testy odgrywają jedynie rolę pomocniczą i, że tak powiem, nie mogą przesądzić o stanie pacjenta. Na ten moment jedynym, niepodważalnym objawem zakażenia jest właśnie wspomniany rumień wędrujący, który pojawia się też, co ważne, nie zawsze w miejscu ukąszenia.
1: Może gdzie indziej być?
2: Samoistnie. Proszę?
1: Może gdzieś indziej się ujawni?
2: Tak, więc może wystąpić w innym miejscu, często takim, że my go po prostu nie zauważymy. I ten rumień może zniknąć i nawet nie będziemy wiedzieli, że on był. A to jest taka kwestia, jak chodzi o diagnostykę, oczywiście, no, mnóstwo badań, więc pewnie to pytanie to już do lekarzy zakaźnych, do biologów. Ale też trzeba pamiętać, że ten rumień pojawia się niestety raptem w 25% wszystkich przypadków infekcji. Mhm. Tak, więc to niełatwo, tak jak mówię, jest go przeoczyć. Więc diagnostyka rzeczywiście bardzo trudna, a choroba bardzo podstępna, głęboko tak jak gdyby schowana w strukturach, w komórkach, że nie ma takiej formy uśpienia, formy przetrwalnikowe.
0: Nawet przez ileś lat pewnie, tak? Z tego co...
2: No niestety, niestety w swojej codziennej pracy z pacjentami w naszych bonifratewskich placówkach medycznych spotykam się często z przypadkami, że właśnie taka przewlekła borelioza, taka no, przechodzona, nieprzeleczona. Zresztą aktywna infekcja często utrzymuje się nawet po takiej dużej antybiotykoterapii i pacjent nadal wymaga leczenia.
1: Ojcze, proszę mi powiedzieć, a jak się chronić przed kleszczami, żeby nie doszło do tego ukąszenia?
2: No cóż, profilaktycznie to bym też proponuję w kontakcie z pacjentami z dobrym skutkiem picie czysta kretyńskiego. Czysta kretyński, fajna roślinka, silnie wzmacnia system immunologiczny. Liście są źródłem obfitej ilości przeciwutleniaczy, flawonoidów, tam beta-karoten, witamina C i F. Dlatego, że preparaty te można stosować długo i mają one zdolność ochrony czy odstraszania przed kleszczami, przed boreliozą, ale też tutaj szczególnie olejki eteryczne zawarte w czystku nie tylko chronią, ale również mogą hamować rozrost bakterii. To taka profilaktyka, chociaż jedna z wielu oczywiście.
0: Tak.
2: Natomiast może przede wszystkim takie czynności, działania, postępowanie na co dzień. Trzeba pamiętać, że kleszcze wyczuwają miejsca najlepiej ukrwione na ciele, bo one są po prostu najcieplejsze. Takie miejsca to oczywiście zakamarki typu pod pachami, to pachwiny, myślę, okolice intymne, miejsca za uszami. No i tutaj, jak mówimy o tym, jak się zabezpieczyć, to warto pamiętać, wybierając się w ogóle na łono natury, w miejsca, gdzie potencjalnego kleszcza możemy spotkać, zachować, myślę, zasady co do ubioru. takich kilka zasad, bardzo prostych, pewnie większość Państwa zna. Odpowiedni ubiór, czyli co? Czapka, nakrycie głowy, długie spodnie, koszula lub bluza z długim rękawem, taka przylegająca do ciała lub mająca zakończenie ściągaczami, zakryte buty. To oczywiście maksymalnie jest ciało osłonięte, zabezpieczone. I warto, myślę, jasny kolor odzieży zakładać. Po prostu na jasnej odzieży będzie łatwiej
1: zobaczyć.
2: Tak, że te kleszcze sobie wędrują. Po powrocie z takiej wyprawy do domu po prostu zdjąć odzież, mocno strzepnąć pod prysznicem, dobrze obejrzeć ciało, prysznic. I myślę, to jest podstawowa sprawa,
1: dobrze,
2: której możemy tutaj...
0: Tak, ja się przyznam, że ostatnio...
1: Właśnie, chcieliśmy przejść do tego, tak, tematu.
0: Ostatnio, no, wyszedłem na chwileczkę, to znaczy dużo rzeczy, wiadomo, robimy tutaj na działce i no po prostu w ogródku coś tam robiłem i nagle przychodzę, po pewnym czasie patrzę, że tak tutaj na nadgarstku już w pobliżu, tak jak brat wspomniał, tego, tych miejsc najbardziej ukrwionych, no umiejscowił się mały kleszcz i teraz oczywiście są różne metody na to, aby go wydostać, bo to kiedyś tam się wymyślało zupełnie co inaczej. Ludzie go wykręcali jakoś, chociaż przecież on nie ma tego aparatu gębowego takiego, że się wkręca, po prostu wbija i Bożenka ma pytanie z tym związane.
1: No i tak, to pytanie jest takie moje, co zrobić? Jak nasz już kleszcz wejdzie do nas, ukąsi, siedzi pod skórą, tak jak Piotr zauważył, kiedyś na przykład mówiono, że czymś go posmarować tłustym. Ja nie wiem, jak sobie z tym poradzić i co robić dalej z tym.
2: Na pewno nie panikować. Jeżeli jest kleszcz w takim miejscu w miarę dostępnym, że jesteśmy w stanie sobie sami
0: poradzić,
2: to na pewno... Kluczowe w wyciąganiu kleszcza jest to, żeby mu tego odwłoka nie ścisnąć. Bity kleszcz, jak już trochę napity, to jest nic innego jak tubka z boreliozą.
0: Właśnie.
2: Prawda? I którą można po prostu sobie wcisnąć po skórę, jeśli się źle zabierzemy do tego tematu. Dlatego tutaj myślę... Czytam, że penseta często się zalesa. No, tu byłbym ostrożny.
0: No właśnie, bo ona ma płaskie końcówki, prawda? I tutaj możemy ścisnąć.
2: Penseta
0: no.
2: Do wyjęcia kleszcza musi być ostra i bardzo mocno wygięta. Tak. W taki sposób, żeby złapać tylko i wyłącznie za kleszczowy łeb. Mhm. I nie ścisnąć odłoków. To jest raczej trudne, bo tam decydują milimetry często, prawda? Więc jeżeli nas kleszcz mocniej opity, to siłą rzeczy możemy ten odłok ścisnąć i sobie zrobić podskórny zaszczyt z boreliozy, a tego nie chcemy. Na pewno dużo lepszym sposobem i takim pewniejszym, bezpieczniejszym będą takie mini widełki. To taka pętelka też, coś w rodzaju lasu, prawda? Mhm. Zaciągamy tuż przy głupce, zupełnie nie ma możliwości
0: złapania za odwłok.
2: Jakoś za odwłok, tak. Mhm. Zacisnąć pętelkę czy widełki tylko i wyłącznie przy łebku i po prostu energicznym ruchem pociągnąć. I tak jak pan wspomniał, ten chyba hyposom się nazywa, czyli tak zwany ryjek,
0: tak.
2: To jest taki jakby skalpel tego kleszcza, którym on przycina skórę. To nie jest właśnie żaden...
0: Wkręt.
2: Świderek. Tak. To nie jest wiertło nagwintowane, że trzeba byłoby odkręcać. Absolutnie nie. Po prostu prosto zmiany energicznie pociągnąć i tyle. I myślę, że nawet jak zobaczymy, że coś tam zostanie, jakaś końcówka łebka, ta część właśnie z tym hyposomem, łebkiem jest wolna od patogenów. Więc tylko że to nas zarazi, jest nieduże. Często robi się z tego strupek i on sam odpadnie. Co najwyżej odkazić jeszcze. Mm-hmm. I aż tak... Natomiast, no tak, sam pamiętam w dzieciństwa różne sposoby
1: tak.
2: Wyciągania kleszczy, z tym smarowaniem mm-hmm. wyłącznie. więc czy nawet przepalaniem. To nie jest dobry pomysł.
0: Nie,
2: a to z bardzo prostej przyczyny, bo to kleszcz jest w dużym stresie. No, jak go przepalamy, smarujemy, a w stresie kleszcz po prostu wymiotuje. Po prostu wymiotuje, bo tak naprawdę kleszcz to jest nic innego jak jelito, zaraz przy głowie, z wieloma uchyłkami i tam znajduje się cała ta substancja treść i on to wszystko nam ładnie strzyknie podskórny, a tego nie chcemy. Nie, żadnego przepalania, żadnych tego typu rzeczy, tylko i wyłącznie tak jak mówiłem. Oczywiście, jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, jest nadwrażliwy, podjąć się dojmowania kleszcza, no to jak jest możliwość, to do najbliższego jakiegoś ośrodka, gdzie tam kto to ma. Także zdecydowanie taka metoda, bez kombinowania.
1: Czyli to tak,
0: najprostsze.
1: Ja sobie wyobraziłam taka pętelka, jak zakładamy do wyrywania zęba. I ciach i już.
0: No coś w tym rodzaju. Jak...
2: bo to się zaciska, wie pani.
1: Tak, tak zacisnąć.
2: Bardzo malutkie, to są w aptekach takie specjalne nawet te pętelki.
1: Poważnie?
2: I one rzeczywiście są chyba dość fajne, albo też takie mini widełki do takiego podważenia, bo to też jak jest taka wąska szczelina w tych widełkach, suniemy tu pod główkę, to nawet przez tą główkę te widełki się nie przeskoczą do odwłoku, a jeśli nawet, to będzie ściskać odwłok od dołu do góry, więc co najwyżej tam ta zawartość tubki baryzowej tam może z tyłu się wydostać, a nie do skóry, czego nie chcemy.
1: Bracie, a też moje takie pytanie, tak rzeczywiście wyciągamy i nic się nie dzieje, nie robi się czerwone, zatem nie musimy biec już z tym?
2: Czy... Myślę, że na pewno trzeba odkazić. Trzeba odkazić tam jakieś środki odkażające, obserwować, bo no, nigdy nie wiemy. To też nie jest tak, że każdy kleszcz jest zakażony i zawsze po takim kleszczu w jakimkolwiek ukąszeniu wystąpi borelioza. Trzeba obserwować. Właśnie te objawy grypopodobne, pewne rumień się pojawi w tym miejscu. Jeżeli cokolwiek nas zaniepokoi, to oczywiście idziemy je zgłosić do lekarza.
0: Tak, no właśnie, bo mi tutaj na szczęście została tylko czerwona kropka, tak jak po ukąszeniu komara i nic się nie dzieje.
2: To jest normalne,
0: spokojnie,
2: tu nie
0: panikujemy
2: w tym przypadku, oczywiście.
1: Bracie, tak nawiązując do tego tematu, bo i sam brat zauważył, że w dzieciństwie był nie raz, nie dwa ukąszony. My też ukąszone, no gdzieś wszedł ten kleszcz. I nie było takich przypadków boleriozy. Nie zauważałam. Być może nie wiedzieliśmy, że chorujemy na coś takego, czy gdzieś teraz, w obecnych czasach więcej dzieje się takich przypadków z boleriozą? Czy jest to bardziej po prostu...
2: Być może, wie pani co, jest to bardziej monitorowane.
1: O.
0: Właśnie, większa diagnostyka jest.
2: Dawniej nie
0: też...
2: było, bo przecież na wsi, kto tam się przejmował, że się wyciągnęło kleszcza? No,
0: nikt.
2: Nawet może dostał też gorączki, nic nie kojarzył po prostu z kleszczem, z boreliozą, ale też to no nie ma jednoznacznej odpowiedzi. W ogóle borelioza jest bardzo złożoną chorobą, tu nic do końca nie jest pewne, nic nie jest jednoznaczne, więc skażenie środowiska, no wiele jest przyczyn. Na pewno trzeba wziąć pod uwagę brak długich, ostrych zim.
0: A to prawda, tak, bo...
2: I to wszystko, one, tak jak mówię, z uwagi na swój taki przejście w stan takiej hibernacji, są w stanie do półtora roku, więc jeżeli nie ma długo mrozu, takiego powyżej minus 10 stopni, ale nie dzień, dwa, noc, ale chociaż miesiąc, no to taka zima nic nie robi. One po prostu przeżywają zimę.
0: Tak, tutaj
2: to jest też główna przyczyna, aczkolwiek pewnie przyczyn jest wiele.
1: Bracie, no tak, mamy już po tym ukąszeniu, wiemy, że częstą boleriozą skażeni są leśnicy. Jak sobie radzić już, jak jest oczywiście bolerioza u nas stwierdzona? Na pewno jako zakon bonifraterski macie w tym doświadczenie. Wiem, że jest taki u was produkt jak Bolerix Forte.
2: No tak, oczywiście na podstawie tak wielu lat, prawda, obserwacji, kontaktu z pacjentami i właśnie z badaliozą stworzyli mi coś, aby temu przeciwdziałać, bo jak wspomniałem, aktywna infekcja może być nawet po przeleczeniu antybiotykami, ale choroba nie ustąpiła i pacjent wymaga dalszego leczenia. Tak, prawda, uczestnicząc w wielu różnych szkoleniach, konferencjach czy kursach zielarskich, zbierałem informacje i montowałem sobie taką mieszankę, którą stosuję z dość dobrym skutkiem. One, te zioła występują też w tym produkcie, one mogą być do oparzenia. Może je wymienię, niech
0: No właśnie,
2: może
0: niech też
2: ktoś
0: i
2: będzie
0: tak,
2: zainteresowany,
0: może
2: to
0: słuchacze
2: warto
0: skorzystają.
2: skorzystać. Oczywiście, no tutaj fajnie sprawdzi się andrografis paniculata. Brodziuszka wierchowata to jest synonim nazwy tej rośliny, bo często niektóre rośliny pod różnymi nazwami występują. Na pewno redestowic japoński, wspomniany czystek, jeśli mamy możliwość, to kretyński, w połączeniu jeszcze korzeń szczeci, korzeń omanu, krwiściąg lekarski, pinka kora, czyli kodzi pazur, tarczyca wajkarska, to taki mój standard. Oczywiście tutaj, jak wspomniałem, borelioza przechodzi w różne stany, gdzie atakuje duże stawy, na przykład jest ta faza taka już przewlekłej boreliozy, to warto jest włączyć na przykład hakorość rozesłaną. Będzie bardzo pomagać. Jeżeli mamy takie neurologiczne objawy, często z depresją, bo niestety borelioza to jest neuroborelioza, gdzie borelioza, czy tam te inne, prawda, jak Bartonella, przenikają barierę krew mózg, atakują mózg, no to pacjent niestety, i to się często zdarza, neurologiczna bezsenność i depresja, i też przechodzą pacjenci, że są traktowani jak hipochondrycy, że szukają choroby i to rzeczywiście jest depresja, jedna z takich odmian czy skutków neuroboreliozy, tej, gdzie już borelioza zaatakowała mózg. No to tutaj myślę, z takich adaptogenów warto byłoby zastosować różaniec górski, też różdżek kolczasty, ale tak jak mówię, no generalnie każdy pacjent jest inny. I każdego trzeba indywidualnie
0: Zbadać.
2: potraktować, kompleksowo, bo trzeba zawsze rozważać choroby współistniejące, przyjmowane przez danego pacjenta leki i czasem rozważać przeciwwskazania, żeby jakieś interakcje nie stworzyć. Więc no tutaj zawsze indywidualnie, ale myślę, że ten standardowy zestaw dobrze się sprawdza, potwierdzony i notowałem sobie to na różnych wykładach, konferencjach, szkoleniach, także to nie są wzięte z sufitu. Generalnie, jak już, bo ta faza neuroboreliozy jest dość zawiła, skomplikowana i tutaj trzeba pamiętać, że organizm chorego naprawdę bardzo ciężko pracuje, aby zwalczyć infekcję i potrzebuje odpoczynku, aby mógł się regenerować.
1: Czyli dobrze
2: Nie.
1: wysypiać.
2: Tak, to też pozorom ważne, bo dużo energii organizm zużywa na walkę z chorobą i tu trzeba mu pomóc. Więc ten odpoczynek generalnie jak najbardziej. No też nawet żywność jest dość istotna tutaj. No już nie będę tu jakoś tam wyszczególniał, ale na pewno unikać glutenu, cukru, natomiast dobrze sprawdzą się owoce, warzywa i o dziwo czekolada. Gorzka czekolada.
1: No, czyli
2: No
1: gorzka
2: to tutaj
1: magnes.
2: jest
0: Jest
2: przyzwolenie na
0: przyzwolenie,
2: odrobinę,
0: no tak.
2: na odrobinę przyjemności.
0: Ale tylko w przypadku kreszczy.
1: Bracie, bo borelioza ma też i coś takiego, swoje fazy. Czyli raz jest troszeczkę lepiej, raz gorzej, tak? Można troszeczkę wyciszyć tą chorobę?
2: No więc ona będzie poniekąd sama się uciszać też, bo ma taką formę uśpienia i jest dlatego bardzo podstępna. I tutaj by taka pierwsza faza, no to najczęściej po kilkunastu dniach od ukąszenia przez zakażonego kleszcza, kiedy powstaje ten rumień. Druga fala to już w ciągu kilku tygodni, kiedy ta borelia migruje do różnych organów, prawda? Na przykład przemieszcza się zaśladziony do wątroby na błonku układu nerwowego. I ona wtedy objawia się permanentnym osłabieniem, bólem głowy, sztywnością karku, bólem mięśni, czy wspomniane właśnie bóle kostno-stawowe, takie ogólne rozbicie. Później znowu jest, załóżmy, trochę spokojnie, pojawia się faza trzecia. To tak w granicach 20% chorych, te właśnie objawy neurologiczne, chroniczne nerwobóle już trwają dłużej, to nie są chwilowe, napadowe. Chroniczne trwają dłużej, to już niestety zapalenie mózgu, złapów mózgowych, mózgowo-rdzeniowych. Po roku lub dwóch latach dochodzi niekiedy do stanu zapalnego, więc sprawa jest przewlekła i ciągnie się latami.
0: No i bardzo niebezpieczna zarazem.
1: Ale tak...
2: Tu nie lekceważymy. Niestety, dlatego to mówię, że na borelioza z uwagi na... Szczególnie tu niebezpieczne są te choroby mózgu, prawda, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bo niestety to może nawet doprowadzić do śmierci, także nie lekceważymy tego.
1: Bracie, ale takie włączanie ziół, na pewno macie już w tym doświadczenie wieloletnie, zauważacie, jest duża poprawa, tak, u pacjentów?
2: Oczywiście, dlatego pozwoliłem sobie tu zachęcić do ziółek, bo właśnie to nie jest taka chwilowa, chwilowy kaprys, prawda, po prostu, no ja już sam w swojej pracy ponad 20-letni, no od wielu lat mam do czynienia z pacjentami z boreliozą i no ale tylko racja jest potrzebna dłuższe stosowanie, pomijając antybiotykoterapię, która no, w początkowej fazie jest wysoce skuteczna, natomiast przeoczona borelioza i zastosowanie później, po tygodniach, miesiącach antybiotyków, no nie zawsze daje
0: efekty.
2: Efekty, więc tu tym bardziej te mieszanki ziołowe stosować. No miałem pacjentkę ze Szwecji, która przez rok czasu parzyła zioła. Oczywiście tam zawsze zachęcam, zalecam krótkie przerwy i dopiero po roku zrobiła te wszystkie badania, takie już naprawdę konkretne, sporo ją to kosztowało, ale wykluczyły boreliozę. Mam nadzieję, że na stałe. Drugim przykładem pacjent z Katowic, no to po 8 miesiącach, po 6, ci pacjenci wracają. Jeżeli parzą regularnie, no widzą poprawę. Ale też zaprzestanie nawet tych ziół, jak się poczujemy lepiej po 3-4 miesiącach, powoduje, że właśnie ta forma uśpienia
1: powraca.
2: Przechodzi w formę aktywną niestety. Choroba jest trudna, dostępna. Tu nic nie jest jednoznaczne i niestety no, niczego nie można wykluczyć. Ciągle jest wiele, mnóstwo badań i szukanie przyczyn, skutków, więc temat nie jest zamknięty i ważne jest, przynajmniej jeżeli możemy zapobiegać, leczyć ziołami, które no z całym szacunkiem oczywiście do antybiotyków, ale no nie są, mają tych działań ubocznych. No wiemy, antybiotyki są konieczne, ale one tną bakterie złe, ale i dobre, prawda?
0: Tak, właśnie.
2: I tu, no później znowu to robi się błędne koło, bo spada odporność, a ona jest kluczowa w walce z boreliozą i w ogóle z chorobami systemu odpornościowego i immunologicznym. To jest nasza tarcza antybakteryjna, antywirusowa i ona musi działać z zarzutu. W przeciwnym razie wyleczymy boreliozę, a wykończy nas, no nie wiem, zwykła grypa.
0: Czy pospolity katar, tak. To też wszystko jest bardzo płynne, tak jak brat tutaj nam wspomniał.
2: No dlatego zastrzegam, że to nic do końca nie jest pewne, nic nie jest jednoznaczne. Niestety różne są efekty, różne, wszystkiego się można spodziewać i trzeba mieć tego świadomość, że to niestety nie jest tak prosto z tą chorobą.
0: I musimy... trzeba być... ostrożni, musimy być ostrożni.
2: Być przede wszystkim, zawsze lepiej zapobiegać niż leczyć.
1: Czyli takim,
2: i to jest kluczowe.
1: Bracie Pio, taką puentą dzisiejszej naszej audycji to tak, przechodzimy ze spaceru, w ogóle wychodząc na spacer, ubieramy się odpowiednio i wracamy sprawdzamy, czy gdziekolwiek nie ma kleszcza, a też umiejętnie musimy podejść do tego, jak mamy tego kleszcza wyjąć i będziemy, to już jakiś sukces.
0: No i musimy się obserwować, tak. To jest...
2: W zasadzie to jest kluczowe w tej pierwszej fazie, bo tutaj możemy zapobiec. Jak się choroba rozwija, to już tak łatwo niestety nie jest. Ale zapobiec możemy przez właśnie takie okrywanie ciała, optymalne, na ile to możliwe, bo zwykle idziemy, kiedy jest ciepło, jest trudno, żeby się tutaj, prawda, ubierać zamkniętym, żeby czubek nosa było widać, ale to jest niestety w przypadku kleszczy no, najlepsza metoda. No i właśnie później zdejmujemy, sprawdzamy, bierzemy prysznic i jesteśmy spokojni.
1: A brat też tak chodzi ubrany do lasu?
0: Oczywiście.
1: Ale przewrotne pytanie.
2: No, ja generalnie no muszę, ponieważ nie miałem wiele razy kleszcza w życiu, wyciągałem sam różnymi metodami, nie zawsze takimi, bo to było dawno. Teraz no, będąc pastorza, to trochę może mniej. Natomiast mnie kochają komary.
0: O, to brat
2: idzie grupka tak... ludzi, wszyscy spokojni, a nade mną komary krążą, aż mlaskają, po prostu idzie żarełko, prawda? Więc ja się rzeczy muszę się zabezpieczać, bo inaczej to...
0: To ja brata bardzo dobrze rozumiem, bo ja mam to samo. Jest. Wszyscy tak, idą dookoła i tam komara nie ma, a...
1: Od czegoś to zależy? Od wczoraj... krwi?
2: Tak, to też tam pewnie grupa krwi, też no, zapach potu, tak jak wspomniałem. Coś mam sobie takiego, co przyciąga do mnie.
1: To ja jestem szczęściarą, bo nie mam.
0: Przysmak komarów i kreszczy.
1: Brat Pio i Piotr.
0: Tak. Też na P, obydwaj.
1: Bracie, dziękujemy za wyczerpujący wykład.
0: Tak, dziękujemy za wyczerpujący wykład. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom rozjaśniliśmy trochę temat kreszczy. Nie można się, moi drodzy, bać ich. Warto wychodzić na zewnątrz, warto iść do lasu na działkę czy gdziekolwiek. Tylko trzeba zastosować oczywiście odpowiednie zabezpieczenia i możemy spokojnie sobie chodzić. Kleszcze były z nami, pewnie były nawet jeszcze przed tym, jak ludzkość na Ziemi się pojawiła. Są, będą, więc dobrze. Musimy z nimi żyć.
1: Ale dobrze, ja jeszcze mam takie pytanie na koniec, może trudne, bracie Pio. Przecież są też i szczepienia.
0: Myślisz?
2: Tak, zetknąłem się tam. Nie chciałbym powiedzieć szczegóły w tej chwili. Nie znam szczegółów, ale są, pojawiają się, tak, na odkleszczowe zapalenie mózgu, więc... To sprawa indywidualna i tam oczywiście w porozumieniu z lekarzem, tak, ale jest możliwość szczepienia, są szczepionki. Szczegółów nie znam, więc tutaj jakoś tam nie będę
1: opowiadał,
2: ale zetknąłem się tak, że pojawiają się szczepionki, więc oczywiście każdy...
1: Musi podejść indywidualnie. No i tego trzymajmy się, drodzy Państwo, ale tak jak brat Pio zauważył i tu Piotr i ja, ubierajmy się, sprawdzajmy po każdym spacerze. Przed nami okres letni, kiedy często wychodzimy, jesteśmy na zewnątrz, na łonie natury.
0: Nie zamykajmy się w domach, tylko wychodźmy na zewnątrz. Właśnie po to jest lato. Krótkie zresztą w naszym klimacie, więc trzeba skorzystać z tego i nie bać się, bo tak czy inaczej.
1: A zawsze są bonifracy.
0: Tak, trzeba.
2: Nie dajmy się zwariować. Tak.
0: Dokładnie.
2: Bonifracy, jesteśmy po to, aby wam pomóc. Tak. Zawsze służymy radą.
0: I bardzo się z tego cieszymy. Naszym dzisiejszym gościem był brat Pio z zakonu braci bonifratrów. Bardzo dziękujemy za rozmowę na temat kleszczy. A ze studia żegnają się z państwem
1: Bożena
0: i Piotr. A z Krakowa
2: brat Pio, wszystkim dobrej i spokojnej nocy. Nie śnijmy o koszmaru po kleszczach.
0: Tak jest.
2: Cieszmy się życiem, latem i dobrego, miłego nocy i wypoczynku i czasu.
0: I my również, Bogiem. I my również życzymy Bogiem. Naszym słuchaczom z Panem Bogiem. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie SRAFI.

0: Tak, moi drodzy, dzisiaj wznawiamy nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie, że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
1: Olsztyna Grzegorz Fiodorowicz, witam serdecznie.
0: Tak jest.
1: Oczywiście nadchodzi jesień, bo rzeczy, pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
0: Właśnie.
1: Bo można wybrać się na grzyby.
0: Tak.
1: Chociaż tak, żeby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok i zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać, ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
0: Właśnie. A my będziemy trochę rozwijać te mity takie i będziemy też, będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
1: Teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych. Mhm. Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
0: Właśnie.
1: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo to, że była zaliczana do roślin, ale pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły.
0: Mhm.
1: Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
0: No to dużo.
1: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego chociażby z tych produktów później rośliny mogą czerpać i znowu te substancje wracają do obiegu, mogą być przekształcane przez rośliny w pokarm dla zwierząt i tak kółko się kręci. Czyli generalnie bez grzybów to by bardzo szybko nasz świat był zasypany różnego typu odpadami właśnie organicznymi, które praktycznie nikt by nie rozłożył. Tutaj taka ciekawostka od razu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale drewno, które jest bardzo silnie wysuszone, ma wilgotność poniżej 20%, jest praktycznie niezniszczalne, chyba że ono zostanie spalone, ale żaden organizm jego nie może zniszczyć, ponieważ nie wejdą w tym momencie grzyby. A tylko grzyby mogą zapoczątkować rozkład drewna.
0: No właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nie porąbana, tam od razu wchodzą grzyby, pojawia się taka biała pleśń albo czarna.
1: Pniaki są takie duże, pnie złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocniki chup na przykład.
0: Tak, dokładnie.
1: Może się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca.
0: I dopiero jak się porąbi i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu i bez tego nie...
1: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Przecież czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce.
0: O, jeżeli,
1: bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. No i zbieramy sobie różne grzyby, tych grzybów było bardzo dużo, a właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
0: Tak.
1: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli jeden organizm, jeden grzyb.
0: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
1: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie jeden z, kiedyś gdzieś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnię na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat. Czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki. Czyli to, co my zbieramy.
0: Tak.
1: Te borowiki, podgrzybki, to, co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki. I te owocniki możemy porównać do jabłek.
0: Do jabłek, tak.
1: Dokładnie, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do, w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
0: tak.
1: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni,
0: no
1: ale
0: właśnie,
1: ona
0: dokładnie.
1: Nie ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, to jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły, co roku praktycznie, ewentualnie może się...
0: Rozszerzy gdzieś tam, tak.
1: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki w troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
2: Panie Grzegorzu, a jak duża może być taka grzybnia?
1: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami, tego nawet nie widzimy, czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach.
0: Tak, są takie.
1: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie, ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że, jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich, 1665 boisk.
0: Ojej.
1: To jest,
0: to krótko
1: mówiąc, około 9 kilometrów kwadratowych. Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna, bodajże chyba Pasłęk. To jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duży, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
0: tak.
1: Okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden
0: organizm.
1: Osobny. Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat, czy rzeczywiście dosyć słusznych wiekowo, ale nie najstarszych, nie najstarszych, bo jeszcze mogą, bywają starsze organizmy na świecie, ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieni, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
0: Tak, tak.
2: Nie o owocniku.
0: Grzybna.
1: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
0: I tak samo tutaj z tym.
1: Dokładnie, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu,
1: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owocnik. Dokładnie.
2: Wywrócił pan do góry nogami. Wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
1: To jest jedno, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, teraz w zasadzie najcięższy owocnik, to był owocnik siedzunia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparacyzm.
0: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
1: Dokładnie, tak, takie chyba kozie brody to nazywa, taki właśnie kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku niedaleko Krynicy Górskiej i tam, że miał, ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść. Co ważne, obecnie siedzuń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych. A jest to, szczerze mówiąc, jeden ze smaczniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo
0: tak, bo tam ten zawsze piasek.
1: Szczególnie wygląda jak owocnik. Tak. Pełno jest tam igieł.
0: Jak gąbka tak trochę wygląda.
1: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wyleciało. Później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię. Nie ma nic lepszego, naprawdę.
2: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
0: No to już teraz wiesz.
1: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
0: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że a przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych. A jak jest naprawdę?
1: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
0: Tak.
1: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w lesie jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
0: A na zachodzie ale... już jest trujący całkowicie.
1: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzy dokładnie, w jaki sposób przygotowywało się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to się troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak podwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym. Chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, dotowaliśmy.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie, to był po prostu, no, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nasz nie trawi, czyli niestety nie było co strawić, no i w zasadzie nie było to, nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej, chociażby Wielkopolsce, to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy i wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Mhm. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
0: to musimy je namoczyć.
1: To najczęściej je moczymy, ale tej wody już nie wylewajmy.
0: Właśnie, bo tej wodzie, tak. Bardzo cenna.
1: Woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki, oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać, że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, że jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnoustroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać, no bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
0: No właśnie, czyli najlepszy po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
1: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam taki koszyk. Właśnie. Jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi w koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
2: I to pierwsza zasada.
1: Tak, to jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, czy ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli no już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest jeden zawsze problem, jak zbierać?
0: Właśnie.
1: Wykręcamy, czy wycinamy?
0: Czy wycinamy, tak.
1: Dokładnie.
0: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka? Problem.
1: I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
0: teorii.
1: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających, na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
2: Dlaczego?
1: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo charakterystyczna i jest to cecha, po której
0: możemy
1: rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo on zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna i po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, do tych właśnie tego muchomoru, kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
2: No też
1: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanie pomylić też z muchomorem zielonkawym, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomyśleć, no może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. O. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do muchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
0: to mamy możliwość porównania.
1: Gołąbków trzon będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, taki gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka, też jest inny trzon, podstawa trzonu niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony, dobrze jest to zakryć, czasami przydeptać lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało i w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, no to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu odciąć, oczyścić, żeby już w koszyku były na przykład grzyby czyste, bez zabrudzeń. Dokładnie. Czyli, ale na początku wykręcamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest dla nas bezpieczne, wiemy, co to jest, okej. Okay. Zostawiamy, czyścimy, wkładamy do koszyka.
2: Jaka jest trzecia zasada?
0: No, trzecia zasada to chyba najpierw musimy też wiedzieć, co jest bezpieczne.
2: No dobrze, ale ja jeszcze. Ale jeszcze wrócę, panie Grzegorzu, do jednego tematu. Takiego zainteresowało mnie tak. Wykręcamy, wkładamy ten mech, żeby tam na nowo ta grzybnia miała możliwość.
1: Przyciskamy, żeby tam nie, za bardzo tego nie wysuszyć, bo czasami, no jak się widzi, że jak ktoś nawet wykręca, bo na mnie trzeba było delikatnie wykręcić.
0: To rozkopię zaraz dziurę.
1: Wykręcając bądź wyrywając, to z całym mchem ze wszystkich wyrywają.
2: Mhm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
1: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki mogą. Często, czy nie jest to tak, że jeden owocnik już to w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież ja już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia, czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te owocniki będzie nam wytwarzała. Ja tak, bardzo często właśnie, jak już się mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
0: To statystycznie tam, i biologicznie mogą się pojawić.
1: Mogą być następne.
0: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko gdzieś tam pnia drzewa, no ale z reguły się tak rozrastają, że są...
1: To znaczy, blisko pnia drzewa nie do końca, no bo tak. ta część właśnie mikoryzy, bo to są generalnie to, co my zbieramy, to są najczęściej grzyby mikoryzowe. Czyli borowiki, maślaki, koźlarze, te wszystkie grzyby o chybenoforze rurkowatym, czyli tam, gdzie mamy pod spodem gąbkę, rurki, różnie to nazywane jest, ale to są właśnie grzyby o chybenoforze rurkowatym. To są najczęściej grzyby mikoryzowe, tak samo jak też gołąbki, mleczaje, muchomory i one wchodzą w związek symbiotyczny z korzeniami drzew, czyli tam są połączone korzenie drzew połączone są z grzybnią i te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony. Czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona. Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też będą gdzieś tak na obwodzie korony najwięcej, bo tam oczywiście najładniej wygląda przy pniu, ale te przy pniu, na przykład siedluń sosnowy, jest to grzyb pasożytniczy, który właśnie będzie rósł przy pniu, bo on pasożytuje na pniu. Okinka rośnie przy pniu, bo pasożytuje na pniu. Czyli to jest troszkę inna grupa grzybów. Natomiast te typowo mikoryzowe grzyby, one najczęściej rosną właśnie gdzieś tak pod... Na przykład jeżeli mamy takie świerki z opadającymi gałęziami na ziemię, na ściółkę, to najczęściej pod tymi gałęziami, gdzieś tam w pobliżu tych gałęzi będą, czyli właśnie na obrysie korony. Czyli tam możemy spotkać. Tu jeszcze przy okazji, jak już powiedziałem o chmelnoforze, to też jest taka jedna zasada bezpiecznego grzybobrania. Jeżeli ktoś nie jest do końca... też jeżeli ktoś nie jest pewny grzybów, to lepiej w ogóle nikt nie zbiera.
2: Tak.
1: Podstawa. Jeżeli ktoś już troszkę się orientuje w grzybach i wie mniej więcej, jak wygląda borowik, koźlarz, czy coś w tym rodzaju, no to teoretycznie, żeby się nie zatruć, to jest jedna bezpieczna zasada. Można zbierać grzyby tylko o chymnoforze rurkowatym. Czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
0: Tak.
1: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
0: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
1: Sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia. Jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
2: Tak, chciałam powiedzieć.
0: Będzie gorzki bardzo.
1: Bardzo gorzki. Wystarczy jeden owocnik wrzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia. Każdy to wyczuje. Rzeczywiście, no też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
0: Tak.
1: Bo gdyby muchomor sromotnikowy, czy ten zielonkawy był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
0: Dokładnie.
1: Czy muszę o tym pamiętać? Czyli te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o chymnoforze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to już trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
0: zawieść.
1: To dosyć
0: mocno, tragicznie, tak.
1: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, takimi właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
2: Jest susz, tak.
1: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest jakiś odstraszający. Po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę dwu-trzyosobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać, I co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
0: A tu nie mamy szans.
2: Nie.
1: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam pomoże,
0: tak, rozeznać.
1: Dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
0: I tutaj też taka...
1: Ja mówię, na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
0: Dokładnie.
1: Bo już się oczywiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy 2 dni temu i szczerze mówiąc,
0: jeszcze żyjemy.
1: Do tej pory nas pracuje, męczy, że to jest jadalne. Tak myślę, proszę państwa. Gdyby to było trujące, to państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po 2 dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem. W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny.
0: Tak.
1: Takie wielkie, olbrzymie
0: tak.
1: Purchawki.
2: Tak,
0: rosną u nas też.
1: Widział w dzieciństwie, czasami się kopało jako piłką.
0: Tak, dokładnie.
1: Dokładnie. Jak się nadepnęło, to takie duże obłoki zarodników wysypywały się, czyli też była zabawa. Ale jeżeli właśnie czegoś nie znamy, najpierw pytajmy, upewnijmy się, że to jest grzyb jadalny, a dopiero później konsumujmy. Bo naprawdę jedzenie grzybów ma być dla nas przyjemnością.
2: A nie strachem.
1: Oprócz tego, że oczywiście mają też walory pozytywne, prozdrowotne, ale pewnie o tym to już następnym razem, bo się
2: tak, nie damy rady.
0: Ale panie Grzegorzu, tutaj jeszcze też taka uwaga, która mi się przypomniała, jak już się później przetworzymy, czyli sprawdźmy je przed suszeniem, a nie po suszeniu, czy są dobre. Czy też jak je wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
1: To wszystko mówię. Przed obróbką sprawdźmy, czy to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiak podwinięty, obecnie jest to uważany grzyb zatrujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. Też obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich no, nawet poważnych, na przykład dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. Czyli naprawdę
2: anemię.
1: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegóły nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
0: tak, bo jest ich bardzo dużo.
1: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja powiedzieć dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi? Tak mnie to cały czas intryguje.
1: Nawet do metra może dochodzić czasami.
0: Mhm.
1: Tak było na przykład przebadane właśnie przy opieńce tej właśnie nowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy opieńce, oczywiście opieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi u muchomorów. Niewielkiej ilości, ale przy, no, niewskazane jest jedzenie już takich starych owocników opieńki. Ale co ciekawe, już mówiłem tutaj, że opieńka jest grzybem pasożytniczym.
0: Tak, no właśnie.
2: Ja tak słucham, bo moi rodzice zbierają. Słucham, bo moi rodzice...
1: W lesie zbieramy, nie ma problemu. Ale ostatnio pojawiła się grzybnia opieńki do zaszczepienia w ogrodzie. Można ją sobie kupić w sklepach ogrodniczych, razem na przykład z grzybnią borowika, z grzybnią boczniaka, czy jakichś innych grzybów. I można sobie kupić i zaszczepić w ogrodzie. Mhm. I teraz mam pytanie do Państwa na razie.
2: Dobrze.
1: Co się stanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy?
2: Zjedzą.
0: No będą powoli zniszczone. Tak, bo, będą powoli niszczone.
1: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
0: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim zdaniem.
1: Zgadza się.
0: No.
1: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu. Czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może sobie... bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z

0: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Korzeniowy, wynika przez system korzeniowy. No i niestety z czasem te drzewa będą nam coraz słabiej rosły. Będą na przykład, jeżeli to jest na drzewach iglastych, igły szybciej zamierać, drzewo będzie powoli zasychać. W lasach opieńka jest jednym z głównych tak zwanych
0: szkodników.
1: Grzybów, właśnie takich pasożytniczych, które powodują dosyć dużo szkód gospodarczych. Czyli nie wprowadzajmy do ogrodu czegoś, co później może nam niekorzystnie wpłynąć na nasze drzewa.
0: No dokładnie,
1: właśnie tutaj... warto o tym pamiętać, że nie kupujmy wszystkiego, co jest w sklepie. Czasami lepiej pójść do lasu, pozbierać sobie. Tak samo na przykład też możemy znaleźć mikoryzę, borowika, maślaka i albo grzybów leśnych. I jeżeli to sobie zaszczepimy w ogrodzie zgodnie z instrukcją, to wyrosną nam grzyby leśne. Warto wiedzieć, że to są grzyby mikoryzowe, to do wzrostu potrzebują drzew z odpowiedniego gatunku i w odpowiednim wieku. Czyli jeżeli nie mamy świerków, sosen, no to borowiki, podgrzybki nam po prostu nie wyrosną w lesie.
2: Przytuj i nie urosną.
1: Dokładnie, cudów nie będzie, cudów nie będzie. Czyli można sobie zaoszczędzić, zamiast wydawać się na grzybnie, bo to
0: lepiej iść do lasu po prostu.
1: Pojechać sobie do lasu i nazbierać grzybów.
2: Tutaj taki temat rzeczywiście, który...
0: Tak, bo ja widziałem chociażby w różnych serwisach internetowych, nie będę tu wymieniał nazwy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, no bez sensu jest kupowanie takiej grzybni, żeby później robić sobie szkodę tutaj, jeśli chodzi o opieńki, albo nic nam nie wyrośnie, no bo nie są te warunki, które trzeba spełnić.
1: Nie mamy odpowiednich drzew.
0: Tak.
1: Co z tego, że na przykład mamy świerk dwuletni, kiedy on w mikoryzę, na przykład z borowikiem, musi być co najmniej 10-letni albo i starszy. Czyli no niestety, a poza tym, jeżeli zbieramy grzyby, i na przykład jakieś, no wiadomo, przynieśliśmy owocniki, część okazało się, że jest na przykład
0: robaczywych.
1: Mhm. No to jeżeli mamy te kapelusze, wyrzućmy to pod nasze drzewa, te właściwe, jeżeli są w ogrodzie, jeżeli zawniki się wysieją, będą odpowiednie warunki do wzrostu, grzyby same się rozrosną.
0: Właśnie.
1: Grzybnia sama wyrośnie i same się pojawią. Jeżeli ktoś ma na przykład w ogrodzie modrzewie, to podejrzewam, że bez problemu ma maślaka żółtego w ogrodzie. On sam przewędrował.
2: Tak,
0: bo u nas jest dużo. Dokładnie. Mamy część działki zasadzone, tam są brzozy. I tutaj też się pojawiają różnego typu grzyby, co pewien czas.
2: Zające.
1: Grzyby naprawdę, one, jeżeli są potrzebne dla drzew, one się pojawią. Zarodniki są bardzo małe, one spokojnie z wiatrem, z prądami powietrza rozprzestrzeniają się nawet na duże odległości. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest potencjał, jest miejsce, gdzie one mogą wykiełkować, one wykiełkują. One będą rosły, a jeżeli będzie dobre warunki, również z czasem powstaną owocniki, grzybnia wytworzy owocniki, będziemy mogli zbierać swoje własne grzyby.
2: Panie Grzegorzu, takie pytanie, bezpieczeństwo przy zbieraniu grzybów. Dlaczego nie podawać małym dzieciom grzybów? Bo też tak
0: takie pytanie nam tutaj...
2: przyszło pytanie.
1: Bo tutaj dawka toksyczna jest o wiele mniejsza. Dla dorosłego, na przykład przy muchomorze zielonkawym, to jest około 50 gram owocnika, dla dziecka to jest 20-30 gram, czyli połowa. Owocnika. Czasami dziecko idąc na przykład w lesie, też trzeba uważać, że z małym dzieckiem idziemy do lasu, a ma taki odruch, że jak coś widzi ładnego, to łapie i bierze do ust, to bardzo uważajmy, bo owocniki czasami są bardzo ładne, kolorowe,
0: tak.
1: A może zdarzyć się, że niestety będzie grzyb trujący. I czasami taki jeden owocnik już może być dawką śmiertelną dla dziecka, czyli to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli generalnie na to zwracamy uwagę, bo też mówi się, że są ciężkostrawne, ale jeżeli są niewielka ilość grzybów, dobrze przygotowane, to spokojnie można to ewentualnie spożyć,

0: ale generalnie chodzi tutaj o problem zatruć.
1: Ale też pan zwrócił uwagę na to, jak musimy swoje dzieci uświadomić, że jak idą z nami na grzyby, żeby niczego tam nie tykały bez naszego spojrzenia.
2: Tak, no uczymy je tego,
0: jeżeli zbierają, niech zbierają do swojego koszyka, ale broń Boże, nie można tego jeść. Można jakoś tam wytłumaczyć dziecku, że nawet rączki, jeżeli później będzie coś chciało zjeść, trzeba umyć. Jak będzie odpowiednio przygotowane, można pójść. Będzie pewnie zbierało różne gatunki. Później spróbować omówić, pokazać, co jest grzybem właśnie tym jadalnym, na co zwrócić uwagę, jak on wygląda, czego w ogóle nie zbieramy, nawet jeżeli widzimy, to zostawiamy. Oczywiście nie niszczymy, bo to grzyby, wszystkie grzyby są potrzebne w środowisku. Natomiast edukacja i jeszcze raz edukacja. I niestety nam czasami tego brakuje.
1: Chyba tak, bo pamiętam, jakbyśmy mniejsi chodziliśmy, no to było naturalne, że dzieci chodziły same zbierać grzyby, bez opieki już chodziliśmy.
0: Ale na początku było z rodzicami.
1: Tak,
2: oczywiście, tak.
1: Z babcią, tak, babcia.
0: Dokładnie. Babcia, ktoś tam przekazał informację. Później jakoś było wiadomo, że rzeczywiście zbierane jest to, co trzeba, okej. W domu i tak była później selekcja.
2: Selekcja była, dokładnie. Tak.
0: Zgadza się.
1: Ale dokładnie. Jedno, co robiliśmy i bardzo źle, to jak był grzyb, mówiliśmy psi, bo tak się nazywało potocznie. No niedobry, trujący. Zatem gdzieś go kopnęliśmy i tutaj pan też o tym mówi, że on jest do czegoś potrzebny.
0: Zgadza się. No, bardzo dużo tych grzybów to są właśnie grzyby mikoryzowe, ale również grzyby rozkładające martwą materię, czyli ściółkę chociażby, liście, które opadły, no one muszą jakoś się ulec rozkładowi. To właśnie grzyby je rozkładają. Zresztą jak idziemy na przykład jesienią do lasu, to pewnie wszyscy czują zapach grzybów.
1: Tak.
0: Jak mamy wilgoć, to nie ma nawet, czasami bywa tak, że nie ma żadnych owocników, ale czujemy zapach grzybowy. Bo właśnie ta grzybnia pachnie, nawet rozkładając ściółkę, ona rozrasta się, jak podniesiemy liście, gdzieś tam widzimy takie białe strzępki, promiście rozchodzące się. Czasami nie ma nawet owocników jeszcze wytworzonych, ale ona już pracuje, już rozkłada martwą materię, dostarczając w ten sposób substancji odżywczych dla drzew, dla roślin, które właśnie z tego korzystają.
2: Tak, bo to szczególnie odczuwalne jest, jak jedziemy do lasu, czy chociażby tutaj u nas są takie też tereny leśne rano, gdzie jest duża wilgoć i wieczorem też ta wilgoć się pojawia, bo teraz mamy taką pogodę wyżową, gdzie jest sucho, ale no, czuć tą grzybnię, tak. Wystarczy otworzyć okno nawet rano, o poranku, czy wyjść na zewnątrz. To jest odczuwalne mocno.
0: Dokładnie. Właśnie chodźmy do lasu, czyli właśnie też nie tylko, żeby i wyciszyć się, bo to jest jedna rzecz.
2: Tak. No tak, zrobić sobie taką terapię leśną.
0: Wąchajmy to, co czuć, bo jeżeli na przykład jesteśmy w takim borze sosnowym, to czujemy żywicę. Żywica bardzo dobrze działa nam na drogi oddechowe przy okazji.
1: Inhalacja.
0: Czyli też możemy się troszkę lepiej się poczuć, jeżeli jakieś tam problemy z przeziębieniem czy z czymś takim, to też będzie to działało oczyszczająco. Przeciwbakteryjnie na przykład. Czyli też takie właśnie korzyści nie tylko z fizycznego, chociażby nawet jeżeli idziemy na grzyby, to idziemy, marsz jest jak najbardziej przydatny, co chwilkę się schylamy, no to odpowiednio, jeżeli będziemy się schylać, to też nasz kręgosłup będzie dobrze działało, czyli są same korzyści. A oprócz tego, to co zbierzemy, później też możemy się pożywić.
1: Panie Grzegorzu, tak na koniec zadam pytanie, bo przyszły pytania i już nie chcemy ich tutaj włączać
2: do... Tak, bo tutaj mamy takie pytanie, na przykład, no dobrze, idę, ja to tak się, ta słuchaczka napisała, że do jakiego lasu ona musi iść, żeby znaleźć na przykład borowiki? Czy do sosnowego, czy do dębowego?
0: Teraz ewentualnie to jest
1: cały temat.
0: Cały temat przy grzybach mikoryzowych, czyli właśnie, że czasami warto wiedzieć, z jakim gatunkiem drzewa dany grzyb współpracuje.
1: Czyli co? Przełożymy...
0: Borowik...
1: Przełożymy na przyszły tydzień.
0: Razy, nie, bo tego jest dosyć sporo.
1: Tak. Panie Grzegorzu, ale takie...
0: Ale od razu mówię, borowiki szlachetne rosną pod świerkami.
2: Nie pod brzozami.
0: Jeżeli ma wyspytowy borowik szlachetny, ale do niego jest bardzo też podobny borowik usiatkowany. On ma, na trzonku ma taką siateczkę, dobrze widoczną, i on rośnie pod dębami.
1: Też racja.
0: Czyli jak na przykład jesteśmy w lesie iglastym, bo tam, bardzo, tam jest więcej generalnie grzybów mikoryzowych, czyli na przykład podgrzebek brunatny będzie, będzie płachetka kołpakowata, czyli kołpaki, jakieś jeszcze inne gatunki, koźlarze będą, jeżeli będzie, na przykład koźlarz lubi brzozę.
2: O właśnie, u nas koźlarze jest
0: typowy
2: tak.
0: Typowy koźlarz lubi brzozę.
2: Tak. Właśnie, pod brzozami.
0: Koziarz babka zresztą, tak się nazywa. Czyli są właśnie gatunki takie...
2: I rośnie do sporych rozmiarów.
0: Rzeczywiście obecnie w lesie iglastym będzie więcej gatunków chyba do zebrania.
1: Panie Grzegorzu, a tak na koniec, bo naprawdę byśmy mogli, ten temat musi być podjęty o tych grzybach, co teraz tu pytania przyszły, ale tak na koniec, kiedy powinniśmy zacząć edukować nasze dzieci? W jakim wieku?
0: To już musimy sami wyczuć. Jeżeli dzieci się interesują, na pewno szkoła podstawowa spokojnie może być troszkę wcześniej. Ja miałem na przykład zajęcia z dziećmi z przedszkola.
1: Jak sobie radziły?
0: Starsze grupy. To już spokojnie mogliśmy w parku na przykład sobie o grzybach porozmawiać. Już wiedzieli, że na przykład na niektóre grzyby na przykład z babcią chodzili, to wiedzieli, co zbierać, ewentualnie czego nie dotykać. Czyli w zależności od tego, jak w rodzinie, czy ta kultura zbierania jest na odpowiednim poziomie, czy tylko tak lekko, czasami rekreacyjnie idziemy. Jeżeli tylko idziemy rekreacyjnie, to spokojnie może być to później. No ja... Bo jeżeli sami rodzice do końca nie wiedzą, co zbierać, to jak nauczyć dzieci?
2: Właśnie, ja pamiętam.
0: Ale zaznajamiać spokojnie można już w podstawówce, ewentualnie powiedzieć, żeby tego nie zbierać, czy nawet wcześniej, ostatnie grupy właśnie przedszkolne, że na przykład trzeba uważać na grzyby. Oczywiście niektóre są zjadalne, niektóre są trujące. Jeżeli nie wiemy, to nie zbieramy, mówimy dorosłemu, że tutaj coś rośnie, wtedy dorosła osoba przychodzi, zbiera. Pokazuje nam, czy to jest jadalne, czy niejadalne. Widzicie, takie sytuacje na przykład miałem na zajęciach właśnie z przedszkolakami, gdzie było powiedziane, że nikt nie może dotknąć grzyba przede mną. Jak ja pozwolę, to tak możecie to oglądać sobie wyrywać. I rzeczywiście grupa, na początku było jakieś tam problemy, ale później już było wszystko w porządku. Później już pod koniec, jak były jakieś takie gatunki, które już wcześniej widzieli, to a tego możemy dotknąć, bo już był pozwolony. Tak, ale pytajcie się dobrze, wszystko działa, nie ma problemu.
2: Panie Grzegorzu, tak mi tutaj wpadło na pomysł o tych ciekawostkach, które pan mówił na wstępie. To jaki panu się udało znaleźć grzyb taki najbardziej, no nie wiem, może gatunek, który jest już bardzo rzadki albo nietypowy w Polsce?
0: Coś jeszcze nietypowy w Polsce? To różnie bywało, bo na przykład swoją generalnie przygodę z grzybami to zacząłem od czarki, wtedy to jeszcze była czarka szkarłatna, później okazało się, że to jest czarka austriacka, taki bardzo wczesnowiosenny grzybek, który jak ja znalazłem chyba pierwsze dwa czy trzy stanowiska, to jak zacząłem szukać, to okazało się, że w Polsce jest chyba sześć stanowisk jedynie podanych, czyli bardzo rzadki grzyb. Jak się zaczęło szukać dalej i się to też już tam inni nagłośnili, to okazało się, że ten grzyb jest wręcz częsty. W samym Olsztynie jest chyba, znam z 8 miejsc, gdzie on rośnie. A w tym roku na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej, bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
1: A on jest w środku ładny. Taki czerwony, tak?
0: Tak, czerwony, dokładnie.
1: Zobacz,
0: czerwony.
1: Piotr.
0: Przypomina troszkę kapsle nakrętki pewnego napoju, dokładnie, takiego wysoko schłodzonego. I to w lesie niestety można się czasami pomylić, jak tam ktoś zostawił coś takiego, już mi się zdarzało.
1: Ja myślałam, że one są przecięte, a one tak wyglądają.
0: Nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka
2: wygląda, tak.
0: W środku taka malutka czareczka, do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
1: A jak smakuje?
0: Czyli potrawa, postaram się Państwu gdzieś tam wrzucić może przy następnej zapowiedzi.
1: Tak.
0: No, do następnej zapowiedzi może wrzucę zdjęcie z potrawy właśnie z tym grzybkiem, jak to było robione. To będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa. Rzeczywiście jest bardzo kolorowe.
2: Pięknie wygląda, jesenne, tutaj sobie.
0: I smaczne.
1: A jak smakują? Jak grzyby?
0: Borowiki mają mały aromat w porównaniu z czarką ostiacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej. Mm-hmm. Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie, zapach, przepiękny zapach grzybowy.
1: Ja nigdy jej nie miałam.
2: Pan teraz tutaj smaku narobił, naprawdę już zachciałam
1: tak,
2: się,
1: jest,
2: chyba pójdę na grzyby.
1: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
0: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, a ostatnie to jest mniej więcej końcówka kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na pogórzu, tam gdzie jest troszkę chłodniej.
2: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
1: Panie Grzegorzu,
0: dokładnie.
1: To co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj pytań tyle.
0: Dlaczego jeść grzyby? Czyli będą właśnie o właściwościach odżywczych?
1: Tak. Tak.
0: Jak najbardziej i różnych dziwnych gatunkach takich właśnie jadalnych. Rozumiem, że 12
2: Oczywiście.
0: Września,
1: tak.
0: Za tydzień.
2: Za tydzień 12 września się słyszymy.
1: I pytań mamy całą torbę.
2: I prosimy słuchaczy także o pytania.
1: No już ich jest tu sporo.
2: Mądre oczywiście. Głupich nie będziemy zadawać. Znaczy może...
0: Od razu mówię, następny może być 19 września.
1: Dobrze.
2: Dobrze.
0: Po 26 września to ja jestem w terenie na grzybach. Nie wiem, czy będę pod zasięgiem wtedy.
1: To pan zdjęcia nam prześle.
2: Panie Grzegorzu, specjalną antenę leśną pan musi sobie...
1: Panie Grzegorzu, to zdjęcia nam pan wtedy prześle. Jakie grzyby pan nazbierał z terenu?
0: A nie ma problemu. Może się coś uda zrobić. Zobaczymy.
1: No, to jak najbardziej... Panie Grzegorzu, słuchacze pana pozdrawiają i bardzo lubię pana...
0: Ja również pozdrawiam słuchaczy.
1: Bardzo
0: i
1: lubię.
0: Za tydzień do usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę.
2: Tak, my też bardzo dziękujemy. Naszym gościem był jak zwykle we wtorki pan dr Grzegorz Fiedorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem nauk biologicznych, przyrodniczych, a dzisiaj rozmawialiśmy o grzybach. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Radio Muzyka Pogoda.
1: Miło 7.

koszty energetyki i ciepłownictwa opartych na paliwach kopalnych oraz korzystających z takiej energii przedsiębiorstw. To prowadzi do pogorszenia opłacalności europejskiej produkcji i podnosi ceny produktów i usług. W Polsce system ETS podbija ceny prądu wytwarzanego z węgla o 50%, mówił wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji. Polska gospodarka ma konkurować, a prąd dostarczany po jednym z najwyższych cen na świecie. Tą sytuację powinniśmy traktować w kategoriach przejściowego kryzysu, wskazał Krzysztof Bosak. ETS to podatek, który miał doprowadzić do całkowitej dekarbonizacji. W lipcu komisja pod naciskiem państw członkowskich przedstawiła plan reformy systemu, zaproponowała jedynie kosmetyczne zmiany, m.in. zwiększenie liczby bezpłatnych uprawnień do 30 roku i złagodzenie tempa ich redukcji w tym terminie. Nasz cel jest ten sam, rynek emisji dwutlenku węgla, który zapewnia dekarbonizację, wzmacnia europejską konkurencyjność i zapewnia bezpieczeństwo inwestycji. Bruksela próbuje naprawić nieskuteczny mechanizm stabilizowania cen uprawnień, zwiększenie ich liczby może tymczasowo pomóc przedsiębiorcom, analizuje dr Robert Golej. Ceny na stacjach paliw biją rekordy. Eksperci wskazują, że jeszcze w tym tygodniu cena za litr benzyny może przekroczyć 8 zł, a diesla 9. Opozycja domaga się interwencji rządu. Chce, by cenę paliwa stymulował Orlen. PiS domaga się także obniżenia podatków do końca roku. W tej sprawie składa w Sejmie projekt ustawy. Ceny na stacjach biją rekordy. Mimo że cena ropy na rynkach światowych nie jest najdroższa w historii świata, jest dużo tańsza niż była w szczytowych momentach i mimo że dolar jest dużo tańszy niż w czasach, kiedy rządziliśmy, zwrócił uwagę profesor Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS, kandydat na premiera RP. Opozycja domaga się interwencji rządu. Należy zmusić Orlen do normalnego działania i do tego, żeby zamiast wypłaty dywidendy albo wpychania go do PGZ, żeby ratować tylko płynność przez miliardy złotych, Orlen mógłby stymulować ceny paliw na stacjach. Biedronka. Ponad pół miliarda złotych kar dla Biedronki i firm transportowych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył ponad 570 milionów kar dla właściciela sieci Biedronka i współpracujące z nim firmy transportowe, poinformował urząd. Jak dodał, przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a Jeronimo Martins Polska koordynował to porozumienie. Urząd przekazał na samo Jeronimo Martins nałożoną karę w wysokości 525 milionów złotych. Łączna wysokość kar wyniosła ponad 570 milionów złotych, którymi oprócz spółki objęto 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. W komunikacie wyjaśniono, iż przewoźnicy obsługujący centra dystrybucyjne Biedronki ustalili, że nie będą konkurowali między sobą o pracowników, nie zatrudniali kierowców z innych firm będących uczestnikami zmowy. Kierowca, który pracował wcześniej w jednej z takich firm, musiał pozyskać zgodę swojego dotychczasowego pracodawcy na zmianę pracy. W przypadku jej braku obejmowany był blokadą i nie mógł świadczyć pracy w danym centrum lub dla innej firmy pod upływem określonego czasu, czyli tak zwanej karencji. Na rynku nie brakuje niczego, a w imię ideologii dzieci w szkołach mają być sztucznie wprowadzane w stan niedożywienia. Mamy czas, kiedy na rynku niczego nie brakuje, a w imię ideologii wprowadzanej przez osoby w różnym stopniu nierozgarnięcia, jednak decyzyjne, dzieci mają być sztucznie wprowadzane w stan niedożywienia. Taka dieta wykluczeniowa jest na pograniczu znęcania się, mówił lekarz weterynarii Marek Perzyna, nauczyciel akademicki z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Odniósł się w ten sposób do diety planetarnej wprowadzanej w polskich szkołach. Od 1 września w szkołach i przedszkolach prowadzono dietę planetarną dla dzieci. Według Ministerstwa Zdrowia ograniczenie spożycia mięsa ma wspierać zdrowie dzieci i ograniczać negatywny wpływ na klimat oraz środowisko. Warto zaznaczyć, że dieta planetarna została opracowana przez Komisję Projektu EAT Lancet, finansowaną przez IKEA oraz Fundację Rockefellera. Projekt za jeden z celów dla ludzkości stawia ograniczenie spożycia mięsa o 90%.
Białko

Zwierzęce jest podstawą żywienia wzrastającego, rozwijającego się organizmu ludzkiego. Taka dieta wykluczeniowa jest na pograniczu znęcania się. Myślę, że osoby decyzyjne zostaną za to rozliczone. Tyle wiadomości w telegraficznym skrócie. 7 minut po godzinie 7. Czas na prognozę pogody.

A w tej chwili na termometrach złowieś mała 12,3 stopnia Celsjusza. Słońce wzeszło 20 minut po godzinie 6, zajdzie 3 minuty po 19. A dzisiaj w dzień czeka nas w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. We wschodniej umiarkowane i duże. Rano na wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura maksymalna dzisiaj od 19 stopni na wschodzie i północy około 22. W centrum do 25 na południu kraju. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat około 17. Wiatr będzie słaby w zachodniej połowie kraju z kierunków południowych, we wschodniej połowie z kierunków zachodnich pod koniec dnia wiatr zmienny. A dzisiaj na termometrach całkiem przyjemnie do 21 stopni na ziemi chełmińskiej. Zresztą temperatura w Polsce dzisiaj wyrównana od 19 stopni w Suwałkach do 25 w Zielonej Górze. Tyle wiadomości, 8 minut po 7.00.

Spoglądamy w kalendarz, 15 dzień września, to 258 dzień tego roku, 38 tydzień roku, wtorek. Przysłowiono dziś, jakie Najświętszej Marii Panny urodziny, takie mieliśmy 8 września, takie też i imieniny, czyli dzisiaj 15 września. Nikodem, gdy suchy rozprasza jesienne pluchy. Pogoda na Nikodema, 4, niedzielę deszczu nie ma. Takie przysłowia, a imieniny dzisiaj właśnie obchodzą Nikodem, Roland, Albin, Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart. Wszystkim solenizantom życzymy spełnienia marzeń i dużo, dużo, dużo radości. A za chwilkę upominek muzyczny dla wszystkich. A dzisiaj w pierwszej godzinie naszego programu spojrzymy bardziej zdrowotnie. Zapraszam serdecznie.

0: Witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Cztery pory roku ze świętą Hildegardą z Bingen. Dzisiaj moim gościem ponownie Joanna Kulczyk i dalej będziemy rozmawiać o ziołach, a ziołach w takim może troszkę wstydliwym temacie, a mianowicie pasożyty. Wielokrotnie mówi się o tym, że ta inwazja pasożytnicza może być takim blokerem, może blokować też procesy zdrowienia w różnych chorobach. Tak to jest też w chorobach wirusowych, Asiu, prawda? Tak. Bo jakby mamy określony potencjał w organizmie tej naszej armii, która nam służy. Jak ona ma tyle do zrobienia, tam się tak dużo dzieje w tych naszych organach, to rzeczywiście no, po prostu organizm nie daje sobie rady. Więc czy tak może być? Bo ja słucham takich opinii, że te zioła to takie siano, prawda? One nic mi nie pomagają i tak dalej, i tak dalej. A jednak przy takich infekcjach różnych no, są potężne. Ale zanim właśnie przejdziemy do tego tematu przeciwpasożytniczych ziół, to jednak chciałabym zapytać Cię o jakość, prawda? Bo właśnie w tym stwierdzeniu, że to tylko siano i nic mi nie pomaga, może być ukryte właśnie to, że zioła po prostu są złej jakości, co się często spotyka, prawda? Czyli od sposobu przetwarzania, zbierania, suszenia, w ogóle od zasiewu to dużo zależy, prawda? Powiedz, jak to jest? Czy rzeczywiście te zioła mogą nic w sobie nie mieć?
1: No rzeczywiście, proszę Państwa, mogą być zioła bezwartościowe. Oczywiście, że tak. Możemy tak zbierać, tak suszyć zioła, tak je potem przetwarzać, że one po prostu nie będą niosły ze sobą żadnej wartości. I niestety zdarzają się takie surowce zielarskie, które bardziej szkodzą niż pomagają. Dlatego dobrze jest mieć świadomość tego, jak zioła powinny być przygotowane. Czyli święta Hildegarda poleca, żeby zioła przetwarzać, zasiewać zgodnie z rytmem księżyca, żeby zwracać po prostu na ten biodynamiczny taki rytm przyrody.
0: Czyli po prostu muszą być zgodnie z rytmami przyrody po prostu obrabiane. Tak. Siane i później przetwarzane.
1: I potem przetwarzane, dokładnie. I wtedy rzeczywiście mamy gwarancję największej ilości substancji aktywnych w tych ziołach. Natomiast oczywiście, że część ziół pozyskujemy z przyrody i wtedy to zioło samo sobie wybiera najlepsze środowisko do własnego rozwoju i musicie Państwo wiedzieć, że zioła pozyskane z natury zawsze będą miały większą ilość składników aktywnych niż zioła uprawiane.
0: Czyli zbierajmy sami.
1: Zbierajmy sami, aczkolwiek musimy to też robić rozsądnie z poszanowaniem praw przyrody. Zawsze musimy pamiętać, że jeżeli roślina jest pod ochroną, to musimy wystąpić o zgodę do Inspektoratu Ochrony Środowiska, o to, czy możemy tą roślinę pozyskać z danego środowiska. Jeżeli pozyskujemy, już mamy taką zgodę, albo roślina nie była pod ochroną, to wtedy pozyskujemy w ten sposób, żeby 1/4 tej populacji występującej w danym miejscu zostawić, żeby ona się po prostu rozsiała, żeby mogła się potem rozmnożyć, wydać kolejne pokolenie, żeby dalej w tym środowisku była obecna. Roślinę zbieramy zawsze suchą. Chyba, że jest to, nie wiem, kminek albo kolendra i po prostu te nasionka się szybko osypują, to wtedy zbieramy wilgotne, ale przeważnie, jeżeli zbieramy rośliny zielne, jeżeli zbieramy kwiaty, liście, ziele danej rośliny, to zawsze staramy się zbierać je jak najbardziej suche, żeby po prostu było tam jak najmniej wilgoci, żeby potem proces suszenia też przebiegał bardzo sprawnie, żeby zatrzymać rozwój patogenów, na przykład rozwój grzybów na tych roślinach zielarskich. Więc jeżeli Państwo już zbierzecie tą roślinę, przyniesiecie ją do domu, to rozłóżcie ją albo na jakimś papierze, nigdy na gazecie, tak, tylko po prostu zwykły szary papier, albo na przykład zróbcie sobie jakąś taką ramkę obitą filanką, czy jakąś siatką i wtedy na takim przewiewnym podłożu możecie suszyć rośliny, czy na przykład w suszarce do grzybów i powinniście zrobić wszystko, żeby ta roślina wyschła jak najszybciej, żeby jak najszybciej odparować wilgoć z tej rośliny, bo nie dość, że hamujecie w ten sposób rozwój grzybów na tym surowcu zielarskim, ale też powodujecie, że następuje zahamowanie reakcji rozpadu substancji tych fizjologicznie ważnych dla naszego zdrowia, tak, substancji aktywnych, więc im będzie więcej tam przewiewu, im będzie wyższa temperatura, trudno powiedzieć. Temperatura powinna być 35-40 stopni, tak? Może być 30, od 30 właśnie do 40 stopni. W takich granicach powinniście Państwo suszyć te zioła, ale właśnie musicie pamiętać, żeby to był przewiew. Ziół nie suszymy nigdy na słońcu, tylko w cieniu, żeby zachować substancje aktywne. No i lepiej suszyć zioła rozdrobnione niż w całości, tak? Bo wtedy też po prostu mamy szybszy ubytek wilgoci, w związku z tym szybciej zahamujemy reakcję chemiczną i będziemy mieli więcej substancji aktywnych. Dobrze przygotowane zioło powinno mieć miły smak, miły zapach, tak? Nie może na przykład jakąś stęchlizną zioło pachnieć, nie może na przykład smakować pleśnią. I wygląd, kolor jak najbardziej zbliżony do naturalnego, tak? Czyli jak najmniej zmieniony, czyli jeżeli zbieramy liście, to one powinny być jak najbardziej zielone. Wtedy wiemy, że ten surowiec ma wysoką jakość.
0: Tą różnicę bardzo dobrze widać na nasionkach kopru włoskiego, że w niektórych opakowaniach one są zieloniutkie, tak. Prawda? W niektórych aż takie brązowe, zupełnie nienaturalne, więc to rzeczywiście...
1: Chociaż zastanawiam się, wiesz, bo może to zależeć na przykład od fazy zbioru, że być może niektórzy plantatorzy zbierają ten koper wcześniej, kiedy nim on jeszcze po prostu zacznie, że tak powiem, wysychać, tak? Bo zobaczcie Państwo, bardzo często nasiona na początku są zielone, tak? A potem w miarę postępowania dojrzewania one brązowieją, więc nie wiem teraz, czy to jest wina, jakby, że tak powiem, czy tak. To zależy od fazy zbioru, czy to jest po prostu to, w jaki sposób on jest suszony.
0: Może tak, natomiast bardzo często te takie bardzo brązowe, one w smaku zupełnie są inne, takie właśnie, tak jak mówisz, właśnie, nie są takie przyjemne w smaku, więc myślę, że to trzeba połączyć te dwa kryteria i wtedy może uzyskamy to najoptymalniejsze.
1: Tak.
0: No dobrze, czyli jak już mamy tak dobrze przygotowane zioła, że one mają substancje czynne, to powiedz, którymi ziołami, w jaki sposób walczymy z pasożytami i czy rzeczywiście one nam mogą przeszkadzać i czy współcześnie my się z tym konfrontujemy, bo ludzie wracają z laboratoriów, mówią, a ja nie mam żadnych pasożytów, prawda?
1: No, musicie Państwo wiedzieć, że metody laboratoryjne bywają zawodne i ja spotkałam wiele osób, które ewidentnie mają infekcje pasożytnicze, nawet wydaliły pasożyta, a w badaniach nic nie wyszło. Więc nawet sama byłam na szkoleniu z fitoterapii chorób pasożytniczych, gdzie każdy z nas został po prostu, kał każdego z nas został przebadany pod mikroskopem. I rzeczywiście były tam osoby, które miały wyniki badań laboratoryjnych, nawet wyniki krwi na obecność przeciwciał i wychodziło, że są zdrowe, a pan doktor po prostu pokazał nam pod mikroskopem, gdzie są jakieś ślady występowania tych pasożytów. Także jeżeli Państwo czujecie się źle, tak, z niewiadomej przyczyny, macie na przykład problemy z układem pokarmowym, źle śpicie w nocy, nie wiem, macie cienie pod oczami, macie problemy z układem odpornościowym, właśnie z infekcjami wirusowymi, macie zaśluzowacony organizm, macie na przykład problemy z woreczkiem żółciowym, tak? Macie problemy z żołądkiem, jakieś stany zapalne jelit, bóle głowy, jesteście nerwowi. Widzicie zmianę swojego samopoczucia i zachowania w okolicy pełni, to najprawdopodobniej jedną z przyczyn tego złego samopoczucia jest występowanie pasożytów w organizmie. I musicie Państwo oswoić się z myślą, że jesteśmy częścią przyrody i po prostu proszę, żebyście zaakceptowali fakt, że jesteśmy też środowiskiem życia dla różnych organizmów, mogą to być pasożyty obłe, tak? Mogą to być przywry, mogą to być robaki płaskie typu tasiemce, tak? Mogą to być owsiki glisty, mogą to być pierwotniaki, tak? Bardzo, bardzo powszechnym pierwotniakiem jest na przykład lamblia. Mogą to być grzyby różnego rodzaju. Bardzo powszechnym grzybem jest Candida albicans. Jeżeli ktoś ma łaknienie na cukier, to najprawdopodobniej ma zagrzybiony organizm. I po prostu i obecność tych grzybów pasożytniczych po prostu powoduje właśnie ten głód cukrowy. Musicie Państwo wiedzieć, że na przykład bakterii występujących w naszym organizmie jest 10 razy więcej niż naszych komórek, więc zobaczcie Państwo, że można powiedzieć, że każdy z nas to jest taki zestaw bakterii, takie małe chodzące zoo. I teraz oczywiście część tych organizmów sprzyja naszemu zdrowiu, naszemu życiu. Czasami organizm nawet wpuszcza dane pasożyty, żeby po prostu się pewnych toksycznych związków czy toksycznych bakterii pozbyć ze swojego organizmu. Na przykład glista czy włosogłówka, one żywią się po prostu takimi patogennymi bakteriami występującymi w naszych jelitach i po prostu organizm dopuszcza te pasożyty po to, żeby ograniczyć populację danych bakterii. Ale niestety negatywną stroną tego jest też to, że organizm w pewnym momencie ulega osłabieniu i że po prostu te pasożyty też się potrafią w naszym organizmie rozmnażać. To jest, proszę Państwa, troszeczkę tak jak Konrad Mazowiecki wpuścił krzyżaków. Więc po prostu nasze zadanie polega na tym, żeby całą tą populację po prostu utrzymać w pewnych ryzach i żeby jednak to nasz organizm rządził sam sobą, tak, żebyśmy my byli panem naszego organizmu, a nie organizmy czy mikroorganizmy, które na nas nami się żywią i na nas pasożytują. W związku z tym w przyrodzie jest mnóstwo ziół i mnóstwo substancji aktywnych, które sprzyjają ograniczeniu właśnie populacji organizmów szkodliwych. I między innymi właśnie takimi ziołami są zioła bogate w tujon. Tujon to jest taki związek organiczny, który blokuje system nerwowy pasożytów. Oczywiście w dużych dawkach może też zmienić funkcjonowanie naszego systemu nerwowego. I na przykład na początku lat 20. Bardzo często artyści pili absynt, tak? Na przykład Witkacy pił absynt po to, żeby po prostu zmieniać funkcje poznawcze, żeby wpływać na swój system nerwowy, żeby mieć halucynacje, wizje. I w ten sposób po prostu rozwijał swoją twórczość i miał inspirację, żeby potem malować różnego rodzaju obrazy. Sami Państwo możecie ocenić, czy te obrazy są budujące, czy nie. Natomiast oczywiście, jeżeli będziemy przetwory zawierające tujon przyjmować w rozsądnych, niewielkich dawkach, to wtedy nasz system nerwowy zachowa równowagę, natomiast ucierpi system nerwowy organizmów pasożytniczych. I możecie tutaj Państwo wykonywać nalewki na przykład z piołunu, nalewkę wrotyczową, są to takie popularne zioła właśnie bogate w tujon, a jednocześnie poprawiające funkcje naszego układu pokarmowego. I możecie w okolicy pełni właśnie przyjmować te przetwory zielarskie, powodując utratę funkcji życiowych przez pasożyty. Ale pamiętajcie, że jednocześnie powinniście też przyjąć środek przeczyszczający, czyli zioła zawierające substancje drażniące nasze jelita, na przykład napar z kory kruszyny. I dobrze też jednocześnie przyjąć na przykład węgiel aktywny po to, żeby ten węgiel zebrał toksyny powstające w wyniku rozkładu organizmów pasożytujących w naszych jelitach i w ten sposób zahamujecie Państwo tak zwaną reakcję Herxheimera, czyli po prostu będziecie zapobiegać złemu samopoczuciu towarzyszącemu każdej kuracji przeciwpasożytniczej.
0: Taka też wtórna intoksykacja, prawda? Tak. Czyli zatruwanie się tymi...
1: Tak, tak, tak.
0: Elementami.
1: Tak. Mhm. Dokładnie, bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli przyjmiemy jakąś substancję toksyczną dla pasożytów, czyli właśnie na przykład nalewkę wrotyczową, czy nawet napar wrotyczowy, tak, bo możecie Państwo łyżkę kwiatu wrotyczu wrzucić do szklanki, skropić na 15 minut i odstawić przez 15 minut, skropić spirytusem i potem zalać wrzątkiem, wypić taki napar przed posiłkiem. W ten sposób właśnie działacie, wprowadzacie sobie tujon do organizmu, który to tujon działa w świetle jelita, to wtedy po prostu powodujecie, że ten pasożyt, który ma zablokowany system nerwowy, on zaczyna trawić sam siebie i po prostu zaczyna umierać w naszym organizmie. Jeżeli my mamy temperaturę ponad 30 stopni, ponad 36 stopni, 38 w naszym układzie pokarmowym, to jest to idealne środowisko do rozkładu białka i wtedy po prostu na tym pasożycie raz, że się rozwijają i wirusy, i grzyby, ale dwa, po prostu powstają różnego rodzaju związki toksyczne, które wchłaniają się do naszego krwioobiegu i powodują po prostu złe samopoczucie, takie objawy grypopodobne. I powodują, że po prostu bardzo, czasami możemy bardzo ciężko przechodzić taką kurację odpasożytniającą. I w związku z tym właśnie warto wziąć jakiś adsorbent, jakiś związek, który pochłonie te toksyny, po to, żeby po prostu jak najszybciej wydalić na zewnątrz.
0: I przejść łagodnie taką kurację.
1: Dokładnie, przejść taką kurację łagodną. I tutaj właśnie może to być enterożel, ale wtedy musimy uzupełniać mikroelementy. Może to być węgiel aktywny, może to być na przykład glinka biała. Może być to ziemia okrzemkowa.
0: Powiedz, Asiu, a jak długo, w jakich ilościach, żeby właśnie sobie nie zaszkodzić, żeby nie przesadzić z tą ilością tujonu? Co będzie bezpiecznie? Jak często w ciągu roku takie kuracje przeprowadzać i czy rzeczywiście to jest ważne? Czy dzieci na przykład, które są bardziej podatne, czyli bawią się w piaskownicy i tak dalej, czy osoby, które mają zwierzęta, powinny to częściej robić? Czy jakby wszyscy tak samo, bo jesteśmy narażeni przy takim jakości tak jedzenia słodkiego, które spożywamy na pasożyty mniej więcej podobnie.
1: Więc tak, taka podstawowa profilaktyka to jest odrobaczanie się dwa razy do roku. Zawsze robimy to w okolicy pełni, chyba że po prostu odkryliśmy, że mamy pasożyta i nie chcemy czekać dłużej, to wtedy możemy w danym momencie zrobić sobie taką kurację odpasożytniającą. Natomiast jeżeli stosujemy to jako profilaktykę albo mamy możliwość poczekania do pełni, to najlepiej taką kurację zacząć 2-3 dni przed pełnią i kontynuować ją minimum przez 7 dni. I taki czas spożywania nalewki piołunowej czy wrotyczowej nie zrobi nam jakiejś szkody w organizmie. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie nalewki, to myślę, że to jest taki okres maksymalny. A potem możemy kontynuować dalszą kurację przy pomocy po prostu naparów z różnych ziół, takich o działaniu przeciwpasożytniczym.
0: Czyli zmieniając środowisko, żeby one tam nie chciały być, tak?
1: Tak, dokładnie. Zmieniamy środowisko. Właśnie też chciałam Państwu powiedzieć, że taką bardzo ważną profilaktyką, jeżeli chodzi o zatrzymanie inwazji pasożytniczej w naszym organizmie, to jest utrzymywanie prawidłowego pH w żołądku, bo naszą podstawową barierą, która blokuje rozwój pasożytów i wnikanie tych pasożytów w naszego organizmu, jest kwas solny. I teraz, jeżeli Państwo standardowo przed posiłkiem przyjmujecie sobie na przykład napar z ziół gorzkich, z takich ziół zawierających dużo goryczy, o smaku gorzkim, i przyjmujecie sobie ten napar pół godziny przed posiłkiem, albo przyjmujecie sobie nalewkę, na przykład nalewkę piołunową, to wtedy pobudzacie receptory, pobudzacie wydzielanie kwasu solnego i enzymów trawiennych. I jeżeli mamy odpowiednie stężenie kwasu solnego w żołądku i mamy odpowiednie stężenie enzymów trawiących białka, to wtedy, jeżeli z pożywieniem przyjmujemy jednocześnie zupełnie niechcący jajeczka pasożytów, to wtedy one ulegają strawieniu i blokujemy rozwój i wnikanie tych szkodników do naszego ciała. Tutaj jeszcze Państwu chcę powiedzieć, że jest pewna różnica, jeżeli mamy infekcję takimi pasożytami, które mają system nerwowy, a kiedy mamy infekcję z organizmami, które są pierwotniakami. Bo musicie Państwo wiedzieć, że tujon działa tylko na pasożyty, które właśnie ten system nerwowy mają, czyli na duże, wielokomórkowe organizmy. Czyli tutaj możemy tym wybijać owsiki, glisty, tasiemca, przywr różnego rodzaju występujące w jelitach. Ale na przykład jeżeli mamy infekcję lambliami, to wtedy musimy zastosować inną substancję. Wtedy stosujemy berberynę. Najlepiej berberynę w połączeniu z owocami, które mają dużo antocyjanów, czyli na przykład berberyna w połączeniu z borówką czernicą, albo berberyna w połączeniu z aronią, albo berberyna w połączeniu z jeżyną. I wtedy tutaj właśnie, czy na przykład możemy stosować też wyciąg z berberysu i wtedy działamy kierunkowo, konkretnie właśnie na pierwotniaki i ograniczamy ich występowanie w organizmie. Więc też może być tak, że na przykład zastosujecie Państwo kurację odrobaczającą pewną grupą ziół, zastosujecie załóżmy piołun wroty, czy może, też możecie na przykład poczytać sobie o narecznicy samczej. To jest takie bardzo, bardzo silne zioło, które działa przeciw tasiemcom, chociażby przeciwko robakom płaskim występującym w naszym organizmie. I nie zobaczycie efektów, to być może macie infekcję innymi pasożytami, innym rodzajem pasożytów, tak? Być może są pierwotniaki, po prostu musicie zejść niżej, tak? I wtedy zastosować na przykład berberynę, czy na przykład trifale, czyli zestaw takich ziół występujących w Indiach, które też ograniczają rozwój patogenów, właśnie takich jednokomórkowych, jak pierwotniaki, jak grzyby, jak bakterie chorobotwórcze. I też bardzo ważne jest to, żebyście stosując kurację przeciwpasożytniczą właśnie ograniczyli też pożywienie, które sprzyja rozwojowi tych pasożytów, tak? Czyli żebyście wyeliminowali mąkę pszenną, cukier, nabiał, szczególnie nabiał wysoko przetworzony, taki nabiał sklepowy, a żebyście w to miejsce na przykład wprowadzili orkisz, kaszę orkiszową, dużo warzyw, owoce, ale takie nisko słodzone, tak? Które mają z kolei właśnie dużo przeciwutleniaczy, żebyście też się wyciszyli, żebyście włączyli w tą całą kurację modlitwę, możecie nawet zastosować post. I to spowoduje, że wy też zmieniacie środowisko, że zabieracie pożywienie dla tych mieszkańców, którzy was osłabiają. I wtedy stosując z jednej strony truciznę, z drugiej strony odcinając im pożywienie, powodujecie, że one są bardziej podatne właśnie na degradację i na wydalenie z naszego organizmu. I kolejna bardzo ważna rzecz, musicie też pamiętać, że trzeba zmienić środowisko. Tak? Że nie wystarczy usunąć pozbyć się pasożytów z naszego organizmu, ale też trzeba zmienić na przykład pH w żołądku, tak? Wrócić do tego pH fizjologicznego, zmienić pH, zmienić środowisko w jelitach na takie, które sprzyja naszemu zdrowiu, tak? Które podnosi funkcję układu odpornościowego w naszym układzie pokarmowym. Powinniście pamiętać o tym, żeby odbudować sobie florę bakteryjną, tak? Czyli na przykład możecie spożywać bardzo dobrej jakości, podkreślę, mleko zsiadłe, tak? Czy zakwas buraczany, czy innego rodzaju produkty poddane naturalnej fermentacji bakteryjnej, albo po prostu stosować bardzo wysokiej jakości probiotyk. Że właśnie bardzo ważna jest w tym wszystkim też modlitwa, takie zaufanie Panu Bogu, takie wyciszenie się, bo musicie Państwo wiedzieć, że jeżeli jesteśmy zestresowani, jeżeli jesteśmy w takim mechanizmie walka-ucieczka, to po prostu mamy bardzo osłabiony układ odpornościowy, wtedy mamy po prostu włączony jest cały czas tryb alarmowy, układ parasympatyczny, który blokuje funkcję naszego układu odpornościowego. I właśnie modlitwa, adoracja, przyjęcie miłości Pana Boga i zatopienie się w tej miłości, właśnie i taka postawa dziękczynienia i uwielbienia Pana Boga za to, że daje nam tyle bogactwa, tyle dobra wokół nas, powoduje, że organizm się uspokaja i wtedy następują procesy samoleczenia w naszym organizmie. Więc z jednej strony ważne jest to, żebyście się dobrze odżywiali, żebyście stosowali zioła, przyprawy w waszej kuchni, tak? Ale z drugiej strony jest bardzo ważne, żebyście zaufali Panu Bogu i po prostu, żebyście Jemu pozwolili się leczyć, nie? Bo jakby stan naszego organizmu zaczyna się od głowy. Tak? Jeżeli głowa jest spokojna, jeżeli czujemy się ukochani przez Pana Boga, jeżeli czujemy, że rzeczywiście Pan Jezus nas zbawia i że On nas stworzył z miłości do miłości i jeżeli zaczynamy tą miłość, to życie przekazywać innym ludziom, to też nasz organizm zdrowieje i zupełnie inaczej przyswaja składniki odżywcze. Prawda? Tak. Także też zachęcam Was do tego, żebyście na każdym polu współpracowali z miłością Pana Boga i z Jego łaską, żebyście wykorzystywali i te dary, które On złożył w przyrodzie, ale też żebyście właśnie korzystali jak najczęściej z sakramentów. I też chcę Was zachęcić do tego, że jeżeli macie jakieś problemy, jakieś niemoce odczuwacie, to żebyście też mówili o tym w spowiedzi świętej, tak? Bo bardzo często jest tak, że po prostu podlegamy różnego rodzaju dręczeniom i można powiedzieć, że że te pasożyty czy te choroby, które nas dotykają, to też jest działanie złego ducha. Więc możemy po prostu w spowiedzi świętej powiedzieć, że po prostu mamy taki i taki problem. Niekoniecznie, słuchajcie, to jakby w spowiedzi świętej niekoniecznie musicie mówić, że coś jest grzechem, tak? Jakby spowiedź święta służy nie tylko wyznawaniu grzechów. Spowiedź święta to jest taki sakrament, gdzie wy możecie powiedzieć o wszystkich waszych niemocach, i Pan Jezus po prostu zabierze te demony, to jest, spowiedź święta ma moc egzorcyzmu, i Pan Jezus usunie po prostu te demony, te sytuacje, które was niszczą.
0: I wesprze te nasze działania po prostu.
1: Dokładnie, i wesprze te nasze działania, więc bardzo ważne jest to, żebyście że jak zaczynacie kurację ziołową, tak, kurację postem
0: bierzecie
1: na przykład,
0: się za siebie w ogóle.
1: Bierzecie się za siebie.
0: Poważnie.
1: To róbcie to zawsze w łączności z Panem Bogiem i w łasce uświęcającej, żeby po prostu zmaksymalizować działanie Pana Boga w waszym organizmie.
0: Świetnie, Asiu. Tym takim pięknym akcentem myślę, że zachęciliśmy do tego, żeby korzystać z natury, ale też do tego, żeby tak jak właśnie Hildegarda mówi, harmonizować wszystkie nasze obszary. Czyli właśnie tak. Bez tej głowy tu wspomnianej przez tak. ciebie, no trudno będzie o zdrowie. Także czasami łykamy dużo pigułek, dużo ziół jemy, a to zdrowienie nie idzie. No właśnie. Tak. I te mechanizmy blokujące są w innych częściach i w innych strefach. Także zachęcamy do tego, aby takie zmierzyć się, zrobić fotografię swojego całego siebie, każdego obszaru i gdzie tam jest nieporządek, tam porządkować właśnie przy pomocy łaski Ducha Świętego. Tak. Także dziękuję, Asiu, za tą rozmowę i zachęcamy Państwa do podążania za wskazówkami świętej Hildegardy. Dziękuję.
1: Tak, dziękuję serdecznie i życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Niech Pan Bóg Wam błogosławi i święta Hildegarda Was wspiera. Wszystkiego najlepszego z Panem Bogiem.
0: Dzięki.

Radio Muzyka Pogoda. Minęła ósma. Czas na dzisiejszy pogodowy komentarz. Serdecznie zapraszam.

Zatem, drodzy Państwo, co dzisiaj w pogodzie? Po kilku dniach zdominowanych przez zachodnią cyrkulację i kolejne strefy frontowe nad Polską zaznacza się przejściowa stabilizacja pogody, nie potrwa ona jednak długo. Układ wysokiego ciśnienia z nad Europy Środkowej stopniowo stabilnie i słabnie odsuwa się na wschód, a od zachodu coraz wyraźniej zaznaczać się będzie wpływ kolejnej fali niżów z nad Atlantyku. W efekcie już w ciągu dnia rozpocznie się przebudowa cyrkulacji, która przyniesie nam wyraźny wzrost temperatury, ale będzie również zapowiadała kolejne zmiany pogody.

zbliżającego się od Atlantyku. Taki układ przyniesie stosunkowo spokojną i coraz cieplejszą pogodę. Zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane. Po ustąpieniu porannych niskich chmur i zamgleń pojawiać się będą chmury kłębiaste i warstwowo kłębiaste, a także ławice chmur piętra średniego i wysokiego napływające ze wschodu. Rozwój pionowych chmur kłębiastych będzie ograniczony. Taka sytuacja dzisiaj nastąpi. Niemal w całym kraju temperatura osiągnie 20 i przekroczy. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie termometry wskażą lokalnie nawet plus 25. Chłodniej pozostanie jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na północnym wschodzie, gdzie temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 19. Noc także przyniesie bardzo duże zróżnicowanie temperatury. Na przeważającym obszarze temperatura minimalna od 12 do 14, a na północnym zachodzie lokalnie około 10. No i w rezultacie będziemy mieli dość ciepłą noc, wyjątkowo ciepłą, można nawet powiedzieć, będzie to jednak krótkotrwały epizod ciepła zbliżający się od zachodu. Front chłodny zapowiada kolejną zmianę pogody, która rozpocznie się już następnego dnia, więc dziś, jutro będzie najcieplejszy dzień w środę, a już od czwartku ponowne ochłodzenie, drodzy Państwo. Tyle prognozy pogody, a już za chwilkę kuchnia świętej Hildegardy, na którą serdecznie zapraszam.

0: witamy serdecznie w kolejnym odcinku Kuchnia Świętej Hildegardy w praktyce. I dzisiaj, Łukasz, co nam zaproponujesz?
1: Wiem, że lubisz zupy.
0: Uwielbiam.
1: Więc będzie zupa. Będzie taka zupa dyniowa, krem. Myślę, że krem dyniowy każdy lubi. Myślę, że to już jest tak jak na żurek. Każdy ma swój ulubiony
0: smak dodatki.
1: Tak, tak, jak zrobić gdzieś. Ja mam nadzieję, że go trochę dzisiaj zmienię. Będziemy to doprawiać jabłkiem, czyli tak upieczemy, przeprażymy jabłko, przeprażymy małe korzenie pietruszki, do tego pieczona dynia, bo dynia już musi być wcześniej upieczona, ale doprawimy czymś takim specjalnym, co wiem, że Hildegarda lubi, czyli kawa zbożowa.
0: Tak.
1: Lubisz kawę zbożową?
0: Wiesz, tak, kiedyś piłam, teraz już wolę
1: naturalną. Teraz nie, ale Hildegarda zaleca, nie?
0: A znaczy, bo ona jest orkiszowa, tak, jakby wszystko, co z orkiszu jest dobre. Chociaż jest to taki, wiesz, troszkę zrobione pod współczesnego człowieka, który jednak w formie...
1: A ja bardzo lubię połączenie jabłka i kawy zbożowej. Tak, to jest jedno z takich moich ulubionych połączeń. Mhm. Takie przeprażone trochę jabłko i do tego właśnie kawa zbożowa. Jest naprawdę świetnie to smakuje.
0: Mamy pietruszeczkę.
1: To trzeba trochę drobnie pokroić, bo to chcemy później zmiksować. Mhm. Nie chcemy, żeby nam się gotowało nie wiadomo ile. Mhm. Tego jabłko.
0: Jabłuszko.
1: Jabłko ze skórką nie obieramy.
0: No właśnie, pietruszka też była nieobrana.
1: Tak, tak, tak. Ale wyszorowana.
0: Wyszorowana i do tego Państwa zachęcamy, żeby właśnie tej skórki nie pozbawiać ani warzyw, ani owoców. No oczywiście tam, gdzie trzeba, to trzeba, ale w skórce jest bogactwo tych mikro,
1: makroelementów. Jest bogactwo, do tego są pektyny, które gdzieś nam trochę tą zupę zaciągną, bo nie będziemy jej niczym zagęszczać, tak? Nie będziemy dodawać żadnej skrobi takiej innej, więc te pektyny lekko nam zagęszczą tą zupę.
0: Wykorzystać wszystko, co daje natura.
1: Tak jest,
0: pięknie.
1: Do tego jabłka damy trochę więcej.
0: Dynia upieczona, czyli jeżeli chodzi o termikę, to jest ona bardziej rozgrzewająca, wtedy ciepła.
1: Masło klarowane odrobinę, bo tu jednak trzeba, musimy to tak, lekko podsmażyć. Zaczynamy od pietruszki, bo ona jest twardsza, nie? Co ona musi troszeczkę dłużej się nam dusić.
0: Ile taką dynię trzeba piec?
1: Do miękkości.
0: Do miękkości. No oczywiście, przecież nie mogłam się spodziewać innej odpowiedzi.
1: Jeszcze to wszystko zależy od piekarnika, jak my to robimy, od stanu dyni, jak jej dojrzałości,
0: tak
1: to ma wiele, wiesz, jak ja powiem Ci, że 45 minut, a później po 45 minutach ona będzie twarda i ktoś powie, ale przecież ja robiłam z przepisu. Do miękkości.
0: Do miękkości. Czyli zostańmy z tym, do miękkości.
1: Tak. Ale tak średnio myślę, że to wystarczy jej około tam godzina, będzie ok. Lekko ją można skropić wodą i przykryć, to ona się troszeczkę przyparuje, nie?
0: Aha. I ty w całości to robisz, czy właśnie w takich
1: W takich kawałkach trzeba ją przekroić, wydrążyć.
0: Bo czasami jeszcze czytałam, że dobrze jest dynię piec też całą, bo ona wtedy się łatwiej kroi, a jak jest taka, to też zależy od rodzaju oczywiście dyni, ale bo ta Hokkaido to na pewno jest łatwiejsza w obieraniu i przygotowaniu, natomiast niektóre mają są tą takie, skórkę słuszną.
1: Tak, są takie, które po prostu można śmiało ze skórką, ona jest wtedy taka delikatniejsza. Tutaj
0: nawet,
1: przy tej naszej dyni
0: tak,
1: ja proponuję jednak tą skórkę ściągnąć, ponieważ później przy miksowaniu ona cały czas będzie gdzieś tam widoczna.
0: No tak, bo Hokkaido też ze skórką można, prawda?
1: Teraz jabłuszko. Jabłuszko nam się przeprażyło.

0: nie ma dużo.
1: Co ja cię w życiu nazmywałem już? To jest doświadczenie życiowe.
0: No właśnie, także proszę Państwa, proszę podglądać i korzystać, bo czasami...
1: Nie ma co sobie życia utrudniać.
0: Tak. Czasami też nie chce nam się gotować, bo później te wszystkie czynności związane z posprzątaniem po, czy z przygotowaniem tyle trwają, że wolimy kupić gotowe.
1: Łatwiej umyć jeden garnek niż
0: całą stertę naczyń. Tak, i wolimy zedrzeć, prawda, folijkę z przygotowanego dania, zamiast samemu coś upryżyć. A tutaj proszę, mamy jedno.
1: Poszło trochę skórki cytrynowej w tak zwanym międzyczasie.
0: Już pachnie.
1: Gdzieś pachnie.
0: Teraz wkładamy.
1: Mamy lekko podprażone, dajemy.

0: Gotujesz czasami zupę dyniową?
1: Tak.
0: Czym doprawiasz?
1: Ja wiesz co, mam pod ręką. Ja to na bogato z ziołami.
0: Na bogato? To co zazwyczaj u ciebie idzie?
1: Wiesz co, no kiedyś szedł cynamon na przykład, ale jak się uczuliłam na cynamon, to odstawiłam. Ale na przykład oczywiście pieprz kubeba u mnie zawsze, sól, ale czasami na przykład majeranek sobie dodajesz, jakieś zioła ostre, Bertram. Galgant zamiast imbiru na przykład.
0: No to galgant to na pewno, to już możesz naszykować, dodamy odrobinę bertramu.
1: Ale wiesz, czasami kuminu na przykład też dodam troszkę, bo mi pasuje jakoś tak ostatnio na to zioło, mam ochotę. Gluszczyk kurdybanek można.
0: Czyli gotujemy do smaku, tak?
1: Gotujemy do smaku.
0: Znowu nie ma jednego przepisu.

0: No to jest chyba najistotniejsze. Odrobinę trawy cytrynowej. Myślę, tak, że nie zaszkodzi zupie dyniowej.
1: Ale staram się wybierać z asortymentu polecanego przez świętą Hildegardę, ale też otwieram się na nowe smaki.
0: Mleko migdałowe.
1: Ta trawa cytrynowa mnie też u Ciebie przekonuje, bo ona fajnie dodaje potrawie takiego kwaśnego, ale też takiego ciekawego smaku.
0: Tak. Zupka musi nam się zagotować.
1: I to będzie na mleku, czyli wody w ogóle nie dodajesz.
0: Tutaj nie dodałem, bo to jest wersja na bogato, ale oczywiście w wersji troszeczkę biedniejszej można dodać właśnie czy bulion warzywny, czy bulion orkiszowy nagotowany taki wcześniej. Taki bulion można przytrzymywać też chwilę w lodówce, nie? Więc można dodać taki bulion orkiszowy. Można dodać na przykład bulion warzywny taki czysty, a później odrobinę na przykład mleka migdałowego lub innego tam nabiału.
1: W zimie na przykład też bulion na kościach cielęcych, czy na jakichś tam porcjach rosołowych, indyczych, kurczaczych, jak mamy dobre jakości.
0: Kozi serek? Lubisz kozi serek?
1: To będzie nas bardziej wzmacniał. Kozi serek lubię, tak. A Hildegarda też. U Hildegardy nabiał jest takim dodatkiem, czyli ona nie zachęca nas na przykład, myślę, że nie zachęcałaby do wypicia na śniadanie mleczka albo zrobienia płatków kukurydzianych, zalanych mlekiem. U niej nabiał jest dodatkiem, czyli na przykład zupę wykończymy śmietaną. To by jej się, myślę, podobało.
0: Czyli my będziemy wykańczać naszą zupę serem kozim.
1: Tak.
0: Kozi ser dojrzewający. Oczywiście możemy go po prostu włożyć do tej zupy. On pod wpływem tej temperatury nam się rozpłynie. Będzie też świetnie smakował, ale my lekko przypieczemy sobie ten kozi serek.
1: I też na suchej patelni?
0: No zdecydowanie.
1: No pięknie.
0: Zdecydowanie układamy właśnie kozi serek. On nam się tutaj przypieka. Zupka nam się gotuje. Dynię mieliśmy ugotowaną, jabłko jest dosyć miękkie, więc to bardzo szybko wszystko się nam gdzieś dojdzie. Za chwilę będziemy mogli to miksować. Ja pozwolę sobie dodać jeszcze małą kosteczkę masełka. Hildegarda zezwala, tak? Bo to tak dokańczamy, tak? I to, co mówiłem wcześniej, kawa zbożowa. Ja naprawdę bardzo lubię kawę zbożową połączoną z pieczonym jabłkiem.
1: Z czym spoczonym?
0: Z pieczonym jabłkiem.
1: A jabłkiem.
0: Naprawdę to jest świetne połączenie dla mnie.
1: Pieczone jabłuszko, tak. Widzisz, to też
0: i kolejny... zawsze mówię, że to jest takie propolskie. Jabłka nasze.
1: Aha.
0: Kawa zbożowa taka, jak się pamiętało kiedyś, jak to babcie parzyły, tak?
1: Tutaj mamy kawę orkiszową.
0: Tak, tutaj mamy oczywiście kawę orkiszową, bo babcie jeszcze nie zawsze miały dostęp do tego orkiszu, tak? Zupka, czujesz?
1: Zbożowa,
0: musimy skręcić nam ten.
1: Tak, już czuję właśnie, poczułam bardziej serek, bo z mojej strony niż tą kawę zbożową, ale myślę, że to będzie taki delikatny smak w tej zupie, nie?
0: Zaraz sprawdzimy.
1: Zaraz sprawdzimy.
0: Niech się troszeczkę jeszcze przypiecze. Zupka.
1: Tak jest. Czyli mamy pietruchę, jabłko, dynię, serek. Hildegarda nie pisze o produktach kwaśnych u siebie, czyli śmietanie, natomiast to jest forma lekkostrawna, więc myślę, że lepsza na pewno niż zalewanie się mlekiem i picie go w dużych ilościach z różnymi potrawami. No proszę, jaki pomysł na podstawkę.
0: Więc pozwól, że będę teraz naszą zupkę miksował. No. Uważaj, bo teraz tak, to na pewno cię zachlapie.
1: Dobrze, to ja się troszkę odsunę, żebyś nie zachlapał mojej Hildegardy.
0: Ale myślę, żeby się nie obraziła, nie?
1: Serek przerzucić, czy...
0: Nie, poczekajmy jeszcze. Niech on się tam skarmelizuje, nie?
1: Aha. to jest ciekawe z zupą dyniową, że w zależności co dodamy, to barwa jej się zmienia.
0: No zdecydowanie.
1: Albo możemy rozjaśnić ten pomarańcz, albo cynamonem bardziej brunatny, wtedy będzie taki kolor, a teraz mleczko dało takiej jasności.
0: Mleczko, jabłko, tak?
1: Tak, pietrucha, tak, rozjaśniły bardzo nam tę zupę.
0: Zupę mamy zmiksowaną. Oczywiście konsystencję zupy możemy regulować, tak? Zawsze możemy troszeczkę dodać. Mhm. Jak robię zupę, to nie leję garka płynu i tak. Nie dodaję produktów, tylko przesmażam, przepraszam dodatki i uzupełniam płynem. Wtedy reguluje się konsystencję. Jak nawalimy garnek płynu, to później musimy dorzucać, żeby nam wyszło. A w drugą stronę jest łatwiej.
1: I może nam zabraknąć, dokładnie. A tu każdy może dostosować do swoich smaków i do swojej jakby właśnie konsystencji.
0: Zobaczymy, co nam wyszło. Już to naobiecywałem.
1: Teraz przyprawiać będziesz jeszcze.
0: Będziemy przyprawiać. Jest dosyć słodka od tego jabłka, które tu poszło. I od tej...
1: Troszkę soli, tak.
0: Nie, ale nie za dużo, bo podajemy to z kozim serem, a kozi ser jest naturalnie słodki, tak? Ale na pewno musimy zaostrzyć. Mhm. Więc tu będzie idealnie właśnie ten galgant.
1: Ja też wybieram galgant, wolę zamiast imbiru. Słucham się rad Hildegardy.
0: A ja Joli. Idziemy w dobrym kierunku, jeszcze szybciej.
1: Jeszcze? No.
0: Kawy zbożowej.
1: To jest ciekawe połączenie, wiesz?
0: Widziałaś?
1: O tym nie pomyślałam, ale oryginalności, myślę, doda tej zupie.
0: Tak, no bo każdy ma jakiś tam swój już sposób, tak? Mhm. Na tą zupę dyniową, ona jest bardzo popularna, zupa dyniowa. Tak,
1: tak. Tak.
0: Się zrobiła tak popularna jak flaki, jak rosół u nas, nie? Mhm. Teraz jak my troszeczkę będziemy kombinować, można coś zmienić, nie? Mhm.
1: Poszła trawa cytrynowa też.
0: Trawa cytrynowa?
1: Tak.
0: Kawa zbożowa?
1: Konsystencja, dobra.
0: Teraz oczywiście możemy to przelać przez sito.
1: Nie.
0: Ale szkoda.
1: Szkoda.
0: Więc zostawiamy. To nie jest, ma delikatne grudeczki, ale to nam totalnie nie przeszkadza. Jeszcze odrobinkę ją zakwaszę cytrynką. Niektórzy używają pomarańczy. Mhm. My dzisiaj damy trochę cytryny. Myślę, że w połączeniu z kozim serem będzie idealne, bo mi na chwilę obecną delikatnie brakuje soli, nie?
1: Aha.
0: Ale jakbyśmy dodali jeszcze soli, później ten kozi ser,
1: to będzie już za
0: dużo. Wtedy mogłoby być już przesadzone. A czyli dodać zawsze można, odjąć nigdy.
1: Nigdy. Czyli pamiętajmy o dodatkach. To jest właśnie scenarzysta kulinarny, który też pamięta, co później na końcu będzie dodane jeszcze jako wykończenie do danego dania.
0: Mamy już zupkę. Oczywiście jeszcze ją delikatnie przyprawimy, później posypiemy peckami dyni. Mam tu jeszcze rukolę przygotowaną, która oczywiście zamaceruję, zanim podam.
1: Jasne.
0: No to już się tego nauczyłem.
1: No i te pestki dyni działają przeciwpasożytniczo, także też zachęcamy do stosowania. Wszelkie pestki, nasiona, orzechy, to jest naprawdę dobrodziejstwo, które już, coraz rzadziej gości w naszych domach. Zastępujemy batonikami, różnymi smakołykami, a
0: serek,
1: wystarczy...
0: zobacz, rozpływa.
1: Tak, się, nie? No a wystarczy właśnie
0: ładnie
1: czasami...
0: skarmelizował.
1: Tak, pięknie.
0: Więc ja najpierw...
1: Nieprzypalony.
0: Zamaceruję, żeby nie było, żebym nie dostał od...
1: odrobiną,
0: tak, odrobiną octu balsamicznego.
1: Rewelacja.
0: Później mi się dostanie od Joli, że to nie mogło tak być.
1: Także korzystajmy naprawdę z tych pestek, nasion, z tego, co jest naturalne. A organizm dostanie wszystko, co
0: podziękuję nam
1: potrzebne. Tak.
0: Mamy położoną już salatę z rukoli, kodzi serek przypieczony. Posypiemy tymi pesteczkami, tak? Tutaj na sałatkę. Żeby nie nasiąkały po prostu, jak już będziemy jedli, to będziemy mogli sobie skubnąć taką chrupiącą, taka, która jest najlepsza. Nie?
1: Przepraszam, właśnie.
0: I zaakcentujemy, jeszcze zaakcentujemy tą kawą, że jak ktoś dostanie na talerz, to od razu mu to zapachnie.
1: Ten smak, tak? Rewelacja. proste, nowe składniki i myślę, że się spodobają.
0: A jeszcze, wiesz co, tak spojrzałem, zielone, że tu mam lubczy, którego nie używałem, więc dodam.
1: Pachnący.
0: No, wiesz, że lubczy to afrodyzjak.
1: Tak. Współczesna kuchnia w formie bardzo przetworzonej go używa, więc...
0: Nie znam.
1: Nie znasz?
0: Nie znam.
1: I tego się trzymaj.
0: Ale za to mamy zupkę dyniową w naszej wersji z jabłkiem, z kawą orkiszową, prażonym kozim serkiem, sałatą z rukoli, zamacerowaną w occie balsamicznym. Zapraszam. A więc dzierży łyżkę w dłoń.
1: Tak jest, próbujemy.
0: Najprzyjemniejszy punkt programu.
1: Moment, tak.
0: Można spróbować. To samej zupy, tak? Spróbować.
1: Na razie to... samej zupy, bo chcę posmakować tym.
0: Czy ta kawa zbożowa pasuje, tak?
1: Pasuje.
0: Jabłko. Czujesz jabłko?
1: Ale wiesz, w środku wydawało mi się, że tyle sypiesz tej kawy, już będzie ją bardziej czuć. Ona idealnie się skomponowała z tą zupą.
0: No, nie można przesadzać.
1: Tak,
0: zawsze
1: właśnie.
0: Można dodać. Pamiętajcie, tu jeszcze sobie posypaliśmy po wierzchu. To jest kawka, która nam się rozpuści w tym wszystkim, więc nie możemy jej od razu narzucić bardzo dużo. Mhm. To ja jeszcze spróbuję. Bo
1: ty spróbuj, a ja łapię się za zielone, moje ulubione.
0: A ja ten kozi serek.
1: A ty kozi serek.
0: Już wezmę z tą całością. Pestka. Położę se na to.
1: Smacerowana sałatka.
0: Rukolkę.
1: I w całości jak powinno być. No i co? Zadowolony?
0: Bardzo dobry. Oczywiście jak ktoś lubi kozi ser. Mm-hmm. Jak ktoś nie lubi koziego sera, to może sobie zrobić bez.
1: Mam nadzieję, że zainspirował Łukasz Państwa i zapraszamy do gotowania własnych wersji zupy dyniowej i podzielenia się
0: opiniami
1: i przepisami.
0: Czekamy na to. Zapraszamy.

0: mikrofonu zegarek już 8.30, czas na naszą radiową lekturę. Zapraszamy.
1: Dzień dobry Państwu. Zygmunt Rybowski, ksiądz, który zbudował kościół. Dalsza część książki, którą napisał ksiądz Piotr Wachowski. Biskup Chełmiński i Marian Przekucki usilnie poszukiwał kapłana, który podjąłby się budowy nowego kościoła, co w tych warunkach wymagało ambicji, umiejętności i doświadczenia. Infuat Stanisław Grunt wspomina: skoro byłem proboszczem w parafii świętego Mikołaja w Fordonie oraz dziekanem tego terenu, to na mnie pierwszym spoczywał obowiązek właściwego rozeznania miejsc pod budowę nowych kościołów pośród budujących się obiektów mieszkalnych, które w tamtych czasach rosły jak grzyby po deszczu. Moim zadaniem było również znalezienie właściwych projektantów pod te inwestycje. Tym bardziej i tym szybciej, skoro masowo ludzie zaczynali wprowadzać się do powstających bloków. Pamiętam moją pierwszą rozmowę z biskupem Marianem Przekuckim o tym, że pierwszą parafię w tak zwanym Nowym Fordonie powinien utworzyć ksiądz Zygmunt. Biskup powiedział: ale nie mam mowy, ksiądz Zygmunt nie da rady, on tego nie postawi. Skoro jednak ksiądz nalega, to niech sobie ksiądz z nim radzi, proszę bardzo. Zapewniłem biskupa, że nie zawiedzie się na tej decyzji. Po jakimś czasie, niespełna roku, biskup przeprosił mnie za to niedowierzanie względem mojego kandydata i sam stwierdził, że jest to człowiek czynu konkretnego działania. Zgodnie z decyzją biskupa, ksiądz Zygmunt zamieszkał na poddaszu plebanii parafii świętego Mikołaja. Jeszcze w tym samym miesiącu, zanim dostał nominację proboszcza, doszło do pierwszego nieoficjalnego spotkania z niektórymi nowymi parafianami. Ksiądz Zygmunt przejęty był nową nominacją. Rozbudzała w nim świadomość odpowiedzialności za powierzoną mu przez biskupa misję. Posiadał w tym zakresie niemałe doświadczenie. Przejmował się jednak nie tyle właściwym dysponowaniem majątkiem rzeczowym w postaci cegieł i zaprawy murarskiej, co tym osobowym. Po raz kolejny powierzeni mu zostali ludzie. Wszystkich ich rozproszonych po piętrach bloków nowo powstającego osiedla pragnął do siebie przygarnąć i zebrać do jednego stada jak dobry pasterz owce. Po bolesnym rozstaniu w Siemoniu dobrze wiedział, że ludzie potrafią mocno związać się ze swoim duszpasterzem. Wszystkie te sprawy powierzał Bogu w modlitwie. Ksiądz Stanisław Grunt z wielkim wzruszeniem wspomina pierwszą wizytę proboszcza w miejscu zaplanowanym pod budowę kościoła. Od razu można było u niego zauważyć ożywienie w trosce o kościół oraz ludzi, którzy mieliby go tworzyć. Bardzo przejmujące było dla mnie wydarzenie, które zapadło mi w pamięci. Było to w pierwszych dniach po przybyciu księdza Zygmunta do Fordonu. Po południu wybraliśmy się na miejsce przeznaczone pod budowę świątyni. W pewnej chwili zauważyłem, że Zygmunt zniknął. Obejrzałem się i kątem oka zobaczyłem go ginącego wśród drzew Doliny Śmierci. Po kilku minutach wrócił z kamieniami, które nazbierał na miejscu stracenia setek bydgoszczan w pierwszych miesiącach 1939 roku. Z wielkim namaszczeniem zaczął rozrzucać je wokół terenu przeznaczonego pod budowę kościoła. Po chwili uklęknął w milczeniu i trwał w takiej postawie jakiś czas. Potem głośno zaczął odmawiać pacierz. Ten gest spowodował automatyczne ugięcie i moich kolan. Klęczeliśmy razem na gołym polu z różańcem w ręku i na głos odmówiliśmy modlitwę. To było pierwsze proboszczowskie, nieoficjalne poświęcenie terenu pod budowę dzisiejszego sanktuarium i bazyliki mniejszej Matki Boskiej Królowej Męczenników. W tym momencie przyszedł mi na myśl prorok Eliasz, składający na kamieniach ofiarę Panu Bogu wobec ludu i kapłanów bożka Bala. Kiedy wróciliśmy do świętego Mikołaja, po raz kolejny uświadomiłem sobie, z jak wielkim człowiekiem dane mi było współpracować. Byłem przekonany, że budowa kościoła nie potrwa zbyt długo. Zygmunt Rybowski, ksiądz, który zbudował kościół. A ja życzę Państwu dobrego, radosnego dnia.

0: W dzisiejszym ziołowym ogrodzie braci Bonifratrów wita się z Państwem Bożena Wiśniewska i brat Pio.
1: Witam, szczęść Boże, brat Pio, Bonifratrzy z Krakowa.
0: Czym jest przewlekła niewydolność żylna i jakie są jej objawy?
1: Otóż przewlekła niewydolność żylna to zespół objawów pojawiających się na skutek utrudnionego odpływu krwi żyłami kończyn dolnych do serca. I zależnie od stopnia zaawansowania choroby, uczuciem ciężkości kończyn, drętwieniem, mrowieniem, skurczami, takimi bólami ulokowanymi wzdłuż przebiegu żył, pajączkami żylnymi, zakrzepicą, zastojem żylnym, a w efekcie owrzodzeniami. Najczęściej są to jednak miejsca chorobowo zmienione żlaki, to nic innego jak chorobowo zmienione, takie poskręcane, poszerzone, nazywają to pacjenci takie baty na nogach, wydłużone żyły, w których zaburzona praca zastawek zapobiega cofaniu się krwi i to powoduje zastój w określonym miejscu.
0: Jaka jest profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej?
1: Więc profilaktyce i leczeniu tejże choroby żelakowej oczywiście można stosować surowce ziołowe. Powiem jeszcze, że na pewno należy pamiętać o tym, że jeżeli mamy świadomość, że jesteśmy w tej grupie ryzyka, że ktoś w rodzinie chorował, to na pewno ważne, żeby unikać na przykład przegrzewania ciała, nadmiernego wylegiwania się na słońcu. Ja wiem, że to będzie trudne, szczególnie latem, ale to jest ważne, bo temperatura bardzo, bardzo nasila objawy. Zresztą widać po pacjentach w okresie letnim, jest ich wielokrotnie więcej niż zimą. Nie jest dobrze korzystać ze sauny, zdecydowanie odradzam, solarium. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, ona jest wskazana jak najbardziej, ale też roztropnie. Na przykład na pewno bym odradzał takie sporty wysiłkowe, które nadmiernie obciążają nogi. Narciarstwo, piłka nożna, kulturystyka nie są wskazane. Jako ruch na pewno jazda na rowerze. Spacery też kijkami i bardzo fajnie, korzystnie. No więc jeśli chodzi o profilaktykę, to jeżeli jest osoba otyła, no to a prowadzi siedzący tryb życia. Wtedy siedząc też żyły główne są uciśnięte. Odpływ, przepływ jest bardzo utrudniony, więc robić krótkie przerwy, wstawać, przysiady. Ja często zalecam dla osób, bardzo dobrze robi takie polegiwanie kilka razy w ciągu dnia. Jeżeli mamy taką możliwość, może to być nawet na podłodze, jeżeli ktoś tam pracuje zdalnie. Leżymy sobie na plecach, podginamy nogi i pod kolana podgięte podkładamy jakiś wałek, jasieczek, 2-3 razy dziennie w ciągu dnia.
0: Czy odpowiednia dieta może nam pomóc w złagodzeniu objawów?
1: Na pewno unikać wszelkich produktów żywności mocno przetworzonej, pełno jest przeróżnych konserwantów, soli, tłuszczu, cukru. Gro pacjentów to jednak niestety też osoby palące. No tutaj to jest gwóźdź do trumny niestety, absolutnie, koniecznie, definitywnie nikotyna zatycha naczynka i to jest wręcz zabójcze. I oczywiście bez nadmiaru alkoholu to też niekorzystnie wpływa.
0: Jakie zioła wspomagające leczenie możemy z powodzeniem wykorzystać?
1: Są zioła, które doskonale by mogły współgrać z lekami farmakologicznymi. Pewnie nie zastąpią leczenia tymi lekami, ale mogą znacząco skuteczność poprawić, a w efekcie kiedyś czasem można pozostać przy samych produktach ziołowych. Przykładem surowców ziołowych, które skutecznie wykorzystujemy w naszej fitoterapii bonifraterskiej, w naszych produktach w różnych postaciach, to będą żele, maści, krople, tabletki, to na pewno koszyczek nagietka, kwiat arniki, liście i kora oczarówy zgnińskiego. Te substancje zawierają, one łatwo przenikają przez naskórek, wzmacniają naczynia krwionośne, hamują krwawienia, poprawiają krążenie, działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Przykładem może być jeden z naszych żyli, który ma w składzie te wszystkie surowce, plus jeszcze aloes, szałwie, lawendę. Często też w wielu produktach, preparatach są to preparaty z kasztanowcem, którego pozyskuje się escynę, bardzo cenna substancja. Ona wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, wzmacniające i uszczelniające ściany naczyń krwionośnych. To wygląda tak, że ta escyna wbudowuje się w strukturę, ściankę czynia żylnego, które Żelakiem jest naczynie, które jest sztywne, drutowate, nie rozszerza się, nie rozciąga. Krew nie ma możliwości przepływu. Esyna z Kasanota doskonale właśnie tutaj rozwiązuje ten problem, bo czyni tą ściankę naczyń, tą żyłę taką bardziej rozciągliwą, elastyczną. Jeżeli ona się rozciąga pod wpływem ciśnienia krwi, to krew może swobodnie przez nią przepływać. Podobne właściwości będzie miał tutaj różdżyk kolczasty, kłącze, korzeń. Dużą rolę też tutaj odgrywają znane zapewne wszystkim bioflavonoidy, kiedyś pozyskiwane z cytrusów, takie jak diosmina, hesperydyna, rutyna czy troxerutyna. Dzisiaj są to półsyntetyczne produkty, ale doskonale współdziałają z ziołami. Taką rutynę będzie zawierał na przykład fiołek trybarny, kwiat bzu czarnego, kwiat głogu czy ziele grypi. Wymienione szuka, oczywiście jest ich dużo, dużo więcej, bo jeszcze dla przykładu nawet chyzop, który znamy bardziej na drogi oddechowe, ale zawiera w tym składzie na przykład wspomnianą diosminę. Więc na pewno korzystne jest czy to picie naparów, odwarów z tego typu mieszanek, czy też stosowanie produktów w formie tabletek, żeli, kropli, zawierające tego właśnie typu surowce. I tak jak wspomniałem, warto, żeby zapytać pacjenta, czy jest w leczeniu farmakologicznym, jakiego rodzaju leki przyjmuje. To oczywiście za wiedzą i zgodą lekarza włączamy w leczenie pacjenta właśnie tego typu surowce, wykluczając możliwość jakiejś tam interakcji bądź ryzyka nasilenia działania leków, na przykład przeciwzakrzepowych, z ziołowymi, więc dlatego tutaj jest to istotne, bo żeby nie doszło do jakichś tam, prawda, mikrowylewów, więc pewne leki i pewne zioła mogą trochę się wykluczać, na przykład, no, dobrze byłoby też zastosować miłorząb japoński w tego typu produktach, w połączeniu z arniką, no jednak one na przykład już z lekiem przeciwzakrzepowym.
0: Dlaczego nie wolno lekceważyć objawów niewydolności żylnej?
1: Jak ja to nazwałem, to skręcane żyły, niedrożne bady, one w efekcie prowadzą do zakrzepicy. Ta z kolei prowadzi do marskości. Jeżeli w łydce nie ma ukrwienia, trewnie się tlen, ten odżywia tkankę mięśniową. Jeżeli tego nie ma, są niedrożne żyły, noga sinieje, ból jest okropny, to prowadzi do marskicy, no a w efekcie, no niestety, ale do amputacji, do kalectwa, dlatego jak najbardziej traktujemy poważnie, no ryzyko jest zbyt duże. Więc ta wstępna faza działania, wczesne rozpoznanie jest bardzo istotne, bo właśnie pozwala uniknąć. No te obrzodzenia, jak nieraz widzę u pacjentów, no to jest bardzo, bardzo przykra sprawa. Te rany nie chcą się goić, one są wiecznie sączące i one się nie zagoją, bo tam nie ma przepływu, nie ma ukrwienia. Dlatego to już jest naprawdę poważna sprawa. I
0: czy metody uciskowe są pomocne w leczeniu objawów tej choroby?
1: Ostatnio od paru lat obserwujemy taką tendencję, dającą bardzo dobre też efekty lecznicze. Może nie tyle związane już z ziołami, ale taka sprawa jakby mechaniczna, tak zwana kompresjoterapia. To są nic innego jak podkanówki, pańczochy albo rajstopy o różnym stopniu ucisku. Generalnie ucisk zaczyna się nad kostką i w miarę jak idzie wyżej, on słabnie, ale od dołu wymusza pod ciśnieniem przepływ, który przepycha wręcz tą krew przez te żyły trochę na siłę i dzięki temu przywracamy krążenie. No to już jest sprawa lekarza, bo on określa rodzaj tego wyrobu uciskowego, bo to są wyroby uciskowe, czyli czy to będą podkranówki, czy pończochy, czy rajstopy. A druga sprawa, to są cztery stopnie kompresji. Pierwszy stopień to jest taka profilaktyka, ale to jest już pewną rolę spełnia. Natomiast drugi to już jest to stopień leczniczy, uciskowy, no rzadziej trzeci, czwarty, ale o tym decyduje lekarz. Więc warto też dopytać lekarza o możliwość zastosowania u kogoś z Państwa tego typu wyrobów, bo naprawdę daje dobre efekty i no to niestety jest ten dyskomfort, zwłaszcza jak wspomniałem, następnie nogi puchną, choroby, objawy chorobowe nasilają się im jest cieplej na zewnątrz, więc wtedy nosić takie wyroby uciskowe jest pewnie trudno. Oczywiście są różne materiały, cele, więc klasyczne zabiegi polegające na usunięciu tego żylaka, tej niedrożnej żyły, niestety no nie dają tej pewności, gwarancji, że choroba za rok, za dwa nie wróci, bo wycięta żyła, krew gdzieś musi płynąć, płynie bardziej intensywnie przez te żyły, które zostały. No i często jest tak, że po dwóch, trzech latach żylnak występuje, wyskakuje w innym miejscu. I właśnie ta kompresjoterapia tutaj fajnie się stała, po prostu temu zapobiega. A jest to sprawa, no w sumie bezbolesna, nie wymagająca zabiegu, tylko takiego systematycznego noszenia przez cały dzień, ściągania tylko na noc. Plus oczywiście fitoterapia ziołowa o wspomnianym składzie, który mamy w zastosowaniu w naszych placówkach medycznych. Tutaj też będą doskonałym takim uzupełnieniem takiego leczenia, a szczególnie nawet profilaktyki.
0: Dlatego żadnych objawów wynikających z problemów z żyłami nie należy lekceważyć. Dobrą wiadomością, jak usłyszeliśmy, jest to, że istnieją sposoby na uniknięcie niewydolności żylnej.

Nazywam się Andrzej Dragan, pracuję tutaj i w Singapurze. Zajmuję się łączeniem teorii względności z teorią kwantową, cokolwiek by to znaczyło. Znaczy, w praktyce to oznacza tyle, że badamy takie dosyć standardowe zagadnienia teorii informacji kwantowej i zastanawiamy się, co by się stało, gdyby w pobliżu na przykład znajdowała się czarna dziura, albo co by się stało, gdyby cały ten protokół znajdował się w takich dziwnych okolicznościach, w których przestrzeń jest pokrzywiona i, no i w jaki sposób to by wpływało na takie zagadnienia jak teleportacja kwantowa i tego typu rzeczy. Problem jest taki, że 100 lat temu powstała teoria względności. Niedawno obchodziliśmy stulecie odkrycia ogólnej teorii względności, ale złośliwi mówią, że można by równie dobrze obchodzić stulecie nieodkrycia kwantowej teorii względności albo kwantowej teorii grawitacji. Dlatego, że problem polega na tym, że mamy ogólną teorię względności, która opisuje skale kosmiczne, gwiazdy, układy słoneczne, czy tak jak nasz, albo całe galaktyki, albo takie ekstremalne twory, o których dzisiaj będę mówił, jakimi są czarne dziury. Ale z drugiej strony mamy teorię kwantową, która opisuje mikroświat, zagadnienia w mikroskali i ten opis jest kompletnie inny i te opisy do siebie nie pasują. I zastanawiamy się, czy istnieje teoria, która by łączyła w jakiś sposób opis zarówno skal mikro i skal makro w taki sposób, żeby ogólna teoria względności była jakimś granicznym przejściem z tej nieznanej jeszcze kwantowej teorii grawitacji, a z kolei taka znana nam teoria kwantowa byłaby przejściem granicznym tej nieznanej teorii do mikroskal. Póki co coś takiego nie udało się skonstruować i walczymy z tym od 100 lat, dosyć bezskutecznie. Natomiast ja dzisiaj będę mówił o poczciwej tej stuletniej teorii, ogólnej teorii względności, bez jakichkolwiek, bez włączania w to zagadnień kwantowych. I chciałbym Państwu powiedzieć mniej więcej na temat tego, czym są czarne dziury, ale nie w taki sposób, jak można o tym czytać w opracowaniach popularnonaukowych, gdzie możecie przeczytać, jak się zachowują, jakie są ich właściwości, ale jesteście zdani na to, żeby uwierzyć autorowi tej książki, bo po prostu są to skomplikowane zagadnienia i nie do wszystkiego można dojść samodzielnie, czytając po prostu sobie sam tekst. Chciałbym Państwu postarać się pokazać, dlaczego właściwości czarnych dziur są takie, jakie są. I chciałbym część tych właściwości Państwu w pewien sposób wyprowadzić prostymi rozumowaniami, które prowadzą jako w logiczny sposób do wniosków, o których możecie czytać na przykład w prasie popularnonaukowej. Także będziecie mogli w zasadzie prześledzić te argumenty, które będę Wam przedstawiał i sami ocenić, czy rozumiecie tą drogę, czy coś Was przekonuje, czy nie. W tym sensie jest to bliższe fizyce, bo w fizyce staramy się nie wierzyć nikomu na słowo i też nie chcę, żebyście mi wierzyli na słowo. Więc jeżeli coś Was niepokoi albo z tym się nie zgadzacie, to chętnie podyskutuję również. Jak są jakieś pytania, to możecie mi przerywać na bieżąco. Tak jak Einstein dotarł do ogólnej teorii względności poprzez spostrzeżenie, o którym za chwilę powiem, on twierdzi, że to spostrzeżenie było najszczęśliwszą myślą w jego życiu. To znaczy to, o czym za chwilę Wam powiem, on uznał za tak ważne spostrzeżenie, dzięki któremu po 10 latach pracy, wytężonej pracy, bardzo frustrującej zresztą, udało mu się odkryć ogólną teorię względności, której konsekwencjami są czarne dziury, której konsekwencjami są fale grawitacyjne i wiele innych rzeczy. Tak swoją drogą Einstein, mimo że odkrył równania ogólnej teorii względności, po raz pierwszy podał je w poprawnej formie, mimo że po drodze się wiele razy mylił, to nie wierzył do końca w konsekwencje swojej własnej teorii. Na przykład poddawał pod wątpliwość

0: możliwość istnienia czarnych dziur, o których dzisiaj będę mówił, o których już obecnie wiemy, że istnieją. Podawał pod wątpliwość istnienie fal grawitacyjnych, które zostały parę lat temu odkryte i za to była przyznana Nagroda Nobla. Zresztą te fale grawitacyjne powstały w wyniku zdarzenia się czarnych dziur, więc Einstein powątpiewał w istnienie jednych i drugich. Mimo że jednej i drugiej logicznie wynikają z jego własnej teorii, więc to pokazuje, że nawet tak wybitni ludzie często mają wątpliwości co do zupełnie logicznych rozumowań, które wynikają z ich własnych przemyśleń, dlatego że te konsekwencje są tak dziwne i zaskakujące. I nawet on nie chciał wierzyć do końca, że to coś takiego jest możliwe. Ale ta myśl, o której się wszystko zaczęło, przydarzyła mu się, zdaje się, jak on jechał windą i zauważył, że jak winda przyspiesza albo spowalnia, to czuje się taką dodatkową siłę, która wbija nas w podłogę. Jak winda jedzie w górę i przyspiesza w górę, to czujemy, że stajemy się trochę ciężsi, jak gdyby. Podczas gdy winda zaczyna przyspieszać w dół, to czujemy się trochę lżejsi. I Einstein zauważył, że gdyby taka winda w ogóle zaczęła spadać z przyspieszeniem G, czyli spadać swobodnie, to w takiej windzie czulibyśmy się tak, jakbyśmy w ogóle nic nie ważyli, jakbyśmy byli w stanie nieważkości. I wszystko wokół, obok nas też byłoby w stanie nieważkości i mogłoby nam się zdawać, że w ogóle żadnej grawitacji nie ma. Że jesteśmy w pustej przestrzeni kosmicznej, sobie latamy, podczas gdy tak naprawdę jesteśmy w polu grawitacyjnym, w którym spadamy. Więc to spostrzeżenie było takie, że grawitacja może być włączana, wyłączana przy pomocy przyspieszeń, przy pomocy ruchów z przyspieszeniem i może być też symulowana poprzez ruch z przyspieszeniem. Gdybyśmy na przykład byli w pustej przestrzeni, w której nie ma żadnej grawitacji, ale pomieszczenie, w którym jesteśmy, na przykład to, w którym teraz jesteśmy, zaczęłoby przyspieszać w górę, gdyby pod podłogą były silniki rakietowe, które ktoś włączył i całe pomieszczenie zaczyna przyspieszać w górę, moglibyśmy się nie zorientować, czy my przyspieszamy, czy jesteśmy po prostu w polu grawitacyjnym. I gdybym na przykład tutaj miał na ścianie taki przycisk, który mogę włączać i wyłączać pole grawitacyjne tutaj, powiedzmy, że wyłączam pole grawitacyjne i wszystko jest w stanie zupełnej nieważkości. Gdybym tym przyciskiem włączył pole grawitacyjne, to wszystkie tego efekty byłyby nieodróżnialne od sytuacji, w której tym przyciskiem nie włączyłbym pole grawitacyjnego, tylko włączyłbym silniki rakietowe pod podłogą, które powodują, że wszystko przyspiesza. I powód, dla którego Einstein taką hipotezę przyjął, że nie ma różnicy pomiędzy efektami grawitacji i efektami przyspieszenia, jest następujący. Gdybym teraz wyłączył pole grawitacyjne i wszystko by zaczęło sobie wisieć w powietrzu i lewitować tutaj, i gdybym w różnych miejscach tego pomieszczenia umieścił różne przedmioty, studenta, piórko, długopis, kredę, książkę, cokolwiek mi przyjdzie do głowy, elektron, antyelektron, jakikolwiek przedmiot, który mi przyjdzie do głowy, mógłbym sobie umieścić, włączyłbym przycisk, który odpala mi pole grawitacyjne, to wszystkie te przedmioty, pod warunkiem, że nie ma tutaj powietrza, wszystko jest w próżni, wszystkie te przedmioty zaczęłyby spadać w jednakowy sposób. Z takim samym przyspieszeniem. I to jest fakt doświadczalny, który wiemy, który znamy z obserwacji. Nie istnieje jakiekolwiek ciało, które by spadało z chociażby minimalnie innym przyspieszeniem niż jakiekolwiek inne ciało. Nawet najbardziej egzotyczne cząstki elementarne, nie wiem, cząstka Higgsa czy cokolwiek innego, spada z takim samym przyspieszeniem G, jeżeli tylko włączymy pole grawitacyjne. Natomiast jest jeszcze drugi sposób, w którym mógłbym spowodować, że wszystkie te przedmioty po włączeniu przycisku zaczną spadać równocześnie. Z takim samym przyspieszeniem. I tym drugim sposobem jest przyspieszenie całego pomieszczenia. Jeżeli tutaj wiszą przedmioty sobie w stanie nieważkości i ja stoję na podłodze i włączam przyspieszenie, to z mojej perspektywy te wszystkie przedmioty będą się tak samo zbliżać do podłogi, no bo to ta podłoga się porusza, się do nich zbliża. Więc jest to dosyć oczywiste, że jak przyspieszam całe pomieszczenie, no to wszystko będzie koniecznie spadało w ten sam sposób. Dokładnie tak, jak się to obserwuje w polu grawitacyjnym. I ta obserwacja spowodowała, że Einstein uwierzył, że grawitacja, to podobieństwo między grawitacją a efektami przyspieszenia jest czymś więcej niż tylko zbiegiem okoliczności. I ludzie od 100 lat poszukują jakichkolwiek odstępstw od tego prawa, które mówi, że wszystkie ciała spadają w polu grawitacyjnym w taki sam sposób. I póki co nikomu się to nie udało, czegoś takiego nie udało się znaleźć. Wszystkie obiekty, jakie znamy, kiedykolwiek udało nam się zaobserwować, zachowują się dokładnie tak samo w polu grawitacyjnym. I ta zasada, ta hipoteza, że efekty grawitacji są nieodróżnialne od efektów przyspieszenia, nazywa się zasadą równoważności. I to jest podstawa ogólnej teorii względności, którą po 10 latach Einstein zdołał z siebie, zdołał wyprodukować. Ta obserwacja może się wydawać taka dosyć prosta, ale konsekwencje są bardzo poważne. Dlatego, że jak jedziemy autobusem i autobus nagle zahamuje, albo przyspieszy, albo skręci, to wszyscy czujemy, że rzuca nami jakaś taka wirtualna siła, która wiąże się z tym, że jesteśmy w, jak to się mówi, nieinercjalnym układzie odniesienia, w takim, który zmienia swoją prędkość. I ta wirtualna siła, zgodnie z hipotezą Einsteina, jest nieodróżnialna od siły grawitacyjnej. I w tym sensie siła grawitacji jest pewnym rodzajem wirtualnej siły, która może zupełnie zniknąć, jeśli tylko przejdziemy do układu odniesienia, który swobodnie spada. Tak jak siła, ta pozorna siła jest w autobusie, bo jedziemy, jesteśmy przypięci do podłogi, ale z perspektywy kogoś, kto stoi na chodniku i patrzy na skręcający autobus, tam żadnej siły nie ma, po prostu autobus skręca, my chcemy jechać dalej prosto. I dlatego poruszamy się względem autobusu. Więc siła grawitacji z tego punktu widzenia wydaje się taką wirtualną siłą, nieodróżnialną od siły wirtualnej. Tutaj trzeba kilka takich obostrzeń umieścić, dlatego że ta zasada równoważności, ona działa w małych obszarach. To znaczy, jeżeli nasz pokój, nasze pomieszczenie, które rozważamy, jest odpowiednio małe, to wówczas siła grawitacji się staje nieodróżnialna od siły, takiej wirtualnej siły wynikającej z przyspieszenia. Więc to, co mówię, jest prawdą tylko w granicy, kiedy te obszary, które rozważamy, są bardzo małe. Czy to jest mniej więcej jasne, co powiedziałem? Są jakieś pytania? To teraz, skoro tak, to zamiast zabierać się za rozumienie grawitacji i czarnych dziur, które są bardzo skomplikowanymi rzeczami i jeszcze niewiele o nich wiemy, zastanówmy się, co się dzieje w układach, które są nieinercjalne, czyli które poruszają się w jakiś sposób z ruchem, z przyspieszeniem. Dlatego, że badając zachowania rzeczywistości w takich układach, dowiemy się czegoś o działaniu grawitacji. I w związku z tym dowiemy się czegoś być może o działaniu czarnych dziur. I okazuje się, że większość właściwości czarnych dziur można zrozumieć, badając właściwości ruchu z przyspieszeniem. I o tym będę dzisiaj mówił. I chciałem zacząć od takiego bardzo prostego eksperymentu myślowego. Wyobraźmy sobie, że mamy człowieka z linijką w ręku, który stoi w środku koła, które sobie narysował na podłodze. I powiedzmy, że ten człowiek, patrząc z góry, to wygląda w ten sposób. Wyobraźmy sobie, że człowiek chce sobie zmierzyć obwód tego koła. Ma linijkę, więc przy pomocy linijki może to zrobić, odkładając tą linijkę n razy wokół całego obwodu, licząc, ile razy ta linijka musi być odłożona, żeby zatoczyć cały obrót. I powiedzmy, że w ten sposób zmierzyliśmy sobie obwód naszego koła. I to jest liczba x. W podobny sposób można zmierzyć sobie średnicę, odkładając linijkę y razy wzdłuż tej średnicy i w ten sposób możemy wyznaczyć efektywnie w jednostce, którą jest długość linijki, jaka jest długość tej średnicy. I jak się podzieli jedno przez drugie, to ze szkoły wiadomo, że to musi być liczba pi. Stosunek obwodu koła do średnicy to jest pi. W przybliżeniu, dlatego że nasze pomiary nie muszą być idealne. No dobrze, a teraz zastanówmy się, co by się stało, gdyby ten człowiek, który trzyma linijkę, kręcił się, gdyby był w obracającym się układzie odniesienia, który to układ nie jest układem inercjalnym. W takim układzie pojawiają się siły pozorne, na przykład pojawia się siła odśrodkowa, pojawiają się jeszcze inne siły, siła Coriolisa i tak dalej. Pojawiają się jakieś takie wirtualne siły wynikające z tego, że się obracam, że nie jestem obserwatorem inercjalnym, fakt istnienia tych przeciążeń to w zasadzie oznacza, że jestem w układzie nieinercjalnym. I wiem już, że te efekty nieinercjalne mogą mieć coś wspólnego z grawitacją, więc warto się zastanowić, jakie będą konsekwencje. Okazuje się, że jeżeli przejdę do układu obracającego się, to w tej prostej geometrii zajdą poważne zmiany. Na przykład ze szczególnej teorii względności wiadomo, że jak coś się porusza szybko, to się skraca w kierunku ruchu. To jest jedna z konsekwencji szczególnej teorii względności, że rakieta, która leci szybko, jest krótsza. Człowiek, który idzie szybko, też się spłaszcza. Oprócz tego czas spowalnia również w układach, które się poruszają. Na przykład teraz mój zegarek chodzi odrobinę wolniej, niż gdybym stał w miejscu, z waszej perspektywy. Jak na przykład teraz zacznę iść, ten zegarek w zasadzie trochę wolniej chodzi. Moje serce bije trochę wolniej, moje włosy rosną trochę wolniej. Czas spowalnia w wyniku ruchu. I też delikatnie się skracam. Te efekty są bardzo słabe, bo poruszam się z małymi prędkościami. Ale jeśli sobie wyobrazimy, że ten obrót jest szybki, albo promień tego koła jest duży, to te efekty stają się coraz większe, im bardziej oddalamy się od osi. No w każdym razie ten efekt zachodzi i w związku z tym ta linijka, którą człowiek przykłada wzdłuż obwodu, ulegnie trochę skróceniu. A jak ulegnie skróceniu, to znaczy, że ją jestem w stanie odłożyć większą liczbę razy wzdłuż całego obwodu i liczba x wzrośnie w wyniku tego, że się obraca. Natomiast jeśli chodzi o średnicę, tutaj się nic nie zmieni, dlatego że linijka przyłożona do średnicy porusza się prostopadle do swojej długości i takich prostopadłych efektów szczególnej trójwzględności nie ma. Nie skraca się linijka prostopadle do kierunku ruchu, tylko wzdłuż ruchu. W związku z tym liczba y nie ulegnie zmianie. Czyli jeżeli ja teraz mam to narysowane kółko na ziemi i kręcę się razem z linijką i chcę sprawdzić, ile razy będę w stanie przyłożyć w moim układzie odniesienia obracającym się linijkę do obwodu i do średnicy, to się okaże, że jak podzielę jedno przez drugie, to dostanę liczbę większą niż pi. Czyli wzór na obwód koła przestaje działać w nieinercjalnym, w obracającym się układzie odniesienia. Po prostu przestaje działać. Cała geometria szkolna, mówiąca, że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, też przestaje działać. W układach nieinercjalnych, w których trzeba wziąć pod uwagę efekty szczególnej trójwzględności, geometria przestrzeni ulega zmianie. Nie tylko to. Mówiłem o tym, że czas spowalnia, jeżeli coś się porusza z dużą prędkością. Zwróćcie uwagę, że jak jestem w obracającym się układzie odniesienia, to im dalej od osi obrotu, tym większa prędkość tego ruchu obrotowego. Dlatego zegar, który jest blisko osi obrotu, porusza się wolniej niż zegar, który jest daleko od osi obrotu. I można spodziewać się, że w takim obracającym się układzie odniesienia im dalej od osi, tym czas będzie płynął wolniej. Więc czas nie płynie w takim układzie równomiernie, tylko spowalnia w miarę oddalania się od osi obrotu. No i skoro tego typu ciekawe rzeczy, zaburzenia geometrii przestrzeni, zaburzenia upływu czasu, dzieją się w nawet takich prostych, obracających się układach odniesienia, to czegoś podobnego należy spodziewać się w obecności pól grawitacyjnych, które też wytwarzają jakieś siły wokół źródeł tych pól. Jakieś, nazywam to siłą grawitacji, ale to jest siła wirtualna, która jest lokalnie w małych obszarach nieodróżnialna od takich sił pozornych, które są w przyspieszającym autobusie albo w obracającym się układzie odniesienia, w którym też jakieś siły wirtualne działają. Więc podobne rzeczy należy spodziewać się w obecności sił grawitacyjnych, pod warunkiem, że zasada równoważności jest prawdziwa. No i jak powiedziałem, od 100 lat nie udało się znaleźć jakiegokolwiek odstępstwa od zasady równoważności. I póki co wszystkie przewidywania oparte na tej zasadzie, przewidywania teorii względności, się potwierdzają. Jaki wniosek można wyciągnąć z tego prostego eksperymentu myślowego w odniesieniu na przykład do Ziemi, do źródła pola grawitacyjnego, które znamy najlepiej? Otóż zwróćcie Państwo uwagę, że w obracającym się układzie odniesienia, w którym im dalej od osi obrotu, im dalej od źródła, tego punktu symetrii, czy osi symetrii, tym czas płynie wolniej, są też siły wirtualne, na przykład siła odśrodkowa, która działa na zewnątrz, wyrzuca wszystko na zewnątrz, jakby odpycha nas od tej osi obrotu. Pole grawitacyjne z kolei nie odpycha, tylko przyciąga. W polu grawitacyjnym te siły wirtualne, ta siła grawitacji jest skierowana do środka. I można by przypuszczać, że jeżeli odwrócimy kierunki działania sił w tym przykładzie, to również powinny się odwrócić te efekty na przykład spowolnienia upływu czasu, o którym mówiłem. I można by spodziewać się, że nie tak jak w układzie obracającym się, im dalej od osi obrotu, tym czas płynie wolniej, ale w przypadku pola grawitacyjnego, im bliżej Ziemi, tym czas płynie wolniej. I jak się sprawdzi bardzo precyzyjnymi pomiarami, to się okazuje, że rzeczywiście taki efekt się obserwuje. Im bliżej pola grawitacyjnego, im bliżej źródła pola grawitacyjnego, tym czas płynie wolniej. Obecnie eksperymenty, które bardzo precyzyjnie mierzą różnicę upływu czasu na niewielkich różnicach wysokości, są w stanie wykryć różnice upływu czasu na różnicach wysokości rzędu 10 cm. To znaczy, można by stwierdzić doświadczalnie, że moja broda się starzeje trochę wolniej niż moje włosy. Jest ten efekt bardzo słaby, wymaga bardzo precyzyjnych pomiarów, żeby go wykryć na tak niewielkich odległościach, ale w skalach, na przykład, w których poruszają się satelity wokół Ziemi, efekty się stają coraz bardziej istotne. I na przykład w systemie GPS, który jest używany do określania naszego położenia, który to system wymaga komunikacji z satelitą, który jest na sporej wysokości. Te efekty stają się na tyle istotne, dlatego że satelita jest daleko od Ziemi i tam czas płynie troszeczkę szybciej, że trzeba te efekty uwzględnić, ażeby system działał poprawnie. Gdyby zaniedbać, zignorować efekty ogólnej tej względności, ten efekt opóźnienia upływu czasu, nasze urządzenia GPS, czy mój, na przykład mój telefon, myliłby się w określeniu mojego położenia o nawet kilkadziesiąt metrów. I wiadomo, że to jest jeden z takich najbardziej namacalnych dowodów poprawności tych wniosków z ogólnej teorii względności. Więc nawet tego typu proste rozumowanie pozwala nas naprowadzić na wniosek, że jak należy się spodziewać w polu grawitacyjnym efektów takich jak to się mówi, dylatacja czasu, czyli opóźnienie upływu czasu. I ten efekt dylatacji czasu znajduje idealnie potwierdzenie we wszystkich pomiarach, jakie kiedykolwiek były wykonane przez ostatnie 100 lat. Więc jakby, czy są jakieś pytania co do tego? Tak.
1: Powiedział pan, że właśnie w nieinercyjne układy odniesienia można zrozumieć jako pewien pole grawitacyjne. Jakiemu polu grawitacyjnemu odpowiada wirówka?
0: No, ta równoważność między jednym a drugim działa ściśle w nieskończenie małych obszarach, znaczy w punkcie, tak formalnie rzecz biorąc, z matematycznego punktu widzenia. W dobrym przybliżeniu to mogą być małe wycinki przestrzeni. Czyli zapewne nie znajdę takiego rozkładu pola grawitacyjnego, które by odpowiadało takiej wirówce, ale znalazłbym pole grawitacyjne, które odpowiada fragmentowi takiej wirówki. Gdybym na przykład spojrzał na niewielki kawałek takiego układu nieinercjalnego, to ten niewielki kawałek będę w stanie zasymulować pewnym rozkładem mas. W innym kawałku musiałbym użyć innego rozkładu masy i tak dalej. Więc globalnie zazwyczaj się tego nie da zrobić, ale lokalnie jest to jak najbardziej możliwe. Więc ta zasada równoważności ma charakter lokalny. No ale jakby zachęceni tym przykładem, zastanówmy się nad efektami działania przyspieszeń na obserwatora, dlatego że z tego się dowiemy najważniejszych rzeczy o czarnej dziurze. Okazuje się, że wszystkie najważniejsze rzeczy dotyczące czarnej dziury można nie poznać, tylko zrozumieć, rozważając przykład obserwatora, który się porusza ruchem jednostajnie przyspieszonym. Ruch jednostajnie przyspieszony w teorii względności jest dosyć problematyczny, dlatego że jakbym rozważał prędkość, która stale wzrasta, to prędzej czy później przekroczę prędkość światła i to jest dosyć kłopotliwe z perspektywy szczególnej teorii względności, która mówi, że żeby rozpędzić coś do prędkości światła, trzeba użyć nieskończenie energii. Takiej energii nikt nie ma, więc nie da się przekroczyć prędkości światła dysponując skończonymi zasobami energii. W związku z tym należy się zastanowić, czy w ogóle coś takiego jak układ jednostajnie przyspieszony istnieje. Ale okazuje się, że można coś takiego wprowadzić. Ruch jednostajnie przyspieszony to jest taki ruch, w którym ja przyspieszając odczuwam siłę, tą pozorną siłę, która mnie wbija na przykład w fotel samochodu, cały czas w ten sam sposób. Jeżeli wcisnę gaz do dechy, i czuję, że mnie jakaś wirtualna siła wbija w fotel i cały czas czuję, że ta siła nie zmienia się w czasie, jest cały czas taka sama z mojej perspektywy, to jest właśnie ruch jednostajnie przyspieszony. I ktoś, kto patrzy na taki samochód przyspieszający z boku, stwierdzi, że jego prędkość wzrasta coraz bardziej, ale o dziwo okaże się, że ta prędkość nie będzie wzrastać w nieskończoność, tylko będzie coraz to bardziej zbliżać się do prędkości światła i tej prędkości nigdy nie przekroczy. Czyli mimo, że ja w samochodzie czuję, że siła mnie cały czas wbija w fotel w ten sam sposób, to ktoś, kto stoi z boku, stwierdzi, że prędkości światła nie przekroczę z tego prostego powodu, że masa mojego tego samochodu, można powiedzieć, rośnie coraz bardziej. Energia, którą muszę wkładać dodatkowe zwiększanie prędkości, coraz bardziej wzrasta i to asymptotycznie dąży do sytuacji, w której poruszam się z prędkością światła, ale jej nie przekraczam. To już o tym mówiłem. I teraz, żeby coś powiedzieć bardziej konkretnie na temat tych ruchów z przyspieszeniem, będę się posługiwał tego typu prostymi wykresami. I tego typu proste wykresy pozwolą nam zrozumieć charakter czarnych dziur i ich wszystkie właściwości najważniejsze. Na takich wykresach najczęściej rysuje się zależność położenia od czasu. Na przykład, jeżeli mam obserwatora, który spoczywa, który się nie rusza, to trajektoria takiego obserwatora na takim wykresie to jest pionowa linia prosta, ta, którą zaznaczyłem literą A, bo w kolejnych chwilach czasu położenie jest cały czas takie samo, nie zmienia się, to jest właśnie spoczywający obserwator, czy ktoś, kto spoczywa. Ktoś, kto się porusza, to jest taki ktoś, którego położenie się zmienia w czasie. Jeżeli się porusza ze stałą prędkością, to temu odpowiada ta trajektoria zaznaczona literą B, na której nachylenie jest cały czas takie samo, czyli tempo zmiany położenia w kolejnych chwilach jest cały czas takie samo. Taką przerywaną linią, która jest tutaj zaznaczona literą C, będę oznaczał trajektorię, po których porusza się światło. Światło porusza się z dużą prędkością, z prędkością mniej więcej taką, że byłoby w ciągu sekundy w stanie okrążyć Ziemię gdzieś z, nie wiem, z 8 razy czy 9, coś koło tego. Więc bardzo duża prędkość. I dokładne nachylenie zależy od wyboru jednostek, od wyboru skali, które tutaj na tych wykresach mam. Możemy przyjąć taką konwencję, że światło jest nachylone pod kątem 45 stopni, co oznacza, że wszystkie dopuszczalne ruchy rakiet, samochodów i takich obiektów tego typu, które nie mogą przekroczyć prędkości światła, powinny być nachylone nie więcej niż pod kątem 45 stopni. I to jest taka podstawowa informacja, którą trzeba wiedzieć i to w zasadzie wystarczy nam do zrozumienia najważniejszej właściwości czarnych dziur. Czy są jakieś pytania co do tego? No dobrze, to wróćmy do ruchu jednostajnie przyspieszonego. Powiedziałem, że w takim ruchu prędkość jest coraz większa, ale nie przekracza prędkości światła, co oznacza, że trajektoria takiego ruchu z przyspieszeniem jednostajnym będzie taka, że nachylenie się coraz bardziej zwiększa, dlatego że startujemy z położenia ze spoczynku, stopniowo zwiększamy prędkość, nachylenie się coraz bardziej zwiększa, ale to nachylenie nie może przekroczyć 45 stopni. W związku z tym ta trajektoria będzie się trochę stabilizować, w którymś momencie będzie nachylona pod kątem 45 stopni i już nie więcej. I w matematyce się mówi, patrząc na takie funkcje, że takie funkcje mają asymptotę. Tak, to jest takie określenie, które się używa w szkole średniej. Ta asymptota w tym przypadku to jest taka prosta nachylona pod kątem 45 stopni. Co oznacza, że ta trajektoria ruchu przyspieszonego będzie się coraz bardziej zbliżać do takiej asymptoty. Będzie coraz bardziej nachylona, coraz bardziej, ale to nachylenie nie przekroczy 45 stopni. Będzie się do niego zbliżać, ale go nie przekroczy. I też taką asymptotę sobie można narysować. I rzeczywiście okazuje się, że ta trajektoria nigdy nie przecina tak narysowanej asymptoty. Jak ktoś ma większe zacięcie matematyczne i chce sobie sprawdzić dokładnie, jak to wygląda na wzorach, to może się przekonać, że taka trajektoria ruchu jednostajnie przyspieszonego to jest bardzo prosta funkcja. To jest funkcja y równa się 1 przez x, która wygląda trochę inaczej na pierwszy rzut oka, bo jak mamy taką prostą funkcję y równa się 1 przez x, to ta funkcja wygląda tak. Natomiast ruch jednostajnie przyspieszony to jest taka właśnie funkcja 1 przez x, ale obrócona o 45 stopni. Gdybym ten wykres obrócił o 45 stopni, to odtworzę dokładnie kawałek tego ruchu jednostajnie przyspieszonego, przy czym rolę asymptoty będzie odgrywać oś y. I taka krzywa nazywa się hiperbolą. To jest hiperbola. To jest szczegół matematyczny nieistotny. Dla wszystkich, których wzory nie interesują, w zupełności wystarczy informacja, że mamy jakąś krzywą, która jest coraz bardziej nachylona i jakąś asymptotę, której ta krzywa nie przecina. Czy są jakieś pytania? No dobrze, to teraz zastanówmy się nad konsekwencjami tego faktu. Zwróćcie uwagę, że jeżeli w pewnej odległości od tego samochodu, który przyspiesza, czy rakiety, która przyspiesza w jakąś stronę, wybuchnie bomba atomowa, na przykład samochód wystartował tu, a kawałek dalej wybuchła bomba atomowa chwilę później, to konsekwencje tego wybuchu dotrą do samochodu z pewnym opóźnieniem. Dlatego, że bomba wybucha, potrzeba trochę czasu, żeby informacja o tym dotarła do samochodu, który jest w pewnej odległości, do rakiety, która jest w pewnej odległości. I taką linią przerywaną narysowałem najwcześniejszy moment, po jakim ktoś w tym samochodzie może się dowiedzieć o wybuchu bomby atomowej. Ten najwcześniejszy moment to jest światło, które pochodzi od tego wybuchu. Chwilę później dojdzie dźwięk, powiew, być może jakieś inne konsekwencje. I te wszystkie konsekwencje wybuchu są zaznaczone na tym diagramie taką zakreskowaną, takim zakreskowanym obszarem. To jest obszar, do których dociera informacja o wybuchu. I tam, gdzie jest punkt przecięcia tej przerywanej linii z trajektorią rakiety, to jest moment, w którym gość w rakiecie dowiaduje się, że gdzieś tam obok wybuchła bomba atomowa. I to nie jest jakieś specjalnie zaskakujące. Natomiast ciekawa rzecz jest taka, że jeżeli ten wybuch będzie miał miejsce powyżej tej asymptoty, czyli w jakimś miejscu, które jest powyżej asymptoty, na przykład ten wybuch mógł być dokładnie w miejscu, z którego ten samochód wystartował, tylko trochę później. Tak jak jest na tym rysunku dokładnie. Ta czaszka znajduje się dokładnie nad punktem startu. Czyli mam rakietę, która startuje tam z pewnym przyspieszeniem. Gość, który jest w rakiecie, czuje cały czas stałe przeciążenie. I za jakiś czas wybucha bomba atomowa w tym miejscu, gdzie rakieta wystartowała. I teraz pytanie jest takie. Kiedy człowiek w rakiecie dowie się o wybuchu? Nigdy. Nigdy, dlatego że trajektoria rakiety nigdy nie przetnie się z informacją uciekającą z wybuchającej bomby. Ale to jest pewien problem, dlatego że informacja o wybuchu rozprzestrzenia się z prędkością światła. Ta bomba świeci. Z tej bomby wylatuje światło. Ono jest, porusza się po tej trajektorii przerywanej, którą tam narysowałem. To jak to się dzieje, że rakieta, która leci tam, nigdy nie zobaczy światła, które się zapaliło w tym miejscu? Czy to nie jest jakoś... nie ma takiej sprzeczności. No jak przestanie przyspieszać, to oczywiście zobaczy. Ale co by się stało, gdyby to przyspieszenie trwało zawsze? Gdybyśmy mieli dużo paliwa, jakiś nowoczesny silnik, który operuje nieznaną technologią, który pozwala na przyspieszenie w sposób nieprzerwany. Co wtedy? No wtedy tego światła obserwator w rakiecie nigdy nie zobaczy. Ale pytanie jest takie, czy to nie jest sprzeczne z tym, o czym Państwo pewnie 100 razy słyszeli, że światło porusza się zawsze z prędkością C? Z perspektywy gościa w rakiecie światło powinno się poruszać z prędkością C, powinno się zbliżać do tej rakiety z prędkością C, więc jak coś się do mnie zbliża ze stałą prędkością, no to musi do mnie w końcu dotrzeć, prędzej czy później. Jak to się dzieje, że to światło nie dociera? Odpowiedź jest taka, że ta regułka, że światło porusza się z prędkością C, dotyczy wyłącznie obserwatorów inercjalnych. Wyłącznie obserwatorów, którzy poruszają się bez przyspieszenia. W momencie, jak mam obserwatora, który przyspiesza, światło przestaje poruszać się z prędkością C. Przynajmniej, to jest pewna subtelność, musiałbym jakby na ten temat coś więcej powiedzieć. Jest kilka sposobów patrzenia na tym, co to jest prędkość, jaką w ogóle zdefiniować, ale taka prędkość mierzona przez obserwatora, który jest tam, który stara się w jakiś sposób zmierzyć prędkość światła, które jest tu, w wyniku tego typu rozważań prędkość, którą się otrzymuje, to nie jest prędkość światła. To jest trochę inna prędkość. I w największym skrócie można powiedzieć w ten sposób. Gość, który tam w tamtą stronę przyspiesza, czuje siłę wbijającą go w dół, w podłogę, czyli czuje się, jak gdyby był w polu grawitacyjnym, a gdzieś tam daleko na dole, pod jego nogami, jest światło, które próbuje go gonić, ale to światło znajduje się w obszarze, w którym czas spowalnia. I fakt, że ten czas spowalnia, powoduje, że ten impuls światła porusza się trochę wolniej. I z tego powodu światło pod naszymi nogami porusza się trochę wolniej niż C, a to, które jest wysoko nad nami, porusza się trochę szybciej niż C. Pod warunkiem, że mierzymy je jakby biorąc tutaj. Gdybyśmy byli tuż obok, to wynik byłby trochę inny. To są jakieś tam subtelności teorii wzajemności. Ale w największym skrócie to ten efekt spowolnienia upływu czasu powoduje, że światło też spowalnia i wszystko inne spowalnia. W związku z tym światło wcale nie zbliża się z prędkością C do tego gościa w rakiecie i dlatego właśnie go nigdy nie dogoni. I zwróćcie uwagę, że to, o czym powiedziałem, nie dotyczy tylko światła. Dotyczy wszystkiego, co się wydarzy powyżej asymptoty. Cokolwiek się stanie powyżej tej asymptoty, to żadna informacja na ten temat nigdy nie dotrze do człowieka w rakiecie. Nigdy. Tam się może wydarzyć cokolwiek, gość w rakiecie się o tym nigdy nie dowie, to nie będzie miało najmniejszego wpływu na jego życie. I z tego powodu tę asymptotę dosyć malowniczo się nazywa horyzontem zdarzeń. To jest określenie, które mogliście słyszeć. Pewnie w kontekście czarnych dziur, ale ono pojawia się również w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Obserwator poruszający się ruchem jednostajnie przyspieszonym stwierdza obecność pod swoimi nogami pewnego horyzontu zdarzeń, pod którym dzieją się rzeczy, o których się on nigdy nie dowie i które nie będą miały nigdy żadnego wpływu na życie gościa w rakiecie. Teraz, czy to jest zbieg okoliczności, że to samo pojęcie odnosi się do czarnych dziur? Nie, dlatego że jak wam powiedziałem, obowiązuje zasada równoważności i gość, który jest w rakiecie, który czuje, że wbija go jakaś wirtualna siła w podłogę i twierdzi, że pod jego nogami w jakiejś odległości jest horyzont zdarzeń, jest nieodróżnialny, znaczy jego obserwacje są nieodróżnialne od obserwacji gościa, który stoi na jakiejś platformie nad źródłem pola grawitacyjnego, który może być Ziemia, ale może być czarna dziura. Gdybym teraz całą Ziemię ścisnął do rozmiarów bardzo małych, do rozmiarów paru centymetrów, to Ziemia zamieni się w czarną dziurę. I z mojej perspektywy, jeżeli ja będę cały czas na jakiejś platformie w tym miejscu, nie odczuję żadnej zmiany, dlatego że pole grawitacyjne wytworzone przez kulę i przez punkt o tej samej masie są takie same. Więc ja nie odczuję w żaden sposób konsekwencji tego. Natomiast w niewielkiej odległości od środka tego punktu pojawi się horyzont zdarzeń. Dlatego że jeżeli horyzont zdarzeń pojawia się w układzie przyspieszonym, a nie ma sposobu odróżnienia od tego, czy jestem w układzie przyspieszonym, czy w polu grawitacyjnym, to horyzont zdarzeń musi się również pojawić w polu grawitacyjnym, w pewnych okolicznościach. I jak widać, obecność, znaczy konieczność istnienia horyzontów zdarzeń można wydedukować, rozważając tylko tego typu prosty rysunek. Nic więcej nie trzeba. Więc od dzisiaj nie musicie wcale wierzyć fizykom, którzy wam mówią o horyzontach zdarzeń, za których żadna informacja nie może się wydostać na zewnątrz, tylko wiecie już, dlaczego coś takiego mówimy. To wynika w logiczny sposób tylko z zasady równoważności i z prostych rozważań dotyczących ruchu z jednostajnym przyspieszeniem. Czy są jakieś pytania? No dobrze, co dalej? Tak jak powiedziałem, gość w rakiecie odczuwa obecność horyzontu zdarzeń, za niego żadna informacja nie może się wydostać. Jak coś wpadnie za horyzont zdarzeń, to się nie wydostanie na zewnątrz. Z perspektywy kogoś, kto jest w takiej rakiecie. A co odczuwałoby jabłko, które sobie swobodnie spada? Jeżeli na przykład jestem nad czarną dziurą, czy nad obiektem, który ma dużą masę, jest bardzo mały i wokół tego obiektu gdzieś w jakiejś odległości pod moimi nogami jest horyzont zdarzeń, co by się stało, gdybym upuścił jabłko, które zaczęłoby spadać swobodnie na taką czarną dziurę? Otóż takie jabłko, poruszając się swobodnym spadkiem, byłoby równoważne jabłku, które sobie swobodnie leci po wypadnięciu z rakiety w ruchu jednostajnie przyspieszonym. Znaczy, jeżeli jest równoważność pomiędzy gościem w rakiecie i gościem stojącym na jakiejś platformie nad czarną dziurą, to jest też równoważność pomiędzy jabłkiem, które swobodnie spada na czarną dziurę i jabłkiem, które wypadło mi z rakiety i sobie swobodnie leci. Ruch swobodny to jest po prostu ruch ze stałą prędkością. Czyli trajektoria takiego jabłka to jest prosta linia, która jest styczna do trajektorii rakiety w miejscu, w którym akurat to jabłko się odłączyło od rakiety. Więc jeżeli to jabłko wypadło w początkowej chwili, kiedy rakieta spoczywała, to jabłko będzie cały czas spoczywać. I z perspektywy jabłka wpadnięcie za horyzont zdarzeń nie jest niczym szczególnym, dlatego że jabłko, które się porusza po linii prostej, nie widzi żadnego horyzontu zdarzeń. Tam nic, ten punkt, którym jabłko przecina horyzont zdarzeń, nie jest w żaden sposób inny do jakiegokolwiek innego punktu na trajektorii jabłka. Z czego można by przypuszczać, że wpadnięcie do czarnej dziury, minięcie horyzontu zdarzeń, nie będzie w żaden sposób szczególnym wrażeniem dla kogoś, kto wpadł do takiej czarnej dziury. Tam nic szczególnego się nie wydarzy. Przynajmniej z perspektywy takiej klasycznej teorii nieuwzględniającej zjawisk kwantowych. A tylko taką się dzisiaj zajmujemy. Więc ktoś, kto sobie spada do czarnej dziury, minie sobie horyzont zdarzeń i nic ciekawego tam nie zauważy. I tak rzeczywiście czegoś takiego spodziewamy się, gdybyśmy wpadali do dużej czarnej dziury, do wystarczająco dużej, żeby ta zasada równoważności lokalnie obowiązywała w jakichś takich obszarach charakterystycznych dla obiektów, takich jak człowiek czy jabłko. Natomiast na temat tego, jak się wpada do czarnej dziury, zdecydowanie odmienne zdanie ma człowiek w rakiecie. Dlatego, że tak jak powiedziałem, z perspektywy tego człowieka w rakiecie, czas pod jego nogami spowalnia i płynie coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej. I takie jabłko, które wypadło mu i spada coraz niżej, znajdzie się w obszarze, w którym czas płynie coraz wolniej. W związku z tym to jabłko będzie się starzeć coraz wolniej, coraz wolniej, coraz wolniej. I mimo, że siła grawitacji rozpędza to jabłko do coraz większej prędkości, to jest jeden efekt. To drugi efekt, który polega na tym, że czas płynie wolniej w coraz niższych obszarach, spowoduje, że to jabłko w którymś momencie zacznie spowalniać. I jak się upuści takie jabłko na czarną dziurę, to ono się zacznie rozpędzać, osiągnie prędkość, dokładnie połowę prędkości światła, po czym zacznie nie rozpędzać się dalej, tylko spowalniać. Dlatego, że spowolnienie upływu czasu zacznie dominować i to jabłko z perspektywy kogoś w rakiecie zacznie wyhamowywać, aż wreszcie zatrzyma się, kompletnie zatrzyma się, zamarznie nad samym horyzontem zdarzeń. Efekt spowolnienia upływu czasu staje tam się nieskończony. Z perspektywy kogoś w rakiecie czas zatrzymuje się kompletnie na horyzoncie zdarzeń. I według kogoś, kto upuścił jabłko na czarną dziurę, to jabłko zbliży się do tego horyzontu zdarzeń, ale go nie przekroczy. Zniknie nam z oczu, dlatego że światło wysyłane przez jabłko będzie podlegać skrajnemu przesunięciu doplerowskiemu i kolory się staną coraz bardziej czerwone, czerwone, aż wyjdą poza zakres widzialny i nie będziemy tego jabłka widzieć, ono będzie czarne. Ale ono formalnie rzecz biorąc nie przekroczy horyzontu zdarzeń z perspektywy kogoś, kto jest w rakiecie. Minięcie horyzontu się nigdy nie wydarzy, mówiąc najprościej, z perspektywy kogoś, kto jest w rakiecie. Natomiast z perspektywy jabłka nie ma żadnego problemu. Jabłko mija horyzont zdarzeń i znajduje się pod spodem w skończonym czasie. Więc w obecności pól grawitacyjnych zasada względność zjawisk jest o wiele bardziej daleko posunięta niż w szczególnej teorii względności, gdzie czas mógł płynąć wolniej albo szybciej, ale to najwyżej tyle. Tutaj w ogólnej teorii względności, gdzie mamy działanie pól grawitacyjnych i jakichś skrajnych zjawisk z tym związanych, względność zdarzeń jest tak skrajnie posunięta, że pewne zdarzenie może się w ogóle nie wydarzyć z perspektywy jednego obserwatora. Na przykład z perspektywy gościa w rakiecie jabłko nigdy nie przekroczy horyzontu zdarzeń, a z perspektywy jabłka jak najbardziej horyzont zdarzeń zostanie przekroczony i nic tam się ciekawego nie wydarzy. Więc ta skrajność, względność wydarzeń staje się skrajna. Czy to mamy do czynienia z czarnymi dziurami, czy nawet z nieinercjalnymi obserwatorami, takimi jak tutaj w tej rakiecie. Czy są jakieś pytania? Więc jak widać, takie najbardziej podstawowe własności czarnych dziur mogą zostać zrozumiane na bazie tego typu prostego rysunku. I to ma bezpośrednie przełożenie na właściwości czegoś, co nazywamy statycznymi czarnymi dziurami albo Schwarzschildowskimi czarnymi dziurami. To są czarne dziury, które nie kręcą się, które są statyczne i nie mają momentu pędu. Tego typu czarne dziury i ich zachowanie może być w dobry sposób opisane tego typu diagramami. I dobrym przybliżeniem tego, co się dzieje wokół czarnej dziury, jest analiza tego, co się dzieje w jednostajnie przyspieszającej rakiecie. Natomiast też można te rozważania kontynuować. Można się zastanawiać, na przykład, co się dzieje, jak mamy więcej niż jednego przyspieszonego obserwatora. Tak?
2: Ja mam pytanie. Ja jestem na limicie, jeśli chodzi o fizykę, dawno się jej uczyłam.
0: To dobrze. Tak, to znaczy, że mimo że na horyzoncie zdarzeń siła przyciągania staje się nieskończenie duża, to upływ czasu zatrzymuje się tak naprawdę i ten upływ. Tak, jest nieskończenie mocny, tak, i ten efekt upływu czasu zaczyna dominować.
2: To teraz pytanie. Czy fizycy wierzą, że tam się wszystko zatrzymuje? To w takim razie jak powstała ta czarna dziura?
0: Bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim fizycy nie bardzo lubią w cokolwiek wierzyć, tylko. No, to, co ja teraz robię, to badam konsekwencje pewnej teorii, która może być prawdziwa albo nie. Wszystkie dane doświadczalne ją potwierdzają, ale czy ona jest ostatecznie prawdziwa, to raczej podejrzewa się, że się musi załamywać w jakichś skalach. Ale wracając do pytania. Formalnie rzecz biorąc, jak mam zapadającą się gwiazdę, to z mojej perspektywy, kogoś, kto jest daleko, to nie jest czarna dziura taka, jak sobie wyobrażam, punkt. To jest zapadająca się gwiazda, która się zapada, zapada, zapada, zapada, zapada i już prawie się zapadła, już prawie, jest epsilon nad horyzontem zdarzeń cała ta materia, czyli bardzo, bardzo mało, ale ten horyzont zdarzeń się nie uformował, nie został przekroczony. Więc w środku naszej galaktyki, gdzie mówi się, że jest czarna dziura o masie tam 6 milionów mas Słońca, tak naprawdę jest materia, która się zapada, zapada, zapada i to jest prawie czarna dziura. Z naszej perspektywy. Natomiast z każdego praktycznego punktu widzenia nie ma różnicy, czy to jest punkt, czy prawie punkt, czy czarna dziura, czy prawie czarna dziura, dlatego że, jak powiedziałem wcześniej, siła grawitacyjna i wszystkie efekty, które wytwarza czarna dziura, są nieodróżniane od efektów kuli. Czyli gdyby to była kula albo punkt, efekt będzie z naszej perspektywy taki sam. I dlatego na przykład, gdyby Słońce teraz zamieniło się w czarną dziurę, to za tam 8, tak, 9 minut zrobi się ciemno, tak, bo światło przestanie do nas docierać. Przez te 8 minut Ziemia się jeszcze będzie kręcić normalnie wokół tego Słońca. Co się stanie potem? Nic się nie stanie. Ziemia się będzie kręcić dokładnie dalej tak samo, dlatego że siła przyciągania Słońca i czarnej dziury zrobionej ze Słońca, gdyby Słońce zostało ściśnięte do punktu, jest taka sama. Więc z obserwacyjnego punktu widzenia to, co widzimy w środku galaktyki, nie różni się niczym od czarnej dziury, ale formalnie to jest to zapadająca się materia, która już się prawie zapadła. Chociaż z perspektywy samej tej materii ta czarna dziura została utworzona. Bo materia, już, materia wpadła, materia może ten punkt w samym środku osiągnąć, tylko my tego nigdy nie zaobserwujemy. No nie, dlatego że jakbym teraz ścisnął Ziemię do punktu albo Słońce do punktu, to siła grawitacji w określonej odległości jest taka sama, nie zmieni się w ogóle. Siła grawitacji zależy tylko od masy, a nie od promienia kuli, w jakiej ta masa jest rozłożona. O, to jest dobre pytanie, o tym nie zdążyłem powiedzieć, a powinienem, bo za chwilę o tym będę mówił. Elektrony mają masę i jakby one spadają tak samo jak cała reszta. Ale pytanie, co się dzieje ze światłem? Czy światło spada w polu grawitacyjnym, czy nie? I pewnie część z was zna odpowiedź, bo mogę o niej gdzieś czytać, ale ja teraz wam powiem dlaczego. Jakiej odpowiedzi należy się spodziewać? Jakiej odpowiedzi można logicznie wymagać od teorii względności, jeśli zasada równoważności miałaby działać? Otóż, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy światło spada w polu grawitacyjnym, zastanówmy się, czy światło spada w przyspieszającym układzie odniesienia. Wyobraźmy sobie, że mam ten przycisk na ścianie, który powoduje, że moje pomieszczenie zaczyna przyspieszać w górę. Z przyspieszeniem G na przykład. Czyli wszystkie ciała, które sobie były w stanie ważkości, z perspektywy kogoś, kto przyspiesza, zaczynają spadać. Wszystkie tak samo. Co się stanie ze strumieniem światła, który sobie leciał poziomo? Jeżeli mam tutaj na przykład światło laserowe, które sobie leci poziomo i nagle podłoga zaczyna przyspieszać w górę, to ta podłoga zacznie się zbliżać do tego strumienia światła. Czyli z perspektywy kogoś, kto stoi na podłodze, światło będzie coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, czyli tak jak gdyby spadało. Więc jeśli zasada równoważności ma działać, to światło powinno spadać w polu grawitacyjnym, tak samo jak wszystko inne. I teraz ja mam pytanie do pani. Z jakim przyspieszeniem będzie spadać światło? Jak na przykład mam strumień światła, który sobie leci poziomo i mija elektron. I wiem, że elektron spada, jak podłoga się zbliża, porusza się z przyspieszeniem G, no to z perspektywy podłogi elektron spada z przyspieszeniem G. Tak? To teraz pytanie, jak szybko się będzie zbliżać światło? Tak samo jak elektron, czy z jakimś innym tempem? Ale to ale oddziaływanie przyciągania ładunków nie uwzględniamy. Więc jeżeli akurat sobie wyobrazić, że jest jakaś materia, która leży na jakimś takim odcinku i akurat ten odcinek jest mijany przez światło, to jedno i drugie będzie spadać w tym samym, zbliżać się do podłogi w tym samym tempie, no bo z perspektywy podłogi, która przyspiesza, ona się po prostu podnosi. Tak, jeżeli jest próżnia, oczywiście, bo bez próżni to byłoby co innego. Więc można by się spodziewać, że światło będzie spadać tak samo jak cała reszta, z przyspieszeniem G. I jak się zrobi dokładne pomiary, to się okazuje, że fotony, które tutaj latają po tym pomieszczeniu, spadają z przyspieszeniem G, tak samo jak cała reszta, jak jabłka. Dokładnie z tym samym przyspieszeniem. Co można precyzyjnie wyznaczyć, robiąc pomiary? Nie widzimy tego, dlatego że światło porusza się tak szybko, że poruszając się na przykład od lampy do mojego oka, pokonuje tą odległość w tak krótkim czasie, że spadając z przyspieszeniem G, to jest za krótki czas, żeby to zaobserwować po prostu. Nam się wydaje, że to jest linia prosta, bo to jest bardzo słabo zagięta linia prosta, ale to jest zagięta linia prosta i odpowiada przyspieszeniu G. Więc nawet światło powinno zgodnie z ogólną teorią względności podlegać spadaniu w ten sam sposób. I to zaobserwowano zresztą wkrótce po ogłoszeniu teorii Einsteina i to było pierwsze potwierdzenie doświadczenia teorii Einsteina. Muszę trochę pominąć, bo mi się czas kończy, ale tutaj jest taka symulacja sprzed paru dni, którą NASA opublikowała, tego, jak wyglądałaby czarna dziura, gdybyśmy byli w niewielkiej odległości. To jest tam ta animacja na środku. Gdyby do tej czarnej dziury wpadał jakiś pył materii. I ten pył materii, gdyby się poruszał w takim okrągłym dysku, bardzo cienkim dysku, który się coraz bardziej spiralnie zbliża do czarnej dziury i jest zasysany przez czarną dziurę, rozgrzewa się do dużych temperatur, te cząstki się zderzają ze sobą, się rozgrzewają i zaczynają świecić, więc widzielibyśmy światło, ale światło z tego dysku zagięte w pobliżu czarnej dziury w ekstremalny sposób, bo spada w polu grawitacyjnym, tak jak wszystko inne, będzie tworzyć tego typu iluzję. Taka czarna dziura zaczyna się zachować trochę jak soczewka, która zagina światło. Czarna dziura też zagina światło i dlatego iluzja będzie taka, gdyby ten pierścień jakoś opływał tą czarną dziurę, bo ten naprawdę jest płaski. Podobny sposób okulary tworzą pewne iluzje, prawda? Czy soczewka tworzy pewną iluzję, wydaje nam się, że światło jakoś się wygina, to tylko dlatego, że patrzymy przez soczewkę. Więc z tego prostego rozumowania, o którym mówiłem, można by jakościowo spodziewać się, że wokół czarnej dziury obraz będzie jakoś zdeformowany, A jak dokładnie będzie zdeformowany, to właśnie zrobiono symulację i to wygląda tak jak na tej animacji. A z kolei w lewym górnym rogu jest znana Państwu pewnie rekonstrukcja obrazu czarnej dziury na podstawie bardzo skomplikowanych pomiarów wykonanych w wielu laboratoriach na świecie. Gigantyczne ilości danych zostały przeanalizowane i na ich podstawie zrekonstruowano obraz czarnej dziury, która jest bardzo daleko stąd. No i ten rysunek jest właśnie tam w lewym górnym rogu. Gdybyśmy byli blisko i widzieli trochę sytuację lepiej, to można by się spodziewać czegoś takiego. To jest wszystko, co ja dzisiaj zdążę powiedzieć. Jakby ktoś chciał coś więcej na ten temat poczytać, to jest książka, którą napisałem na ten temat. Te wszystkie rysunki, o czym mówiłem, to jest fragment tej książki, więc więcej rzeczy znajduje się w środku. Dziękuję bardzo.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie S. Rafi.

byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło, lecz tamten to chłopak był bombowy, bo trafiał dziesiątkę w strzelnicy sportowej.

0: Dzień dobry Państwu. Bardzo mi jest miło w ogóle tu wygłaszać już drugi raz takie seminarium na temat właśnie dynamiki Ziemi i takich aspektów globalnych, jeśli chodzi o naszą planetę. Dzisiaj będzie na temat pola magnetycznego Ziemi, czyli mechanizmów generacji. Skąd pole magnetyczne ziemskie się bierze? No i pewnych cechach dynamiki tego pola magnetycznego. Także przejdźmy do rzeczy. Jeśli chodzi o strukturę Ziemi, wgłębną. No to tutaj jest ona tak schematycznie pokazana na tym obrazku. Czyli skorupa jest na samym wierzchu i to jest taka warstwa, która ma grubość około powiedzmy 40 kilometrów, średnio rzecz biorąc. W niektórych miejscach jest cieńsza, w niektórych grubsza, ale to jest kilkadziesiąt kilometrów zawsze. W związku z tym, no to jest w zasadzie nic, jeśli chodzi o promień Ziemi. Cały promień Ziemi to jest około 6400 kilometrów. I pod tą skorupą jest płaszcz, po angielsku mantle. Ten płaszcz to też są skały i to grubości około 3000 km, to jest warstwa skały. I pod nią dopiero jest jądro Ziemi. I to jądro Ziemi też się składa z dwóch części, to znaczy jest warstwa płynna o szerokości około 2300 km i w samym środku jest taka kula żelaza i niklu i ona ma promień około 1000 km. Ta warstwa płynna tutaj to jest płynne żelazo. I dzisiaj w zasadzie tylko tą warstwą się będziemy zajmować, bo to właśnie ta warstwa jest odpowiedzialna za generację pola magnetycznego. Tutaj jest schematycznie takie pole dipolowe narysowane i ono jest generowane poprzez przepływ tego płynnego żelaza właśnie w tym jądrze Ziemi. Czyli 3000 km pod powierzchnią jest płynne żelazo, warstwa płynnego żelaza, które się nazywa jądrem zewnętrznym i ten przepływ generuje pola magnetyczne. Jakiego rodzaju jest to przepływ? To jest przepływ konwekcyjny. On jest napędzany termicznie. Znaczy termicznie, ale z tej termiki może też wynikać taki drugi mechanizm składnikowy, mówi się też konwekcja chemiczna. On się pojawił w momencie, kiedy zaczęło krystalizować to jądro wewnętrzne. Dlatego, że w całym jądrze mamy związki żelaza i siarki. I żelazo oczywiście jest ciężkim pierwiastkiem, a siarka jest dużo lżejsza. W związku z tym, jeżeli żelazo zaczyna krystalizować tutaj na tym jądrze wewnętrznym, to uwalnia się lekka siarka i to daje wyporność. I to jest taki drugi bardzo dobry, bardzo efektywny mechanizm również tworzenia wyporności, czyli właśnie mechanizm konwekcyjny, który powoduje, że te przepływy tutaj w tym jądrze są na tyle efektywne, że generują pole magnetyczne. Ja za chwilę, mam nadzieję, uda mi się wyjaśnić trochę więcej szczegółów, w jaki sposób właśnie to pole, w jaki sposób ten przepływ to pole magnetyczne generuje. No więc tak, najogólniej rzecz biorąc, to mechanizm odpowiedzialny za generację pola magnetycznego, to jest bardzo podobny do tego, co Państwo znacie z prądnicy. Takie prądnice są na przykład w dynamie rowerowym, prawda? No w wielu w ogóle przyrządach takiego codziennego użytku. Polega to na tym, że jest jakaś ramka przewodnika elektrycznego, zewnętrzny polu magnetyczny. To jest ramka. Jak ja zacznę wirować tą ramką w tym polu magnetycznym, to zmienia się strun przezwierzchnię zakreśloną przez ramkę. Dlatego, no bo zmienia się ten kąt ramki w stosunku do kierunku pola magnetycznego. Jeżeli zmienia się ten strumień, to z praw Maxwella, to jedno z praw Maxwella, to jest prawo Faradaya, prawo indukcji, to taki zmienny strumień pola magnetycznego powoduje powstawanie siły elektromotorycznej, czyli napięcia, które z kolei powoduje przepływ prądu. I płynie sobie w tej ramce prąd. A z kolei wiadomo też prawa Ampera, że jeżeli płynie prąd, to on też generuje pole magnetyczne. W związku z tym, jeżeli mamy dodatnie sprzężenie zwrotne, innymi słowy, jeżeli jest dobrze dobrany kierunek rotacji ramki do kierunku pola magnetycznego, no to wtedy ten układ może nie potrzebować nawet tego zewnętrznego pola. Już to początkowe pole zewnętrzne można wyłączyć. Innymi słowy, można zabrać te magnesy w ogóle stąd. A układ już będzie sobie sam generował swoje własne pole magnetyczne i może je w ogóle nabudować, jeszcze silniejsze niż to początkowe, no zależnie od tego, ile energii wkładamy do tego układu. Jeżeli będziemy bardzo wydajnie kręcić ramką, to możemy to pole nabudować bardzo, bardzo silne, ale ten układ już sobie sam będzie z tej energii, którą my wkładamy, to pole magnetyczne generował. I tutaj sytuacja jest dość podobna. To znaczy, jeżeli popatrzymy sobie tutaj na tą strukturę Ziemi z lewej strony, pod tym płaszczem czerwonym mamy to pomarańczowe jądro. No to właśnie w tym jądrze mamy, ono tutaj no jakby jest powiększone z prawej strony i można sobie wyobrazić, że tam w centrum jest właśnie to jądro stałe. I teraz ten przepływ tu napędzany to jest właśnie generowany różnicą temperatur. Sama różnica temperatur powoduje też rozszerzalność. Prawda? Znaczy, że tutaj tam, gdzie jest cieplej, czyli na samym dole, płyn się rozszerza, a jeżeli się rozszerza, to znaczy, że ma mniejszą gęstość niż otoczenie i niż to wyżej i w związku z tym też jest siła wyporu i chce go, no i ten element idzie do góry. I te przepływy właśnie w tym jądrze zewnętrznym są odpowiedzialne za to, jakby odpowiadają temu ruchowi tej ramki w tym modelu prostym, który pokazałem przed chwilą. Energia, która tutaj odpowiada tej energii kręcenia tą ramką, czyli na przykład w rowerze będzie to energia ruchu koła rowerowego, to jest ten pierwotny strumień ciepła, który jest wynikiem tego, że planeta stygnie. Czyli jak planeta powstała 4,5 miliarda lat temu, była bardzo gorąca, od tamtego momentu zaczęła stygnąć, jak się w związku z tym wytworzył gradient ciepła, od tego bardzo ciepłego wnętrza do powierzchni, która już trochę zdążyła ostygnąć, to ten właśnie gradient temperatury, ten strumień ciepła napędza ruchy konwekcji. Konwekcja sama w sobie, no to właśnie wyjaśniłem to, skąd się bierze wyporność. To jest zjawisko obserwowalne w życiu codziennym, nawet w garnku, prawda, można zobaczyć. To jest istotnie inna rzecz niż wrzenie, prawda? To nie chodzi o tworzenie się pary w całej objętości, tylko chodzi o same ruchy konwekcyjne, sam przepływ, który powstaje o wiele, wiele wcześniej niż w ogóle pojawi się wrzenie w takim garnku, czy też w czajniku. Jak to tutaj jest? Właśnie będziemy sobie krok po kroku w te coraz bardziej w szczegóły wchodzić. Ja będę się starał wyjaśnić te poszczególne aspekty tego przepływu, które są odpowiedzialne za generację pola magnetycznego. Mówiąc najogólniej, to jest tak, że ten przepływ generuje prądy elektryczne, no i te prądy elektryczne z powrotem generują pole magnetyczne. Czyli przepływ wygina linię pola magnetycznego i potrzebny jest, podobnie jak w prądnicy, początkowy impuls pola. A pole magnetyczne w takich układach zachowuje się tak, jak taka nitka rzucona na przepływ. Ono się wygina dokładnie tak, jak ten przepływ mu każe. W związku z tym, jeżeli to pole prędkości wygina i rozciąga tę linię pola, to z tego to pole się robi bardzo mocno niejednorodne. Jak jest niejednorodne, to właśnie prawo Ampera mówi, że z takiego wirowego pola magnetycznego musi się wytworzyć prąd. A jak będzie prąd, to on może odtworzyć pole, o ile będziemy mieli dodatnie sprzężenie zwrotne. I ja będę się starał właśnie o tych rzeczach trochę powiedzieć. Także taki przepływ właśnie na bazie ogólnie rzecz biorąc takiego mechanizmu hydrodynama generuje nasze pole magnetyczne ziemskie i tak samo pole magnetyczne Słońca, wszystkich innych planet, które w ogóle mają jakieś istotne pole magnetyczne, czy też w ogóle innych gwiazd, które też są namagnesowane, bo oczywiście nie wszystkie obiekty silne pole magnetyczne mają. Tu chciałbym parę rzeczy powiedzieć. Otóż ten przepływ w tym jądrze Ziemi jest bardzo silnie turbulentny. To znaczy on jest bardzo chaotyczny i w nim są obecne wszystkie skale. Można to sobie wyobrażać tak, że tam są obecne wiry o w zasadzie każdej możliwej skali, to znaczy nawet od metrów, prawda, co dla jądra już jest czymś niezwykle małym, do kilku tysięcy kilometrów. Grubość jądra to jest 2300 kilometrów, tak jak pokazałem na pierwszym slajdzie, jednym z pierwszych slajdów. A także tutaj mamy ogromną ilość tych skal do dyspozycji w takim turbulentnym przepływie. Proszę tak sobie wyobrazić, takim parametrem mierzącym, albo mówiącym nam, czy przepływ jest silnie turbulentny, czy nie, to jest tak zwana liczba Reynoldsa. Ta liczba Reynoldsa to jest skala prędkości U razy skala długości L, czyli grubość jądra, i podzielić przez lepkość tego płynu. Jeżeli U to jest milimetry na sekundę, bo taka jest mniej więcej prędkość przepływu w jądrze, czyli 1 000 m/s. L to jest 2 000 km, prawda, czyli 2 miliony metrów, a mamy to podzielić przez lepkość, która jest mniej więcej 10 do minus 6 metra kwadrat na sekundę, no to ten parametr wychodzi nam 10 do 9, czyli miliard. No to ta liczba Reynoldsa jest naprawdę ogromna. To jest miliard. W takich układach laboratoryjnych często 20 tysięcy to już jest duża liczba Reynoldsa, przepływ jest bardzo chaotyczny i turbulentny. No to jak jest to miliard, no to proszę sobie wyobrazić, że ta turbulencja jest tam naprawdę bardzo silnie rozwinięta. To oznacza, że jest bardzo, z matematycznego punktu widzenia, tak się mówi, że jest bardzo nieliniowa. Jeżeli jest nieliniowa, to ona matematycznie jest bardzo skomplikowana do opisu. Turbulencja w ogóle jest takim czymś, no, to 150 lat trwają próby opisu i się nie udało takiego pełnego. To się opisuje w pewnych granicach, czasem się opisuje konkretne przypadki, ale ogólnego opisu nie ma. To jest bardzo trudny, skomplikowany problem, ale niestety powszechny. W związku z tym wiele układów jest naturalnie turbulentnych, ale właśnie przez to, że to jest takie trudne, to no, wiele ludzi na tym łamało głowy. Zaczęło się od Kelvina, tam Kolmogorov, potem Landau. Bardzo, bardzo wiele osób pracowało nad turbulencją, bardzo wiele znanych nazwisk. To się niestety nie udaje. Tak łatwo. Nie udaje się po prostu opisywać, chociaż oczywiście ta teoria tam wolno, bo wolno, ale jednak się rozwija. I teraz tak, bardzo ważnym aspektem tej turbulentnej dynamiki jest coś takiego, co nazywa się twierdzeniem Taylora-Proudmana. To ono jest tutaj dla osób, które są zainteresowane trochę matematykę znają i wiedzą mniej więcej, co to znaczy, co tu jest napisane. Ja podałem, ale i tak zaraz dokładnie wyjaśnię, o co chodzi. To twierdzenie Taylora-Proudmana mówi, że jeżeli mamy układ szybko rotujący, Ziemia jest układem bardzo szybko rotującym, co to znaczy? To znaczy, że no, dla nas może to nie jest jakoś tak strasznie szybko, jeżeli powiemy, że to jest jeden obrót na dobę, prawda? A jednak okazuje się, że z punktu widzenia dynamiki wielkoskalowych układów, takich jak atmosfera Ziemi, czy jądro Ziemi, to ta rotacja jest wystarczająco szybka, żeby siły bezwładności związane rotacją były dominujące. Innymi słowy, jedną z takich sił bezwładnościowych jest siła Coriolisa. Ta siła Coriolisa jest tutaj napisana. 2 omega razy U. Omega to jest prędkość rotacji, tak? Czyli to jest właśnie ta prędkość, jeden obrót na dobę, prawda? Natomiast U to jest prędkość przepływu płynu w jądrze Ziemi. Czyli wyobraźmy sobie jakiś tam element płynu, on ma prędkość U i siła Coriolisa działająca na niego to jest 2 omega razy U. To razy to jest takie wektorowe, razy to już nie będę tłumaczył, ale to jest operator, to jest mnożenie wektora. I teraz jeżeli ta siła Coriolisa jest rzeczywiście dominująca i inne siły są istotnie mniejsze, a rzeczywiście w jądrze Ziemi tak jest, bo druga w kolejności siła to jest siła magnetyczna, czyli siła Lorentza, ale ona jest około 100 razy słabsza. W związku z tym w pierwszym rzędzie, czyli jakby tak jak patrzymy na ten problem, to tak naprawdę pierwszy bilans, który zachodzi w bilansie sił, to jest bilans właśnie tej siły Coriolisa po prostu z gradientem ciśnienia i z niczym innym. A jeżeli coś takiego mamy, to twierdzenie Taylora-Proudmana mówi, no to znowu dla zainteresowanych powiem, że wystarczy wziąć taki operator rotacji z tego równania i od razu dostajemy to. Ale generalnie tezą tego twierdzenia jest to, że pole prędkości, czyli prędkość tego elementu płynu, robi się niezależna od kierunku wektora rotacji. Czyli tego kierunku, jeżeli nasza Ziemia wiruje wokół własnej osi, to właśnie ten wektor rotacji jest na kierunku tej osi. Tak? No to znaczy, że ta prędkość jest niezależna od kierunku, od kierunku związanego z osią rotacji. Czyli można go nazwać Z, czyli to jest po prostu kierunek północ-południe, prawda? Czyli w pierwszym rzędzie prędkość przepływu w jądrze jest niezależna od kierunku północ-południe. No to jest bardzo silny wiąz. I on naprawdę bardzo dużo daje. Bo jeżeli sobie wyobrazimy takie komórki konwekcyjne, które transportują ciepło od tego wewnętrznego jądra do płaszcza, no to one będą miały strukturę takich cylindrów de facto. Takich cylindrów, które po prostu będą przenosiły to ciepło od takiego stycznego cylindra do tego jądra wewnętrznego, do zewnętrza, do powierzchni, granicy jądro-płaszcz. Oczywiście to jest wyidealizowana sytuacja, bo wiadomo, że ta siła Lorenza tam jest, inne siły też tam są, więc one czują ten idealny bilans, który ja tutaj narysowałem. I to nie jest dokładnie tak, że te wiry są takie piękne i mają taką piękną symetrię, a na dodatek jeszcze, tak jak powiedziałem, to wszystko jest turbulentne, więc tu są bardzo wiele różnych skal tych wirów. Ten obrazek tutaj jest oczywiście bardzo uproszczony i to nie jest dokładnie tak, ale on za to pokazuje, jak takie wiry wyglądają na tym kierunku północ-południe. Natomiast trzeba sobie wyobrazić, że jeżeli ich jest dużo, jest bardzo wiele malutkich wirów i są też takie duże, które są rozsiane w tym jądrze i są i takie, i takie. A dodatkowo efektem nieliniowym jest jeszcze to jest taka już ciekawostka, że wszystko, całość jeszcze dryfuje w kierunku zachodnim. Jest taki zachodni dryf. To jest efekt naprężeń Reynoldsa. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim hasłem, to jest po prostu efekt bezwładnościowy też, który powoduje, że nadaje oddziaływania, fluktuacje turbulencyjne powodują taki wiatr, który jakby spycha wszystko ku zachodowi. Więc to są takie właśnie aspekty tej dynamiki. To jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli, jakby nawet tak w przybliżeniu tylko, mamy taką niezależność od Z, to jeżeli ktoś sobie wyobrazi właśnie takie wiry konwekcyjne, to już w ogóle na pierwszy rzut oka pewnie łatwiej sobie wyobrazić, że to nasze pole magnetyczne w związku z tym, no jego oś tego dipola, no to nie przez przypadek jest związana właśnie z osią rotacji, prawda? To ta rotacja jest odpowiedzialna za to twierdzenie Taylora Proudmana, za spełnienie tego twierdzenia, za to, że właśnie te wiry są osiowe i w związku z tym one też generują pole o osi, która jest tylko niewiele odchylona od osi rotacji. No i dobrze, to są takie właśnie aspekty tej dynamiki. I teraz wejdźmy troszkę bardziej w szczegóły. Bo na razie tak bardzo ogólnie mówiłem, że przepływ jest taki chaotyczny, turbulentny, że tam się dużo dzieje. No ja mogę powiedzieć ogólnie, że właśnie wyginane są linie pola, z tego wyginania tworzy się prąd, potem z tego prądu odtwarza się pole. No ale może ja teraz jest pora, żeby właśnie wejść już trochę bardziej w szczegóły i powiedzieć, w jaki sposób dokładniej to się dzieje. No bo przecież da się oczywiście trochę więcej powiedzieć, trochę dokładniej opisać, dlaczego akurat takie pole, jakie my mamy, jest generator. No i jak ten mechanizm wygląda? To jest Ziemia. To ma być Ziemia na tym obrazku. No i wyobraźmy sobie, że tutaj właśnie ta oś obrotu, to jest tutaj to axis, tutaj podpisane po angielsku axis, i tutaj mamy kierunek obrotu zaznaczony, wiadomo, z zachodu na wschód. I wyobraźmy sobie, że mamy takie pole w płaszczyźnie południkowej początkowo. Czyli, że w płaszczyźnie południkowej mamy już jakieś pole magnetyczne, że? To teraz w tym jądrze ten przepływ, no oczywiście on jest niejednorodny. No trudno oczekiwać, żeby jądro, które jest płynne, rotowało jak ciało sztywne. Nie rotuje jak ciało sztywne, tylko no jest tam właśnie ta konwekcja, tam się bardzo wiele dzieje w tym jądrze. A dodatkowo to, co powiedziałem, ten taki wiatr powodowany tą bezwładnością, no podaje prędkość kątową. Prędkość kątową, która zależy od głębokości. Ta prędkość kątowa w jądrze jest silnie zależna od głębokości. To znaczy, ona jest maksymalna w centrum, a przy brzegach jest mniejsza. Czyli przy jądrze stałym i przy płaszczu jest mniejsza. A to oznacza, że jeżeli mamy początkowe takie pole południkowe, to taka rotacja różnicowa, czyli zależna od głębokości, będzie tą linię pola wyginała. To będzie musiała ją wyginać, bo tak jak powiedziałem, to się zachowuje jak taka nitka albo sprężynka, czy też gumka, która po prostu, jeżeli przepływ jest niejednorodny, no to ta gumka będzie tak rozciągana i przesuwana. I właśnie tak się linie pola magnetycznego zachowują. To jest wynik praw Maxwella. To zachowanie to jest wynik praw Maxwella, czyli najbardziej fundamentalnych, podstawowych praw natury, albo praw, które należą do klasy tych najbardziej fundamentalnych, podstawowych praw natury. W związku z tym, z tego pola, które południkowego, to się często mówi poloidalne pole, to jest trochę ogólniejszy termin, ale na nasze potrzeby ono jest po prostu południkowe, to z tego pola będzie wychodziło takie pole w płaszczyźnie równoleżnikowej. Prawda? No bo jeżeli wygniemy tę linię pola, no to pojawi się składowa równoleżnikowa. I jak to jak dostatecznie długo poczekamy, to po prostu wręcz się to będzie zawijać do takiego stanu, prawda? Czyli tego pola równoleżnikowego będzie się robiło bardzo dużo, ono będzie się robiło bardzo silne. Że to pole równoleżnikowe właśnie poprzez ten tak zwany efekt omega, czyli ten efekt, że rotacja jest różnicowa, że zależy od głębokości, to ona z takich linii pola południkowego będzie wytwarzała silne pole równoleżnikowe. A to równoleżnikowe często się mówi toroidal. I to jest jeden efekt. I on do wyobrażenia jest dość łatwy na szczęście. I to jest taki, no właśnie prosty do wyobrażenia efekt, ale niezmiernie istotny, jeśli chodzi o jądro Ziemi. Bo on jakby daje nam w zasadzie za darmo jedną połowę cyklu dynama. Czyli tworzenie pola toroidalnego z pola poloidalnego, pola równoleżnikowego z pola południkowego. I to jest efekt omega. Że? I teraz przejdźmy do drugiego efektu. Drugi efekt jest trudniejszy do wyobrażenia, bo to jest efekt, który jest związany z turbulencją, czyli właśnie z tym nieliniowym, bardzo, bardzo takim chaotycznym przepływem w jądrze Ziemi. Ale, jak się okazuje, wystarczająco jednak uporządkowanym, żeby wygenerował coś wielkoskalowego, koherentnie. W związku z tym, co my tutaj mamy? Jeżeli wyobrazimy sobie, że ta linia tutaj, ta gruba linia na tym obrazku, to jest linia pola równoleżnikowego, dobrze? Toroidalnego. No to jeżeli sobie wyobrazimy konwekcyjny prąd wstępujący, że prąd wstępujący od jądra wewnętrznego, do płaszcza. Idzie sobie taki prąd i będzie wyginał tą linię pola, prawda? No musi ją wygiąć, no bo on ją ciągnie za sobą. No to zaczyna ją wyginać. Ale mamy siłę Coriolisa. I siła Coriolisa, jak mi powstanie coś takiego, to ona działa tak, to jest omega wektorowo razy U. Siła Coriolisa, to tam Państwo możecie też na przykład kojarzyć, że to jest taka siła bezwładności, która, no, dzięki której w ogóle istnieją cyklony, prawda? Bo tam się bilansuje właśnie to omega razy U, ta siła Coriolisa z gradientem ciśnienia. Ona jest zawsze prostopadła do kierunku przemieszczania się elementu płynu. Ona też powoduje, że tory, prawda, się zawsze ścierają bardziej z jednej strony, bo jeżeli pociąg podróżuje, no to omega razy U daje pewną siłę i rzeczywiście, jeżeli pociąg podróżuje z północy na północ, no to ta siła Coriolisa omega razy U daje siłę na ten pociąg i rzeczywiście tory się z jednej strony bardziej ścierają. To są takie powszechnie znane fakty, więc ja dlatego do nich chwilowo nawiązuję, żeby Państwu unaocznić efekty działania siły Coriolisa. Niektórzy, kiedyś był też taki artykuł w Delcie, pamiętam, na temat tego, czy wiry w wannie można, a kierunek wirów w wannie można stowarzyszyć z siłą Coriolisa. Oczywiście nie można, bo to jest zbyt drobnoskalowy wir, on jest za mały. Więc siła Coriolisa tu w ogóle nie gra żadnej roli, jeśli chodzi o kierunek tego wiru w wannie czy w zlewie. On po prostu zależy tam od profilowania samego spływu, to jest jasne. Natomiast oczywiście gra rolę właśnie w wyżach i niżach. No i teraz jeszcze raz, jeżeli mam, bo ten prąd wstępujący wygnie mi tę linię, tak jak tutaj, no to ta siła Coriolisa będzie powodowała skręcanie takiej pętelki. I ta pętelka się skręci w ten sposób. No i proszę zobaczyć, jak ja mam teraz skręconą taką pętelkę, no to z kolei pole magnetyczne w takiej pętli powoduje przepływ prądu, tak jak ta strzałka tu pokazuje. Ta strzałka pokazuje kierunek przepływu prądu stowarzyszony z tą pętelką. Więc ta pętelka wygeneruje mi nowy prąd. I ten prąd mi, no oczywiście on sam swoje jakoś lokalne pole magnetyczne będzie stwarzał, ale to inaczej powiedzmy. Powiedzmy tak, że jeżeli takich zjawisk będzie naprawdę dużo i one będą przeważały zjawiska, które będą powodowały prąd w jednym kierunku, prawda? No to oznacza, że z tego się wytworzy wielkoskalowy prąd, który będzie równoległy do tej linii toroidalnego pola, czyli będzie w płaszczyźnie równoleżnikowej. No ale z prądu w płaszczyźnie równoleżnikowej wytworzy mi się pole w płaszczyźnie południkowej. I to jest właśnie ten mechanizm, który mi odtwarza z kolei z pola równoleżnikowego pole południkowe. I w ten sposób cykl się zamyka. I mamy zamknięty model, że jedno pole, jedna spadowa pola toroidalna odtwarza się z poloidalnej, ale odwrotnie też, poloidalna odtwarza się z toroidalnej. W związku z tym cykl się zamyka i mamy pełne zamknięte dynamo, które może operować. I żaden początkowy impuls już nie jest potrzebny. Ten impuls mógł być pochodzić od jakiejś przelatującej gwiazdy w okolicy, mógł kiedyś tam dawno pochodzić od czegokolwiek, bo we wszechświecie jest dużo rzeczy, które mogły dać początkowy impuls pola magnetycznego, mógł być słaby. Układ sam sobie nabudował pole silne i już je teraz podtrzymuje na bazie tej energii termicznej, którą zakumulował w momencie powstania, no i potem jeszcze przez, no tutaj konkretnie można powiedzieć, zderzenie z dużym obiektem, czyli Teją. No i właśnie, i to jest taki efekt. Tylko teraz, jedna ważna rzecz, no bo ja tak mówiłem o tym dodatnim sprzężeniu zwrotnym, mówiłem o tym, że właśnie o ile będzie tak, że będzie przeważał jeden kierunek, prawda? Jeden kierunek tych pętelek, żeby dawać zgodny prąd, żeby te prądy się nawzajem nie znosiły. No właśnie, a dlaczego tak jest, że rzeczywiście przeważa jedna kierunkowość? No, to wynika, to znowu jest efekt tego, że istnieje ta siła Coriolisa, bo ta siła Coriolisa, jej obecność, czyli rotacja, powoduje łamanie symetrii odbiciowej. Łamanie symetrii odbiciowej, czyli inaczej chiralność, nadaje chiralność temu przepływowi i właśnie nadaje kierunkowość takim pętelkom. To oczywiście tutaj jeszcze jest ważna sama siła Coriolisa, owszem, łamie odbiciową symetrię, ale jakby to nie wszystko, bo ona jeszcze musi być sprzągnięta ze stratyfikacją gęstości. Na przykład, no z czymś, co jeszcze też łamie tą symetrię góra-dół, bo coś musi nam złamać jeszcze symetrię góra-dół, żeby mieć pełne łamanie symetrii. Natomiast stratyfikacja gęstości na całe szczęście w tych układach w ogóle jest zawsze prawie obecna, bo to jest po prostu stratyfikacja związana z silną grawitacją, więc oczywiście gęstość silniej rośnie z głębokością wiąże się. A to oznacza, że my rzeczywiście mamy chiralność w tym przepływie, czyli jest preferowana pewna kierunkowość tych pętel. I w tym turbulentnym przepływie, w tych drobnoskalowych zjawiskach tutaj zobrazowanych na tym slajdzie, jest preferowana kierunkowość pętela. Jedna konkretna, a nie tak, że jest tyle samo jednego kierunku co drugiego. No i właśnie ten układ w ten sposób wybiera sobie pewną chiralność i potem dzięki temu ten efekt może być no, operatywny i rzeczywiście bardzo, nie chcę powiedzieć, efekt jest efektywny. Chciałem powiedzieć, że znaczy ten mechanizm może być bardzo efektywny, jeśli chodzi o generację pola magnetycznego. I teraz tak, tu właśnie to jest moment, kiedy by się przydał ten filmik, który zapowiedziała pani Agata Goździk na samym początku, bo to jest filmik, który pokaże państwu, jak to jest częste i że to się w przyrodzie w ogóle naturalnie zdarza, jak układ może w sposób naturalny wybierać chiralność poprzez spontaniczne złamanie symetrii. Tutaj tym łamaniem symetrii jest właśnie ta stratyfikacja gęstościowa. A to, co pokażemy, to oczywiście nie ma żadnego bezpośredniego związku z samym jądrem, tylko tutaj chodzi o samą taką ogólnie pojętą fizykę układów, gdzie rzeczywiście spontaniczne łamanie symetrii prowadzi do wyboru chiralności. Także Agato, jeżeli mógłbym cię poprosić o filmik, ja zatrzymuję udostępnianie chwilowo i bym
1: Rotacja
0: to.
1: obiektu geometrycznie symetrycznego, ale o niejednorodnym rozkładzie masy, na przykład tak zwane Rattle-Back-Toy, inaczej KELT, pokazuje, jak spontaniczne łamanie symetrii może prowadzić do wyboru chiralności, czyli kierunku rotacji przez układ. Na filmie widać, że zadanie rotacji obiektu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara powoduje w zasadzie spodziewany efekt powolnego hamowania rotacji. Jednak zadanie rotacji w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara prowadzi do raptownej niestabilności i układ sam zmienia kierunek rotacji, przechodząc przez fazę bujania się na kierunku wzdłużnym. Jest to spowodowane niejednorodnym rozkładem masy, czyli faktem, że oś momentu bezwładności obiektu nie jest równoległa do osi symetrii dla jego geometrycznego kształtu. Naturalnie kierunek odchylenia decyduje o wyborze preferowanego kierunku rotacji. Innymi słowy, można inaczej wykonać Rattleback i będzie on preferował kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara. Aby lepiej zrozumieć mechanizm stojący za wyborem kierunku rotacji przez Rattleback, rozważmy dwa uproszczone przypadki. Jeżeli ugotowane na twardo jajko postawimy na czubku, to naturalnie przewróci się ono. Jest to efektem rozkładu masy w jajku, czyli faktu, że środek masy jajka znajduje się ponad środkiem krzywizny zaokrąglonego czubka jajka, a zatem pionowa pozycja jajka jest całkowicie niestabilna. Jednak jeśli silnie zakręcimy ugotowane na twardo jajko, wstanie ono do pionu i będzie wirować w pozycji pionowej. Jest to oczywiście efekt związany z rotacją jajka, dokładnie z tak zwaną siłą Coriolisa, bezwładnościową siłą występującą w układach rotujących. Ten sam efekt Coriolisa jest odpowiedzialny za zmianę kierunku rotacji Rattleback Toy. Siła Coriolisa jest powszechna w układach naturalnych, a w jądrze ziemi jest podstawowym efektem prowadzącym do chiralności przepływu płynnego żelaza. Jednak to nie wszystko. Ważnym elementem dynamiki Rattleback Toy jest również dynamika cienkiej warstwy powietrza w obszarze styku obiektu i podłoża. Aby lepiej zrozumieć tego typu efekty, przyjrzyjmy się dynamice tak zwanego dysku Eulera, prostej zabawki wykonanej z metalu, ciężkiego dysku, dla którego będziemy badać precesję. Kolorystyka pokazu jest tylko efektownym dodatkiem. Dynamicznie ważny jest raptowny moment zatrzymania się dysku. Dla tego zjawiska ważne znaczenie ma dynamika warstwy powietrza pomiędzy dyskiem a podłożem, która w końcowej fazie ruchu jest już bardzo cienka, co powoduje ogromne gradienty prędkości powietrza w tej warstwie, a w konsekwencji bardzo silną desypację energii związaną z tarciem, czyli lepkością powietrza, pomimo tego, iż sam współczynnik lepkości powietrza jest niewielki. To pokazuje, jak ważne w dynamice płynów potrafią być cienkie warstwy z dużymi gradientami prędkości przepływu. Popatrzmy jeszcze raz na dynamikę Rattleback Toy. Gdy zakręcimy obiektem w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, obiekt ewidentnie nie chce się w tym kierunku obracać i zawraca. Jednak proces zawracania polega na przekazie energii rotacyjnej na energię ruchu, polegającego na bujaniu się obiektu na kierunku wzdłużnym, a później ta energia transformuje się na ruch rotacyjny w przeciwnym kierunku. Jest to wynik raptownej niestabilności układu, wywołanej nierównomiernym rozkładem masy, działaniem sił grawitacji i Coriolisa oraz sił tarcia, gdzie również dynamika cienkiej warstwy powietrza w obszarze styku obiektu z podłożem gra istotną rolę. Taki prosty eksperyment pokazuje, jak naturalne układy potrafią wybierać chiralność poprzez spontaniczne łamanie symetrii. Na koniec warto jeszcze zauważyć, że jeśli zakręcimy obiektem w ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, to na samym końcu możemy także zaobserwować słabą inwersję kierunku rotacji, tylko o innej dynamice. Jest to słaba niestabilność polegająca na zamianie energii rotacyjnej na energię ruchu kiwającego się na kierunku poprzecznym do wzdłużnego, jak kiwanie kołyski dziecka. I z tej energii następnie układ czerpie, aby zmienić kierunek rotacji. Gdyby wyeliminować całkowicie efekt hamowania wywołany tarciem, układ zachowywałby się oscylująco. Z raptowną niestabilnością na kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara prowadzącą do inwersji. Oraz powolną, słabą niestabilnością na kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednak również prowadzącą do inwersji.

0: Bardzo dziękuję za filmik. To ja teraz spróbuję wrócić do udostępniania. Filmik się udało zrobić właśnie dzięki naszemu działowi popularyzacyjnemu. I ten filmik uważam bardzo ładnie wyszedł. Czy widać moją prezentację? Dobrze, już teraz?
1: Widać, tak jest.
0: Dziękuję bardzo, to się cieszę. I naprawdę uważam, że bardzo fajnie wyszedł tam pan Piotr Terlecki. Pięknie, pięknie to zrobił i właśnie opis jeszcze podał, więc to wszystko tutaj jest. Gdyby ktoś miał pytania do samej tej zabawki, tej Rattleback Toy, to się inaczej mówiłaś, Kelt, to można sobie na Amazonie zamówić, jakby ktoś chciał. To ja oczywiście po seminarium chętnie jeszcze odpowiem na te pytania. Nie będę już teraz do tego wracał, bo generalnie wracamy do jądra Ziemi. Natomiast tak jak powiedziałem, to właśnie miało demonstrować, jak spontaniczne łamanie symetrii może prowadzić do wyboru chiralności. I rzeczywiście ta chiralność w jądrze Ziemi odgrywa kluczową rolę dla tego efektu alfa tak zwanego. Nazwa, proszę Państwa, jest czysto historyczna. Ktoś nazwał tam współczynnik w równaniach, który jest tutaj, tak jak się wyliczy, to się pojawia taki współczynnik w równaniach. Ktoś nazwał ten współczynnik alfa i przyjęło się po prostu, że się będzie mówiło na to efekt alfa. W efekcie można sobie zażartować, że jądro Ziemi jest alfą i omegą, ponieważ mamy oba efekty, efekt alfa i efekt omega. I mówi się w ogóle na dynamo ziemskie, że jest typu alfa omega. Że jest to dynamo typu alfa omega. I tu rzeczywiście można zobaczyć, na górze jest ten efekt omega, czyli po prostu rozciąganie linii południkowych na kierunku wzdłużnym, na kierunku równoleżnikowym. W związku z tym w ten sposób generujemy to pole równoleżnikowe z pola południkowego i efekt alfa, turbulentny efekt, który jednak przekłada się na wielkoskalowe prądy i te wielkoskalowe prądy płynące na kierunku równoleżnikowym potem tworzą pole poloidalne, czyli południkowe. Czyli efekt alfa jest potrzebny w tym cyklu, tej połowie cyklu generacji pola równoleżnikowego z południkowym, a omega odwrotnie. I teraz jeszcze mogę to takie pokazać zbiorczy obrazek. Proszę tutaj zobaczyć, że właśnie są już oba efekty zobrazowane i rzeczywiście mamy silne pole toroidalne. Tak nawiasem mówiąc, w samym jądrze pole toroidalne jest silniejsze niż pole poloidalne. To dopiero na zewnątrz, to które wychodzi tam już na powierzchni, to rzeczywiście obserwujemy prawie tylko ten osiowy dipol. Natomiast tutaj rzeczywiście w jądrze mamy i to pole toroidalne, które się tak zapętla wokół jądra ze względu na ten efekt rozciągania, ale oczywiście powstają komórki konwekcyjne, tworzą pętle i te pętle są obracane przez siłę Coriolisa i one tutaj rzeczywiście się składają na pole poloidalne, czyli południkowe. Proszę zauważyć jedną rzecz, że te pętle tworzone są inaczej, w innym kierunku na półkuli południowej i na północnej. No nic dziwnego, dlatego że przecież one są tworzone przez siłę Coriolisa. A przecież ten przepływ, ten konwekcyjny przepływ, ta komórka konwekcyjna ma pionową składową przeciwną na półkuli południowej niż na półkuli północnej. Tak? No to oznacza właśnie, że one będą obracane w drugim kierunku, te pętelki, ale proszę również zobaczyć, że to właśnie bardzo dobrze, bo właśnie dzięki temu to wszystko się zgrywa i dzięki temu kierunek pola poloidalnego.

wschodni, na przykład pola magnetycznego, rzeczywiście jest obserwowany, to jest obecne. I to znaczy to już od dziesiątek lat. No ten dryf zachodni rejestrujemy, to nawet więcej, dlatego że to żeglarze nawet obserwowali coś takiego, więc to nawet kilkaset lat można powiedzieć jest tych obserwacji. I tutaj w to wszystko bardzo ładnie się wpisują fale, które się w jądrze Ziemi rozchodzą, czyli taki naturalny mody drgania w tym jądrze. Po prostu ruchy falowe w tym płynnym żelazie. I są tak zwane fale Mach. Fale Mach to jest M magnetic, A wyporność, czyli Archimedean, a C to właśnie ta siła Coriolisa. Jak te trzy siły są obecne, no a wiemy że już, że w jądrze są, to ich współdziałanie daje pewien związek dyspersyjny, który opisuje propagację fal, które zostały nazwane falami Mach. I te fale zarówno występują w wersji globalnej, czyli rozchodzą się w całym jądrze, jak i również jest coś takiego, co się nazywa SOC, SOC się mówi w skrócie. To z angielskiego Stratified Ocean at the Top of the Core, czyli to jest ustratyfikowany gęstościowo ocean przy powierzchni, przy granicy jądropłaszcz, czyli na powierzchni jądra, można powiedzieć, tak? To jest raptem około 80 km grubości, więc w porównaniu z grubością całego jądra 2300 km to jest bardzo mało, ale tam jest bardzo silna stratyfikacja gęstości, ona to jest stabilna stratyfikacja i tutaj jakby taki obrazek, no wyciąć sobie taki kawałek takiego właśnie tego ustratyfikowanego oceanu na powierzchni jądra, to on by tak wyglądał i ta fala typu Mach ma właśnie taką formę, że tego typu komórki się tutaj tworzą i no i ona się oczywiście propaguje i można to i taka propagacja jest w ogóle obserwowana. Najkrótsze okresy takich fal to jest około 60 lat i taka fala została zaobserwowana. Fala Rossbiego, to jest nazwisko, Rossby. I fale rozbiegu, no to my je też znamy z atmosfery ziemskiej. One dynamicznie są bardzo ważne w atmosferze. Różne rzeczy powodują, mają wpływ na pogodę. Natomiast w jądrze Ziemi, no to jest jeden z też fundamentalnych modów, tam się rozchodzących. I do tego, żeby taka fala istniała, potrzebne jest właśnie wirowanie, czyli ta prędkość omega, prędkość rotacji układu, jak również potrzebna jest krzywizna brzegu, czyli tej granicy jądropłaszcz. Proszę popatrzeć, że jeżeli ja ten wektor omega tutaj gdzieś sobie narysuję, no to ta składowa prostopadła do granicy jądropłaszcz, ona będzie silnie zależała od szerokości geograficznej, prawda? Jeżeli ja to narysuję tutaj, to ta składowa będzie o wiele, wiele mniejsza. A jeżeli ja to narysuję tu blisko bieguna, to ona będzie no, bardzo duża, ona będzie prawie całym tym wektorem rotacji. Ona silnie zależy od szerokości geograficznej. I właśnie ta zależność ma bardzo istotne znaczenie przy generacji fal rozbiegu. One istnieją dzięki temu, że właśnie jest ta zależność prędkości kątowej czy też składowej prędkości kątowej od szerokości geograficznej, no oraz że ta prędkość kątowa w ogóle istnieje, prawda? Czyli że my rzeczywiście wirujemy. I te fale rozbiegu, jakby razem z tymi falami Mach, tworzą takie turbulentne pole falowe w tym jądrze. I z tego pola falowego właśnie generowana jest siła elektromotoryczna, która ostatecznie daje prądy, które generują nasze pole magnetyczne. To jest trochę inne spojrzenie na ten problem, ale to znaczy w ostatecznym rozrachunku wszystko zbiera się do tego samego, natomiast jakby to są wciąż te same efekty alfa i omega, natomiast tutaj rzeczywiście ta siła elektromotoryczną można pokazać, że ona jest generowana poprzez oddziaływania takich fal, takich modów podstawowych właśnie w tym jądrze Ziemi. No bardzo Państwa przepraszam, akurat mi zadzwonił telefon, już go wyłączam. To są te takie najważniejsze fale. Jeszcze tutaj dodałem, że są fale torsyjne. Takie fale torsyjne to jest ten obrazek tutaj w prawym dolnym rogu. I to jeżeli sobie wyobrazimy takie cylindry styczne do jądra wewnętrznego, to jeden cylinder, powiedzmy, drga w jedną stronę i pociąga za sobą drugi. Ale ponieważ
pole magnetyczne przenika je wszystkie, to siła Lorenza, ta siła magnetyczna działa jak siła zwrotna, w związku z tym ona w pewnym momencie wyhamowuje je i zaczyna

powodować, że one się zaczynają obracać w drugą stronę. No i oczywiście jeden pociąga za sobą następny i taka fala zaczyna się propagować od jądra w stronę płaszcza. I stąd ta nazwa torsyjna. Można sobie wyobrazić, jak takie cylindry właśnie w ten sposób tak oscylują, tak drgają. No to właśnie takie fale też się propagują i zarówno fale rozbiegu, jak i fale torsyjne też zostały zaobserwowane w jądrze Ziemi. Fale rozbiegu najkrótsze okresy mają około 25 lat. Także z nimi jest, jeśli chodzi o obserwacje, w zasadzie najprościej, dlatego, bo jeżeli w miarę dobre obserwacje mamy od około 120 lat, a naprawdę dobre od 60, no to te 25 lat się tu bardzo ładnie wpisuje, no bo jesteśmy w stanie nawet 2-3 okresy. Nawet, no jeżeli wziąć te 120, no to nawet po około 5 okresów takiej fali wychwycić, a to jest bardzo już dobra sytuacja, żeby zidentyfikować obecność takiej fali w danym. No więc to jako taka ciekawostka, właśnie te fale w jądrze Ziemi też odgrywają bardzo istotną rolę. I na koniec jeszcze, no bo to wiadomo, pobudza wyobraźnię i większość osób pewnie o tym słyszała, więc chciałem powiedzieć o tym zjawisku, które zachodzi w dynamice pola magnetycznego, czyli o inwersji biegunowości tego pola. Czyli, że od czasu do czasu N z S-em się zamienia, prawda? Czyli, że jak obecnie, no to taka ciekawostka, to pewnie no, każdy łatwo zrozumie, że na północy geograficznej magnetyczny biegun jest S akurat, prawda? No dlatego właśnie, że wskazówka kompasu zwraca się w tamtą stronę, prawda? No to jeżeli N zwraca się w tamtą stronę, to znaczy, że tam jest S. Czyli tak naprawdę na północy geograficznej mamy S magnetyczny. No to że obecnie tak mamy, to oczywiście tak w historii nie zawsze było, bo czasem to N z S-em się zamienia. W gruncie rzeczy, tak naprawdę z punktu widzenia takiej dynamiki właśnie układów chaotycznych, to nie to jest dziwne, że się zamienia. Bo to jest bardzo naturalne, że takie inwersje powinny zachodzić. Dziwne jest raczej to, że występują okresy bardzo długiej stabilności dla takiej biegunowości, czyli to, co mamy na lewej stronie, że taka biegunowość określona dla Ziemi jest bardzo długo stabilna. Ona potrafi być 1 000 000 lat stabilna, a potrafi być nawet kilka milionów lat stabilna, a najdłuższe okresy, które znamy przynajmniej, to były nawet stabilności, to było nawet 60 milionów lat. No to rzeczywiście jest wyjątkowo długi superchron. I to jest nawet dziwne, że właśnie coś takiego zachodzi, bo takie inwersje są w gruncie rzeczy naturalnym procesem i one, no, bardziej właśnie powinniśmy się zastanawiać nad tym, co powoduje, że to pole jest właśnie. I teraz różne, właśnie sporo można w sumie o tych inwersjach powiedzieć. Najważniejsze jest to, że oczywiście dobrego mechanizmu nie znamy, pełnego mechanizmu takiego, żeby był konsensus w świecie nauki co do tego, że to jest właśnie to nie ma. Ale jednak też sporo wiadomo, to znaczy my jesteśmy w stanie sporo opisać i zrozumieć, co się dzieje w takim procesie inwersji. Również zrozumieć właśnie, dlaczego przez dłuższy czas to pole potrafi być stabilne. No i właśnie tutaj parę rzeczy można powiedzieć. No więc tak, ten obrazek po prawej stronie dla odmiany pokazuje strukturę pola w trakcie inwersji. To wszystko to jest wynik symulacji numerycznych. To były takie symulacje z 1995 roku, bardzo słynna symulacja, gdzie rzeczywiście cechy ziemskiego pola udało się już uzyskać nawet z tymi dobrymi skalami czasowymi. Że to zachowanie tego pola było rzeczywiście tak, jak oczekiwane dla Ziemi. Także to właśnie ta inwersja rzeczywiście była stosunkowo szybka w stosunku do tych okresów stabilności pola. Czyli innymi słowy, tak jak w Ziemi, jeżeli przeskalowalibyśmy te wyniki symulacji numerycznej, to rzeczywiście ona zabierała raptem kilka tysięcy lat, a okresy stabilności to byłyby miliony. W związku z tym to dość szybka inwersja z tego punktu widzenia. I to polega na tym, że to dipolowe pole magnetyczne bardzo, bardzo słabnie. Znaczy jest prawie już niezauważalne, tak słabe. Wtedy dominację uzyskuje moment kwadrupolowy, który i tak jest o wiele, wiele słabszy niż ten dipolowy w momentach, gdy ten dipolowy jest silny. Ale właśnie w okresie inwersji ten kwadrupolowy, taki słaby kwadrupol uzyskuje dominację. I tutaj, ponieważ no to jest obrazek z jednej strony, no to nie wszystkie bieguny tego kwadrupola widać, powinny być cztery, jednego nie widać. No i rzeczywiście to jest takie pole kwadrupolowe, które zresztą jest też dość dynamicznie zależne od czasu.
No i ono tam się zmienia w trakcie tej inwersji, a potem na koniec to pole dipolowe się ostatecznie odbudowuje. I jeżeli mamy inwersję, no to z przeciwnym znakiem i wtedy niebieskie by było na dole, a żółte by było na górze, bo się odbuduje z przeciwnym znakiem. I tak mniej więcej wygląda dynamika inwersji. Oczywiście może być tak, że to pole dipolowe bardzo osłabnie, ten kwadrupol uzyska dominację, ale potem jak się odbuduje, to się odbuduje z tym samym znakiem. I to jest wtedy wycieczka, silna wycieczka. Może być słaba wycieczka, to znaczy ten dipol po prostu trochę tylko osłabnie, to wtedy widać efektywnie, jakby ten biegun się dość mocno odsunął od bieguna geograficznego. Natomiast od pewnego momentu już nie można tak interpretować, bo w pewnym momencie to już nie można po prostu interpretować jako odsunięcie się osi dipola, tylko po prostu jako takie osłabnięcie dipola, że już go prawie nie ma i inne multipole wchodzą w grę i wtedy już tego nie ma. No w każdym razie słabe wycieczki też istnieją. Istnieją silne wycieczki i istnieją również inwersje biegunów. Wszystkie trzy rzeczy są obecne. Jest to de facto to samo zjawisko fizyczne, no tylko tyle, że musi być silne, żeby zaszła inwersja. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w jądrze podczas inwersji, no to właśnie to jest problem. Dlatego, że to jest, no, tam czasem się da coś zaobserwować. Rzeczywiście czasem wychodzą takie wielkoskalowe zaburzenia bardzo, bardzo wyraźne, widoczne w symulacjach numerycznych, które można faktycznie stowarzyszyć z tą inwersją i wtedy jest dobrze, bo to całą fizykę takiego procesu wtedy można zrozumieć. Ale to jest rzadko, niezwykle rzadko. Właśnie standardowa sytuacja jest taka, że inwersja sobie zachodzi, no bo wszystkie równania są całkowicie symetryczne ze względu na zamianę znaku pola magnetycznego. I ta inwersja sobie zachodzi, natomiast w ogóle trudno jest znaleźć jakieś charakterystyki tego chaotycznego przepływu, które by się w jakiś istotny sposób zmieniały i my moglibyśmy stowarzyszyć je ze właśnie tą zmianą biegunowości. To jest rzeczywiście bardzo złośliwe. To znaczy, to niestety tak jest, że trudno zaobserwować w charakterystyce tego turbulentnego przepływu coś w trakcie inwersji, co by nam mówiło o tym, że rzeczywiście zachodzi inwersja. No i stąd, no jakby, no pomysłów, dlatego właśnie. To też nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie bezradni, bo oczywiście różne modele się tworzą i różne pomysły istnieją. Na przykład niestacjonarność tego pola falowego, o którym mówiłem, może powodować tego typu zachowania, że właśnie w takim turbulentnym przepływie rzeczywiście ewolucja pola ma w naturalny sposób, taki chaotyczny właśnie, te inwersje generuje poprzez to, że te efektywne współczynniki, jak na przykład efektywna turbulentna lepkość, i efektywne turbulentne oporność, omowa, zależy od czasu. Jak one zależą od czasu, to rzeczywiście dynamika pola bardzo, bardzo silnie wpływa. No proszę wyobrazić sobie, że dyfuzja pola raz jest silna, raz jest słaba. No to jak jest silna, no to będzie powodowało silną tendencję do rozpadu tego momentu dipolowego właśnie. W związku z tym, jeżeli ona jest czasowo tylko silniejsza, to to pole będzie się chciało rozpadać. A potem jak znowu zmaleje, to ono się wzmocni i będzie silne. Także no, są różne pomysły, ale tak jak powiedziałem, nie ma konsensusu co do tego, żeby powiedzieć, jakie efekty są ostatecznie odpowiedzialne za tą inwersję. Więc tak, tymi obrazkami chciałbym zakończyć, a oczywiście, jeśli Państwo byście mieli jakieś pytania, to ja z chęcią, jeżeli będę oczywiście umiał, to Państwu odpowiem. Także dziękuję bardzo za uwagę.

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj jest specjalny odcinek. Robimy przerwę od omawiania tego, co żyje w stawie, żeby zrobić taki odcinek specjalny, a ten odcinek specjalny jest z okazji setnego naszego spotkania. To już setny odcinek, a zatem temat też adekwatny. Czy można żyć setki lat? Jak ja zrobiłem już tą prezentację, to się dopiero później zorientowałem, że przecież można byłoby tutaj też zawrzeć rośliny. No bo przecież one chyba nawet bardziej pasują niż zwierzęta, to znaczy bardziej. No, kojarzą się z tymi organizmami, które spokojnie mogą dożywać setki albo nawet i więcej. I pomyślałem, że to będzie dobry pomysł, aby zrobić jeszcze dodatkową część do tego, czyli opowiedzieć o drzewach. A dzisiaj skupiamy się przede wszystkim na zwierzętach. No mówię, dopiero jak zrobiłem prezentację, przyszło mi to do głowy. Ale myślę, że to też będzie dobry podział. Jeżeli zrobimy najpierw zwierzęta, a potem omówimy jeszcze rośliny. Myślę, że to będzie dosyć ciekawe. Także proszę oczekiwać kolejnej części, ale to jeszcze mamy inne jakieś tematy w zanadrzu. Po drodze jeszcze święta wielkanocne, także wrócimy na pewno do tego. A dzisiaj zadajemy sobie pytanie, czy można żyć setki lat? Czy są takie organizmy, takie zwierzęta, które żyją setkę, a może i 200 lat, a może i 300 lat, czy tyle się da? No to dzisiaj zobaczymy. Ale żeby to uporządkować, to ja przyjąłem taką strategię, że omówimy sobie gatunki, które żyją bardzo krótko. Na początku od tych zaczniemy, czyli te, które żyją dosłownie jeden dzień. A będziemy przechodzili do tych coraz więcej żyjących, coraz dłużej żyjących, aż w końcu zakończymy na, myślę, że pewnym dużym zaskoczeniu. Ale na razie nie zdradzam, co to będzie na samym końcu, a teraz zachęcam do oglądania. I pierwszy nasz dzisiejszy bohater, to już o tym opowiadałem przy okazji cyklu o rzekach. Jętki. Jętki, inaczej nazywane również jacicami, to są po prostu owady uskrzydlone, u których właśnie postać dorosła jest, tak jak tutaj widzimy na zdjęciu, jest uskrzydlona. One mają maksymalnie do 4 cm długości, czyli nie są jakimiś bardzo dużymi owadami, a mogą być bardzo też malutkimi, bo powiedziałem, że do 40 milimetrów, do 4 cm dorastają, ale mogą też być mniejsze, bo niektóre mają właściwie kilka milimetrów tylko. Oczywiście są bardzo mocno związane ze środowiskiem wodnym i tutaj też ważna sprawa, to nie jest tak, że jętka żyje jeden dzień, bo właśnie tutaj chciałem o tym powiedzieć. Długość życia takiej jętki to jest jeden dzień. Ale uwaga, to jest trochę zależy, jakie stadium, tak bym powiedział, bo jeżeli przypatrzymy się stadium larwalnym, to tyle, ile żyje larwa, to można ten czas liczyć nawet w latach. Natomiast jak ona już jest postacią dorosłą, czyli taką, jak tutaj widzimy, to i długość życia tej postaci dorosłej to jest tylko jeden dzień. A zatem w ogóle jętka żyje dłużej, ale postać dorosła tylko ten jeden dzień. Bardzo króciutko. No dobrze, to jest może taki trochę wyjątkowy przypadek, ale myślę, że jakoś od razu mi się skojarzyło, jak tworzyłem tą prezentację, bo pamiętałem właśnie, że jętki żyją jeden dzień. No ale co żyje dłużej w takim razie? Niewiele dłużej. Otóż komary. Owady, których nie lubimy, żyją troszeczkę dłużej. No i średnia długość życia wynosi, jeżeli chodzi o samce. Bo samce żyją troszkę krócej od samic, no to liczymy tutaj koło tygodnia, może troszeczkę ponad tydzień taki samiec będzie żył. Natomiast samice już w tygodniach długość życia to może być kilka tygodni, maksymalnie do 8. A kiedy zapada w stan hibernacji, no to może nawet być i pół roku. I to jest właśnie taka niezwykła cecha owadów, że one czasami mają trudne zadanie przed sobą, czyli muszą przeżyć całą zimę i wtedy właśnie żyją. Ale najczęściej na przykład przeżywają tylko matki. Na przykład teraz, jak zobaczymy trzmiele, to są najczęściej te, które właśnie przeżyły zimę i będą składały jaja po to, żeby dać początek kolejnym trzmielom.
Idziemy dalej i mamy muchę. Muchę też takie, zaczynamy od tego, co nas trochę denerwuje, tego, co nie lubimy. No, bo mucha żyje, pojedynczy osobnik, około 4 tygodni. Krótko, prawda? Tutaj mamy dosyć krótki czas, aczkolwiek to, co powiedziałem przed momentem, one są w stanie zimować. Również zimują, to doskonale każdy z nas zna, w naszych domach, w naszych mieszkaniach, mogą przezimować w takim stanie anabiozy, czyli to jest tak zwane życie utajone. Czyli właściwie możemy powiedzieć, że to jest stan odwracalny i polega na tym, że to jest, nawet nosi nazwę pozornej śmierci, czyli przez pewien czas organizm się jakby wyłącza, obniża zdecydowanie swoją aktywność życiową, ale potem te wszystkie procesy znowu są ponawiane i takie zwierzę może dalej funkcjonować. Czyli życie utajone, anabioza, to się nazywa, to właśnie u muchy się pojawia i wtedy ona może faktycznie dłużej przeżyć, ale zasadniczo 4 tygodnie. Idziemy dalej. Teraz już będziemy liczyli długość życia poszczególnych zwierząt w miesiącach, bo mamy ważkę. No i ta ważka, oczywiście wiadomo, że to też jako owad przychodzi różnego rodzaju stadia rozwojowe. Tutaj mamy akurat przedstawioną postać dorosłą, a konkretnie jest to samiec szablaka krwistego. No, skąd ta nazwa, to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo widać ten krwisty kolor, ale to tylko u samców, bo samice są żółto-brązowe. I zwykle jest tak w Polsce, w naszym kraju, że te postaci dorosłe pojawiają się u schyłku wiosny, czyli na przykład w czerwcu, i możemy je zobaczyć. No, ci, którzy pływają kajakami, to doskonale wiedzą, że właśnie ważki są w tym okresie wakacyjnym dobrze widoczne. Czyli mamy lipiec, sierpień, wrzesień i do października. Zasadniczo mówi się, że taki szablak, no to mniej więcej około 4 miesięcy. Zwykle tak jest. To nie jest długi okres życia. Więc liczymy go w miesiącach, to jest kilka miesięcy życia. Idziemy dalej i już będziemy powoli przekraczali barierę nawet 1 roku, czyli możemy mówić o zwierzęciu, które będzie żyło nawet do 12 miesięcy, a kiedy będą sprzyjające warunki, to nawet i dłużej, bo nawet do 1,5 roku. Ale zasadniczo pluskwa domowa, bo ją tutaj widzimy, kolejny owad, znaczy kolejne zwierzę, którego za bardzo nie lubimy, i jest to zwierzę, które no, pojawia się właściwie wszędzie tam, gdzie tylko ma dostęp do krwi. Szczególnie jest to w ogóle upodobuje sobie krew człowieka. No i w tych warunkach domowych, w łóżkach naszych, ona potrafi żyć, niestety. Uprzykrza nam życie i potrafi żyć od tych 4 do 12 miesięcy, a może nawet i dłużej, jeżeli będzie miała dogodne warunki. Czyli już powoli dochodzimy do tej granicy 1 roku. Bo właśnie tyle żyje organizm, który tutaj widoczny jest na zdjęciu, i myślę, że niewiele osób jest w stanie przynajmniej z takiego zdjęcia rozpoznać, bo my dużo częściej kojarzymy te zwierzęta jako wyrzucone przez morze i można by powiedzieć wysychające, kończące swój żywot na plaży. Kto był nad Bałtykiem, zapewne widział coś takiego, może nie na tych, chociaż i na tych, tam gdzie ludzie są, tam gdzie więcej ludzi jest, też one się zdarzają, ale lepiej odejść troszeczkę na bok i tam, gdzie jest troszeczkę mniej ludzi, te mniej uczęszczane plaże, idziemy wieczorem na piękny spacerek wzdłuż morza i natrafiamy na takie galaretki wyrzucone przez morze. To jest oczywiście hełbia modra, czyli dokładnie to się nazywa krążkopław. Jest też parzydełkowcem, ale dla nas, bo jak widzimy tutaj, nawet to jest na tym zdjęciu widoczne, te ramiona są zaopatrzone w. Widzimy te ramiona i one są zaopatrzone w komórki parzydełkowe. Ale
Akurat tak się składa, że dla nas jej jad jest zupełnie niegroźny, można spokojnie je brać w rękę. No, ja nie ukrywam, że często właśnie jak przechodzę tak wzdłuż morza, to staram się pomóc trochę tym hełbiom i tam je wrzucam do tego morza, chociaż podejrzewam, że część znowu zostanie wyrzucona. No, ale staram się właśnie je tam wrzucać, trochę im pomagać. No, wiadomo, wszystkich się nie uratuje, ale zawsze coś. Można coś przynajmniej dla tej przyrody zrobić, ale to jest też normalny proces, że one są wyrzucane i po prostu tam giną. No, tutaj warto pamiętać o tym, że 98% w 98% one się składają z wody. A zatem ta galaretka jest bardzo mocno wodnista. I jak doskonale wiemy, słońce no nie pomaga, a raczej bardzo mocno przeszkadza w życiu takiemu organizmowi. Czyli mamy hełbię modrą, która może żyć maksymalnie jeden rok, o ile nie zostanie wyrzucona przez morze i po prostu nie wyschnie na plaży. No to też znane zwierzę, czasami też z naszych domostw. I tutaj mamy oczywiście mysz domowa. Mysz domowa, która żyje dosyć krótko. One się licznie i szybko rozmnażają, bo mogą mieć nawet i 10 miotów rocznie, a w każdym z tych miotów może być od 4 do 9 młodych. No to widać, że no łatwo policzyć, jeżeli mamy maksymalnie, prawda? Zakładamy, że ta samica rodzi maksymalnie, ile może tylko urodzić, czyli te 9 młodych i maksymalnie dużo zachodzi w ciążę, czyli osiąga maksymalną liczbę miotów w ciągu roku, czyli te 10, to mamy prosty wynik. 9 razy 10, 90 młodych takich myszek wyda na świat jedna taka samica. A żyje dosyć krótko, bo myszy żyją 1,5-2 lata, jak są w warunkach zamkniętych gdzieś w hodowli, w niewoli. To potrafią zwierzęta żyć dłużej. No i to chyba nikogo nie dziwi, ten fakt, że zwierzęta w zoo żyją dużo dłużej niż te, które żyją na wolności. Oczywiście ich odpowiedniki, tak? Ten sam gatunek, prawda? W niewoli, w zamknięciu żyje dłużej, bo ma lepsze warunki, mniej stresogennych czynników. Natomiast oczywiście zdarzają się to, tak jak i u ludzi, zdarzają się takie sytuacje, że no, ktoś będzie żył bardzo długo. No i tutaj myszka taka, rekord wynosi w przypadku myszy domowej 5 lat. 5 lat, ale zasadniczo jest to mniej więcej około 1,5 roku, a pamiętajmy o tym, że jeszcze takie myszy, które na przykład chodzą w lesie, no to w ogóle mają trudny żywot, no bo właściwie cały czas muszą się liczyć z tym, że mogą być po prostu upolowane. No i tutaj mamy jeszcze szczura. Mówi się, że w dużych miastach Polski przypada jeden szczur na jednego mieszkańca. Niektóre szacunki mówią, że jest to na pewno niezaniżona liczba i może być nawet ich zdecydowanie więcej, przynajmniej kilkakrotnie więcej. Natomiast żyją trochę dłużej od myszy, mogą żyć 2 lata, zwykle tak żyją, około 2 lat. Przynajmniej mój kolega, który hoduje, tak mówi, że one właśnie w zamknięciu, w niewoli żyją 2 lata. No, może nawet i 4 osiągnąć, prawda? No, ale to jest generalnie koło tych 2 lat żyje taki szczur. Maksymalnie może do 4 dożyć. Tu też, jak widzimy, krótkie życie. A krecik. Krecika każdy z nas dobrze zna. Ile taki krecik żyje? Właściwie to możemy powiedzieć, że bardzo podobnie do szczura. Tutaj nawiązując do poprzedniego slajdu, widzieliśmy, że szczur bardzo pięknie i sprytnie, sprawnie pływa. I kto widział szczury, to wie, że one naprawdę są doskonałymi pływakami. Natomiast nie każdy wie, że zwierzę, które żyje praktycznie cały czas pod ziemią, również potrafi pływać. I tym zwierzęciem oczywiście jest kret. Śmiesznie to wygląda, naprawdę. Jest w ogóle. Ja kiedyś tylko na filmie widziałem, ale po prostu wygląda jak jakaś zabaweczka, nie jak żywe zwierzątko. I myślę, że nie jedno zwierzę, jak zobaczy takiego pływającego kreta, to będzie bardzo zdziwione. Zresztą człowiek też, nie jeden. Bardzo sympatyczne zwierzątko. Takie dosyć śmieszne, no ale żyje właśnie tylko od 2 do 4 lat, też dosyć krótko. I teraz może być jedno z zaskoczeń. Jak to?
owady tak długo, mówimy sobie już o latach. Można żyć przez kilka lat. No więc skąd tutaj ta pszczoła? Otóż uwaga, ja nie znalazłem odpowiedniego zdjęcia, więc umieściłem tutaj robotnicę. No bo niestety nie znalazłem zdjęcia matki pszczelej, które byłoby na darmowej licencji, że można byłoby je wykorzystać. W związku z tym, a też nie chcę podkradać różnych zdjęć, więc wykorzystałem zdjęcie po prostu robotnicy. Robotnica żyje krótko i to zależy jeszcze, która robotnica, bo robotnica, która urodzi się, załóżmy, dzisiaj na przykład, a mamy końcówkę marca, ile ona przeżyje? Ona nam przeżyje do mniej więcej majówki. Powiedzmy, że to jest zbliżony okres. I zginie. Ta, która się urodzi na majówkę, no to już do początku wakacji, tych szkolnych wakacji, no już raczej też nie dożyje. Czyli mamy trochę ponad miesiąc żyje taka pszczółka. Truteń, czyli samiec, żyje trochę dłużej. On tak półtora miesiąca, no maksymalnie do tych dwóch. Natomiast matka pszczela potrafi żyć kilka lat. Mówi się, że 5 lat, a nawet pewnie i więcej. Oczywiście jej produkcyjność dosyć mocno spada, tak się wyraziłem typowo jak pszczelarz, ale jej po prostu zdolność do znoszenia jajek, co jest no kluczowe do rodzenia kolejnych członków rodziny pszczelej, spada i to dosyć znacząco spada po 3 latach, jeśli dobrze pamiętam, to 3 lata i potem już jest dosyć znaczący spadek, więc one rzadko kiedy takiego wieku dożywają, bo po prostu są, no nazwijmy to dyplomatycznie, wymieniane. A co się pod tym kryje, to już proszę sobie samemu dopowiedzieć. Natomiast matka pszczela rzeczywiście jest tą pszczołą, która potrafi bardzo długo żyć i wiek liczymy w latach. Słyszałem, że nawet do 8 lat potrafi taka matka. Więcej nie słyszałem, więc możemy spokojnie przyjąć, że średnio to jest 3-5 lat. Ale to zaznaczam, mamy matkę pszczelą. Dzisiaj będzie jeszcze owad, który naprawdę będzie dużym zaskoczeniem i potrafi też żyć latami. Ale to wszystko po kolei. Idziemy powoli, powoli. No mamy gołębie. Znowu mamy takie zwierzęta, których wiele osób nie lubi. No bo mówi się, że to są takie latające szczury. Ja trochę inaczej patrzę na gołębie, szczególnie jeżeli ktoś ma taki pogląd na gołębie, że to są latające szczury, nic dobrego z ich nie ma, to proszę sobie obejrzeć, zachęcam. Parę, nie wiem, ze 2 lata temu chyba nagrywałem, to też jeden z tych 100 odcinków będzie, właściwie to 2. Nagrywałem taki temat zwierzęta na wojnie. I tam opowiadałem o tym, ile ludzie zawdzięczają gołębiom w warunkach wojennych. Więc jeżeli ktoś chciałby się o tym dowiedzieć, to zachęcam, bo wtedy będziemy trochę inaczej patrzyli na gołębie. I ja nie ukrywam, że jak przygotowałem ten wykład, to zacząłem z pewnym podziwem patrzeć na gołębie, co one takiego potrafią i rzeczywiście ile im kiedyś zawdzięczaliśmy, a dzisiaj niestety no, spychamy je na margines, opluwamy i mówimy o nich tylko same złe rzeczy. Jasne, że tak, oczywiście no, jest trochę problemów przez gołębie w miastach, to trzeba jasno sobie też powiedzieć, no ale nie demonizowałbym i na pewno nie mówiłbym, że że z gołębi nie ma nic dobrego. A ile taki gołąb żyje? A w ogóle też jeszcze może powiem, tak na marginesie dopowiem, że one mają wcale niełatwy żywot w tej aglomeracji miejskiej. Często giną. No, różne są przyczyny tej ich śmierci. Natomiast to, że mieszkają w miastach, nie pozostaje bez wpływu, negatywnego wpływu na ich zdrowie, ponieważ często one cierpią na infekcje dróg oddechowych, no bo żyją jednak w takich miejscach zapylonych, zakurzonych również, tam często gniazda sobie umieszczają w różnych zakamarkach, takich brudnych miejscach, także, no mówię, też łatwego żywota nie mają, a mogą żyć maksymalnie do 6 lat, od 3 do 6 lat, taka jest długość życia gołębia. O ile nie zostanie na przykład przez coś upolowany, bo w warunkach miejskich to się zdarza. A w warunkach warszawskich to trzeba pamiętać o tym, że jeszcze mamy sokoły wędrowne, które też polują na gołębie. Także tutaj też jeszcze, ale to są tylko te gołębie, które żyją w okolicy Pałacu Kultury. No, teraz już troszeczkę powiększamy tą długość życia i mamy 9 lat.
kunę leśną. Kuna leśna, bardzo sympatyczne zwierzątko z rodziny łasicowatych i kuna może dożyć 9 lat, chociaż wiadomo, że no, w tych warunkach dzikich wcale to nie jest takie proste i oczywiste, ponieważ trzeba się liczyć z tym, że taka kuna może być upolowana, zjedzona przez większe zwierzęta, przez jastrzębie, na przykład różnego rodzaju sowy, prawda, ptaki drapieżne w ogóle, ale nie tylko, myślę, że jakiś tam ryś może ją też capnąć, no wilk to myślę, że za mało, ale jak się trafi, to pewnie i też by zjadł. Myślę, że lis też może, także, no i to szczególnie dotyczy pewnie małych kun jednak, bo pamiętam, jak kiedyś sam spotkałem kuny takie maluteńkie, które były totalnie bezradne i po prostu tylko siedziały sobie pod krzaczkiem, patrzyły na świat i piszczały. No i jak znajdzie je lis, no to wiadomo, że ma gotowy obiad na

Często giną w kolizjach. Przede wszystkim stanowią pożywienie dla wilka, dla rysia również, więc one nie mają łatwego żywota. W dodatku są dosyć delikatnymi zwierzętami. Mam tu na myśli to, że właśnie w kolizjach na przykład mają połamane nogi, połamane kręgosłupy, no i niestety no one są później już usypiane. A sarna, jeżeli uda jej się przetrwać te wszystkie przeciwności, to może żyć do 10-12 lat. To takie jest maksimum. No a teraz przechodzimy do kolejnego gatunku, który to właśnie bardzo jest mocno jego byt uzależniony od liczebności saren chociażby. To wilki. Wilki, które polują na sarny, na jelenie, na daniele, na łosie też mogą polować, ale zdarzają się już sytuacje, że mogą również upolować żubra. I teraz właśnie jest to ta ciekawostka, o której chciałem powiedzieć. Wspomniałem o tym przykunie, bo my sobie tak wyobrażamy, jak na przykład powiem, że wilk jest w stanie upolować żubra, to ktoś może sobie pomyśleć, ale taki ogromny żubr, to jak ten wilk jest w stanie go upolować? Znaczy nie jeden wilk, tylko oczywiście grupa wilków, bo one polują w grupach. I my sobie wyobrażamy tego ogromnego samca. Tymczasem uwaga, wiadomo, że no, na co ten wilk będzie polował? Na młode, prawda? Czyli on będzie na przykład na cielaki, czy tam na jakieś mniejsze samice, prawda? To jest jego... On się nie będzie rzucał na potężnego samca, który waży 900 kg, prawda? Tylko jednak będzie starał się upolować jakiegoś mniejszego żubra. No tak samo zdarza się, jak na przykład wilki potrafią na niedźwiedzie polować, no ale to nie polują na te samce, tylko na te małe niedźwiadki. I to jest to samo, o czym powiedziałem przed chwileczką przy okazji kun. Prawda? Jak te kuny małe tutaj sobie leżą w lesie, spokojnie czekają na mamę i tylko piszczą, będzie przechodził lis, usłyszy, podejdzie, zje. No i tyle. Czy tam wilk też może. No, tak to właśnie wygląda. Tak to bywa. No to mamy teraz przedstawiciela kotów. Przed chwilą mieliśmy przedstawiciela psowatych, a teraz będzie... duży kot i to jest największy ze współczesnych 5 gatunków dzikich kotów z rodzaju pantera. I w ogóle też przy okazji jeden z największych drapieżników lądowych. No ile taki tygrys może, mamy tygrysa azjatyckiego, ile taki tygrys w ogóle może jeszcze nie żyć, a ważyć? No to mamy 300 kg, potężne ciało, ogromne zwierzę, bo długość nawet tego zwierzęcia może wynosić nawet 3 metry. Ogromne zwierzę. A ile żyje? Trochę dłużej. Aha, bo właśnie z tego wszystkiego nie powiedziałem, ile wilki żyją, bo się rozgadałem. Uwaga, wilki żyją, no mogą żyć 10, 12, no rekordowo to jest 16 lat. To tak rekordowo. Czyli, proszę zwrócić uwagę, bardzo podobnie do naszych psów domowych, prawda? Psy, 12 lat to już jest całkiem solidny wynik. No ja miałem psa, żył właśnie 16 lat, także to jest rzeczywiście takie maksimum. No wiadomo, mogą dłużej, jasne, że tak, słyszałem o psach, które dobijały do 20 lat, no ale to są już jakieś wyjątki. Zasadniczo 12 lat to jest w zasadzie taka średnia, którą osiągają psy. No wilki, jak widzimy, bardzo podobnie, też mamy 12, 10, 12, 13 do 16, tak? Natomiast tutaj w przypadku tygrysa jest trochę więcej, czyli na wolności żyją tak do 15 lat, ale w niewoli mogą nawet do tych 20. Podobnie, ale w niewoli szczególnie troszeczkę dłużej potrafią pożyć. No i mamy właśnie, co to jest za zwierzę? Każdy pewnie powie krowa. Ja już też o tym wykład zrobiłem kiedyś, także zachęcam do tej nomenklatury, do tego nazewnictwa, jak powinniśmy poprawnie nazywać zwierzęta. Uwaga, to nie jest krowa, bo nie ma takiego zwierzęcia jak krowa. To nie jest żaden gatunek, tylko to jest określenie płci, czyli w tym wypadku jest to samica, a samiec to jest byk, czyli mamy byka i krowę, a uwaga, gatunek to jest bydło domowe. Tak? W ten sposób to wygląda. Czyli mamy nie krowę, a bydło domowe. No ale właśnie, ile żyją takie bydło domowe? No, te zwierzęta potrafią żyć...

żyć też długo, 15, 20 lat. Problem w tym, że w dzisiejszym mocno konsumpcyjnym świecie, trzeba to powiedzieć wyraźnie, tak naprawdę żadna z, no w tym wypadku krów, tak, nie jest w stanie w ogóle tyle dożyć, ponieważ wiadomo, ludzie je wykorzystują jako krowy mleczne, jako krowy mięsne. W związku z tym one są po prostu bardzo przedwcześnie, zdecydowanie po prostu zabijane. I ciężki żywot mają takie zwierzęta. Co tu dużo mówić? Nie ma czego zazdrościć, a raczej jest tutaj dużo cierpienia i współczucia wobec tych zwierząt, bo po prostu no. Myślę, że każdy wie, jak to mniej więcej wygląda, i takie obrazki, kiedy to mamy krowę hodowlaną, która pasie się na pastwisku. No, w zasadzie dzisiaj już ja widzę, nawet na przestrzeni lat, jak to się bardzo zmieniło. Rzadki widok już. W wielu rejonach to już też zanikło. Niestety, ale krowy coraz częściej żyją w takich warunkach, że nie widzą światła dziennego. Co jest dla nas, jako dla ludzi, powinno być bardzo jasnym sygnałem, że chyba zabrnęliśmy w świecie konsumpcyjnym naprawdę dużo, dużo za daleko. No ale tak to właśnie wygląda, to taki przykry temat, ale jeżeli chodzi o życie, ile mogłyby takie zwierzęta przeżyć, to jest nawet do 20 lat, a zwykle kończą swój żywot po maksymalnie 5-6 latach, nawet czasami krócej, nawet czasami 2 lata, 4 lata, i po prostu są te zwierzęta zabijane. No i tutaj mamy takie zaskoczenie, bo chyba nikt by się nie spodziewał, że teraz pokażę bezkręgowca. A tymczasem mamy bezkręgowca, którym to jest królowa. Uwaga, to jest królowa Hurtnicy Pospolitej. I Hurtnica Pospolita to jest po prostu taka mrówka. Myślę, że tutaj chyba każdy by się zorientował, że chodzi o mrówkę. I one uchodzą za te mrówki bardzo długowieczne. I u królowych to szczególnie widać, bo one mogą przeżywać, uwaga, nawet ponad 20 lat. Bardzo długo. Jak na owady, to jest coś niesłychanego, coś niezwykłego. Bo zwykle, zresztą zaczynaliśmy od owadów, prawda, nasz wykład. To są dni, tygodnie, miesiące, a tutaj mówimy o naprawdę długim czasie, 20 lat. I w Polsce ta mrówka występuje na obszarze całego kraju. Wszędzie możemy ją spotkać, warto obserwować i się czasami zachwycić taką mróweczką, że tak długo żyje. Oczywiście mówię, podkreślam, dotyczy to królowej, bo robotnice zwykle po prostu. Nie wiem, czy to dobre określenie, czy one się zapracowują na śmierć, ale dużo pracują i często jak ktoś mi mówi, że no ja to jestem pracowity, to teraz sobie przypominam w takich momentach przypominam sobie o mrówkach, o pszczołach, bo to są też takie ikony pracowitości. To są zwierzęta, które uchodzą za te niezwykle pracowite. I one potrafią rzeczywiście bardzo, bardzo długo pracować, a co ciekawe, są świetnie zorganizowane i każda doskonale wie, co ma robić. To jest też niebywała sprawa. To jest fantastyczna rzecz u owadów. Bardzo mi się to podoba. No dobrze, idziemy dalej. I mamy konika. Konika nie byle jakiego, bo konika polskiego. I ten konik jest rasą po pierwsze długowieczną, ale po drugie też odporną na wiele różnych czynników zewnętrznych, też na taką. Mają taką dużą wytrzymałość. To są naprawdę koniki bardzo wytrzymałe i dożywają nawet. W wieku maksymalnie mogą dożyć 30 lat w takich warunkach, powiedzmy, półdzikich. Ale faktycznie, no, 25-30 lat mogą osiągnąć. Mamy tutaj niedźwiedzia. I to uwaga, nie byle jakiego niedźwiedzia. Pewnie miał imię nawet, tak się domyślam. Natomiast to zdjęcie zostało wykonane jeszcze w czasie, kiedy niedźwiedzie były
No, chciałem powiedzieć w ogrodzie zoologicznym warszawskim, ale właściwie to już było poza ogrodem zoologicznym, bo było takie znane miejsce w Warszawie. Ja pamiętam jako dziecko, tam się przyjeżdżało, tam się oglądało właściwie przy jednej z bardzo ruchliwych dróg w Warszawie był taki wybieg dla niedźwiedzi. No, po tym jak tam jakiś człowiek wskoczył, i to już zlikwidowano to miejsce, to znaczy sam wybieg dalej istnieje, on cały czas jest, ale niedźwiedzi już tam dawno nie ma. Swoją drogą szkoda, że zwierzęta nie potrafią mówić, bo byśmy je zapytali, czego one tam doświadczyły i jaki one miały tam żywot, bo żyły przy dosyć ruchliwej ulicy, więc nie wiem, czy one były tam jakoś bardzo szczęśliwe. To w ogóle ciekawi mnie ten pomysł z tym umieszczeniem, umiejscowieniem. Chyba muszę sobie właśnie, bo tak bardzo nie zgłębiałem tego tematu, ale to ciekawe. Skąd to się wzięło, jak to, kto wpadł na taki pomysł, żeby tam właśnie umieścić te niedźwiedzie? Bo to był taki wybieg poza ogrodem zoologicznym. Trzeba było przejść przez park i dochodziło się wtedy do ogrodu zoologicznego, ale właśnie te niedźwiedzie były jakby poza. To był taki dziki. Znaczy, dziki, no, one tam oczywiście nie miały prawa się stamtąd wydostać, bo chodziło o to, żeby to było bezpieczne dla ludzi, ale sądzę, że ludzie też tam im wrzucali różne śmieci i tak dalej. To jest ujęcie właśnie z tego ich wybiegu. Z tego ich wybiegu. Ja tam pamiętam, że te niedźwiedzie to czasami się udawało zobaczyć, ale więcej nie widziałem niż widziałem, jak tam byłem. No i taki niedźwiedź brunatny żyje też dosyć długo, bo w niewoli one potrafią nawet dożywać 50 lat. W niewoli. No te ewidentnie właśnie tutaj były w niewoli. Natomiast długość życia na wolności może sięgać nawet 40 lat. Że całkiem długo. I tutaj bardzo ciekawa rzecz też. Proszę pamiętać o tym, że poród u niedźwiedzi, ja to bardzo często powtarzam, następuje nie na wiosnę, albo może można powiedzieć bardzo, bardzo, bardzo wczesną wiosną, ale zasadniczo to jest zima. Od grudnia do lutego młode niedźwiadki przychodzą na świat. A co to takiego za taka dziwna małpa, duża? To oczywiście orangutan, który jest w stanie przeżyć, oczywiście wiadomo, że w niewoli dużo dłużej, bo jeżeli chodzi o wiek w stanie dzikim, to one osiągają od 35 do 40 lat, czyli podobnie jak i niedźwiedzie brunatne, natomiast w niewoli już trochę dłużej, bo w niewoli w przypadku niedźwiedzi mówiliśmy o 50 latach, a tutaj mamy 60 lat. 60 lat. Bardzo ciekawa w ogóle małpa, bo one mają bardzo długie ręce. Właściwie, no tak, no można tak powiedzieć. Te ramiona ich mają ponad 2 metry rozpiętości, ale są takie niepasujące do całej reszty ciała, dlatego że mają z kolei na przykład bardzo krótkie nogi. I to tak dosyć śmiesznie wygląda u orangutanów. Ale no, też taka, myślę, małpa, która budzi respekt. Jak się tak popatrzy takiemu orangutanowi w oczy, to można takiego szacunku nabrać. A wielbłądy? Jak jest z wielbłądami? Wiemy doskonale, że są bardzo odporne na brak wody, na wysoką temperaturę, bo w takich właściwie miejscach żyją, gdzie tej wody czasami brakuje i jest dosyć gorąco, ale te ich organizmy wykształciły mnóstwo różnych przystosowań, które im pozwalają znosić takie właśnie warunki. I jest to zwierzę, którego masa, takie może niepozorne zwierzę, ale masa jego ciała może dochodzić nawet do 1 tony i żyje około 50 lat. Około 50 lat. No, powoli, powoli będziemy się zbliżać do granicy też i naszego ludzkiego życia, ale to jeszcze chwila. Mamy papugi. Papugi, które doskonale znamy, popularnie nazywane po prostu arami. No, a w ogóle papugi rzeczywiście mogą długo żyć. I tutaj mamy maksymalnie do 80 lat. Natomiast to jest maksimum, a najczęściej to jest te 40, 50, ale to i tak jest. Jak na ptaki to jest naprawdę długo. Bo, no proszę pamiętać o tym, że bardzo dużo ptaków w naszym kraju to, no ich wiek możemy liczyć w kilku latach, ale to jest rzadko. No takie sikorki czy te malutkie ptaszki,
One naprawdę krótko żyją. Kilka lat to już jest naprawdę sporo. Więc tutaj mamy papugę, która potrafi żyć bardzo długo. Nawet się troszeczkę zbliżyć do setki, prawda? No bo już od 80 to już do tej setki jest bliżej niż dalej. Idziemy dalej. Słoń. Słoń afrykański, który żyje 70 lat. 70 lat. Taki olbrzym potrafi żyć. Dużo, jak na takiego olbrzyma. I tutaj chciałem przekazać przy okazji słonia taki bardzo ciekawy fakt, to znaczy tych faktów jest całe mnóstwo, można byłoby dużo mówić o słoniach. Bardzo lubimy to zwierzę, bardzo piękne zwierzę. Jak idziemy do zoo, to oczywiście musimy zobaczyć żyrafę i słonia, to takie dwa sztandarowe zwierzęta, które są no nie powiem, że w wielu ogrodach zoologicznych, ale jednak każdy ogród zoologiczny myślę, że chciałby mieć w swojej tej kolekcji zwierząt właśnie słonie, bo to jest takie zwierzę, które przyciąga widzów. Wszyscy chcą zobaczyć słonia. No, nie ma się co dziwić. Ale tutaj chciałem powiedzieć o takiej ciekawostce, że na terenie Parku Krajobrazowego Kariba, który znajduje się na pograniczu Zambii i Zimbabwe, były obserwowane słonie, które przepłynęły 35 kilometrów i w wodzie zajęło im to, przebywały praktycznie bezustannie przez ponad 30 godzin. Na pewno nie zajęło im to mniej niż 30 godzin. Także to też taki niesamowity fakt i też pewnie zaskakujący. Dzisiaj już powiedzieliśmy sobie o tym, że krety żyją pod ziemią, wiadomo, ale potrafią żyć też poza tym środowiskiem glebowym i na przykład pływają, a słonie, jak widać, też całkiem nieźle się sobie dają radę i świetnie się unoszą na wodzie. No to teraz w takim razie orki. Orka oceaniczna. Myślę, że jest takim najbardziej rozpoznawalnym ze względu na swoje ubarwienie waleniem. I występuje, to też ciekawe, występuje właściwie w środowisku morskim, w wielu różnych środowiskach morskich, od równika po właściwie obie strefy polarne, czyli ma bardzo szeroki zakres występowania i nawet może występować w wodach tak zwanych półzamkniętych, jak na przykład Morze Śródziemne. No, myślę, że o takim fakcie, jakby tam były orki, to byłoby głośno, ale nie jest to wykluczone. One mogą się tam pojawiać, czyli duży zakres występowania. A ile żyją? Długo. I myślę, że orka bardzo dobrze pokazuje też, jak to wygląda u człowieka, bo długość życia u orek to jest rozpiętość od 50 do 90 lat. I mnóstwo ludzi też dożywa właśnie takiego wieku, czyli to się mieści w tym zakresie od 50 do 90. Oczywiście wiadomo, można przeżyć i więcej, prawda? I 100 lat, i ponad 100 lat. Nawet w mojej rodzinie była taka ciocia, która żyła 108 lat, także, no ale to są już nadzwyczajne sytuacje, prawda? Zasadniczo jakiejś takiej średniej mówimy. Nie wiem dokładnie, jaka jest średnia długość życia w naszym kraju kobiet i mężczyzn. Wiem tylko tyle, że mężczyźni dożywają krócej, średnio. No i chyba z tego co wiem, to nie mamy jakiejś średniej imponującej typu 80 lat, tylko chyba nawet mniej. Koło tam chyba 70 mniej więcej to jest taka średnia z tego co kojarzę. No ale na pewno jest to w zakresie, w którym mieszczą się również i orki. 50-90 lat. No tutaj mamy z kolei węgorza. Węgorz europejski to też jest długowieczną rybą. Może nie wygląda, ale taką jest. No, potrafi żyć naprawdę długo, nawet i zbliżają się do 90 lat, ale zazwyczaj w warunkach naturalnych żyją dosyć krótko, czyli od 6 do 20 lat mniej więcej. To szczególnie dotyczy wód słodkich, wodach słodkich właśnie. Znaczy w ogóle trzeba pamiętać o tym, że przecież one wędrują, prawda? Czyli to są ryby, które z wód słodkich wędrują do morza i przez to nazywane są takimi rybami katadromicznymi, bo podejmują te wędrówki katadromiczne. Ale, aha, jeszcze tutaj nie powiedziałem jednej najważniejszej rzeczy, że ten wiek 88-90 lat to tyczy się przede wszystkim samic. To samice takiego wieku głównie dożywają. No i tutaj gigant, prawdziwy gigant, płetwal błękitny, który to potrafi
dożyć też pięknego wieku, 90 lat. Może żyć 90 lat i jest to dosyć dużo, jak na tak ogromne zwierzę, bo pamiętajmy o tym, że masa ciała to jest nawet do 150 tysięcy kilogramów. 150 tysięcy kilogramów. Niewyobrażalne. Samo serce tego zwierzęcia waży. W naszym kraju w ogóle nie ma takich zwierząt. Znaczy są, no właściwie żubry tylko, bo żadne inne zwierzę nie waży 600 kg, tyle ile serce płetwala. Więc w naszym kraju tylko się mogą z sercem płetwala równać żubry. Średnica aorty ma 23 cm, proszę sobie wyobrazić, tyle ma aorta. Gdzie niesamowite zwierzę, no po prostu gigant. No i też potrafią o bardzo dużym natężeniu wydawać dźwięki 190 decybeli. Wiemy o tym, że one tam się porozumiewają ze sobą i płetwale mogą słyszeć te swoje pieśni nawet z odległości 800 kilometrów. Niesamowite to są dane. Tam przytoczyłem kilka takich liczb, ale wszystkie mnie po prostu zaskakują. I to natężenie dźwięku, i ta odległość, z jakiej one się słyszą, i to, ile zwierzę waży, i to, ile waży jego serce, i jakiej średnicy jest aorta, i to jeszcze, ile żyje. Ja powiem szczerze, wcześniej nie wiedziałem, że tak długo potrafią żyć płetwale. Dopiero dowiedziałem się, jak szykowałem ten wykład. Idziemy dalej, i uwaga, tu mamy wielką ciekawostkę, bo mamy żółwia błotnego. I żółw błotny to jest również zwierzę, które przecież występuje w naszym kraju. I to będzie zwierzę jedno z tych najdłużej żyjących. Bo one w ogóle uzyskują dojrzałość płciową dosyć późno, bo po samce to po kilku latach, a samice po kilkunastu. Więc to już nawet nam pokazuje, że to zwierzę rzeczywiście musi długo żyć. No, ale czy zdajemy sobie z tego sprawę, że to są zwierzęta, które potrafią żyć ponad 100 lat i żyją w naszym kraju? I to faktycznie czyni je chyba zwierzętami najdłużej żyjącymi w naszym kraju. Przynajmniej tak mi się wydaje, że nic dłużej żyjącego nie spotkamy, nie znajdziemy w naszym kraju. Ale nie przyjmuje też żadnych w związku z tym wybitnych rozmiarów, nie jest jakimś gigantycznym żółwiem, tylko jest, no, powiedzmy takim, że nawet w dłoni możemy go spokojnie utrzymać. Także to nie jest jakiś wielkie zwierzę. No i uwaga, przekraczamy 100 lat. Powoli przekraczamy 100 lat. Czy są zwierzęta, które potrafią żyć ponad? Mamy pierwszego żółwia błotnego, który również występuje w Polsce. No i to już jest ostatni gatunek, który żyje w naszym kraju. Teraz już będziemy się zajmowali takimi, które musimy gdzieś wyemigrować, gdzieś wyjechać za granicę, żeby je w ogóle spotkać, zobaczyć. Chociaż też w wielu przypadkach będzie to bardzo, bardzo utrudnione. Jesiotr amerykański. Jesiotry też słyną z długowieczności. Potrafią żyć ponad 100 lat. Kiedyś zresztą nawet w naszych wodach przecież żyły też jesiotry. I podejrzewam, że one osiągały takie naprawdę no, piękne lata swojego życia, że tam ponad 100 lat to spokojnie dożywały. No ale dzisiaj praktycznie już jesiotrów nie mamy. Natomiast mówi się, że właśnie ponad 100 lat żyją, ale też niesłychane jest to, jakie rozmiary osiągają, bo nawet do 6 metrów długości i znowu mamy imponującą masę, to są setki kilogramów, nawet 800 kilogramów potrafią ważyć. Także ogromne zwierzęta, ogromna ryba. Zdarzają się też przypadki, że one dożywają nawet i 140 lat, czyli już widzimy długo. No, a tutaj mamy rybę, którą czerwona ryba z Pacyfiku. Właściwie to nie znalazłem nawet jej zdjęcia nigdzie. I występuje na wysokości Kalifornii. Tutaj już nawet po chyba budowie ciała możemy troszeczkę się zorientować, że to pewnie jest po tym wyglądzie, możemy się zorientować, że to jest raczej ryba, która żyje na tych dużych głębokościach. Nie jest może jakoś bardzo duża, bo nie osiąga nawet masy 1 kg, ale uwaga, najstarszy schwytany osobnik miał ponad 200 lat, a dokładnie 205. Natomiast średnio ta ryba to żyje około 150 lat. Idziemy dalej i mamy żółwia słoniowego. Żółw słoniowy to jest jeden z największych żółwi na świecie, ale również i tych, które żyją bardzo długo. Sam pancerz grzbietowy potrafi mieć 150 cm długości.
Natomiast masa tych osobników potrafi przekraczać nawet 200 kg. No a kiedy mają sprzyjające warunki, podobno mogą dożyć do 300 lat, ale chyba nie mamy takiego udokumentowanego przypadku. Natomiast ciekawym jest taki żółw, który miał imię Tuimalila, jeśli dobrze wymawiam i dobrze czytam, Tuimalila, który został podarowany królowi Tonga przez, uwaga, samego Jamesa Cooka, przez kapitana Jamesa Cooka w roku, łatwo zapamiętać, 1777 roku. I wiadomo, że ten, no do końca pewnie nie znamy wieku, w jakim on został podarowany, ale wiemy, że od tamtego momentu dożył do 1965 roku, a zatem przeżył na pewno 188 lat. Ale nie wiemy, ile miał jeszcze wcześniej. Być może miał wcześniej 10, może 5, może 20, a może jeszcze więcej. Także widzimy, że są to zwierzęta naprawdę bardzo długowieczne. I zdaje się, że głowa chyba tak tego właśnie żółwia jest na naszym plakacie. No ale czy są zwierzęta, które mogą żyć jeszcze dłużej? Otóż tak, są. I teraz uwaga, mamy chyba receptę na długowieczność. Trzeba zejść pod wodę. Uwaga, kończymy z lądem. I schodzimy teraz pod wodę, bo to tam będą już wszystkie te najstarsze zwierzęta. Wal grenlandzki, który to, jak podaje, jak wyczytałem w National Geographic, żyje nawet do 211 lat. 211 lat, chociaż tutaj ciekawe jest to, że żeby badać wiek, to trzeba analizować siatkówkę oka. To ciekawe. Ciekawy sposób określania wieku. I jest to zwierzę bardzo duże. Osiąga długość do 20 metrów. Zresztą, no tutaj myślę, że na tym zdjęciu też widać ogrom tego zwierzęcia, chociaż zdajemy sobie sprawę, że to musi być duże. No w końcu wal grenlandzki, prawda? No to już też sama nazwa nam wskazuje, że to musi być potężne zwierzę. Czyli przekraczamy 200 lat. Ale uwaga, mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bardzo dziwnie wyglądające zwierzę. Uwaga, nazywa się rekin polarny. I ten rekin polarny wydawało się ludziom, że dożywa około 200 lat. I dzisiaj, po wykonaniu badań, wiadomo, że przekracza ten wiek. Natomiast największy badany rekin polarny osiągnął wiek, uwaga, 392 lat, z tym, że to jest plus minus 120 lat. Ciekawe, dlaczego akurat 120, nie 100 na przykład. Nie wiem dlaczego, ale jest, uwaga, zdecydowanie najstarszym znanym kręgowcem. I w ogóle rekina polarnego uznaje się za najdłużej żyjącego kręgowca. Bo kiedy w ogóle on osiąga dojrzałość płciową, no już samo to nam mówi, że to zwierzę musi bardzo długo żyć, bo uwaga, na dojrzałość płciową czeka jedyne 150 lat. Natomiast też imponujące są rozmiary tego zwierzęcia, bo spokojnie przekracza nawet i 6 metrów, 6 metrów długości. Bardzo duże zwierzę. No, czyli mamy zwierzę, które prawdopodobnie mogło przekroczyć nawet i 400 lat, prawda? Bo tutaj było te plus minus 120 lat. No, ale 392 lata, no to jest coś niesamowitego, wybitnego. Ale czy można żyć dłużej? Bo teraz się robi ciekawie, bo dochodzimy już do takich liczb, które trochę nam się już w głowie nie mieszczą, że to można tak długo żyć. No to uwaga, jeszcze będzie kilka przykładów. Zbliżamy się do końca, ale będzie jeszcze kilka przykładów. Cypryna islandzka. Cypryna islandzka to jest głębinowy małż. I uwaga, w 2006 roku został odłowiony osobnik u wybrzeży Islandii, którego wiek oszacowano na 507 lat. 507 lat, dlatego też otrzymał od dynastii Ming, która to panowała w Chinach, dostał właśnie imię Ming. Tak właśnie się nazwał ten osobnik. I to jest znane nam dzisiaj zwierzę jako najbardziej długowieczne, ale niekolonijne. Zwierzę niekolonijne. I tutaj uwaga też, co ciekawe,
Nie stwierdzono, aby następował u nich proces starzenia się. Bardzo ciekawe zjawisko, że żyją i się w ogóle nie starzeją. I tutaj jeszcze ostatnia ciekawostka, bo właściwie można, tutaj wspomniałem o wybrzeżach Islandii, ale w Bałtyku również występuje, a konkretnie w mulistym dnie w niektórych fragmentach basenu Arkońskiego, czyli to jest ten zachodni Bałtyk, to tam właśnie można też cyprinę islandzką odnaleźć, chociaż no, na pewno jest to dosyć skomplikowane, nie jest to takie proste zadanie. No i uwaga, mamy teraz z Antarktydy przykład. Gąbka z gatunku, i tutaj już nie mamy nawet polskiego odpowiednika, musimy się już tylko i wyłącznie posługiwać łaciną, i właściwie w trzech kolejnych przypadkach, które nas czekają teraz, będę podawał tylko te łacińskie nazwy. To jest Cinahira antarctica. I ona żyje na głębokości do 2000 metrów. I uwaga, tu już jest zdecydowanie znaczne przebicie cypriny, bo u cypriny mieliśmy imponujące 500 lat. Uwaga, tutaj mamy już, ten wiek jest oszacowany na 1550 lat. No ale czy można żyć dłużej? Czy jeszcze można więcej przeżyć? No to uwaga, można. Można, bo okazuje się, że są takie koralowce, Acropora palmata, tak się nazywa, które żyją właściwie są częścią rafy Karaibów. Bardzo ciekawą mają angielską nazwę Elkhorn Coral, czyli takie, tutaj mamy nawiązanie do łosia, to elk, prawda? Elkhorn, czyli poroże łosia. Trochę wygląda może jak poroże łosia. I ten oto koralowiec, uwaga, został jego wiek oszacowany na, znaczy nie wiem, czy akurat tego konkretnego osobnika, ale jego wiek został oszacowany na około 5000 lat. 5000 lat. No i teraz uwaga, zachodzi pytanie, no to już jest ogrom, prawda? 5000 lat, ale da się dłużej? No to uwaga, w kategoriach nieskończoności da się. Bo uwaga, mamy do czynienia ze stółbiopławem, nawet nie znalazłem jakiejś dobrej fotografii, więc taka jest taka średnia. Turritopsis dorni. Uwaga, i w zasadzie jest to stółbiopław, który tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest raczej nieśmiertelny. Bo uwaga, jest to taka no, stółbiopław, ale oczywiście wiadomo, że przyjmuje on różne formy, i kiedy jest meduzą, to po osiągnięciu dojrzałości płciowej zmienia się w polipa. Zmienia się w polipa, z którego wcześniej właśnie powstała ta meduza. I tak może robić to bez końca. Czyli można by powiedzieć, że właściwie praktycznie w ogóle się nie starzeje, czyli jest biologicznie nieśmiertelna. I nawet ma taką nazwę angielską, Immortal Jellyfish, czyli nieśmiertelna meduza. I właściwie wysnuto taki wniosek, że w takim razie może do dzisiaj w głębinach morskich żyją te właśnie stworzenia, czyli Turritopsis dorni, które narodziły się nawet przed milionami lat. Być może jest to możliwe, no bo skoro ona praktycznie cały czas może jakby zmieniać swoją formę i cały czas powracać, jakby cały czas trochę młodnieje, trochę starzeje, trochę młodnieje, trochę starzeje, prawda? No więc jest to może rozwiązanie i takie osiągnięcie nieśmiertelności, czegoś, co wiele ludzi już rozmyślało i się zastanawiało, czy coś takiego istnieje, więc tutaj być może właśnie mamy do czynienia z nieśmiertelnym takim zwierzęciem. No bardzo ciekawy przykład. I to będzie na tyle, bo nic już więcej niż nieskończoność, nieśmiertelność nie ma. Także przedstawiłem w tym krótkim wykładzie, ile żyją poszczególne zwierzęta, i odpowiadając na pytanie tytułowe, czy można żyć setki lat,
Jasne, że tak można. Jak widzimy, mamy kilka takich przykładów, ale zasadniczo jednak zdecydowana większość organizmów na tym świecie, przepraszam, może nie większość, bo tego nie wiem, przynajmniej tak mi się wydaje, że większość jednak żyje zdecydowanie krócej, że ciężko jest osiągać wiek 100 lat i nawet więcej. Ale trochę inaczej wygląda to, dlatego się wycofałem. Nie chcę mówić, że większość, bo tego nie wiem, czy tak jest. Kiedyś na egzaminie też pamiętam, że powiedziałem, że większość roślin chyba jest lądowymi roślinami, a nie do końca tak musi być, bo przecież ile jest w głębinach, prawda? Więc łatwo użyć takich uproszczeń, nie ma co się zagalopowywać i po prostu coś, jeżeli coś jest niesprawdzone, nie będę tego mówił. Więc nie wiem, ale wracając do tych jeszcze setek lat, to chciałbym tylko powiedzieć, że wrócę jeszcze oczywiście do roślin, tak jak to zapowiedziałem na samym początku, bo w przypadku zwierząt, no nie jest to może jakieś bardzo częste zjawisko, że dane zwierzę żyje ponad 100 lat. Natomiast u roślin, szczególnie drzewiastych, już wygląda to zupełnie inaczej. I takie drzewa, które miały ponad 100 lat, to każdy z nas widział. Ba, pewnie nawet nie większość widziała takie, które miały po 200 czy po 300 lat. I tutaj już jest prościej, prawda? Bo spotkać zwierzę, które miało 300 lat, no, chyba nikt z nas nie widział, podejrzewam, prawda? Bo tutaj raczej by trzeba było rekina polarnego zobaczyć, więc nie wiem, kto widział rekina polarnego. A właśnie do czynienia z na przykład 300-letnimi drzewami mamy do czynienia. Także one są takie bardziej dla nas dostępne, tak bym powiedział. Ale o tym to więcej opowiem już na naszym jakimś kolejnym wykładzie. Być może to będzie w kwietniu, zobaczymy jeszcze. Przed nami jeszcze mnóstwo innych ciekawych treści. No dobrze, to za dzisiaj bardzo dziękuję i jeszcze tylko zerknę na czat. O, dużo pytań. Nie wiem, czy na wszystkie odpowiem. Tak, ja w przyszłym tygodniu postaram się, żeby też wykład był.

No tak, to kontynuacja będzie, bo właśnie chciałbym powiedzieć jeszcze o tych roślinach, które żyją też bardzo długo. Oj, tu o mamuta włochatego to proszę Daniela Dyborowskiego pytać, on dużo więcej opowie. No właśnie, te gołębie z obciętymi głowami to dosyć często, ja też spotykam i powiem szczerze, że często się zastanawiam, o co chodzi, dlaczego tak jest. Być może dlatego, że no, w głowie jest mózg, który też jest bardzo energetyczny, jest bardzo dobrym pożywieniem i może dlatego właśnie, ale wiele razy widziałem i też się zastanawiam, skąd to się bierze.

O, to fajne, ciekawe pytanie. Czy ssaki kopytne typu na przykład sarna potrafią na przykład dostawać się na cmentarze i zimą tam obgryzać wieńce? Powiem szczerze, o tym nie słyszałem nigdy, ale wydaje mi się, że jest to możliwe. Czemu nie? Jeżeli... Chociaż zastanawiam się, co takiego by musiało kierować tym zwierzęciem, żeby się wedrzeć na taki cmentarz. Może zostało na przykład jakoś przymknięte i nie może się wydostać, no więc wtedy właśnie podjadają takie wieńce. No nie wiem, tak mi się wydaje, że to może tak być. Czy kuna, borsuk, wydra, łasica, gronosta i norka mogą zaatakować człowieka? To myślę, że. Nie, jak chyba, że ktoś podejdzie i mu bardzo zagrozi tym zwierzętom, to wtedy tak. O, proszę, tutaj York, który dożył 18 lat nawet. Tak, alki, nóżyki i maskonury w Europie jak najbardziej występują. Wiem, dlaczego nie ma niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo, ponieważ one zostały przeniesione do innego zoo, nie pamiętam gdzie dokładnie, bo ich wybieg będzie modernizowany, więc to się zmieni i one wtedy powrócą, ale najpierw trzeba ten remont przeprowadzić. Ile rekiny żyją, to nie wiem. Jaszczurki to na pewno jest uzależnione od gatunku, a krokodyle, z tego co wiem, to chyba coś koło 20-30 lat mniej więcej potrafią przeżyć. O rekinach w Bałtyku nie słyszałem. Płetwal też, to jest za mały akwen na płetwala i chociaż mors się zdarzył. Mors kilka lat temu był nad polskim morzem, nad Bałtykiem, na plaży chyba w okolicach Mielna, jeśli dobrze pamiętam, się pojawił. No, żółwie z Galapagos to mówiłem, żyrafy, nie wiem ile żyją żyrafy, ale zakładam, że myślę, że żyrafa spokojnie może to 30 lat przeżyć. No a zebry, no to powiedzmy, podejrzewam, że to też będzie podobnie jak u koni, czyli też koło 30, tak mi się wydaje. Ale to są moje strzały. No tak, żółw błotny ma raczej taką agresywną naturę, bo jest drapieżnikiem, więc jest też szybki. Jak na żółwia, bo żółwie wcale nie są takie powolne. Zależy też, które. Te z Galapagos raczej są powolne. Czy w Europie mamy na przykład skorpenokształtne? To nie wiem, czy występują akurat. No chyba, że jakie takie, prawda, uciekinierzy. No to jasne, że tak, bo takie sytuacje już w Polsce były. No dobrze, to tutaj może na wszystkie pytania nie odpowiedziałem, bo jest ich bardzo dużo, to bym tutaj drugi wykład musiał robić, ale za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, zapraszam w takim razie na kolejne nasze spotkanie, które mam nadzieję będzie jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Potem musimy też skończyć jeszcze temat stawu, a gdzieś tam w przyszłości jeszcze będzie ten sam temat co dzisiaj, ale w kontekście roślin. Bardzo serdecznie dziękuję, do widzenia i do zobaczenia.

0: Moi drodzy, my witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka, że bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić,

0: Igliste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych
1: Rosły.
0: rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą. Mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także proszę, mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście, jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
1: No tak, ale też możemy, powiedzmy, zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
0: Dokładnie. Można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, te, które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapniem wzbogacają nam takie podłoże.
1: Mhm.
0: Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zaksumowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
1: Tak,
0: natomiast
1: wtedy,
0: na małym...
1: Ale na małym... Tak, warzywni, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
0: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
1: Tak, mówiliśmy o
2: nim ostatnio. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
1: No, dokładnie.
0: Rokitnik jest taką rośliną, która no, ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc no, oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
0: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało, więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą no, odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki, tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
1: Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo no, na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż no, w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby, powiedzmy, zatrzymywały wodę też tutaj nam to znaczy one, no może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach, o.
0: żeby przeżyły. No to na pewno te, które wymieniłam. Na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi. Może mniej świerk, bo świerk ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, straw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nie ładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
1: tutaj jest taka bardziej...
0: fajne takie jeżyki się tworzą. Ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach. I będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
1: No tak, bo z tego się nie da.
0: A czy dzika szczotnicha sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
0: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują. Bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora. Więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
0: Pigwowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć, raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
1: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
0: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost, no, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
1: To u nas tak mieliśmy przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez, tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest, ptaki wiedział gdzie zasadzić, a my nie.
0: I tutaj... Znaczy czarny bez, akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
1: A gdzieś to musiało być chyba, tak.
0: Być może, że gdzieś tam.
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe, tylko może tam dostarcza ktoś inny.
1: Może tak.
0: Nie państwo, tak. Ale generalnie bezczarny, on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
1: No tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały pani rację, koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
1: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady po oczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
0: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak. To tak. Natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie, dlatego że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako tak, użytkownicy dokładnie. Tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
1: trafia do kanalizacji.
0: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, jak kupujemy ziemię do uprawy.
1: No właśnie, Pani Aldona, to też...
0: Do wysiewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
1: Bardzo cenna.
2: Bardzo cenna, Pani Aldo. No, nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu Pani wyedukowała mnie.
0: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którymś z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych kwiatów no jest dopuszczone, prawda, no bo
1: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
0: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
0: No ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe. Natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
1: To też nie wiadomo, jakie
0: są dawki, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miała...
0: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Mhm. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
1: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Co by pani nam poleciła słuchaczom?
0: Takie, które są nieobsługowe.
1: No.
2: Kaktusy.
1: Kaktusy.
0: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania i tam...
1: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
0: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też tak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze. To
1: nie
0: wszystko
1: zawsze.
0: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
1: to też nie będzie.
0: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam klucz. Się to udało. Tak, klucz do tego, żeby nam się to udało. Czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale. Nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie. Zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia. Proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować, to tak samo z okrywaniem roślin.
1: No właśnie, też ten, temat,
0: czy
1: tak.
0: Czy nie okrywać.
1: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
1: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon i one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie za bardzo.
0: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
1: są różne, nie?
0: Tak. Się mijają. No oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
1: A, no tak.
0: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które no, uniemożliwiają, utrudniają wzrost innym roślinom. Więc te takie oczywiście antagonistyczne działanie w stosunku do siebie jak najbardziej w świecie roślinnym tutaj są, także są symbiozy, które pomagają sobie, tak?
2: To dlatego też zapytałam. Wzajemnie.
1: Tak.
0: Także jak najbardziej. No, musimy pamiętać, proszę państwa, przede wszystkim, żeby nie sadzić ze sobą razem roślin właśnie o różnych wymaganiach. Chociażby na przykład często widzę, że ktoś sobie sadzi pod dębem różanecznika. Albo rododendrony.
1: No tak, bo będzie ładnie wyglądał, prawda?
0: Tak, żeby jedno i drugie dobrze wyglądało, z tym, że one mają zupełnie różne wymagania, jeśli chodzi o pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie, że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
1: No tak, no właśnie, to też jest...
0: Wtedy będą źle wyglądały, tak? Także tutaj
1: tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
0: Dokładnie, tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę, właśnie jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy?
1: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
0: Z której
1: tak.
0: strony, dokładnie, bo na przykład topola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie topola osika rosła. Ona tak naprawdę przeczy ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuł.
2: Sprytne rośliny i drzewa.
0: Sprytne, no i każdy dba o siebie jak może.
2: Ale to pani...
1: To nie ma wyborów, moi drodzy.
2: One same,
1: one same wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
0: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
0: W drzewach, ojko, to wiele rzeczy, tak naprawdę to one w ogóle całe, no, znaczy to jak my je też postrzegamy, bo zawsze tak mnie dziwi, jak pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej, jeśli nic nie robimy. One same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieńku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai gotowe, pięknie wyglądała. I naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić, niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
1: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne. Ale to ma pani rację, pani Aldona, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy, a pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo no, ja były takie malutkie.
0: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo dbali o nie, podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście, jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie, i nawet największe susze potrafi przetrwać. Natomiast kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy dobrze sadzone, do tego przygotować, zwłaszcza system korzeniowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża?
0: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia, dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
1: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu rzeczy. Tak.
0: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się, one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej. No i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj mniejsze. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
2: Tu Piotr, widzę na kolejne pytanie.
1: Tak, bo mam tutaj pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
2: Rzeczywiście.
1: Orzech włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli...
0: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują, jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało, chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
1: Tak, to musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldona, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny. O róże tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie.
1: Niekoniecznie?
0: Dlatego, że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy. I może na początek jest im trudniej się przyjąć, natomiast jak zapewnimy im na start, to też w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami i róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są,
1: są inne warstwy, tak.
0: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować i do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
2: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam, troszeczkę...
1: To znaczy u nas jest taka gleba, tak, ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu były tutaj, był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
0: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf odkwaszony,
2: tak,
0: który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
0: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
1: glebę, warstwę, tak.
0: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym, że...
0: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie, a z, nie daj Boże, już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory w lesie, taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
1: są tam szkodniki.
0: Z jakiejś przyczyny, tak? Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
0: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i las występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero...
1: Tak, żeby się pozbyć.
0: Tak, żeby się pozbyć tak tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
2: Czyli jak kompostujemy taką korę? Co tam musimy do niej włożyć?
0: Nic, po prostu musimy ją na przyzna złożyć, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
2: Rok czasu wystarczy?
0: No to taki minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu, tak, skory, i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
2: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
1: Ja się przyznam, pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
2: Masz rację.
1: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Co było na celu, nie pamiętam, gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę. I to były takie skrawki, kawałki. On rzeczywiście, jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało. To znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
0: Bo to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
1: No, bo, tak naprawdę, no bo to też jest tak, węgiel brunatny.
0: To jest troszeczkę starszy.
1: Starszy
0: tak?
1: torf, tak.
0: Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel węgla kamiennego.
1: Tak.
0: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem, jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
1: Nie,
0: tak
1: raczej nie.
0: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
1: Tak, bo to były węgiel brunatny, akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no to oczywiście
2: do palenia przetransformowane. W piecu potrzebowaliśmy.
1: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy. Nie.
0: Torfem też można palić.
1: Też można palić, tak.
2: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
1: Nie no, wody to już w ogóle,
2: taka.
1: To ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też, jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak.
2: Tak, ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym. A jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
1: O właśnie.
0: No jak najbardziej możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych, tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
1: Nie powinniśmy, tak. No,
0: z dodatkami.
1: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
0: Prawda, ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć no, naturalny tutaj nawóz.
2: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę, bo tutaj akurat jest...
1: Tak, bo są żywice.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no i dla tymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc... Raczej to też tak, no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
1: Pani Wiodo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała. Może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stulecie ostrej zimy nie mieliśmy,
1: nie.
0: Taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
1: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
1: No nie wiadomo, pani Adono, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie no, przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, mhm. to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa
1: tak.
0: nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Mhm. Bardzo często właśnie rośnie tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, że moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
1: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
1: Prognozę pogody, tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą. A jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
1: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo. A niestety przy tych zimach, takie jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
1: Tak dokładnie jest właśnie.
2: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
1: No to tutaj...
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do... Tak naprawdę tak, one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem.
1: No, właśnie na tak. Tak.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy... Bo kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią wodę zacząć, zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
1: No i to rozsadza.
0: W pniu mamy już, w skrankach mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno tak, od środka. Także czyli, to też jest stres dla roślin.
1: Czyli pani Redono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... No w lutym.
1: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no żeby odbijały promienie słoneczne, tak? Te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą... tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
2: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy tak jak tu...
1: Pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała i tutaj powinniśmy się do tego... Sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło, także też tutaj... No, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
2: Tak, bo kiedyś stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldano.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach to
1: już prawie nie było.
0: To już była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no to przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
1: tak,
0: u nas
1: bo wrzesień
0: tutaj
1: był...
0: na Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
1: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
1: Tak, to jest.
2: I chyba jest. Temperatury. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
1: Spływa, właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
1: U nas to samo, tak.
0: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
1: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
0: Około chyba 3% wody słodkiej tak. Mamy, tak? Mhm. Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
1: Zdecydowanie. Pani Adano, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z Panią spotkać?
0: No, oczywiście.
1: Dobrze. No dobrze. Cieszy nas to bardzo.
2: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, a prawie 26. Drodzy Państwo, cóż byśmy my zrobili bez Pani Aldony? Tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
0: Cieszę się, że mogę się przydać.
1: Bardzo, Pani Aldono.
0: Dziękuję.
2: My również, słuchacze, też pozdrawiają bardzo Panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
1: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
2: Nie
1: bo znany jest.
2: Tak.
1: I pytania. To nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z Wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie w każdego naszego słuchacza.
2: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
1: Pewnie ciepło.
2: Pani Aldono, nie?
0: No ciepło.
1: Chyba brzoza tam nie urośnie, Pani Aldono, prawda? Czy nie? Nie. Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
1: Tak?
2: Tak?
0: A szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas.
2: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
1: No to może temat na kolejną audycję właśnie o
2: tak,
1: Hawajach.
2: Tak, Pani Aldono.
1: Przeniesiemy się na Hawaje.
2: Dobrze?
0: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
1: No to teoretycznie możemy rozważanie przeprowadzić.
0: Wirtualną podróż sobie zrobimy.
2: Tak,
1: wirtualną podróż, tam gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam inwazji
0: nie... muszą uważać.
1: Tak, no co muszą uważać, bo im...
2: Bo będą mieli problem. Tak.
1: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia tak na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są...
0: Tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodzimy nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków, no i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach
1: to przyniesie. Tak, to przyniesie właśnie.
2: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
1: Tak, naszym gościem była pani, pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
2: A z panią Aldoną?
1: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

0: Witamy na naszej antenie dr Aldony Fenek.
1: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie.
0: Aldono, tydzień temu rozmawialiśmy na temat różnego typu przetworów i tak dzisiaj chcielibyśmy kontynuować ten temat, bo wiele warzyw nam jeszcze zostało i owoców i innych takich rzeczy.
1: Dopiero zaczynamy.
0: No właśnie.
2: Warzywa, zaczynamy.
0: Dotknęliśmy ogórków tydzień temu, a co to dalej?
1: Jeszcze sezon ogórkowy tak naprawdę, to dopiero się chyba zaczął.
0: Tak. Właśnie.
1: Dopiero ogórki zaczynają tak naprawdę się rozwijać tak w pełni. Mhm. Ale generalnie to chyba w tym roku wszystkie warzywa dopisują.
0: Tak, to jest prawda, że warzywa wszystkie dopisują. Jest bardzo dużo, jak zauważamy, też już abstrahując od warzyw, jarzębiny.
1: Tak, tak. To znaczy, powiedzmy szczerze, że tam owoce obrodziły, gdzie mróz ich, przymrozki nie zniszczyły, bo niestety w większej części kraju u nas mróz, przymrozki wiosenne wyrządziły bardzo duże szkody. Więc my się tutaj cieszymy w Polsce północno-wschodniej, bo nas chyba najmniej te przymrozki
0: zasięgły.
1: Tak, więc u nas tych owoców rzeczywiście jest bardzo dużo, jest też takich dzikich jabłek. Gdzieś na miedzach, jarzębiny rzeczywiście bardzo dużo. W ogóle wszystkie takie jagodowe też obrodziły, chociaż w lasach typowych jagód, tych czarnej jagody, jest dosyć mało, jest na drobna. Mhm. Nie ma takiego urodzaju. Akurat w lesie to może nie było takiego wysypu. Tak samo też jak i z grzybami na razie jest dosyć skromnie.
0: To prawda.
1: Chyba poczekać może na trochę większe opady deszczu, bo te deszcze to niestety są bardzo gwałtowne i to wszystko powierzchownie tylko spływa, natomiast do gleby głębiej to chyba na niedużą głębokość akurat to trafia. Dla warzyw to też niestety jest troszeczkę stresujące i możemy mieć też na przykład gorzkie owoce w ogórkach. U mnie na przykład pierwsze były gorzkie. Mhm. Dopiero teraz, kiedy deszcze zaczęły takie bardziej regularnie padać, to poprawiło się zdecydowanie ten smak. Teraz jest naprawdę takiego ogórka bardzo świeżego, słodkiego praktycznie.
2: Czyli ta goryczka to ma wpływ, Aldonko, w zależności od pogody? Nigdy nie pomyślałam o tym.
1: Tak naprawdę to każdy stres może spowodować, że ogórki nam będą robiły się gorzkie, chociażby od strony tutaj tej tak zwanej dupki, jak to niektórzy nazywają, tak? Mhm. Od strony ogonka, to tam rzeczywiście mogą być one bardziej gorzkie. Niektórzy mówią, że nie wolno deptać po pędach. Tak naprawdę każdy stres, którego doświadczają, czyli może być to susza, może być to temperatura, może być to też właśnie takie nieostrożne obchodzenie się z pędami, czyli gdzieś je przydeptywanie czy łamanie, to wtedy rzeczywiście ogórek będzie wytwarzał więcej substancji zabezpieczających je chociażby właśnie przed szkodnikami.
0: Mhm. Czyli zrobi się gorzki.
1: Wtedy zrobią się gorzkie, dokładnie.
2: Jakie mądre.
1: No one reagują na to, czego doświadczają, prawda?
2: A myślimy, że owoce czy warzywa, no nie czują, nic się z nimi nie dzieje, a okazuje się, że całkowicie jest inaczej.
1: Dokładnie, tak naprawdę nie mają mózgu, tak jak my, prawda? I one każdą komórką odczuwają i te procesy regulacji, to my tak naprawdę dopiero od paru dziesięciu lat tak bardziej poznajemy, jak te funkcjonują. Dopiero się dowiadujemy więcej rzeczy. Pewnie jeszcze wiele przed nami, ale na pewno działa. Proszę Państwa, ja raz kiedyś sprawdziłam na moim własnym grudniku, który nie kwitł mi od chyba 10 lat. Mhm. No i w końcu mu zagroziłam, że go... No niestety, ale przez okno wyrzucę, jak nie będzie kwitł. I proszę mi wierzyć, że po 2 tygodniach był cały obsypany plunkami. Więc ja wierzę w to, że one to słyszą przynajmniej i wiedzą, o co chodzi.
0: Przestraszył się.
2: Czyli przechodzimy do naszych ogórków, Aldonko, bo tu słuchacze już dopytują też, jak sobie jeszcze z pozostałymi warzywami radzić.
0: No tak, bo mamy i kapustę i inne rzeczy, które tutaj też jeszcze o tym nie rozmawialiśmy.
1: Tak naprawdę, jeśli mamy nadwyżki, to chyba najlepszym sposobem zagospodarowania tego na zimę to jest ukiszenie wszystkiego, co się da. Mhm. Poza motylkowatymi, tak, czyli groch, fasola, tego raczej nam się nie da ukisić. Rzadko się zdarza, żeby się dobrze ukisiło. Zazwyczaj one się psują, po prostu tam jest za dużo białka, żeby to się ukisiło. Natomiast wszystko, co chociażby trochę cukru w sobie zawiera, możemy ukisić. I to jest chyba taka jedna z najlepszych form konserwacji żywności, bo jest ona po prostu nawet zdrowsza niż nieprzetworzona w ten sposób. Więc tutaj to ja naprawdę polecam ten sposób konserwacji, bo wszystko możemy. Kapustę wiemy, jak smakuje, prawda? Pyszna
0: tak,
1: jest.
0: Tak.
1: Ale tak naprawdę wszystkie inne warzywa, które mamy w ogródku, też możemy zakisić. To nie muszą być kiszonki takie jednogatunkowe, możemy robić też mieszanki. No oczywiście też możemy wszelkiego rodzaju sałatki robić. Tutaj to naprawdę dowolność, wszystko, co mamy w ogródku, można wrzucić do jednej miski, wymieszać ze sobą, doprawić, prawda, włożyć do słoików, zapasteryzować tylko i mamy gotowe. Także tak naprawdę szkoda, żeby nam się marnowało to, co mamy tak naprawdę.
0: No właśnie.
2: Ale powiedziałaś, Aldonko, że można kisić różne ze sobą warzywa. Zatem każda jedna tutaj marchewka z ogórkiem, nie wiem, z papryką będzie pasowała, żeby można było?
1: Tak. Możemy je pomieszać ze sobą jak najbardziej. Chociaż oczywiście one wtedy też tym smakiem, te, które ma dominujący smak, to ten smak będzie jakby przechodził do innych. Więc to wszystko od nas zależy, czy chcemy kisić każde warzywo osobno, czy też zrobić z tego mieszankę. Dokładnie, ale to już mówię, to już od tylko naszej inwencji zależy, jak my do tematu podejdziemy, prawda?
2: A ty co próbowałeś?
1: To próbowałam to, co miałam w ogródku. czyli cukinia, marchewka, ogórek, to też wszystko razem można wrzucić, ale bardzo często też lądują tam tak zwane chwasty, które to wyrzucamy z naszego ogródka, plewiąc chociażby podagrycznik. Teraz o tej porze to już może nie całe liście, bo już za bardzo będą one sztywne i włókniste, ale ogonki liściowe podagrycznika możemy właśnie ukisić i są przepyszne. Potem dodać je do zupy, czy też po prostu zjeść sobie jako przekąskę. Nadwyżki rzodkiewek, też przepyszne są kiszone rzodkiewki. Tutaj możemy sobie ukisić. Jeszcze z takich chwastów, co tutaj dorzucić, komosę białą, czyli lebiodę. Też ją można ukisić i to też mogą być takie już na przykład grubsze troszeczkę łodygi, no oczywiście, żeby nie były zwłókniałe, bo potem będziemy musieli to wybierać tak, albo przerzuć. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, to jak najbardziej może też być i z takimi starszymi łodygami. To tak naprawdę wszystko, co ma odrobinę chociażby cukru, możemy zakisić, czyli większość roślin jesteśmy tutaj w stanie zakisić. No wczesną wiosną tak początek maja, kiedy na przykład mamy w ogródku czosnek niedźwiedzi, to też jego liście kiszone są naprawdę przepyszne i są zdrowsze tak naprawdę nawet od tego czosnku ogrodowego, który uprawiamy. Zwłaszcza po ukiszeniu mają dużo witaminy C, też bakterie probiotyczne, które tam są w takich kiszonkach, też są bardzo cenne. Więc tak naprawdę, proszę Państwa, wszystko, co macie, możecie spróbować ukisić, bo oczywiście nie każdemu każdy smak będzie podchodził.
0: Tak.
1: Więc tutaj to musimy sami już zdecydować, czy nam akurat będą pasowały te smaki, bo ja powiem szczerze, że też nie wszystko kiszone mi smakuje. To akurat chyba kwestia gustu, prawda?
0: Tak, bo to wiadomo.
2: Dobrze. A jaka jest przewaga kiszonek nad takimi zwykłymi woccie?
0: No tak, bo często ten...
1: Kolosalna.
2: No tak, dlatego też chcemy, żebyś powiedziała.
1: Z tego względu, że ocet wszystko zabija. Tam tak naprawdę w tych przetworach z octem, zwłaszcza z octem spirytusowym, jeszcze do tego mocnym, tak, to my tak naprawdę mamy tylko wartość smakową. Wartości odżywcze, jeśli chodzi o witaminy i takie, to tam nie ma żadnej. Tam zostało wszystko przez ocet zabite. Ewentualnie zostają tylko walory smakowe plus kalorie, które tam są. Niewielkie, prawda, w takich przetworach.
0: Tak.
1: Więc no i do tego jeszcze przy większych ilościach, jak spożywamy, no to może nam to odczuć nasza wątroba, może zdecydowanie takie duże ilości octu. Jeśli już używacie Państwo octu do przetworów, bo ja wiem, to jest smaczne, prawda?
0: Tak, bo to też no, wynika z przyzwyczajeń naszych, prawda?
1: Tak. To zastąpmy ocet spirytusowy octem winnym, który jest delikatniejszy i tak samo będzie smakowało, a jest zdrowszy. Z tym, że oczywiście też starajmy się robić nie takie mocne zaprawy, bo i octem winnym też możemy sobie tutaj zrobić krzywdę, jeśli on jest w dużym stężeniu. Możemy też go sobie sami zrobić. Więc tutaj na przykład takie resztki, które nam zostają chociażby po robieniu soków, czy choćby obierki z jabłek, które używamy, prawda, tutaj na przykład do jakichś przetworów, to te obierki warto jest zalać wodą, dodać, nawet nie trzeba dodawać tutaj drożdży, chyba że zostało coś poddane obróbce termicznej, to wtedy tak. Tak naprawdę bardzo prosty przepis. W słoiku około 1/3 pojemności słoika albo w jakimś naczyniu muszą stanowić owoce. Do tego zalewamy wodą, ale na tyle, żeby było troszeczkę jeszcze miejsca w tym słoiku. Dodajmy na litr od 1 do 4 łyżek cukru. To w zależności od tego, jak słodkie są te warzywa, te owoce, które tam włożyliśmy. I przykryjmy to albo gazą, albo najlepiej ręcznikiem papierowym. To nie może być zamknięte szczelnie, dlatego że nie zrobi nam się wtedy ocet, tylko alkohol. To różnica jest w fermentacji alkoholowej i octowej, to że alkoholowa odbywa się przy, bez dostępu powietrza, natomiast octowa z dostępem, powietrza. Tak. I na przykład dlaczego nam wino niekiedy nie wyjdzie, zrobi nam się ocet z wina, a to na przykład dlatego, że nam wyparuje woda, prawda?
0: Tak, z tej rurki.
1: Z tej rurki, tak, i po prostu powietrze tam dochodzi, to wtedy nam się po prostu zmieni fermentacja, tak, na tą octową. No i takiego octu możemy, proszę Państwa, używać potem normalnie do naszych przetworów. Nie musimy kupować, tylko mamy swój, czyli też własny przetwór. To taka uwaga dla pań szczególnie, że ocet winny, jedna łyżka dziennie dodana do sałatki na przykład, czy też surówki jakiejś, działa na poprawę przemiany materii i tutaj szczuplejemy wtedy, prawda? Czyli warto zastąpić ten ocet spirytusowy czy kwasek cytrynowy, który też znajduje się bardzo często w tych gotowych takich tak, sosach do sałatek chociażby, to warto zastąpić to właśnie łyżką octu winnego. Octu winnego nie można tylko wypijać samego, bo wtedy rzeczywiście na wątrobę będzie nam też tak samo szkodził jak ocet spirytusowy. Dlatego w tych przetworach z octem właśnie jest o tyle to ryzyko, że tam jest czysty, prawda? Praktycznie tam mamy roztwór kilkuprocentowy robimy, tak. Jak dajemy na przykład 10%, prawda? Rozcieńczamy go tam, różne też stężenia ludzie robią, ale to wychodzi tak naprawdę kilkuprocentowy roztwór, który my później spożywamy, tak? Dwuprocentowy gdzieś na przykład, no więc, a ocet winny zazwyczaj ma około 3%, 6% i tak go wtedy rozcieńczamy do przetworów, więc nie jest taki kwaśny, więc nie szkodzi nam tak jak ten spirytusowy.
2: To zobaczcie, niektórzy wypijają jeszcze tą wodę z takich przetworów.
0: Są, wypiją.
1: Nie,
0: tak?
1: To już na wątrobę, naprawdę nie każda wątroba to wytrzyma.
0: Przyznaję się, że sam wypijałem.
2: Nie, tak. Polecasz.
1: A to lepiej wypić z kiszonych, bo z kiszonych tak, jak najbardziej.
0: To prawda.
1: Zwłaszcza to z samego dna, który jest taki osad.
0: Takie mętne już.
1: Tam najwięcej bakterii probiotycznych akurat się jeszcze znajduje, więc sobie możemy taką kurację zrobić, po co kupować drogie probiotyki w aptece, jak możemy sobie po prostu zrobić kiszonkami. Czy to kiszona kapusta, czy ogórki, czy jakieś inne kiszonki, to możemy sobie tutaj, zwłaszcza zimą, warto sobie właśnie je włączyć do jadłospisu, bo to po prostu wspomaga nasze jelita i pozwala zachować je w zdrowiu.
0: No właśnie, Radonko, powiedziałaś kapusta. Często boimy się zrobić kapustę kiszoną w domu, narzekamy na to, co jest w sklepach, a bardzo prosto można to zrobić sobie normalnie w słoikach, prawda?
1: Dokładnie, to jest po prostu tak proste, że no, wystarczy tylko ugnieść, tak, żeby nam sok się puścił z tej naszej kapusty, tak, którą pokroimy. Dodajemy sól oczywiście też, bo to, ta sól też działa jako konserwant. Niestety kiszonki mają też swoje wady.
0: Tak, bo jest dużo soli.
1: Tak. Ale możemy tą sól tak naprawdę ograniczyć i też wypraktykować, ile jej musimy dać, żeby nam to nie pleśniało. I nie musimy wcale dawać tak dużo tej soli, jak na przykład tak samo jak w ogórkach. Są dwie szkoły.
0: Tak.
1: Jedni dają dwie łyżki soli na litr tutaj zalewy, a inni tylko łyżkę. I tak naprawdę ja robię też tylko z łyżki. I te ogórki mi się tak samo trzymają długo, jak te, które są z dwoma łyżkami soli zrobione. A jednak to jest o połowę mniej soli, którą tam dodajemy. Więc warto sobie właśnie zmniejszyć tą ilość soli, którą do tych kiszonek też dodajemy. To wtedy będą jeszcze bardziej zdrowe. No i w kapuście tak naprawdę to wystarczy tylko to ubić dobrze. Może na początek dobrze jest to zrobić w jakimś glinianym takim naczyniu, takiej kamionce tak zwanej też. Kiedyś się kisiło właśnie w kamionkach albo w dębowych beczkach i tam się dosyć mocno ubijało, aż ten sok praktycznie był, zakrywał całą tą naszą kiszonkę, bo to też właśnie ważne, żeby
0: tak
1: to
0: musi.
1: Wszystko było płynem zakryte,
0: tak.
1: Bo inaczej to, co będzie wystawało ponad płyn, będzie nam niestety, ale zaczynało gnić, więc musimy o tym pamiętać, że ten płyn musi zakrywać naszą kiszonkę. Przy kapuście trzeba pamiętać, żeby przez pierwsze
0: tak, bo będzie ten proces fermentacji był.
1: Tak, jeszcze na przykład dać ujście tym gazom, czyli tak zwanie się przebija, tak? Jakimś na przykład kijem, czy też trzonkiem od łyżki. Musimy to przekuć, żeby te gazy miały możliwość ujścia. No i to wszystko. I trzymamy w temperaturze takiej około 20 stopni, bo tak naprawdę przy kiszonkach, jeśli chcemy zrobić coś na krótko, czyli na przykład tak jak małosolne robimy, to może być wysoka temperatura, w której się to kisi, bo to szybko chcemy mieć, prawda?
0: Tak.
1: Te ogórki 1-2 dni i już je jemy. Tak. Natomiast jeśli chcemy, żeby coś nam dłużej powstało, to lepiej jak ten proces kiszenia zachodzi powoli. Czyli temperatura taka około 20 stopni, nawet może być lekko poniżej, czyli tak jeden dzień wystarczy.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Honorat zauważa, większość czasu Jezus spędził w zwykłej rodzinie, w zwykłej miejscowości, zajmując się zwykłą pracą, czyli musi być mu bardzo miłe życie ukryte.
2: Monika Waluś, doktor teolog.
1: Ukrycie właściwie z jednej strony to jest pojęcie, które się kojarzy z ojcem Honoratem natychmiast i szybko. Z drugiej strony pojawiło się takie pojęcie, taka duchowość właściwie nie z jakiejś jego woli czy pomysłu, tylko po prostu był zakaz tworzenia nowych zgromadzeń, zarówno w zaborze rosyjskim, jak i niemieckim, pruskim. Właściwie zgromadzenia w ogóle nie były mile widziane, dlatego że protestanci żadnych zgromadzeń nie uznawali i uważali to za niepotrzebne i groźne, a z punktu widzenia prawosławia prawdziwe zgromadzenie to powinno być za klauzurą. Też nie powinno być go zbyt dużo. Także i tu był to brak zrozumienia dla habitu w jakiejkolwiek wersji. Więc jakby to ukrycie, czyli konieczność nieprzyznawania się, ale nie tylko nieprzyznawania się, nie zdradzania żadną oznaką tego, że jest się w życiu zakonnym, stało się koniecznością. No był to szok wtedy, dlatego że jednak utożsamiano życie zakonne z tym, że to będzie osoba, która patrzy w dół, broń Boże, komuś w twarz i na oczy, która raczej nie rozmawia, która ma habit, oddziela się, siada osobno i nie wnika w sprawy światowe, tak? Mądrością mnichów jest ucieczka od spraw światowych, tak mawiano. I teraz Honorat, jeżeli chce zachować życie zakonne, a widzi, że jest to bardzo ważne, że jest to wielki skarb dla społeczeństwa, wielka pomoc, ludzie konsekrowani, uformowani, którzy mają pewne cele oparcie we wspólnocie, musi to sobie wyobrazić zupełnie inaczej. Oczywiście, że to przychodzi z czasem, to też nie jest coś, co spada nagle. Sam Honorat tutaj przeżywa różne refleksje, sytuacje, wydarzenia, to wszystko narasta powoli, ale tworzy się coś niesamowitego. Czyli ludzie, którzy z racji tego, że są właśnie bez oznak życia zakonnego, mają dostęp do wszystkich środowisk. Mogą pójść wszędzie. I powoli Honorat tworzy bardzo tak naprawdę oczywistą z naszego punktu widzenia, ale wówczas niespotykaną i genialną wizję ukrycia. Odwołuje się do Ewangelii. Tak jak Matka Boża nie wyróżniała się ani strojem, ani zachowaniem, ani wyglądem spośród innych kobiet, Ewangelia nic takiego nie pisze, tak siostry powinny po prostu uczestniczyć, oczywiście zachowując wszelkie wymogi uczciwości, skromności i tak dalej, ale nie wyróżniając się, nie, można powiedzieć, nie afiszując, nie sygnalizując strojem, zachowaniem, że są kimś innym.
0: Z listów błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Ukrywać przeto powinnyśmy i dary duchowe, jeżeli jakie mamy od Boga, jak to czyniła niepokalana Panna, i nasze modlitwy, bo mówi Zbawiciel, gdy się modlisz, wejdź do komory i módl się w skrytości, a Ojciec Niebieski, który widzi w skrytości, odda Tobie. Należy nam ukrywać nasze umartwienia i pokuty stosownie do tego, co mówi Chrystus. Ty, kiedy pościsz, namaść głowę Twoją. Wypada nam ukryć dobrze nasze uczynki, ażebyśmy nie ściągali sławy ludzkiej za nie i nie odbierali nagrody za nie na ziemi. Trzeba nam ukrywać nasze zdolności i nasze pochodzenie i nie mówić nigdy o sobie i o swoich krewnych i cokolwiek mogłoby nas zalecić światu, abyśmy nie ściągali chwały Jego na siebie. I trzeba nam walczyć ze wszystkimi pokusami, które nas odwodzą od tego ukrycia.
1: Było to bardzo trudne, przede wszystkim emocjonalnie, dla tych osób, które to przeżywały. Dlatego, że im się wydawało, że jednak podkreślenie takiej swojej własnej wyjątkowości, którą często chętnie nazywały umartwieniem, tak, albo jakąś skromnością, wydawało się, że to będzie służyć jakoś. A tu się okazywało, że właśnie odwrotnie. Życiu zakonnemu służyło, można powiedzieć, wtapianie się, oczywiście w sposób odpowiedni, w swoje otoczenie. Czyli owszem, pewnych strojów nie nosiły, ale zachowywały się zgodnie z aktualnie panującymi trendami, wybierając te bardziej stosowne dla siebie stroje czy zachowanie, w ten sposób, że właściwie nie były rozpoznawalne jako siostry zakonne przez otoczenie. Było wówczas sporo, powiedzielibyśmy dzisiaj, singli, tak? Czyli panien, które nie wyszły za mąż z różnych powodów. Czasami po prostu narzeczony kiedyś umarł czy został zesłany, czasami utrzymywały siebie matkę i rodzinę. Z różnych powodów, także wdowy. Więc te osoby się niekoniecznie bardzo wyróżniały z otoczenia jako niemężatki. Natomiast miały od razu większe możliwości oddziaływania w danym środowisku. Ukrycie musiało polegać też na tym, by te osoby, które towarzyszą konsekrowanym ukrytym, odczytywały te osoby jako swoje, bliskie sobie. żeby mogły się od nich uczyć, żeby mogły razem z nimi żyć, nie mogły się dowiedzieć tego. No tutaj też policja by przeszkadzała, ale bardzo szybko honorat zauważył, nie chodzi tylko o policję. Większe oddziaływanie jest na ludzi, jeżeli z góry się nie deklarujemy, jeżeli nie opowiadamy wszystkiego, jeżeli ich nie zrażamy, tych na przykład niewierzących czy letnio wierzących, jeżeli ktoś od razu wyjmie różaniec i mówi, ja codziennie odmawiam cały różaniec, no to wiadomo, że takiej osoby nie zachęci. I honorat powoli zauważa, że to ukrycie, na początku tak z przymusu przyjęte, staje się niesamowitą autostradą do ludzi. Już takim momentem, w którym honorat to widzi, jest moment, w którym wręcz zaleca siostrom, jeśli by w jakiejś sytuacji, pracy czy pielgrzymce, to, że odmawiacie różaniec miało być powodem trudności, lepiej go nie odmówić, ponieważ najważniejsze jest w tym środowisku wytrwanie. Oczywiście można ten różaniec odmówić później albo wcześniej, albo częściowo, ale już ważniejsze będzie teraz ukrycie, uznanie ważności pozostania w tym środowisku jako świadek, jako nauczyciel. Honorat tu podkreśla bardzo oczywiste w sumie rzeczy z Ewangelii, czyli Matka Boża nic nie mówiła o małym Jezusie. Matka Boża nie opowiadała wszystkim o Jezusie, że jest Zbawicielem świata, czekała, aż On sam się ujawni, dawała Bogu czas. Nie wszystko musiało być naraz, nie wszystko musiało być w każdej chwili. Czyli też takie poczucie potrzeby dojrzewania. Nie wszystko ja muszę wywoływać, nie wszystko musi się stać od razu. Powoli można działać w sposób mniej efektowny, ale mocniejszy. Na tej zasadzie można było tworzyć szkoły, miejsca pracy, można było oddziaływać przez różne stowarzyszenia, cechy, kursy.
0: Ten sam Zbawiciel, który tak zaleca nam ukrycie, mówi na innym miejscu: tak, niech świeci światłość wasza przed ludźmi, aby widzieli uczynki wasze i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Bądźmy gotowi iść wszędzie, gdzie nas święte posłuszeństwo pośle, do tej pracy, pamiętając, że wszędzie znajdziemy boskie dzieciątko i wszędzie spotkamy się z Jego Matką i z Jego świętym opiekunem.
1: Honorat zauważa, większość czasu Jezus spędził w zwykłej rodzinie, w zwykłej miejscowości, zajmując się zwykłą pracą, czyli musi być mu bardzo miłe życie ukryte. Takie, które nie pokazuje wszystkiego na pokaz, które nie czyni z siebie głównego środka zainteresowania. Musi mu być to miłe też jako pewien rodzaj rozwoju duchowego, który uczy pokory. Nie wszystko będzie docenione, co robimy. Nie wszystkim się można pochwalić. Nie wszystkim możemy ludzi pozytywnie zaskoczyć, pewne rzeczy lepiej dla siebie zachować. Ale, mówił honorat, Bóg o wszystkim wie, i to jest nasz skarb, który niekoniecznie jest widoczny. I też z takim poczuciem, że to będzie owocować na pewno.
3: Wydaje się, że rozkwit Polski po I wojnie światowej, wspaniałe odrodzenie różnych dziedzin życia, także życia duchowego, ma swoje korzenie w ogromnej pracy, także zgromadzeń niechabitowych, ogromnej ilości ludzi, którzy w różnych środowiskach w sposób ukryty głosili Ewangelię i pomagali konkretnym ludziom w zmianie swojego życia, w nawróceniu i w codziennym życiu. Marek Waluś. Myślę, że ukrytość w dzisiejszych czasach jest swoistym znakiem autentyczności, ponieważ nasza epoka cierpi od przerostu słowa, nadmiaru przekazu, bombardowaniem różnego rodzaju reklam, presją wywoływaną w celu zdobycia klientów dla różnego rodzaju produktów, ale też ideologii. W związku z tym ukrytość, która by polegała na tym, że staramy się żyć w tego rodzaju ubóstwie, które głosi Ewangelię nie tyle w pierwszym rzędzie słowem, ile bardziej przykładem życia, jest być może koniecznością naszych czasów, ponieważ w dobie współczesnej nie tyle brakuje informacji, ponieważ jest ona łatwo dostępna, ile świadków, prawdziwych świadków Ewangelii, którzy by własnym przykładem życia promieniowali tą radością, którą nam daje Chrystus.
1: Gdyby sobie wyobrazić, że jakieś zgromadzenie, właśnie takie honorackie, wpada na pomysł, że stara się dotrzeć do różnych szkół i tam jako nauczycielka, wcale niekoniecznie religii, jako nauczycielka właśnie nie religii. Dlatego, że pewne zachowania, pewna duchowość zakłada się, że powinna, różnie bywa, towarzyszyć nauczycielom czy nauczycielkom religii. Ale gdyby takie osoby, które uczą informatyki, historii, które prowadzą świetnie lekcje, tak jak to właśnie było przyjęte w szkołach tych prowadzonych przez siostry niehabitowe, osoba, która po prostu zachwyca swoją duchowością, pogodą, cierpliwością, wykształceniem, prowadzeniem lekcji i budzi ciekawość, kim ona jest, skąd się bierze tak świetna osoba. Albo osoby takie, jak były w woli honorata w innych zgromadzeniach, które prowadziły piekarnie, czy kawiarnie, czy restauracje, czy jakieś małe firmy krawieckie, czy fryzjerskie, czy kapelusznicze. Czyli właściwie takie firmy czy szkoły są idealnym miejscem do takiego oddziaływania, bo ludzie przychodzą, bo potrzebują czegoś od nas. Przychodzą zdenerwowani, zirytowani, zmęczeni, z kryzysami i można być taką ostoją dla tych ludzi, którzy przychodzą, nie bombardując ich od razu, proszę mówić różaniec pompejański, albo tu jest brewiarz, proszę pani, a tam pielgrzymka. Tylko pokazując sobą możliwość życia w tym świecie, w takiej sytuacji, w taki sposób i zapraszając do tego świata. Na to by było coś pięknego.
0: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła 15. To czas na dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim ją rozpoczniemy, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
1: Dziś była piękna nauka o miłosierdziu Bożym i dobroci Bożej. Podczas tej konferencji dusza moja doznawała żarów miłości Bożej i zrozumiałam, że mowa Boża żywa jest

0: pochować Mu Bogu nasze dzisiejsze intencje, więc modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin, szczególnie moją mamę Halinę Wiśniewską. Polecamy intencje, które nosimy w swoich sercach, a także intencje modlących się dzisiaj razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci

0: miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Do jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Do jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
0: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
1: Święta siostro Faustyno.
0: Módl się za nami.
1: Święty Janie Pawle II.
0: Módl się za nami.
1: Błogosławiony księże Michale Sopoćko.
0: Módl się za nami.
1: Błogosławiony honoracie Koźmiński.
0: Módl się za nami.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. A za chwilkę kolejny punkt naszego programu.

Tak, rozpoczynamy nasz dzisiejszy program, dzisiejszą historyczną kuropatwę od pewnego, moi drodzy, stwierdzenia. Cóż będzie tematem? Otóż agroglify, czyli po prostu kręgi zbożowe. Ja osobiście nie mam pojęcia, czym są kręgi, ani kto je robi, ale wiem jedno. One sprawiają, że ludzie mówią o rzeczach, o których na co dzień się nie dyskutuje. Zaczniemy od pewnej opowieści, ale opowieści rzeczywistej, opowieści na faktach. Jest sierpień. Wakacje 2001 roku zbliżają się do końca. Mimo że sezon pojawiania się kręgów już właściwie minął, akcja dzieje się w Wielkiej Brytanii. Lucy Pringle nadal szuka nowych agroglifów. Pewna kobieta z hrabstwa Hampshire informuje ją o pojawieniu się pojedynczej formacji na jednym z pól. Podczas bezpośredniej obserwacji staje się jasne, że piktogramy są dwa. Pierwszy przypomina chip komputerowy i ma kształt ogromnego prostokąta o wymiarach 27 na 80 metrów. Drugi liczy sobie 43,5 metra szerokości i 30 metrów długości. Lucy nie potrafi go rozszyfrować, dlatego wykonuje serię zdjęć. Kolega dziewczyny, który wywołał fotografię, zauważa, że druga formacja oglądana pod pewnym kątem przypomina zarys ludzkiej twarzy. Pringle nie zwleka. Swoje materiały przekazuje Paulowi Vigajowi, ekspertowi komputerowemu od lat parającemu się analizowaniu takich piktogramów. Odpowiedź pojawia się po kilku minutach i przerasta wszystko, co wydarzyło się w historii kręgów dotychczas. Otóż okazuje się, że pierwszy agroglif w sposób zaskakujący przypomina wiadomość graficzną, którą w 1974 roku w ramach programu SETI wysłano z obserwatorium radioastronomicznego w Arecibo. Adresatem była widoczna gołym okiem gromada kulista gwiazd o nazwie M13 w gwiazdozbiorze Herkulesa. Wyemitowano ją przy użyciu radioteleskopu jako ciąg impulsów, które zostały ułożone w 73 liniach po 23 punkty w każdej. Gdy zamieni się je na piksele, pojawi się schematyczna sylwetka człowieka, rysunek anteny radioteleskopowej oraz ujęte w postaci graficznej informacje o Ziemi. Najdziwniejsze jednak było to, że sfotografowany przez Lucy piktogram w pewnych kluczowych punktach różnił się od kosmicznego komunikatu z Arecibo. Można było odnieść wrażenie, że znak, który pojawił się w Wielkiej Brytanii 20 sierpnia 2001 roku, stanowi odpowiedź na sygnał wysłany w kosmos 27 lat wcześniej. Dodajmy, że informacja skierowana do gromady kulistej M13 powinna dotrzeć do celu po nie 27 latach, a po 26 tysiącach lat od momentu transmisji. W oryginalnym przekazie zakodowano dane o pięciu pierwiastkach stanowiących fundament życia na Ziemi. Były to symbole atomowe tlenu, wodoru, azotu, fosforu i węgla. Natomiast w znaku z hrabstwa Hampshire nieoczekiwanie zidentyfikowano symbol krzemu. Czy miało to oznaczać, że tam, skąd pochodziła nadesłana informacja, życie oparte jest na związkach tego właśnie pierwiastka? Potem dopatrzono się również innych różnic, na przykład dodatkowego lewego skrętu w podwójnej helisie DNA. Co jeszcze dziwniejsze, w obrazie Układu Słonecznego wyróżniono nie Ziemię, a dwie inne planety, Marsa i Jowisza. Wywołało to całą falę domysłów zakładających możliwość istnienia życia na tych właśnie ciałach niebieskich. Omawiany piktogram okazał się bez wątpienia przełomem w badaniach nad naturą formacji wyciskanych w zbożu. Jego oryginalność polegała też na tym,
że wykonano go w pobliżu terenu zamkniętego, na którym wznosi się nic innego jak obserwatorium astronomiczne. Czy był to przekaz wyjątkowy, jak dotąd najważniejszy w historii fenomenu agroglifów? Nie da się tego wykluczyć. Zanim jednak zastanowimy się dzisiaj, czy w owych znakach rzeczywiście zakodowane są jakieś informacje zaadresowane do nas, do ludzi, powinniśmy przyjrzeć się samemu zjawisku, jego historii i okolicznościom, w jakich powstaje. Zatem za chwileczkę. Po tej krótkiej przerwie i po tym fascynującym wstępie z roku 2001 przechodzimy zatem, moi drodzy, do historii. Najstarszy udokumentowany przypadek pojawienia się takiej agroformacji, tych agroglifów, pochodzi z roku 1543, no i ma charakter podania ludowego. Do incydentu miało dojść w Sesenhausen w Niemczech 4 maja. Jak podaje przekaz, z gwiazdy wyłonił się tam smok, który, wypiwszy całą wodę, jaka była we wsi, przeleciał nad polem jęczmienia, kładąc jego plon na szerokości 5 metrów. Najbardziej jednak znana opowieść tego rodzaju jest związana z tak zwaną legendą koszącego diabła. Pochodzi z Hertfordshire w Anglii, a została utrwalona na drzeworycie z 1678 roku. Podanie głosi, że jeden z miejscowych rolników szukał kosiarza, aby ściął mu dojrzały owies. Gdy pracownicy zażądali zbyt wysokiej zapłaty, miał stwierdzić, iż prędzej dla diabłu skosić zboże, niż zapłaci im tak dużą sumę. Jeszcze tej samej nocy nad polem pojawiły się jakieś dziwne światła. Słychać też było trudne do zidentyfikowania dźwięki. W dokumencie z 27 sierpnia albo z 22 sierpnia, bo tutaj różnie donoszą ten dokument, tutaj tą kopię mam przed sobą, moi drodzy, 1678 roku napisano na ten temat tak. Posłuchajmy. Tej samej nocy na oczach kilku świadków całe pole stanęło w ogniu. Rano doniesiono o tym gospodarzowi. Kiedy przybył na miejsce zdarzenia, ku swemu zdumieniu ujrzał, że całe zboże zostało skoszone, jak gdyby diabeł rzeczywiście postanowił popisać się swą zręcznością. Skosił zboże i poukładał każde jego źdźbło z taką dokładnością, że człowiekowi zajęłoby to całą wieczność. Pierwsi pionierzy amerykańscy, podobno pierwsi amerykańscy pionierzy nieraz widywali agroznaki odciśnięte w trawach prerii. Nazywano je kręgami bizonimi. Mimo że trawy nie były podeptane przez zwierzęta, a tylko przygięte do ziemi jak źdźbła w kręgach zbożowych. Zjawisko to znalazło swoje odbicie w legendach wielu szczepów indiańskich, co interesujące, te bizonie kręgi łączyli oni z istotami przybywającymi z nieba. To wierzenia Indian amerykańskich. Indianie z plemienia Shawnee przekazywali sobie na ten temat niezwykłą opowieść. John Birchhorst, amerykański antropolog i literaturoznawca, zawarł ją w swym zbiorze mitów i podań indiańskich zatytułowanym Czerwony Łabędź. Legenda opowiada o młodym wojowniku imieniem Waupi, czyli Biały Jastrząb, żyjącym w głębokim lesie. Był on zręcznym myśliwym, więc za każdym razem wracał z łowów do chaty z upolowaną zwierzyną. Pewnego dnia zapuścił się daleko od domu. Dotarł do brzegu lasu i stanął na skraju prerii. Tam zobaczył odciśnięty w darni krąg. Uznał, że nie mogli wydeptać go ludzie,
bo nie prowadziła do niego żadna ścieżka. W okolicy zaś nie było śladów stóp. Wałpi ukrył się w wysokiej trawie. Jakiś czas czekał, a potem usłyszał ciche dźwięki budzącej się w powietrzu muzyki. Spojrzał w górę. Z nieba opuszczał się jakiś dziwny przedmiot. Z początku był nie większy od plamki, jednak kiedy zbliżył się na wystarczającą odległość, okazał się wielkim koszem, w którym siedziało 12 pięknych kobiet sióstr. Gdy obiekt dotknął ziemi, dziewczęta wyskoczyły i rozpoczęły taniec wokół kręgu, w którym pojawiła się błyszcząca kula. W czasie tańca dotykały kuli patykami. Młodemu myśliwemu tak się spodobały, że bez namysłu rzucił się, by którąś z nich pochwycić. Niewiasty okazały się jednak szybkie jak ptaki i z powrotem skoczyły do kosza, który natychmiast uniósł je w górę. Żal było wałpi, że kobiety zniknęły, dlatego nazajutrz powrócił w to miejsce. I znów opuszczono kosz, a tuzin sióstr pięknych kobiet rozpoczął taniec w preriowym kręgu. W którymś momencie wałpi wyskoczył z kryjówki i udało mu się złapać najmłodszą z dziewcząt. Zabrał ją do swojej chaty, z czasem zdobył przychylność dziewczyny i odtąd żyli w szczęściu. Wkrótce żona wałpi urodziła chłopczyka. Czas mijał dla wybranki myśliwego, która była córką jednej z gwiazd. Pobyt na ziemi utracił swój urok. Postanowiła więc wrócić do ojca. Gdy wałpi wybrał się na polowanie, wzięła ze sobą synka, poszła do kręgu preryjowego, uplotła z wikliny kosz i wypowiedziała zaklęcie unoszące ją w niebo. Zabrała ze sobą różne rzadkie okazy wszystkiego, co znajdowało się na ziemi, które to rzeczy, jak sądziła, sprawią przyjemność ojcu. Minął rok. W tym czasie żona myśliwego dotarła do swego domu wśród gwiazd, a ich syn wyrósł i zapragnął odwiedzić miejsce urodzenia. Pewnego dnia kobieta zabrała chłopca i ponownie zeszła na ziemię. Widząc ją i syna, wałpi bardzo się ucieszył. Wspólnie zebrali wiele podarunków pięknych i niezwykłych okazów ptaków i zwierząt, po czym już we troje wyruszyli do preriowego kręgu, skąd zostali zabrani do nieba. Tyle legenda. A co dalej? Już za moment. Tak, wróćmy na chwileczkę do tej pięknej legendy indiańskiej. Naprawdę piękna legenda, moi drodzy. Ale legenda ta zawiera wiele elementów, które ufolodzy od dawna łączą z piktogramami. Oto z gwiazd przylatuje na ziemię tajemniczy obiekt. Jego załoga nie tylko tworzy krąg w preriowej trawie, ale też pobiera próbki i uczestniczy w eksperymencie genetycznym, w wyniku którego rodzi się syn człowieka i córki jednej z gwiazd. Podobnych podań zachowało się więcej. Czy przekazują one zawoalowane informacje o kontaktach ziemian z przedstawicielami obcych cywilizacji? Może. Kolejne wzmianki o pojawianiu się agroglifów odnotowujemy w Rosji u schyłku XIX wieku. Agroznaki widywano też w latach 20. i 30. ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Fenomen ten nie był tak nagłośniony jak dzisiaj, ponieważ farmerzy nie przywiązywali do niego wagi, a niekiedy z powodów oczywistych starali się go ukryć. Opowiadanie andronów o tym, że jakaś niewidzialna siła psuje im zboże, mogło tylko wywołać nieufność u handlarzy, a co za tym idzie, odbić się na wysokości cen zboża. Co ciekawe, w 2005 roku w internecie pojawiła się informacja o wystawieniu na sprzedaż obrazu z 1913 roku pędzla nieznanego artysty V, czy też Wiktora, tu trudno powiedzieć, jakie tam miał imię,
Stojwa, na którym widnieje całkiem okazały piktogram. Według danych zamieszczonych w założonym na prędce blogu, dzieło znaleziono na strychu jednego z domów w amerykańskim stanie Iowa. Podobno autor był świadkiem powstawania kręgu, a fakt ten zrobił na nim tak wielkie wrażenie, że postanowił cały proces uwiecznić na płótnie. Gdyby udało się potwierdzić autentyczność tej historii, mielibyśmy do czynienia z wydarzeniem bez precedensu, malarskim udokumentowaniem fenomenu spędzającego sens powiek wielu badaczom. Okazuje się jednak, że nikt nie wie, gdzie spoczywa tajemnicze malowidło, a twórcy bloga dysponują jedynie jego zdjęciem. Oczywiście rodzi to podejrzenie, że całość jest wymysłem grupy osób próbującej wykreować nowy fenomen medialny na wzór różnych filmów, które pojawiają się tu i ówdzie, chociażby w internecie. Kolejne udokumentowane relacje na temat manifestowania się piktogramów sięgają okresu następującego tuż po II wojnie światowej. Według niejakiego George'a Pudleya 19 lutego 1960 roku w Australii z bagna wyłonił się duży obiekt o stalowej barwie, który następnie odleciał w nieznajomym kierunku. W miejscu, z którego ten obiekt wystartował, Pudley odnalazł trzy kręgi odciśnięte w trzcinie pozrastającej trzęsawisko. Znany badacz fenomenu kręgów Freddy Silva podaje inną datę początków tego zjawiska w czasach nam współczesnych. Na dowód przytacza wypowiedzi Brisa Bonda i Artura Shatterwooda, którzy 12 sierpnia 1972 roku byli świadkami niecodziennego wydarzenia w Warminster w Anglii. Posłuchajmy. Nagle usłyszałem krzyk, opowiadał jeden z wymienionych mężczyzn. Zdawało mi się, że coś właśnie przygniatało pszenicę. Tej nocy powietrze było absolutnie nieruchome, ledwo co świecił księżyc. Moim oczom ukazał się ten wielki kształt odciśnięty w ziemi, pszenica została ułożona w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Jeśli ta relacja jest autentyczna, fenomen kręgów w obecnym kształcie liczy sobie już grubo ponad 30 lat. W innych źródłach napotykamy na wzmianki o piktogramach, powiązane oczywiście z informacjami o UFO. Dotyczy to wydarzeń we Francji z roku 1971 i w Urugwaju 6 lat później. W 1972 roku odkryto także w Urebro w Szwecji takie kręgi. Co więcej, znacznie wcześniej na śniegu pojawiały się formacje przywodzące na myśl koliste warkocze. Badacz fenomenów Reuben Stone wspomina o takich odkryciach w paśmie górskim Elbrus w północnym Iranie w roku 1968 i 7 lat później w Turcji. Wytłaczanymi na różnych nawierzchniach tajemniczymi znakami mass media zainteresowały się na początku lat 80. XX wieku dopiero. W Chiswood Head w Anglii pojawił się wtedy znak o kształcie koła, któremu towarzyszyły dwa kręgi wyznaczające oś północ-południe. Za pierwszy taki skomplikowany wzór, czyli tak zwany piktogram, uznaje się natomiast formację z roku 1983, złożoną z czterech kół mniejszych, otaczających jedno większe, wyglądem przypominającą krzyż celtycki. W dniu, kiedy znak ten ujrzano po raz pierwszy, okoliczni mieszkańcy stwierdzili, że ich psy były poddenerwowane. Wiele osób widziało na niebie pomarańczowe kule, słychać też było dźwięki przypominające trzaski wyładowań elektrycznych. Jednak prawdziwym przełomem w badaniach fenomenu kręgów okazała się formacja nazwana swastyką.
która ukazała się w Winterbourne Stoke w roku 1989. Zboże zostało w niej zagięte w sposób tworzący identyczne części, precyzyjnie wskazujące cztery strony świata. Źdźbła w środku rotowały w trzech różnych kierunkach, a brzeg agroglifu był ułożony zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ta tak zwana swastyka stanowiła zapowiedź gwałtownego rozwoju zjawiska oraz stale rosnącej komplikacji jego form. Przez całą dekadę lat 90. kręgi ewoluowały, jak gdyby siła odpowiedzialna za ich tworzenie uczyła się i rozwijała. Chwilka przerwy, za moment wracamy. Zostańcie z nami. Tak, Milan Falmea śpiewał o pięknej podróży. I tak rzeczywiście dzisiaj mamy taką piękną podróż, moi drodzy. Jest piękna lipcowa noc 1990 roku. W Alton Burns rozlega się dziwny, brzęczący dźwięk, który powoduje, że wszystkie psy w okolicy szczekają aż do świtu. Jakie jest jego źródło? Trudno powiedzieć. Nad ranem mieszkańcy łączą go z tym, co odnajdują na pobliskim polu pszenicy. Długi, prawie na 200 metrów piktogram składa się aż z 9 kręgów. Zdjęcia tego niezwykłego znaku pojawiają się na pierwszych stronach gazet w wielu krajach. Alton Burns na krótki czas staje się światowym centrum kręgów. Zewsząd przybywają rzesze pielgrzymów i zwykłych ciekawskich. Mała brytyjska wioska zaczyna przypominać Lourdes albo Santiago de Compostela. Ale wewnątrz piktogramu można zaobserwować niepokojące zjawiska. Ludzie nie potrafią zebrać myśli, cierpią na nagłe zawroty głowy, dziwnie się uśmiechają. Kilka tygodni później ktoś zauważa, że odciśnięta w zbożu figura przypomina jakiegoś boga, jakieś bóstwo o trzech twarzach, siedzącego w pozycji jogina. Związana z tym symbolika będzie odtąd stale obecna w manifestacjach kręgów. Na bardziej jeszcze niezwykłą formację natrafiono 16 lipca 1991 roku u podnóża starożytnego Barbary Castle. Powierzchnia wzoru liczyła ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych, a pojawił się on w chwili, gdy w pobliskim mieście nastąpił spadek napięcia w sieci. Co ciekawe, rano okolice zajęło wojsko, starając się przejąć kontrolę nad terenem należącym do prywatnych właścicieli. Trochę dziwne, prawda? Co wywołało tak zdecydowaną reakcję armii? Można się tylko domyślać. Za sensację wypada natomiast uznać fakt, że agroglif ten stanowił idealne odwzorowanie alchemicznego symbolu Boga. Dawni alchemicy tak sobie wyobrażali właśnie Boga. Trzy koła otaczające czwarte, mające powierzchnię równą sumie pozostałych. W toku analiz ustalono dalsze zastanawiające koincydencje. Po wyciągnięciu pierwiastka kwadratowego z sumy powierzchni czterech kręgów uzyskano liczbę 31,680, a więc wartość, która w alchemii, w dawnej alchemii, tutaj mówię o alchemikach, moi drodzy, o tym, co działo się w średniowieczu i później, która w alchemii odpowiadała tak zwanej też liczbie Boga. Według niemieckiego historyka i dziennikarza Michaela Hazemana dokładnie taki sam obraz przez alchemików zwany trzema w jednym pojawił się już w roku 1654 w książce Stefana Michelpachera Kabbala Speculum Artis et Manuret in
alchimia, czyli po polsku kabała, jako odzwierciedlenie sztuki i natury w alchemii. Służył tam za ilustrację początku stworzenia. Czy właśnie te fakty wywołały niepokój władz, które nie cofnęły się przed podjęciem decyzji o użyciu wojska? Nie wiemy tego. Fenomen kręgów nie dotyczy oczywiście wyłącznie Anglii. Obserwowano je w ponad 40 krajach, tak odległych od siebie jak Stany Zjednoczone i Rosja, Nowa Zelandia i Rumunia, Hiszpania i RPA, czy Izrael i Holandia, Polska. Za szczególnie interesujące zjawisko należy uznać pojawienie się agroglifów w Japonii. Powstają one tam na polach ryżowych oraz na trawach pastwisk, gdyż w okolicy nie ma po prostu upraw zbóż zachodnich. Początek sezonu w kraju kwitącej wiśni datuje się na rok 1990, kiedy to głośnym echem odbiło się odkrycie tajemniczych znaków w prefekturze Fukuoka. 17 września 1990 roku zaobserwowano formację składającą się z dwóch kręgów o średnicach 18 i 5 metrów. 24 września natknięto się na pojedynczy krąg o średnicy 4,5 metra. Z kolei 1 października taki agroglif o średnicy 5 metrów wykryto w polu ryżowym na obrzeżach wsi Magni, położonej w prefekturze Saga. Rok później tajemnicze zjawisko przybrało na sile. 4 marca zauważono je we wsi Konaki, prefektura Ibaraki. 29 kwietnia kręgi pojawiły się w trawie w miejscowości Shikishima w prefekturze Yamanashiki, a 15 września w Hino w prefekturze Ishikawa. Od tamtej pory stanowią stałą atrakcję, która przykuwa uwagę wielotysięcznych tłumów ciekawskich. Chwilka przerwy jeszcze, moi drodzy, i za chwileczkę podsumowanie naszego dzisiejszego programu. I tak oto na zakończenie dzisiejszego programu 20.54. Specjaliści uważają, że japońskie piktogramy, prócz tego, iż powstają w roślinności pól ryżowych oraz łąk, nie różnią się niczym od kręgów odkrywanych w innych częściach świata. Również ich wzory, tak jak działo się to w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych, są za każdym razem coraz bardziej skomplikowane. Nie da się ukryć, że większość z ponad 10 tysięcy, moi drodzy, 10 tysięcy formacji, jakie do tej chwili pojawiły się na świecie, powstawała na polach południowej Anglii, w pobliżu dawnych miejsc kultu, takich jak Silsbury Hill, Averbury czy Stonehenge. Podbudowuje to hipotezę o takim sakralnym czy symbolicznym znaczeniu piktogramów. Zboże nie jest jedynym podłożem, na którym manifestują się kręgi. Oprócz klasycznych tych tworzyw, do których zaliczamy pszenicę, jęczmień, rzepak, kukurydzę, owies, ryż oraz trawę, można wymienić bardziej egzotyczne, jak piasek, śnieg, drzewa, a nawet, co ciekawe, dno oceaniczne. Znaki pojawiają się również w zimie. Za przykład mogą tu służyć kręgi lodowe w Churchville w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych oraz tajemnicze odciski na pokrywie lodowej w Teiko Suvanto w Finlandii w 2001 roku. Oczywiście pojawiają się też takie ślady w Polsce. Chociażby 26 lutego 2001 roku na zamarzniętym jeziorze Rosnowo koło wsi o tej samej nazwie zaobserwowano dwa znaki o średnicach 5,5 metra. Z przytoczonych faktów jasno wynika, że zjawisko, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, to fenomen niezwykle skomplikowany, zmieniający się w czasie i trudny do uchwycenia. Jedno jest pewne. Teraz, dziś, wyjaśnić go nie jest w stanie ani nauka,
ani popularne w pewnych środowiskach przekonanie, że za powstanie wszystkich piktogramów odpowiadają żartownisie. Będzie kolejny temat, kolejna audycja, moi drodzy, z tego, dlatego że tych informacji jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj tylko tak chciałem nakreślić Państwu pewien rys historyczny, zarazem zaciekawić tym tematem. A to wczoraj tak wyniknęło akurat podczas oglądania pewnego programu i dlatego dzisiaj postanowiłem Państwu go nieco przybliżyć. Zatem cofamy się do tego, jak to nazwano na początku, koszącego diabła i to spadkobiercy, te kręgi, które obecnie są widoczne. Zatem wracamy za tydzień, w którymś z programów, czy poniedziałkowych, czy wtorkowych,

Kochani, nasz kraj jest krajem w środkowej Europie. Powierzchnia naszego kraju, jak Państwo doskonale wiedzą, 312 679 km2, co pozycjonuje nas na świecie na 69. pozycji. W Europie zajmujemy 9. miejsce. Mieszkańców według rocznika statystycznego mamy około 38,5 miliona, co daje nam 6. miejsce w Europie. To jesteśmy znaczącym, poważnym bardzo partnerem pod każdym względem, bo taka ilość mieszkańców, już nawet nie powierzchnia, a taka ilość mieszkańców mówi o tym, jakim jesteśmy konsumentem, drodzy Państwo. W dzisiejszych czasach każdy człowiek musi jeść, musi mieć buty, musi mieć mieszkanie i w pewnych zakresach gospodarki wewnętrzne danego kraju zaspokajają te nasze potrzeby, ale jednocześnie społeczeństwa rozwinięte, takie jak my, bo już nie mamy jednej pary butów, nie mamy jednej pary spodni, to potrzebują czegoś więcej. A więc dla sąsiadów informacja, że tam jest duży rynek zbytu, że my na nich możemy zarobić i w związku z tym jesteśmy krajem postrzeganym przez innych jako kraj, którym warto się zainteresować. To buduje prestiż, to buduje pozycję niezależnie od koneksji politycznych czy historycznych z krajem tej wielkości. Na tą miarę wszyscy muszą się liczyć. A państwowość nasza, proszę Państwa, to już jest 1000 lat. Wprawdzie pierwszy chrzest to jest 966, ale właściwie możemy liczyć z całą pewnością państwowość jako organizację od momentu, kiedy królem został koronowany Bolesław Chrobry, chociaż właściwie już organizacja państwowa zaczęła się w momencie chrztu Polski. Dlaczego mówię o tym, że zaczęła się organizacja państwowa w momencie chrztu Polski? Drodzy Państwo, niezależnie od naszych dzisiaj spojrzeń na to, na jaką rolę Kościół odgrywa w naszej współczesności, to musimy zdać sobie sprawę, czy ktoś ma sympatie kościelne, czy przeciwne, to chrześcijaństwo i religia chrześcijańska w Europie, a więc i na świecie w owych czasach, była podstawą rozwoju cywilizacji. Prosta rzecz. Zanim nie pojawili się uczeni w piśmie i nie przywieźli swoich ksiąg, czyli mówimy o kapłanach i o Piśmie Świętym, na terenie dzisiejszej Polski nikt nie używał pisma. Nie było do niczego potrzebne. Nikt nie używał alfabetu. Jeżeli mamy zapisy z tamtych lat, to mamy od obcych, na przykład taki arabski podróżnik, który w IX wieku jeździł po Europie, przyjeżdżał tu oczywiście nie był podróżnikiem typu Tonego Halika, tylko przyjeżdżał w interesach, a więc po bursztyn najprawdopodobniej. Ibrahim ibn Jakub pisał na temat ziem, które się tutaj znajdowały, ale nie mówił o tym, że jesteśmy Polską, bo takiej organizacji państwowej nie było. Dopiero Kościół, który przyszedł na te tereny, wprowadził administrację. To znaczy, pamiętamy, że po zjeździe gnieźnieńskim założono 5 biskupstw. 5 biskupstw, a więc 5 diecezji. Każdy z biskupów chciał wiedzieć, miał obowiązek wiedzieć, dokąd sięga jego diecezja. A więc wytyczono granice diecezji, które razem dały kształt państwa, dokąd to państwo sięga, dokąd sięgają te diecezje. I dopiero na wzór, diecezje podzielono oczywiście na parafie i dekanaty. I dopiero na wzór tej administracji kościelnej zaczęła powstawać administracja cywilna. Stąd możemy z całą pewnością powiedzieć, że początki państwowości to jest chrzest, ale administracyjnie stanęliśmy formalnie wtedy, kiedy koronowany został nasz pierwszy król, czyli Bolesław Chrobry, a więc rok 1020. Mówiłem, jesteśmy w Pruszkowie, drodzy Państwo. Miód na serce. Także, kochani Państwo, i ta wspaniała historia naszego kraju i jej zabytki, które w niewielkim stopniu przetrwały, bo jak wiecie, leżymy w tak szczęśliwym lub też nieszczęśliwym miejscu na świecie, proszę popatrzeć, że ze wschodu na zachód, z północy na południe, jakie wojska nie szły, to wszystko szło przez
Polskę. I niewiele jest krajów, które tak boleśnie i tak dotkliwie odczuły wszelkie wojny światowe, wszelkie zawieruchy. Nie mówię tu tylko pierwsza, druga wojna światowa, ale wojna 30-letnia i wszystkie inne wcześniejsze. Zawsze my jesteśmy w każdym konflikcie w samym środku. I tych pamiątek nie zostało wiele, natomiast te, które są wspaniałe, są bardzo atrakcyjne dla odwiedzających i z roku na rok tych ludzi, którzy chcą Polskę obejrzeć, którzy chcą tutaj przyjechać, jest coraz więcej. Za rok 2018 Polskę odwiedziło ponad 17,5 miliona turystów z zagranicy. Dużo. Ale popatrzcie Państwo, jak pójdziemy w miejsca takie te wyeksponowane, folderowe, typu Rynek w Krakowie, czy też Stare Miasto w Warszawie, bardzo często słyszymy obcy język i to już nie tylko z tych najbliższych Niemcy, Rosjanie, ale słyszymy Hiszpanii, przyjeżdżają Francuzi, przede wszystkim w olbrzymiej ilości Azjaci. Te słynne wycieczki japońskie z aparatami, którzy fotografują wszystko, jest tych wycieczek coraz więcej. Nie wynika to z tego, że raptem przybyło nam zabytków, przybyło nam atrakcji, którymi jesteśmy w stanie zainteresować świat. Przybyło możliwości, infrastruktura, drodzy Państwo, samolotów coraz więcej, drogi coraz lepsze, a do tego internet, w którym ci ludzie gdzieś tam na świecie, klikając, szukając obiektów do zwiedzenia, znajdują również obiekty w naszym kraju. I to wszystko powoduje, że jesteśmy coraz bardziej atrakcyjnym krajem turystycznie, a to przenosi się również na nasze pieniążki. Bo proszę Państwa, przyjeżdża turysta X z Japonii i on gdzieś je, gdzieś śpi, coś kupuje. I ktoś może powiedzieć, no dobra, ale te pieniądze wydał w hotelu, wydał u taksówkarza, co ja mam do tego? Mam. Ponieważ ten właściciel taksówki za te pieniądze poszedł do sklepu, kupił chleb, kupił mięso czy też butelkę wódki. A ktoś, kto pracuje w sklepie, z tych pieniędzy dostał jakąś tam pensję. Także, kochani, są to naczynia połączone. Pieniądze wydane w danym kraju w jakiejś części pośrednio trafiają do każdego z nas. A jeżeli mówimy o tych pieniążkach, to za 2018 rok produkt krajowy brutto w naszym kraju wyniósł 614 miliardów dolarów. Dużo. Bardzo dużo. Drodzy Państwo, produkt krajowy na jednego mieszkańca w 2018 to było 16,7 tysiąca dolarów. Dużo? Dużo. Ale musimy pamiętać, że są w Europie kraje, gdzie to jest prawie 50 tysięcy. Także jeszcze, chociaż sami Państwo z własnego życia wiecie, że jeszcze na naszej pamięci szynkę jadło się na święta lub też przy wielkich okazjach. Dzisiaj idziemy do sklepu i nie wiemy, którą wziąć. Spowszedniało nam to wszystko. Pomarańcze, jak przywieźli na święta, to one pachniały w całej chałupie. Dzisiaj, kochani, są w cenie jabłek, a banany często nawet tańsze. Także, drodzy Państwo, świat nam się zmienia, żyjemy coraz lepiej. Taka jest nasza Polska. Popatrzmy sobie zatem na te najciekawsze rzeczy, które chciałem Państwu dzisiaj pokazać. Rzeczy, o których warto powiedzieć. Kochani, aż do roku 2008, kiedy w maju 2008 otworzono Burdż Kalifa, to najwyższą budowlą, jaką zbudował człowiek na świecie, był maszt w Konstantynowie. 646 metrów, zbudowany w 1974. Kiedy hen, nikt na świecie tak wysokich obiektów nie zbudował. To był wprawdzie maszt radiowy, maszt, który nie przetrwał do dzisiaj na skutek zaniedbań w 1991 roku. Pękła jedna z lin, które trzymały tą wielką konstrukcję i maszt się przewrócił. Szczęściem nikt nie zginął. Nie ma już tego masztu, który był zbudowany po to, żeby cały świat mógł słuchać polskiego radia. Ale przez długie, długie lata było to osiągnięcie polskich inżynierów, którego nikt na świecie nie pobił. I jest to też powód do dumy i powód do takiej satysfakcji, że no fajnie, no kochani, my mamy wiele różnych fajnych rzeczy, a mamy jakąś taką narodową cechę, że nie zawsze potrafimy
pójść do przodu z tą informacją. Jakoś tak skromnie te nasze sukcesy się przedstawiają w naszej opinii, bo nie potrafimy się nimi pochwalić. Więc ja na każdym kroku podkreślam, to co nasze dobre, to tym powinniśmy się chlubić. I ten marsz w Konstantynowie był właśnie takim wspaniałym osiągnięciem. 646 metrów. Zaraz zobaczymy, jak to wyglądało z góry. Budowano go za pomocą helikopterów, bo inaczej tego by się zrobić nie dało, co w tamtych latach było naprawdę rewolucyjne i było to osiągnięcie naprawdę na najwyższym światowym poziomie. No oczywiście musiało mieć to oprawę propagandową i miało taką. W 70-tych latach byliśmy krajem sukcesu. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale było takie expose premiera Jaroszewicza. 10. potęga świata byliśmy wtedy. On podawał na przykład, że produkcja zboża wzrosła o 17 milionów ton. Produkcja statków o 22%. Produkcja trzody chlewnej o ileś tam sztuk. Tak podawał te dane, że nikt się nie mógł w tym zorientować. Ale konkluzja była taka, że 10. potęga świata. Kochani, drżyjcie, narody, klękajcie. Tacy byliśmy. Więc ta oprawa propagandowa była nieodzowna w tamtych czasach, ale osiągnięcie niepodważalne. Tak wyglądała budowa. Używano ludzi, którzy byli alpinistami. Zobaczcie, z góry tam w tle widać szachownicę pól. Więc jak jesteśmy bardzo wysoko. No ale maszt niestety w 1991 roku w listopadzie runął, a został zbudowany w 1974. Skoro obejrzeliśmy sobie najwyższy obiekt, to zobaczmy teraz z kolei najdłuższy, czyli najszerszy, inaczej mówiąc. I czy państwo zgadujecie, gdzie jesteśmy? W Modlinie, tak, twierdza w Modlinie. Drodzy państwo, w latach 1832 do 1836 zbudowano ten budynek koszarowy, który zamyka twierdzę w Modlinie i ma długość, uwaga, 2283 metry. Najdłuższy budynek w Europie i bodaj gdzieś na świecie jest troszeczkę dłuższy jakiś budynek, ale tam to jest budynek gospodarczy, jakiś magazynowy. Natomiast w Europie bezsprzecznie na pewno najdłuższy, zbudowany, kochani państwo, w czasach carskich, po upadku powstania listopadowego. Wtedy zbudowano dwa wielkie obiekty, które miały Polaków straszyć. Twierdzę w Modlinie i Cytadelę Warszawską. Na twierdzę w Modlinie zużyto ponad, uwaga, 200 milionów cegieł. Nie wiem, czy państwo się orientujecie, jadąc w kierunku wschodnim od Warszawy, w kierunku Radzymina, po drodze mamy takie miejscowości jak Marki, Słupno, Zielonka. Tam zbudowano wtedy, na początku XIX wieku, dziesiątki cegielni. Po to, żeby produkowały cegły właśnie na potrzeby budowy twierdzy w Modlinie i Cytadeli Warszawskiej. Właścicielem tych wszystkich cegielni, a więc facetem, który sprzedał każdą jedną cegłę na te wielkie budowy, był Rosjanin, rosyjski przedsiębiorca, nazywał się Iwan Skwarcow. Nie muszę państwu opowiadać, jakie musiał zarobić na tym olbrzymie pieniądze. Był naprawdę milionerem, którego było stać na wszystko. Najlepszym przykładem jest dla nas to, że Skwarcow po zakończeniu budowy, przypominam, w 1836 zakończono budowę twierdzy, w 1838, dwa lata później, kupił sobie Pałac Saski. Ten, gdzie mamy dzisiaj, w którego ruinach mamy dzisiaj grób nieznanego żołnierza. I ten wizerunek Pałacu Saskiego, który mamy w pamięci oglądając stare filmy lub też fotografie, z wielką kolumnadą, oba skrzydła połączone wielką kolumnadą i rozbudowane właśnie przez Skwarcowa. On kupując pałac, kupił pałac zupełnie inny, znacznie skromniejszy, znacznie mniej majestatyczny. Ten monumentalny, wspaniały, wielki pałac to jest właśnie zasługa tego Skwarcowa, który miał tyle pieniędzy, że stać go było na wszystko. Tak jak mówiłem, zbudowano twierdzę w Modlinie i Cytadelę Warszawską właśnie
z pieniędzy z Kwarcowa. Były to budowle, które trwały równolegle, bo Cytadelę, przypominam, oddano do użytku w 1834 w maju na 18 urodziny carewicza Aleksandra. To taki prezent był. Oczywiście to, ten wątek można byłoby bardzo dużo rozwijać i ciekawe rzeczy opowiadać, ale następne obiekty czekają, więc nie będę Państwa absorbował. Natomiast ten budynek w twierdzy w Modlinie, tutaj mamy z perspektywy z wysokości, widzimy, że to jest zamknięty teren. Proszę Państwa, został zbudowany w ten sposób, że przewidywano, że w czasach pokoju będzie tam jednocześnie mogło mieszkać 20 tysięcy żołnierzy. Ale w czasie mobilizacji, czyli stanów nadzwyczajnych, mogło tam mieszkać nawet do 100 tysięcy żołnierzy. Olbrzymi obiekt i użytkowany przez naszą armię aż do roku 2000. Dzisiaj jest to w rękach prywatnych, armia się tego pozbyła i jest to przebudowywane na oczywiście mieszkania. Natomiast może widzicie Państwo po lewej stronie nad wodą jakiś taki budynek, jest tam, jest jakiś obiekt. To są ruiny spichlerza zbudowanego jeszcze w XVIII wieku i od czasów napoleońskich. Jest to ruina, która bardzo malowniczo wygląda z tego mostu, który widzicie Państwo w perspektywie. Jak się przejeżdża, to ta ruina wygląda bardzo pięknie, bardzo ciekawie i w takiej formie jako ruina już 200 lat stoi. Bardzo malowniczo to wszystko wygląda, ale nie jest to obiekt budowany równolegle z Cytadelą, z twierdzą w Modlinie. Jeszcze raz widzimy i to jest właśnie ten obiekt. Najdłuższy budynek w Europie. A skoro jest najdłuższy, czyli najszerszy, to pewnie jest i najwęższy. I to też jest u nas w Warszawie. Nazywa się to domem Kereta. Trudno to nazwać domem, bo szerokość całkowita 152 centymetry. 152 centymetry, tak. Keret, pisarz, artysta izraelski, żydowski, zbudował to w tym miejscu, dlatego że tutaj w czasie II wojny światowej, kiedy na tym terenie, bo jest to przychłodne i nie wiem, Państwo pewnie się domyślacie, widzieliście, kiedy było tutaj getto, tutaj mieszkali jego rodzice. I taki architekt, który się nazywa Szczęsny, zaprojektował mu w tym miejscu taki właśnie dom, który otwarto 12 listopada 2012 roku. Ma trzy kondygnacje, ma kuchnię, ma sypialnię, ma łazienkę. Zobaczmy, zajrzyjmy do środka. Tak to wygląda. 152 centymetry, czyli no, gdybym ja stanął, to pewnie od ściany do ściany. Ale oczywiście na dole widzimy tutaj jakaś pościel, więc jest sypialnia. Oczywiście on tam nie mieszka na co dzień, ale jest to raczej taka troszeczkę taka ciekawostka artystyczna, tak? I jest to taki performance. Natomiast gdyby się uparł, to można tam, bo wszystko w tym domu jest, wszystko funkcjonuje. Jak się wchodzi? Wchodzi się od dołu schodami. Przez podłogę się wchodzi. Taka ciekawostka, mamy najszerszy, mamy najwęższy, a najstarsza budowla, ktoś może rozpoznaje ten obiekt? Nie. Nie. Kochani Państwo, jesteśmy w Cieszynie. Cieszyn, rotunda świętego Mikołaja w Cieszynie. Najstarsza według historyków architektury budowla, która przetrwała do naszych czasów. I tutaj jest spór, czy jedni datują ją na początek wieku XI, czyli rok 1000 coś tam, a drudzy na początek wieku XII, czyli 1100. Jakby nie patrzył, jest to blisko tysiącletnia budowla, która, proszę Państwa, ma 13 metrów wysokości, mury o grubości ponad 2 metry. Drodzy Państwo, oczywiście jesteśmy tu, widzimy styl romański. Styl romański, czyli ten pierwszy trwały. Wcześniej budowano na naszych terenach, oczywiście budowano obiekty drewniane, które nie przetrwały. Natomiast styl romański w bardzo niewielu obiektach jest do obejrzenia, ponieważ no,
historia wojny. Czym dalej od dnia dzisiejszego, tym tych obiektów jest mniej. Natomiast ten się zachował i proszę zwrócić uwagę na to, że bardzo niewielkie okna w stosunku do powierzchni budynku. Kochani Państwo, styl romański, czyli styl budowy kamiennych, bo to był pierwszy budulec, wynika to z tego, że miał dwa rodzaje przeznaczenia dla tych obiektów. Pierwsze, oczywiście, główne to był obiekt sakralny, ale na wypadek zagrożenia był to najczęściej jedyny trwały obiekt, murowany obiekt w danym miejscu, a więc spełniał również rolę militarną. Był miejscem, gdzie mieszkańcy mogli się schronić, z którego mogli się bronić. Stąd te maleńkie okna w stylu romańskim, zazwyczaj rozchylone na zewnątrz, po to, żeby ten w środku, będący w ukryciu, miał jak najszersze pole ostrzału. Sam miał małe, wąskie okienko, ale okno rozchylone na zewnątrz, więc z tego łuku mógł strzelać nieomalże 180 stopni. Oczywiście przez budowniczych z tamtych lat ta budowla na owe czasy była bardzo duża. Bo kamień, drodzy Państwo, jest bardzo ciężki. Zresztą wszyscy wiecie, nieraz podnosiliśmy kamień mały, duży, więc zdajemy sobie sprawę, że czym większy, tym cięższy, ale do budowy takich nie używano maleńkich kamyków, tylko dużych. Kochani Państwo, żeby zbudować coś takiego, co ma 13 metrów, trzeba było dać ścianę ponad 2 metry szerokości, bo nacisk spowodowałby, że to by się nie utrzymało. Żeby budować wyżej, ściany musiałyby być 5-metrowe. Nie dałoby się tego zrobić. I wszyscy architekci wtedy, oczywiście nikt nie używał określenia architekci, ale mistrzowie budowniczy, oczywiście chcieliby budować jak najwyżej, chcieliby budować bardziej. To jest taka naturalna nasza potrzeba, że bardziej chcemy jeszcze czegoś, czego nie możemy, to jeszcze bardziej chcemy. I w momencie, kiedy pojawiła się cegła, która jest ciężka, ale w stosunku do kamienia jest materiałem bardzo lekkim. Oni dostali możliwość wystrzelenia wreszcie. Wreszcie można było stawiać budowle, które są wysokie, bo cegła jest na tyle lekka, że nie wymagało to kilkumetrowych ścian. I oczywiście wtedy skończył się czas, kiedy budowano budowle romańskie, a zaczęły się strzeliste, wysokie, wspaniałe budowle gotyckie z długimi otworami. Wreszcie nie malutkie, ciasne okna przytłaczające, a strzeliste hen do nieba. I zawsze pamiętamy, że otwory zwieńczone jak rączki do modlitwy. I cegła to jest charakterystyczna cecha gotyku. No a potem oczywiście renesans, potem barok. I w tych stylach, proszę Państwa, również przebudowywano tą świątynię. Ta świątynia była przez wieki, no bo oczywiście każdy chce iść z postępem, tak jak moda jest w ubraniach i panie co roku właściwie najchętniej zmieniałyby garderobę, bo to co z tego, że czwarta szafa się nie domyka, kiedy nie ma co na siebie włożyć. Więc to samo, proszę Państwa, w architekturze przez wieki przychodziły nowe mody, nowe style i tą świątynię przebudowywano. Dzisiejsza forma gotycka została przywrócona po remoncie w 1955 roku i mamy tu naturalny, taki surowy styl romański. Wcześniej od 1838 był tam wewnątrz klasycyzm, a wcześniej oczywiście barok, bo barok był najbardziej takim nośnym. Proszę Państwa, tu pozwolę sobie na małą dygresję. Dlaczego ten barok, którego wszędzie jest na najliczniej zachowany, jeśli chodzi o obiekty sakralne, obiekty architektoniczne? Kochani Państwo, wiemy, że po stylu romańskim był gotyk, po gotyku był renesans i ten renesans przyniósł, proszę Państwa, taki porządek, taki ład, taką stabilizację, jakbyśmy powiedzieli. Obiekty, które wtedy budowano, były wzorowane na antycznym budownictwie greckim.
proste ściany, gładkie, bez natłoku, ozdób ani bez żadnych zawijasów, co najwyżej jakiś trójkątny portyk, jakiś niewielki gzyms i to było wszystko, co wtedy proponowano. Dlaczego? Wynikało to, proszę Państwa, z tego, że w okresie renesansu ludzie zaczęli troszeczkę inaczej pojmować stosunek swój do Boga, Boga do wiernych. No to jest czas, kiedy, proszę Państwa, w 1517, jak wiemy, Marcin Luther, w 1536 w Bazylei, potem wprowadzili nowe nurty w chrześcijaństwie, które my dzisiaj określamy nurtami protestanckimi. Ale dlaczego tak się stało? Drodzy Państwo, w tym renesansie, także przyjaznym, także eksponującym człowieczeństwo i walory naszych potrzeb emocjonalnych również, które zaczęto dostrzegać, ten renesans w religii uświadomił wiernym, że my jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo. Tak mówi Pismo. A więc skoro my mamy potrzebę radości, śpiewania, tańczenia, seksu, akceptacji bliźniego, to widocznie jest to wolą Bożą. To, co było w średniowieczu tępione, bo średniowiecze narzucało nam styl bardzo purytański. Tutaj masz być malutki, tu masz być szary, tu masz się umartwiać, bo po tamtej stronie czekają na ciebie wspaniałości raju. No, u nas nie było to tak dosłownie jak w islamie, który, jak wiecie, też jest religią monoteistyczną i tam w islamie u nich w raju to nawet churysy na panów czekają. Tam jest dokładnie powiedziane, co na ciebie czeka. U nas było to troszeczkę enigmatyczne, ale wspaniałości na ciebie czekają. I ten renesans powiedział nam, że żyj już teraz tutaj, ciesz się już tutaj tym życiem, bo tak chciał Pan. Pan stworzył cię na wzór i podobieństwo, a więc chciał, żebyś się tu cieszył. Najlepszym przykładem takiej postawy wobec religii z tamtych lat, proszę Państwa, jest katedra na Wawelu. Byliście zapewne nieraz i na pewno zwrócili Państwo uwagę na króla Władysława Jagiełłę. Największy monarcha owych czasów w Europie. Leży pobożnie, rączki złożone, jak przestraszony przy pierwszej komunii, na baczność wyprostowany. Widać w nim trwogę przed mocą boską, przed sądem ostatecznym, który go oczekuje. Obok ze ścianą król Władysław Łokietek. To samo. Nabożnie przestraszone rączki złożone, mina rzadka. Ale tuż obok kaplica Zygmuntowska, czyli czas renesansu, gdzie leży Zygmunt Stary i jego syn Zygmunt August. Kochani Państwo, podparty pod główkę, nóżka ugięta, luzik, relaks, brakuje tylko patery z owocami, jakichś bachantek, które by wino polewały. Tak pojmowano, Bóg jest miłością, Bóg mnie kocha, Bóg chce, żebym był szczęśliwy. A więc skoro jest mnie kocha, skoro chce, żebym był szczęśliwy, to nie może chcieć dla mnie źle. I w związku z tym ludzie zaczęli zwracać się do tego kochającego ich ojca. Coraz mniejszą rolę w pośrednictwie między wiernym a Bogiem zaczęli odgrywać w mentalności ówczesnych ludzi kapłani, co bardzo było negatywnie wpłynęło na organizację Kościoła. Zaczęli się rozłazić Luter, Kalwin i tak dalej. Trzeba było to towarzystwo jakoś znowu do szeregu postawić, żeby oni czuli trwogę Bożą. A nie tylko patrzyli, że o, dobry wujek, wszystko mi wybaczy, bo mnie kocha. W Rzymie powołano zakon jezuitów. Święty Loyola, na pewno Państwo słyszeli. Kochani, i on zbudował pierwszy kościół, ci jezuici zbudowali pierwszy kościół pod wezwaniem Il Gesù, gdzie wprowadzono styl, który my dzisiaj nazywamy barokiem. Bogactwo, ornamentyka, mnóstwo złoceń, nie ma wolnych miejsc na ścianach. Po co? Kochani Państwo, po to, żeby ci rozpasani, tacy wyluzowani chrześcijanie, wchodząc do tej świątyni, poczuli ogrom, poczuli bogactwo, poczuli wielkość, wspaniałość Bożą, przy której czuli się mali, przestraszeni, przy której czuli się
nikczemnie mali, żeby poczuć właśnie ten dystans, tą moc, tą wielkość. I tak powstał barok, którego również moglibyśmy się doszukać, gdybyśmy byli 200 lat temu w Cieszynie, to w tej świątyni byłby. Ale przypominam, że w 1955 oczyszczono z naleciałości historycznych i no, tu mamy jeszcze fotografię zewnętrzną z XIX wieku, natomiast dzisiaj jest już tam surowy, trudno powiedzieć oryginalny, ale styl romański taki, jaki był w tej świątyni, kiedy ją budowano. Czyli mamy tutaj najstarszą. A teraz popatrzmy. Największe centrum handlowe, proszę Państwa, w Europie, to nie jest gdzieś tam na świecie za Odrą, tylko u nas w Łodzi. Znacie Państwo to miejsce. Myślę, że Panie tam niejedne pieniążki zostawimy, więc nie będziemy już może tego rozstrzygać. Kochani Państwo, w 2008 roku otwarto centrum handlowe Manufaktura, które budowano, adoptowano dawne fabryki Izaaka Poznańskiego przez 4 lata. Było to z inicjatywy obywatela Szwajcarii polskiego pochodzenia, nazywa się Cyprian Kosiński. On wpadł na pomysł, żeby tę fabrykę, która splajtowała, a działała bardzo długo, bo oglądaliście na pewno Ziemię Obiecaną. Przecież te sceny w Ziemi Obiecanej, które kręcono współcześnie, nie robiono ich gdzieś tam, nie adoptowano, nie budowano sztucznej fabryki, tylko właśnie w tej fabryce Poznańskiego. Ona działała bardzo długo. Ona gdzieś do połowy lat 80. czy nawet 90. jeszcze funkcjonowała. Kochani Państwo, jeżeli ktoś był w fabryce, w takiej przędzalni, to jedna rzecz. Dwie rzeczy, które są tam dla człowieka nie do wytrzymania. Pył i hałas tak straszliwy, że żeby powiedzieć koledze dzień dobry, to trzeba mu krzyczeć w ucho. Coś niemożliwego. Ci ludzie dziesiątkami godzin tam pracowali. W każdym razie z pieniędzy, które wyłożył dom bankowy Rothschilda, to było 270 milionów euro, przez 4 lata zaadoptowano tą fabrykę Izaaka Poznańskiego, a Poznański, proszę Państwa, był największym fabrykantem łódzkim. Budował fabrykę i pałac, który jest obok, ten największy łódzki pałac, który przetrwał w latach 1871-1900, a więc prawie 30 lat. Budował wielką fabrykę i swój dom tuż obok, praktycznie całą dobę miał oko na to, co się tam dzieje. Był to facet, który zaczynał i się dorabiał i wiedział wszystko o tej fabryce. Zanim zbudował tą fabrykę, miał kilka mniejszych na terenie Łodzi. Natomiast po zbudowaniu tej fabryki była to największa fabryka włókiennicza. No i drodzy Państwo, w momencie, kiedy zmieniła się sytuacja ekonomiczna w naszym kraju po zmianach politycznych z 1989 roku, no ta fabryka nie wytrzymała i taki moloch miał zbyt duże koszty i z mało konkurencyjną produkcję w stosunku do tego, co napływało do nas. Tak jest, z Chin. No i musieli splajtować. W związku z tym obiekt stał przez jakiś czas pusty, aż ten Cyprian Kosiński wpadł na taki pomysł, żeby przebudować go na olbrzymi obiekt handlowy. Zresztą są tam restauracje, jest tam też wspaniały nowoczesny hotel. Kochani Państwo, 27 hektarów całość. Tak, ponad 50 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowej. Jest to olbrzymi, wspaniały obiekt i jest to największe centrum handlowe w Europie. I można byłoby jeszcze wiele ciekawych rzeczy o tym mówić, ale następne obiekty czekają, które też chciałbym Państwu pokazać. Tutaj jeszcze raz mamy widok tej fabryki. Kochani Państwo, ci z Was, którzy tam byli, to wiedzą, że po drugiej stronie ulicy, naprzeciwko fabryki, jest całe osiedle fabryczne, tak zwane Księżopole. Ówcześni fabrykanci, drodzy Państwo, w momencie, kiedy zatrudniali Cię w fabryce i miałeś już tam stabilną pozycję, nie byłeś jakimś sezonowym, to dostawałeś mieszkanie. Oni owszem, 12 godzin pracy, za marne pieniądze, bardzo ciężkiej, ale dostawali też
I jakbyśmy dzisiaj powiedzieli cały socjal. Mieszkanie, ich dzieci miały na tym terenie szkołę, na terenie tego osiedla był kościół, chociaż fabrykant wyznania mojżeszowego, ale wiedział, że pracownicy chrześcijanie, katolicy, więc im zbudował kościół. Były tam też sklepy. Czy to wynikało z altruizmu i serdecznego traktowania pracowników przez tego fabrykanta? Nie do końca. Proszę Państwa, ponieważ ci, którzy u niego mieszkali, byli mu winni za mieszkanie. Ci, którzy u niego pracowali, korzystali z jego sklepów. Zabrakło pieniążków, to brali na zeszyt. Co potem i to komorne, i za ten zeszyt odliczali im przy pensji. Więc co by nie zrobili, to gdzie by nie wydali jakich pieniędzy, to te pieniądze trafiały do niego. On im z jedną ręką dawał, drugą ręką. Wspaniały interes. A wydawać by się mogło, że zbudował osiedle, bo taki troskliwy i szkoły, i kościół, i tak dalej. To było wszystko bardzo mądrze przemyślane. Drodzy Państwo, ale biegnijmy dalej. Tu mamy widok na całe centrum, właściwie nie na całe, bo jeszcze magazyny, przędzalnice, tam gdzie autokarowe, gdzie parking autokarów, to są jeszcze poza tym zdjęciem, jest to naprawdę olbrzymi teren. A teraz ciekawostka. Największe rondo drogowe i to na świecie. Kochani Państwo, jest w Polsce. Czy ktoś może wie, gdzie to jest? Słucham? No, proszę bardzo, jestem w Pruszkowie. Kochani Państwo, maleńka miejscowość pod Białymstokiem, pod Kurszynianami. Tam Kurszyniany może łatwiej Państwu skojarzyć, bo ze względu na obecność Tatarów, na jeden z dwóch meczetów, który oglądamy. Krynki, 2,5 tysiąca mieszkańców, maleńka miejscowość, a jest tam największe rondo, do którego zbiega, policzmy, ile ulic? Dwanaście ulic. My widujemy rondak tutaj u nas w Pruszkowie lub w innych miejscach, gdzie na środku jakiś kwiaty, jakiś klombik. Proszę Państwa, to rondo ma 5 hektarów. W tym kółku jest park z alejkami, z ławkami i taka maleńka miejscowość, a ma takie osiągnięcie, właściwie nie mają już nic więcej, do czym mogliby się pochwalić. Tam przy tym rondzie jest jeszcze stara synagoga, oczywiście dzisiaj niewykorzystywana jako dom modlitewny, ale budynek starej synagogi został i to rondo w Krynkach jest największym skarbem tej miejscowości. Chwalą się gdzie mogą. Jest to, tak jak mówię, 2,5 tysiąca mieszkańców, przez to rondo wszystkie wycieczki, które jadą obejrzeć polskich Tatarów w Kruszynianach, chcą wejść do meczetu, chcą pójść na Mizar, czyli na cmentarz tatarski, to muszą przez to rondo przejechać. Tak to wygląda już na wjeździe. To jest jadąc właśnie z Sokółki w kierunku Kruszynian. Sokółka też Państwu na pewno znana, a to na inny raz, już nie będę o niej opowiadał. I to jest ta synagoga, która tam sobie stoi. Jesteśmy wewnątrz ronda. Tak wygląda ten park. Czyli jest to naprawdę bardzo duże. No a skoro przy tych no to teraz jeszcze mamy jedno osiągnięcie. Najdłuższy rynek w Europie, czyli... No ja tu już tylko będę pykał w ten komputer, sami wszystko wiecie. Tak, oczywiście, 400 metrów długości, proszę Państwa. Proszę zwrócić uwagę, nawierzchnia brukowana. Nie dlatego, że magistratu nie stać na położenie asfaltu, tylko dlatego, że jest to zabytek. Jest to rzecz, którą Pułtusk się chwali, którą może zaimponować innym krajom, miastom w Europie, które mogą mu tylko zazdrościć takiej wspaniałej atrakcji. 400 metrów. Na środku stoi ratusz z 30-metrową wieżą, widzimy to. Kto ma zdrowe nóżki i mocne płuca i chce mu się, to można tam się wdrapać na górę. Na górze jest taras widokowy i popatrzeć na okolice. Z jednej strony rynek zamknięty jest dawnym pałacem biskupim, który w 80-tych latach przebudowano na
Tak jest, Dom Polonii. Dzisiaj, wtedy to było takie, jest taki pod patronatem Ministerstwa Kultury. Chciano zrobić taki matecznik dla polonusów odwiedzających nasz kraj. Dzisiaj jest to w rękach prywatnych i jest, można sobie tam co najwyżej zrobić wesele albo jakąś inną uroczystość rodzinną. Natomiast już tej takiej działalności misyjnej to tam już nie znajdziemy. Czyli z jednej strony Dom Polonii, dawny pałac biskupi, z drugiej strony bazylika w Pułtusku zamykająca drugą część rynku. Tak wygląda rzut z góry i na środku widzimy ten ratusz z wieżą. Tutaj na dole taka stercząca wieża, którą Państwo dostrzegacie, to jest właśnie dzwonnica bazyliki. No i jeszcze raz w kierunku bazyliki widok. A to jest wejście do Domu Polonii, do dawnego Pałacu Biskupiego. Tutaj na wysokości ratusza, patrząc od naszej strony po prawo, za tymi drzewami, na jednym z budynków jest tablica, że w roku 1806 przez kilka dni mieszkał w tej kamienicy sam cesarz Francuzów, Napoleon Bonaparte. A na budynku obok, na ścianie jest taka duża płaskorzeźba, gdzie są jakieś nuty, jakaś gitara. I jest to informacja, że w 1942 roku w tym domu urodził się Krzysztof Klęczon. Kojarzymy? No, jasne. 10 w skali Beauforta. I wiele innych wspaniałych rzeczy, no niestety zginął tragicznie w wypadku drogowym w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze raz tu mamy bazylikę. A co mamy najdłuższe molo na świecie? Sopot, oczywiście. 511,5 metra molo imienia Jana Pawła II. Drodzy Państwo, tak długie molo jest od roku 1928. Wtedy osiągnęło tą długość, jaką ma dzisiaj. Oczywiście sukcesywnie wymieniane elementy drewniane, bo jak wiemy, molo jest na drewnianych słupach, więc co trochę wymieniana podłoga, wymieniane są słupy nośne. Ale początek mola to jest znacznie wcześniej, bo już w roku 1828 zbudowano pierwsze molo w Sopocie. Miało wtedy co prawda ledwo 31 metrów długości, ale rozbudowywano je, rozbudowywano przez wieki, co trochę dokładano i dzisiaj ma 511,5 metra, z czego blisko 460 metrów w wodzie. W latach 90. rozbudowano molo o tak zwaną marinę, czyli zbudowano port jachtowy na końcu, gdzie mogą przypłynąć turyści, którzy podróżują jachtami lub też miejscowi ludzie, którzy pływają, lubią takie wycieczki morskie i tam można zacumować łódź, od razu wejść na molo i przespacerować główną atrakcją Sopotu, czyli Pomolo, a potem najsłynniejszy deptak, czyli Monciak, oczywiście, bohaterów Monte Cassino ze słynnym pijanym domem. To wszystko Państwo wiecie, bo jest to miejsce dość popularne. Tutaj na zdjęciu widzimy jeszcze po prawej słynny hotel Grand, tak, przez długie, długie dziesięciolecia PRL-u najbardziej luksusowy i taki pachnący aromatem zachodu, taki troszeczkę z tamtej bajki i obiekt westchnień. Kuracjuszy, którzy na FWP przyjeżdżali, leżeli na plaży, na ten hotel mogli tylko popatrzeć. Także mamy najdłuższe molo. I tutaj jeszcze raz widok i właśnie widać po prawej tą marinę, ten port jachtowy. Na końcu mola cumują statki, można stamtąd popłynąć do Gdyni, można stamtąd popłynąć na Hel. Jest to bardzo ciekawy obiekt i niestety, proszę Państwa, w sezonie letnim płatny. Kto chce wejść na molo, musi zapłacić. Od października do marca można wejść za darmo, a potem trzeba płacić. I jeszcze raz widok. Na takich słupach drewnianych, co ileś lat trzeba to oczywiście wymieniać, więc sukcesywnie dbają o to, żeby, ponieważ na molo zazwyczaj jest dużo ludzi. Proszę Państwa, w zeszłym roku w sezonie letnim, czyli w tym płatnym, bilety kupiło na molo około 3,5 miliona ludzi.
Oprócz tego jeszcze są tacy, co wchodzą bez biletów i na czarno, wiadomo, Polak potrafi. Więc jest tam zawsze bardzo dużo ludzi. W związku z tym on musi być w doskonałym stanie technicznym. Zarówno słupy, jak i podłoga są sukcesywnie wymieniane i proszę się nie obawiać, możemy po tym spokojnie i śmiało spacerować. Najwyższa drewniana budowla. Nie tylko w Polsce, ale na świecie. Jak Państwo myślicie, co my widzimy, gdzie to jest? Maszt nadawczy radiostacji w Gliwicach. 111 metrów wysokości. Zbudowany w 1930, w latach 36-38. Kochani Państwo, 111 metrów z drewna modrzewiowego i do dzisiaj oczywiście remontowany, wymieniane poszczególne elementy, ale nadal tylko z takich bali modrzewiowych. Tylko w ten sposób nam się ta radiostacja gliwicka kojarzy przede wszystkim, drodzy Państwo, ze słynną prowokacją gliwicką, kiedy to 31 sierpnia 1939 roku Niemcy przebrali swoich tam więźniów kryminalnych w polskie mundury i po prostu ich tam zastrzelili pod tą wieżą, całemu światu pokazując, że polscy żołnierze napadli na niemiecką radiostację w Gliwicach. Oczywiście to było grubymi nićmi szyte i nikt myślący w to nie uwierzył. Niemniej jednak był to jeden z pretekstów, których Hitler użył do tego, żeby usprawiedliwić swoją napaść na nasz kraj. Radiostacja, proszę Państwa, funkcjonuje do dzisiaj. Nadajnik na wieży w na maszcie w Gliwicach w okresie PRL-u był jednym z najważniejszych nadajników w naszym kraju. A to nie dlatego, że nadawał program pierwszy, tylko dlatego, że na tej maszcie był nadajnik, który nadawał na tej samej częstotliwości, co Wolna Europa i ją zakłócał. Był to główny nadajnik zakłócający odbiór z Radia Wolna Europa. Dlatego był taki ważny i być może dlatego tak dbano o ten maszt i dzięki temu przetrwał do dzisiaj. Dzisiaj jest raczej atrakcją turystyczną. Proszę Państwa, są tam cztery tarasy widokowe, na które można się wdrapać, ale windy nie ma. Trzeba po schodkach na samą górę, na najwyższy taras, to jest ponad 360 stopni drabiny. Po drabinie się wchodzi. Pierwszy taras jest na 40 metrach, potem na 55, na 80, a na 111, tam na górze, taras jest niewielki, ale jest tam stół i cztery krzesła. Bo ci, co to konserwują, jak już się tam wdrapią, to siadają i piją piwo. Na trzeźwo wejść na taką wysokość. Kochani Państwo, to jest drewno. Jak jest wiatr, albo jak się tam wejdzie, to czuje się, że to chodzi, to mało, to skrzypi, to trzeszczy, no zaraz się zawali. Także kochani, trzeba mieć naprawdę mocne lwie serce w piersiach, żeby się tam wdrapać. I całość skręcona jest specjalnymi mosiężnymi śrubami. Tylko mosiężnymi, żeby nie rdzewiało, bo stalowe by zardzewiały, zardzewiałaby śruba, zacząłby gnić drewno. Mosiężne nie rdzewiają, 16 100 śrub. Także drodzy Państwo, popatrzmy sobie, jak to wygląda z bliska. To wszystko jest z drewna. Najwyższa drewniana budowla na świecie. I tylko drewno modrzewiowe. W nocy wygląda wspaniale, pięknie. Najdłuższy bunkier. Czy ktoś wie gdzie? Miejscowość Konewka koło Spały. 395 metrów długości. 15 metrów szerokości, 9 metrów wysokości. Mury grube, żelbetowe, czyli z betonu i stali na blisko 2 metry. Bunkier, który przygotowano, budowano go od kwietnia do października 1940 roku. Przygotowano na to, żeby wjeżdżał do niego cały pociąg. Pociąg, którym podróżował Adolf Hitler w założeniach. A tak naprawdę, kochani Państwo, to Hitler nawet o tym nie wiedział i go to specjalnie nie interesowało. Nigdy tam nie przyjechał. Drugi podobny, tylko 50 metrów krótszy, jest też w Łódzkim w miejscowości Jeleń. Natomiast przy tym bunkrze on ma główny ten tunel na pociąg, ma dwa boczne takie
jak gdyby perony gospodarcze. Oczywiście na terenie, w lesie zbudowano cały szereg innych obiektów, hotelowy, jakąś wentylatornię, jakąś elektrownię, różne rzeczy, które by powodowały, że cały ten obiekt mógł funkcjonować. Kochani, najbardziej zainteresowany tym bunkrem był Hermann Göring, dowódca lotnictwa niemieckiego, który był zapalonym myśliwym, który przed II wojną światową przyjeżdżał na polowania do Polski, do Białowieży, czy też tutaj do Spały, gdzie osobiście gościł go wtedy nasz prezydent Ignacy Mościcki. Proszę Państwa, ta Spała od zawsze słynęła, tam są olbrzymie kompleksy leśne i to od zawsze słynęło ze wspaniałych polowań. Tam przecież swój pałac myśliwski miał również car Rosji. I ten pałac po uzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 zajmował i użytkował nasz prezydent, zarówno prezydent Stanisław Wojciechowski, jak i zwłaszcza później prezydent Mościcki, który był zapalonym myśliwym, z wielką radością lubił jeździć do Spały. Najlepszy fragment drogi w naszym kraju to był Warszawa-Spała, bo prezydent tamtędy jeździł do Spały. Kochani Państwo, pałac do dzisiaj nie przetrwał, zostały tam tylko ledwo fundamenty z niego, ale możemy się domyśleć, jak to wyglądało, ponieważ są plansze, można sobie to wszystko wyobrazić. Natomiast ten bunkier, proszę Państwa, nigdy, tak jak mówię, nie przyjechał tam Hitler i to raczej były naciski ze strony Göringa, żeby ten obiekt zbudować. Proszę Państwa, tak jak w naszym kraju wiele rzeczy, ten obiekt również bezpośrednio po wojnie nadzorowany przez armię, potem porzucony, był w gestii i nadal jest w gestii Lasów Państwowych, które się nim w ogóle nie interesowały. Miejscowa ludność, zwłaszcza w latach 90. rozkradła wszystko, co się tam dało rozkraść. Mam tu na myśli różnego rodzaju elementy stalowe. Przyjeżdżały ciężarówki z palnikami, wycinali wszystko, co się dało. Nikt się tym nie interesował. Dopiero od roku 2006 pan Szymański wziął to w dzierżawę od Lasów Państwowych i dzisiaj jest to taki obiekt turystyczny, muzealny. Bardzo ciekawy, wiele naprawdę fajnych rzeczy tam można zobaczyć. Warto się tam wybrać. W październiku są tam zloty pojazdów militarnych i takie militarne pikniki. Miejsce bardzo ciekawe, chociażby z tego względu, że ta Konewka, drodzy Państwo, co jest tam 3 kilometry od Spały. I Konewka jeszcze z drugiego powodu, dzisiaj niestety już nie do obejrzenia, ale tylko do przejścia się po terenie, było to miejsce, gdzie miał swoją rezydencję pierwszy sekretarz partii Edward Gierek. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak Gierek upadł, to pokazywali w telewizji, że miał holenderską porcelanę, że żył w takim przepychu. To właśnie nakręcano w Konewce. To była jego jedyna taka rezydencja, gdzie on się czuł u siebie. I teraz, drodzy Państwo, skończyła się epoka Gierka. Wspaniała wielka willa ze 25 pokoi, basen w piwnicy, kilka kondygnacji, do tego obiekty hotelowe, gastronomiczne, garaże, wszystko to otoczone w lesie wysokim murem, wielki obiekt na kilkudziesięciu hektarach. Po epoce Gierka ten obiekt od gminy dzierżawił przez kilka lat LOT, linie lotnicze, i tam miały jakieś swoje centra, gdzie urządzali konferencje, jakieś szkolenia i tak dalej. Potem, ponieważ LOT zaczął mieć kłopoty finansowe, tak jak cała gospodarka, musiał przejść transformację, zrezygnowali z tego. Co zrobiła gmina, która odpowiadała za ten teren? Nic. Całość, dzisiaj nawet nie znajdziecie jednego budynku. Całość została rozgrabiona. Ja pamiętam, kiedy jeździłem, kiedy to wyglądało, jeszcze kafelki były na i okna, i kafelki, i pełny dach, i wszystko to wyglądało jeszcze do uratowania. Do tego stopnia, że wszystkie budynki rozebrano do cegły. Mało tego, w lesie były oczywiście alejki i latarnie. Tu nawet przewody od latarni do latarni wykopano z ziemi. Wszystko. Przy pełnej aprobacie i bezczynności władz lokalnych. To chyba tylko u nas takie rzeczy. Coś strasznego. Niemniej jednak ten bunkier jest najdłuższy. Tak wygląda z zewnątrz. Wjeżdżały tam pociągi. Tak to jest z góry, tak to wyglądało. Dzisiaj oczywiście tych torów już nie ma. Tory zostały rozebrane i wszystko, co tam się dało zabrać, to już nie do odzyskania. Niezwykły most. Jesteśmy w...
Stańczykach, oczywiście, w Stańczykach koło Gołdapi. Proszę Państwa, w latach, na początku wieku XX, w latach 1918-27 zbudowano dwa olbrzymie wiadukty. Mają 108 nad rzeczką, która się nazywa Bełżyca. Sprawdzę. Jesteśmy w szkole, więc nie wolno nic powiedzieć, co by nie było prawdą. Błędzianka. Nie Bełżyca, a Błędzianka. Proszę Państwa, 185 metrów długości, 36,5 metra wysokości. Dzisiaj są to obiekty zabytkowe, będące w gestii konserwatora zabytków, natomiast nigdy nie ukończone. Biegła tędy linia kolejowa, ale tylko tory położono na jednym z tych wiaduktów, na drugim już nie. I ten pociąg jeździł właściwie niezbyt długo, bo w latach 1927-45 po jednym z tych wiaduktów, które bardzo nam przypominają w architekturze wizualnie akwedukty, stąd często się mówi akwedukty na te wiadukty w Stańczykach. Pociąg jeździł

proszę spojrzeć. Naprawdę jest to monumentalna budowla. No to teraz popatrzmy sobie na dzieła natury, które są w naszym kraju godne uwagi. Proszę Państwa, koło Wągrowca w Wielkopolsce krzyżują się dwie rzeki. Jedna się nazywa Wełna, a druga Nielba. I co by było w tym dziwnego? No może niewiele, gdyby nie to, że te rzeki krzyżują się pod kątem prostym, nie mieszając swoich wód. Nielba przepływa górą, Wełna dołem. Puszczali farbę, więc wiemy. I jest to ewenement w naszym kraju jedyny, w świecie pewnie niewiele takich miejsc jest. No oczywiście rzeczki, jak widzimy, nieduże, ale jest to coś oryginalnego, coś, czego nigdzie nie spotkamy. Przypominam, dwie rzeki się krzyżują pod kątem prostym, nie mieszając ze sobą wód. Czyli jedna przepływa dołem, druga górą i do dzisiaj ichtiolodzy się zachodzą w głowę, co robią ryby. Czy wiedzą, że trzeba dołem, a nie górą, jeżeli płyną w danym kierunku. No i była też propozycja założenia sygnalizacji świetlnej dla nich, ale na razie jeszcze nie. Także kochani, taka ciekawostka koło Wągrowca w Wielkopolsce. No i kaczki oczywiście też pływają z jednej, najpierw jedna, potem się zmienia kierunek, płyną drugie tutaj, także ta sygnalizacja świetna byłaby tam coraz bardziej nieodzowna, ale jeszcze póki co na razie nie ma. Tak to wygląda. Nieduże, malutkie rzeczki, ale ewenement przyrodniczy. Jedyna w Europie pustynia, gdzie mamy lotne piaski, gdzie mamy, proszę Państwa, zjawisko Fata Morgany. Czyli widzimy rzeczy, których nie ma, rzeczy, które chcielibyśmy widzieć, rzeczy, których podpowiada nam nasza podświadomość. To jest taki ten słynny obraz, że ten wędrowca na pustyni na ostatnich nogach widzi raptem kiosk z zimną Coca-Colą. Biegnie do niego, ale nigdy nie dobiegnie, bo ten kiosk mu się zawsze, tak jak horyzont, iluzoryczna linia oddalająca się w miarę zbliżania. Tak to wygląda. Pustynia Błędowska, drodzy Państwo, na granicy Małopolski i Śląska, 10 km długości, 4 km szerokości. Jedyne, tak jak mówię, taki wielki obszar pustynny w Europie. Bardzo ciekawe miejsce również, no w tej chwili pustynia jest chroniona i od paru lat trwa ratowanie pustyni. Co można ratować na pustyni? Kochani Państwo, pustynia przede wszystkim była użytkowana przez dziesięciolecia przez wojsko. Zaczęło się od tego, że Niemcy, słynny korpus, Afryka Korps generała Rommela, przed wyprawą do Afryki ćwiczyły właśnie na tej pustyni. Pobudowali nawet obiekty takie militarne do ćwiczeń, co po II wojnie światowej było wykorzystywane również przez naszą armię i nie tylko naszą. Armię Układu Warszawskiego tam ćwiczyły. W rezultacie tych działań pustynia zaczęła zarastać. Zaczęła tracić swój charakter pustyni z lotnymi piaskami. Dzisiaj pustynia jest pod ochroną. Wygląda tak, jak tutaj widzimy na zdjęciach i jest to naprawdę wielgachny teren pustynny. 4 na 10 kilometrów. Nazwa Pustynia Błędowska od Błędowa, który miejscowości na obrzeżach pustyni. Bardzo ciekawe miejsce. I warto zobaczyć. A propos tego, tutaj tego nie ma w mojej prezentacji, a propos piasków lotnych, kochani Państwo, gdybyście mieli okazję, koło Łeby lotne piaski, to robi wrażenie. Ja nie żałuję, teraz sobie pomyślałem o tym, żałuję, że nie pokazałem tego tutaj w prezentacji, bo są to też olbrzymie przestrzenie żółciutkiego, drobniutkiego piasku, który fruwa, zasypuje las, przesuwa się sukcesywnie, ale są to tak duże obszary, że czujemy się jak na Marsie. Naprawdę, jest to fantastyczne miejsce. Trzeba tam przez las parę kilometrów iść. Albo nabrzeżem troszeczkę jeszcze dalej, ale naprawdę, kochani, zróbcie sobie ten wysiłek, bo warto. Jest to coś fantastycznego. No i nadal mamy tutaj Pustynię Błędowską. No i jeden z obiektów, który postawili Niemcy, a potem wykorzystywany również w ćwiczeniach innych armii.

są w Polsce wulkany? Aha. Są, kochani państwo, około 60. No, ale nie ma się co obawiać. Od mniej więcej 200 milionów lat żaden z nich nie eksplodował, więc pewnie już tak zostanie. Tutaj mamy jeden z nich na tym obrazku, który widzimy. Drodzy państwo, są w różnych miejscach. Góry Świętokrzyskie, Dolny Śląsk, Sudety, nawet na Suwalszczyźnie jest kilka, ale oczywiście żaden z nich nie jest wulkanem aktywnym, więc nic nam nie grozi. Najczęściej nawet nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, na przykład Góra Świętej Anny, to też jest wulkan, ponad 400 metrów. Kochani państwo, wykorzystywano kiedyś te wulkany w większym stopniu niż dzisiaj. Dlaczego mówię, że wulkany wykorzystywano? Państwo być może z dzieciństwa, niektórzy z państwa może pamiętają, że bardzo popularne były u nas drogi brukowane nie kamieniami, tymi kocimi łbami, tylko taką czarną kostką kwadratową. Bazaltem, który pozyskiwano właśnie z tych gór wulkanicznych. Dlaczego? Kochani, bazalt zastygając bardzo często, w większości przypadków zastyga w takich słupach. Wystarczy stuknąć i taki słup odpada. Zresztą zaraz zobaczymy. O, tutaj już nawet widać. I go tylko wystarczy ciąć w małe kawałki, już mamy kamienie do wykładania. Ten bazalt bardzo odporny na ścieranie i większość ulic wykładano właśnie kostką bazaltową. A teraz ciekawostka, bo państwo już teraz na pewno sobie wyświetlacie tą kostkę bazaltową i te ulice, które wtedy były. Przypomnijcie sobie, one były układane w takie półkola, te kamienie. A wiecie dlaczego? Popatrzcie na mnie. Układający klęczeli jeden obok drugiego i tam, gdzie mu rączka sięgała, tam układał. Stąd te takie półkola. Po prostu w rzędzie czterech czy tam pięciu klęczało i każdy, gdzie rączka, stąd takie półkola. To taka ciekawostka. Także tu mamy kilka z nich na obrazku. A więc jesteśmy krajem wulkanicznym. Generalnie, proszę państwa, mamy szczęście. Nie ma u nas trzęsień ziemi, nie ma tych olbrzymich huraganów, chociaż ostatnio są wiatry zrywające kapelusze z głów. Nie mamy, proszę państwa, tych olbrzymich powodzi poza sporadycznymi przypadkami. Do lasu na Jagody możemy iść, lew nas nie zje, pyton nas nie udusi, więc mamy wszystko, co trzeba. Że co, co? No kleszcze, to kochani, coś musi być, żeby nam się nie nudziło, no. Jak to kiedyś powiedział taki satyryk, nazywał się Kazimierz Grześkowiak, robaki są rozmaite i rozmaicie dokuczają. Po to, żeby człowiek już tu na ziemi za swoje grzechy odcierpiał, czyśćca uniknął i żeby go nigdy już nic nie swędziało. Także, kochani, krzywy las. A, właśnie, takie coś też jest. Proszę państwa, koło Gryfina na Pomorzu 2 hektary lasu wygląda tak jak tu. Wygięte takie drzewa. Proszę państwa, robi to, drugie, tak, to jest akurat koło Gryfino, ale drugie takie miejsce jest Krynica Morska, kojarzymy. I z Krynicy Morskiej jedziemy dalej w kierunku ostatniej miejscowości w Polsce, Piaski. Tak mniej więcej już pod Piaskami, po lewej stronie jest taki parking, to jakbyśmy weszli w las, tak w kierunku morza, to też spotkamy takie sosny. Kochani, to robi wrażenie. Czujemy się jak na filmie Hitchcocka w takim miejscu. Gęsia skórka i tak dalej. Ale proszę się nie obawiać, nie jest to żadne moce nieczyste tam nie ingerowały. Jest to dzieło człowieka. Młodziutkie sosenki są wyginane w ten sposób, żeby rosły tak krzywo. Popatrzcie państwo, nad morzem takie krzywe sosny do czego? Do budowania łodzi. Ożebrowanie do łodzi. I już mamy tajemnicę rozwiązaną. Ale rzecz warta uwagi, rzecz taka niecodzienna, rzecz ciekawa. A mamy piramidy w Polsce? Mamy, oczywiście, że mamy. Proszę państwa, to co widzimy ma 16 metrów. Jesteśmy w miejscowości, która się nazywa Rapa. To jest koło Gołdapi. I taki hrabia, który się nazywał tak jak ten termometr, Fahrenheit,
zbudował sobie taką 16-metrową piramidę, która jest grobowcem. Piramidy generalnie w naszym kraju są grobowcami, ale nie tylko w Rapie, proszę Państwa, bo również koło Wągrowca. Mamy też takie piramidy. Jeszcze na przykład, proszę Państwa, jeszcze szukam, bo mi uciekło, jak on się nazywał. Jest, o, Franciszek Łukasiński koło Wągrowca zbudował sobie taką, to jest Łukasińskiego. Był oficerem wojsk napoleońskich i kazał posadzić wokół sosny, których dzisiaj już nie ma, ale w dniu pogrzebu posadzono dookoła sosny. On w swoim testamencie napisał, że jak te sosny dwukrotnie przerosną jego grobowiec, jego piramidę, Polska uzyska niepodległość. Jak wiemy, sosny rosną bardzo szybko i troszeczkę się pośpieszyły w stosunku do niepodległości, bo dopiero przecież w 1918. Być może ktoś z Państwa był w takim bardzo ciekawym miejscu, mało znanym w Polsce, chociaż jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, Park Murzakowski. Na granicy Polski i Niemiec, tam na dole, na dole jakbyśmy granicą, ma ponad 700 hektarów. Po stronie niemieckiej są obiekty rezydencjonalne, czyli pałac, a większość parku jest po polskiej stronie. Dzisiaj spacerujemy po parku. Kiedyś granica Nysą-Łużycką przechodziła przez środek tego parku. Dzisiaj oczywiście spacerujemy bez żadnych przeszkód. I jest tam również olbrzymia piramida ziemna, w której pochowany jest hrabia von Muskau, który był założycielem całej tego założenia parkowego. Bardzo ciekawa, w ogóle ciekawa historia, kochani Państwo. Facet był leciutko oryginalny. No, może oryginalny, tak. Od samego dziecka był bardzo, to kiedyś Państwu może opowiem, jak będziemy o polskim wkładzie w listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, to może wtedy szerzej. W każdym razie jego jedyną pasją w życiu były rośliny, ogrody, parki. Cały majątek, bo już w 1815 zaczął ten park zakładać, cały majątek przetracił na ten ogród, ale jeszcze wizji nie spełnił, jeszcze mu brakowało. Chciał jeszcze, a nie miał już za co. Kochani, pojechał do Anglii, ożenił się z piękną, bogatą kobietą, 30 lat starszą. Ale cóż, miłość jest ślepa, trafi się bogata i co zrobisz? No i ten majątek żony również poszedł w ten cały park i kazał sobie usypać, proszę Państwa, piramidę, w której został pochowany. Też bardzo znana piramida w naszym kraju. Ale kiedy, tak jak mówię, bardzo ciekawa rzecz. Kiedyś może będziemy mieli okazję spotkać się przy innym wykładzie, to wtedy sobie o tym porozmawiamy. To też są rzeczy, które widzimy w naszym kraju. Czakramy. A, kochani. Moc energii ziemi, którą możemy spotkać w naszym kraju. Nie ma na to żadnych mądrości naukowych. Jest, ale my w turystyce jedziemy odnaleźć wrażenia, odnaleźć emocje, odnaleźć rzeczy, które były nas zaciekawiły. Więc nic tak jak legendy, jak pomówienia, jak jakieś informacje nieprecyzyjne, nie do końca jawne, tak nie rozbudzają naszej ciekawości. Kochani Państwo, dziedziniec Zamku Wawelskiego, jak wchodzimy główną bramą, po lewej stronie w narożniku na ścianie, dzisiaj tam się nie dopchamy, bo są tam ustawione duże tablice poglądowe, ponieważ przez lata ludzie przychodzili tam, rękę przykładali, bo to było w mentalności ogólnie przyjętej miejsce czakramu, czyli mocy ziemi dającej energię i uzdrawiającej i podobno dlatego właśnie zbudowano tam zamek na Wawelu, bo w tym miejscu niejaki Apolonius z Titany w I wieku zdeponował jakiś cudowny kamień, który drogą kosmiczną do niego trafił z mocą boską. I takie czakramy, proszę Państwa, w trzech miejscach. Oto jest właśnie ten narożnik. Zobaczcie, jaka ściana tam brudna. To jest właśnie to, kiedy jeszcze można było podchodzić do tej ściany. No i poszła wieść, że to tam jest ten czakram. Wszyscy chcieli go dotykać. Dzisiaj go nie dotkniemy, bo stoją tam takie tablice. Czyli Wawel, drodzy Państwo, Święty Krzyż. Widzimy tutaj opactwo Świętego Krzyża i proszę zobaczyć kościół jeszcze bez wieży, bo dzisiaj już kościół ma zbudowaną wieżę, odbudowaną, którą Austriacy w 1914 roku wysadzili. Dzisiaj kościół już wygląda inaczej, ale proszę popatrzeć na prawo od kościoła, taki zielony krzew tam stoi. Widzimy go?
Dzisiaj go nie ma. Braciszkowie wycięli. Bo to też podobno było miejsce czakramu i pokutnicy, pielgrzymi, zamiast biec od razu do kaplicy Oleśnickich, kłaniać się przed drzazgą Świętego Krzyża, najpierw lecieli do tego drzewa, żeby tam się podotykać. Bluźnierstwo. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. I braciszkowie wycięli. Nie ma już tego krzaka, nikt już nie wie, gdzie czakram jest, jeżeli w ogóle był. Ale też jest to miejsce, w którym podobno taki czakram jest. No tu mamy piękny widok na całe pasmo Jelenioskie, Gór Świętokrzyskich i na maszt radiowo-telewizyjny, a na pierwszym planie oczywiście opactwo. No i trzecim miejscem to jest Częstochowa, gdzie podobno też taka moc jest. Ale tak jak mówię, przez gospodarzy obiektów w żadnym z tych miejsc nie jest to ta legenda podtrzymywana, a wprost przeciwnie, rugowana i zaprzeczają, więc jest to tylko w sferze domysłów. Ale kochani, popatrzcie, co na tych ścianach jest. Kaplica czaszek w Kudowie, w części Kudowy, która się nazywa Czerwna. Taki czeski ksiądz, nazywał się Wacław Tomaszek, przez blisko 20 lat budował tą kaplicę. Mówimy tu o wieku XVII. Sam zresztą też został tam złożonym. Jedna z tych kostek to jest on. Kochani Państwo, tutaj gdzie to co widzimy, to jest około 3 do 3,5 tysiąca czaszek i różnych innych elementów. Jak to łatwo powiedzieć tak sobie tego elementów, czaszek, a przecież to są wszystko ludzie. Kochani Państwo, są to ofiary najczęściej wojny 30-letniej z lat 1618-1648, kiedy wielka wojna trwała między protestantami a katolikami. Zwyciężyli katolicy. I ten ksiądz Tomaszek zebrał te, zbierał z pól bitewnych właśnie te prochy i prowizorycznie chowanych żołnierzy i zbudował taką kaplicę. Proszę Państwa, tutaj jest, tak jak mówię, około 3-3,5 tysiąca tych czaszek, natomiast w piwnicy są jeszcze prochy blisko 20 tysięcy. Jest to obiekt wyjątkowy, jedyny w naszym kraju. Jest jeszcze drugi tego rodzaju obiekt po czeskiej stronie. Miejscowość się nazywa Kutna Hora. Tam jest blisko 70 tysięcy czaszek. O ile u nas tutaj w Czernej widzimy tylko wyłożone ściany, sufit, o tyle w Kutnej Horze, gdybyście Państwo się pokusili kiedyś, z czaszek, z kości, z piszczeli, z żeber porobione są żyrandole. Herby najznamienitszych mieszkańców i sponsorów tego miejsca. Wszystko jest tam i jest to olbrzymi obiekt. U nas jest to niewielka kapliczka. Tak to wygląda jeszcze wewnątrz. A z zewnątrz jest to taki zwykły budynek kaplicy, nie budzący żadnych skojarzeń. Jesteśmy, przypominam, w Kudowie. Część Kudowy nazwana Czerwną. Piktogramy w Wylatowie. Pamiętacie Państwo, było tak głośno o tym, tak słynne miejsce, gdzie to ci kosmici mieli robić te różne formy graficzne w zbożach. Nigdy nie złapano nikogo, jak to robił, ale i kosmitów też nikt nigdy nie widział. Byli, no oczywiście, ja wiem, że tak, też pamiętam. Na drugi dzień, też ich wieczorem widziałem w nocy, później głowa mnie na drugi dzień strasznie bolała, wtedy tak. W takich stanie można ich zobaczyć. Kochani Państwo, oczywiście było to bardzo sprytne zagranie marketingowe kogoś z miejscowych, kto umiał to robić i robił to w sposób skuteczny. Zaczajali się tam, telewizje przyjeżdżały, badacze UFO, ale nikt nigdy nikogo tam ani nie wykrył, ani nie zobaczył. Niemniej jednak legenda Wylatowa została i te obiekty wyglądały naprawdę tajemniczo, bo nikt nie wie, jak były robione, w jaki sposób udało się te idealne koła i nie tylko koła, te formy graficzne w zbożu uzyskać. No i kamienne kręgi. Tutaj już żartów nie ma.
Proszę Państwa, miejscowość Odry na Pomorzu, nie jest to jedyne miejsce, ale Odry są najsłynniejsze, są to kamienne kręgi. Kamienne kręgi, proszę Państwa, Gotów, którzy mniej więcej 3000 lat temu przyjechali i tutaj założyli swoje osady, tutaj zostali pochowani. W Odrach akurat mamy tam 10 kręgów i 27 kurhanów grzebalnych. Ale żeby to zobaczyć, to trzeba może nawet popatrzeć, będzie wygodniej. Kochani Państwo, olbrzymie kamienie, które tworzą takie koła i na środku zawsze jeden kamień. Ja jestem człowiekiem racjonalnym, bardzo sceptyczny wobec wszelkich tajemnic i rzeczy niewyjaśnionych. Ale proszę mi wierzyć, że stojąc tam na środku, jak położyłem rękę na tym kamieniu, to na ręku mi się zrobiła gęsia skórka. Chociaż w takie cuda nie wierzę. Niemniej jednak miejsce jest naprawdę wyjątkowe. Po co ci goci przyjeżdżali? No bo tutaj był kraj mlekiem płynącym, ta ich skalista, mchem obrośnięta zimna północ. A poza tym, kochani, dziewczyny tu na tych terenach to były takie, że warto się było wyprawiać. Kochani, aż do średniowiecza Pomorze i okolice Kowna na Wilnie, na Litwie, były to miejsca targów na dziewczyny. Tu przyjeżdżali i sprzedawano, handlowano kobietami, brankami. Były dwa centra. Pomorze nasze i właśnie Kowno na Litwie. Także te dziewczyny z naszych ziem to nie tylko dzisiaj Polki są najpiękniejsze. Wtedy też na cały świat było to słynne. I stąd ci goci tutaj zawitali, zostały po nich właśnie te kamienne kręgi. Tak to wygląda z góry. Jest 10 takich kręgów i gdybyście Państwo w tamtych okolicach byli, to namawiam. A popatrzcie na to. Jest to koło Oleśnicy, Dolny Śląsk. Staw wyraźnie w kształcie Polski. A to? Prawda? Drogowcy pewnie dlatego to zostawili, z szacunku dla kształtu naszego kraju. Gdańsko. Proszę Państwa, najwyższy wychodek na świecie, najwyższa toaleta na świecie. Proszę Państwa, rzecz o tyle ciekawa, że trzeba, żeby dojść do tej toalety, która była w tej 25-metrowej wieży po lewej stronie, trzeba było tym krużgankiem 54 metry biec. Więc jak się komuś śpieszyło, no ha, ha, ha, to nie jest takie śmieszne dla nas, tak, ale nie dla tego, co nie zdążył. Drodzy Państwo, zbudowano to oczywiście tylko dla prominentnych mieszkańców zamku było to dostępne, tylko dla komtur tam, tylko swoich rycerzy, braci rycerzy, bo w takim zamku mieszkali bracia rycerze. I w zamkach krzyżackich, które było mnóstwo w państwie krzyżackim na północy naszego kraju, był komtur w każdym zamku, czyli taki rządzący zamkiem i byli bracia rycerze, a reszta to była czerń. To był plebs, to byli pracujący tam różni ludzie i knechci, którzy mieli bardzo niską pozycję społeczną. Natomiast ci bracia rycerze, ich było bardzo niewielu. W obsadzie Malborka, największego zamku i stolicy Marienburga, stolicy państwa krzyżackiego, tych braci rycerzy było ledwo 20. Tak, oni wszyscy spali na jednej sali, razem jedli. Mało tego, cały czas to było ich ślubowanie i ich wkład w chwałę Bożą, że cały czas chodzili w zbrojach. Kochani, to cały czas w tych zbrojach chodzili, pewnie jakieś elementy tych zbroi nosili. Mało tego, oni spali w zbrojach. Ale uwaga, uwaga, do snu zakładali inne zbroje niż na dzień. Więc możemy wyobrazić, że to były zbroje jakieś leciutkie, w których im się nie zespało. Natomiast wracając do Gdańska, do tego wychodka, który był w tej długiej wieży, oczywiście był on dostępny dla najważniejszych mieszkańców zamku i dla gości, których komtur zapraszał. Tajemnicą jest owych czasów, a dzisiaj już wiadomo, że niewygodni goście, jak już usiedli sobie na tej desce, to zdarzało się, że ta deska się otwierała i spadali do fosy. I gość nie w porę gorszy od tatarzyna, gość po dwóch dniach jak ryba, śmierdzi i w ten sposób pozbywano niewygodnych ludzi z tego zamku.
Ale rzecz jest bardzo ciekawa i oryginalna, nigdzie nie spotykana. Tak to wygląda z boku. Oczywiście dzisiaj tutaj nie ma, ale w średniowieczu, tu gdzie te łuki, tu płynęła fosa, tu była woda. Dzisiaj tędy przebiega droga. No i to jest ciekawostka, proszę Państwa. Statkiem po trawie kanał Elbląski ma 83 km długości. Różnica poziomów między jeziorami a Zatoką Wiślaną, do której on jest odprowadzany, to jest blisko 100 metrów. Biegnie częściowo wykopany, częściowo przez jeziora i na 5 odcinkach statek wypływa z wody i proszę zobaczyć, jedzie po szynach. Niespotykana rzecz, niesamowita frajda, bo ta platforma, którą widzimy pustą, ona wjeżdża do tej wody po szynach, wpływa na nią statek, platforma wyjeżdża i wyjeżdża razem ze statkiem. Drodzy Państwo, i w tą i z powrotem te statki w jedną i w drugą stronę. Są dwie równoległe linie torów, którymi statki pływają. Jaka moc, jaka siła. Kochani Państwo, otóż nie potrzeba żadnego silnika, nie potrzeba żadnej mocy, ponieważ całość napędzana jest przepływającą wodą. Zrobiono to w wieku XIX, w drugiej połowie wieku XIX, funkcjonuje do dzisiaj. I woda sama napędza te drezyny, które wiozą na pokładzie statki. Rzecz bardzo ciekawa, wspaniała przyjemność. Tam 5 godzin się płynie. Jak się trafi w dobrą pogodę, naprawdę wspaniała frajda. Namawiam Państwa. Już kończę. Wiem, że się niecierpliwicie. Jeszcze troszeczkę. Kochani Państwo, rzecz niesamowita. Jan Stach zmarł w 2011 roku, nie tak dawno. W latach 1968-71 zbudował most. Mieszkał w Małopolsce, mieszkał na granicach takiej wsi, która się nazywa Zapaść. Mieszkał jako jedyny jego dom, mieszkał za jarem. Na granicy wsi był taki głęboki jar i on jeden mieszkał po drugiej stronie. Żeby się dostać do wsi, do świata, do drogi, musiał jeździć przez pola sąsiada. Wszystko było dobrze do czasu, kiedy sąsiad się nie pokłócił, czy też on z sąsiadem, czy sąsiad z nim. Sąsiad mu zabronił. I żeby się dostać do świata, musiał wiele kilometrów nadkładać drogi. A ponieważ chłop był zmyślny, twardy i hardy, mówi, nie będę łaski potrzebował, wziął i zbudował most. Furmanką jeździ do kamieniołomów oddalonych o blisko 2 kilometry. Młotkiem tłuk, łupał kamienie, przywoził tą furmanką i proszę Państwa, przez 3 lata zbudował kamienny most. Nie lada most. 20 metrów długości, 13 metrów wysokości, 7,5 metra szerokości. Najcięższe ciężarówki mogą po nim jeździć, bo jest to kamień na kamieniu. Oprócz tego, od tego mostu do drogi zbudował 500 metrów utwardzonej drogi. 3 lata to robił sam jeden. Tak jak mówię, zmarł w roku 2011, mając 93 lata. Facet bez wykształcenia, nie żaden inżynier, architekt budowy mostów i dróg. Po prostu zmyślny człowiek i do tego twardy, zawzięty. Tak wygląda ten most. Popatrzcie, ile tych kamieni on musiał odłupać, przywieźć, przenieść na plecach, żeby ułożyć taki most. Most jest wygięty. Nie jest prosty. To jest przepływ wody na dole. Szacunek, czapki z głów i naprawdę wielki szacunek dla tego dzielnego człowieka, który zbudował, zrobił coś niesamowitego. No i tam jest taka tablica właśnie poświęcona panu Janowi. Na dole jest takie motto: dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, kamień po kamieniu. 3 lata. Jest to największy na świecie kamienny most zbudowany przez jednego człowieka. I to było wszystko, co chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć. Serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję za to, że mnie wysłuchaliście. Dziękuję, że wy siedzieliście do końca. Dziękuję bardzo.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

Dostaję pić. Dostaję jeść, tak. I mam gdzie leżeć. A jeśli słońce chce, wyciągam rękę.

co, że chodzić mogę tylko w koło? I co, że rosną drzewa tu bez liści? Tak, lecz ja to lubię.

Witam bardzo serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie do tego wykładu, a opowiem dzisiaj Państwu o tajemnicach ptaków. Zanim to jednak nastąpi, chciałbym odpowiedzieć na pewną zagadkę, którą zadawali sobie filozofowie od nawet kilku tysiącleci. Mianowicie, co było pierwsze? Jajko czy kura? Otóż, proszę Państwa, ewidentnie najpierw było jajko, a dopiero potem kura. Dlatego, że wiemy już o tym, że ptaki powstały z dinozaurów, w procesie ewolucji. A w związku z tym, że powstały z dinozaurów, a dinozaury były jajorodne, czyli najpierw było jajko, a dopiero potem pojawiła się kura. Pierwszą zagadkę mamy rozwiązaną, a teraz zagadka dla wszystkich. Proszę Państwa, po czym poznamy, że jakieś zwierzę jest ptakiem? Tu zwykle zadają pytania dla sali, ale dzisiaj nie mamy takiej możliwości, więc powiem Państwu, jakie były zwykle typy. Ano, że po skrzydłach. No ale skrzydła mają motyle, ważki, nietoperze, więc skrzydła nie są wyjątkowe w świecie ptaków. Że po dziobie. No dziób mają też różne papugi, różne, nie tylko ptaki, mają także na przykład żółwie, mają niektóre ryby, więc dziób też nie jest odpowiednim wskazaniem tego, że na pewno dane zwierzę jest ptakiem. Tak naprawdę cechą wyjątkową ptaków, uniwersalną u wszystkich ptaków są pióra. Pióra są doskonałym tworem natury, ale występującym wyłącznie u ptaków, także poznamy ptaka po tym, że ma pióra. Te pióra czasem wyglądają dziwnie. Tutaj w Wikipedii też znajdziemy definicję o piórach, ale to nie będziemy dzisiaj mówili o Wikipedii. Ptaki powstały z gadów, ale nie z takich, tylko z takich jaszczurek nadrzewnych. Są jeszcze w tropikach jaszczurki, które żyją na drzewach i potrafią przeszybować z drzewa na drzewo. To jest właśnie taki dragon z Tajlandii, tutaj z bliska. Malutka jaszczurka, ale potrafi tak przelecieć. Są też trochę większe. Więc tak, z takich właśnie gadów powstały ptaki, z tym, że były to dinozaury, potem dinozaury wymarły, a przetrwały tylko te kręgowce, które potrafiły same utrzymać temperaturę ciała, czyli ptaki i ssaki. Zresztą ssaki dlatego, że były nocne, jakoś sobie radziły. No i dobrze. I teraz kolejne pytanie. Po co ptakom potrzebne są pióra? I tutaj zwykle są odpowiedzi. Do latania. Tak. Do izolacji termicznej? Tak. Do izolacji przed wodą? Tak. Do nadania opływowego kształtu? Jak najbardziej. Ale wszystkie te funkcje piór nie tłumaczą, dlaczego pióra są kolorowe, a są bardzo kolorowe. A może ktoś zgadnie, czyje to są piórka na obrazku? Bo podam dla ułatwienia, że są to piórka szpaka i to młodego. Nie wszystkie pióra nadają się do latania, jak na przykład pióra strusia. O, tak właśnie wygląda stróż. Nie będzie latał, ale pokryty jest piórami. Podobnie tutaj pingwin też nie będzie latał, a piórami jest pokryty. Ale pióra zresztą doskonale izolują pingwina.

od środowiska wody, także tam w ogóle ta zimna woda oceaniczna nie ma dostępu do jego ciała. Ale nawet pingwiny sobie pozwalają na ozdóbki. I tutaj dochodzimy powolutku do sedna sprawy, dlatego że te barwy piór spełniają funkcje między innymi ozdobne. One dają informacje: jestem samcem, jestem samicą, jestem młody, jestem dorosły, a poza tym są sygnały też związane z konkretnym gatunkiem, że jestem przedstawicielem tego gatunku. Oczywiście są też maskujące funkcje piór. Wysiadująca przepiórka czy kuropatwa zniknie nam z pola widzenia, no bo właśnie takie funkcje też pióra spełniają, ale także potrafią wprowadzać drapieżnika w błąd i są ptaki, które mają takie niby oczy z tyłu głowy, które mają rozproszyć drapieżnika. Wszystko, co jest na ptaku, to są pióra. Ptaki nie mają włosów. Jeżeli coś na ptaku wygląda jak włos, to nadal jest to pióro. Tutaj ma być oborosca z rzęsami i brwiami. To wszystko są pióra, tylko że specyficznie zbudowane. O, to nie chciałbym mieć takich długich rzęs, ale to są pióra. To nie są rzęsy, to nie są włoski. Podobnie u lelka zwanego kozodojem, te są takie szczecinki, które zwiększają objętość, czy powierzchnię paszczy, którą chwyta sobie w nocy ćmy. To też są pióra. O, tak to wygląda z góry. To też są pióra. Pióra mają także niezwykłe funkcje, jak na przykład u sów. Pióra są tak zbudowane, że sowa leci kompletnie bezszelestnie, w ogóle jej nie słychać. Bo ona musi wszystko słyszeć. Nawet pisk myszy usłyszy, ale sama jest wtedy bezszelestna. Nic w ogóle jej nie słychać. To się dzieje za sprawą takiego puchu, którym pokryte są pióra, taki meszek je pokrywa, ale też za sprawą właśnie takiego grzebyka, który jest na pierwszym piórze i ten grzebyk powoduje niwelację zawirowań powietrza, dzięki czemu nie ma takiego furkotu w czasie lotu sowy. Taki grzebyk. Są też pióra, które służą do pielęgnacji innych piór. Tutaj na przykład mamy pióra pudrowe pewnej papugi, ale pióra pudrowe mają także ptaki czaplowate i ptaki te mają słabo rozwinięty gruczoł kuprowy, ale za to mają pióra produkujące puder, którym się całe pudrują. Tak to wygląda. No i oczywiście można sobie opudrować przy pomocy dzioba wszystko, całe ciało, ale nie da się za pomocą dzioba opudrować sobie głowy. A w przypadku ptaków, które na przykład mają kontakt z wodą jak czaple, bardzo ważne jest, żeby głowa też była wodoodporna. Jak to robią czaple? Ano mają specyficzny grzebyk na pazurku i tym grzebykiem sobie puder rozprowadzają po szyi i głowie. Dzięki temu głowa też jest opudrowana. No, mogłyby to robić w tandemie, ale tego nie robią. Każda czapla musi sama się opudrować. I tutaj mamy też grzebyk z lelka zwanego kozodojem, którego już pokazywałem. On też ma krótkie łapki, dziubek nieduży, nie napudrowałby się cały, a ma taki grzebyk i dzięki temu grzebykowi może się pudrować. Są oczywiście też takie grzebienie jak u głuszca, ale one służą do zupełnie czegoś innego. To one tworzą się tylko na zimę i służą temu, żeby głuszec nie zapadał się w śniegu zimą. Po piórze możemy też bardzo wiele opowiedzieć o ptaku, o jego życiu. Tutaj mamy tak zwane prążki głodowe, zwane też prążkami stresowymi i one powstają tylko u piskląt w czasie wzrostu, kiedy wszystkie pióra rosną jednocześnie i jest wtedy ogromne zapotrzebowanie na białko i minerały. Jeżeli czegoś zabraknie, to pióro nadal rośnie, ale no, są braki, są niedoskonałości. Tak kiedyś na wyścigi budowano domy i wieżowce i bloki na osiedlach, między innymi na warszawskim Ursynowie. Te domy budowano na wyścigi, bo trzeba było wykonać plan, bo był plan na dany rok, 300% planu trzeba było wykonać i domy powstawały, ale brakowało czasem klamek, okien, drzwi, ale dom powstawał. Natomiast były potem pewne niedostatki. I tak to wygląda. Pod mikroskopem pióro ma niedoskonałą strukturę, w tym momencie ono może się łatwiej złamać, więc taki ptak niedożywiony w młodości będzie miał określone problemy. Tutaj mamy wronę, która w mieście nie może czasem się odżywiać tak jak powinna, zjada różne rzeczy pochodzące od ludzi, no i w efekcie potem są takie piórka odbarwione. To co mówiłem, że po piórach rozpoznamy płeć. Tutaj to widzimy, tak samo tutaj, samczyk bardziej kolorowy, to jest temat na odrębny wykład, dlaczego samce są piękniejsze. Ten u góry to samczyk, u dołu samiczka. No a tutaj zobaczmy kogucik. To jest kogucik Kura Bankiwa, którego sfotografowałem w Tajlandii. Młody kogut, piękny? Może tak. A ten? To jest dorosły kogut. Tamten był to kogucik, młodziutki, a tu jest kogut. I gospodyni wiejska, która kupuje koguta dla swoich kur, to wie, że kogut ma być z dużym grzebieniem, z dzwonkami. Ona wie, jak ten kogut ma wyglądać. Oczywiście kury też wiedzą, więc to jest kogut.
O, i tutaj porównujemy kogucika młodego i koguta. Tamten jeszcze nic o życiu nie wie, a ten już niewiele, ten już wiele widział i wiele zwalczył w swoim życiu. Więc oczywiście taki kogut łatwiej zwabi kurkę, doczeka się potomstwa. A jeżeli jest blondynem, tak jak ten tutaj, to pewnie ma jeszcze większe szanse. Blondyni w świecie ludzi także mają większe poważanie u płci przeciwnej. O, a taki ogon ekstrawagancki. Po co pawiowi takie pióra? Po co mojemu taki ogon? Czy taki ogon służy na przykład uciekaniu przed drapieżnikiem, czy ułatwia ucieczkę przed drapieżnikiem? Nie. Czy ochroni pawia przed deszczem albo wiatrem? Nie. Czy pomaga w zdobywaniu pokarmu? Nie. A czemu służy? No, zwabieniu samic. I teraz sobie wyobraźmy takiego pawia, którego chcielibyśmy do czegoś porównać, to w świecie ludzi byśmy go porównali do luksusowego samochodu. Czerwony samochód. Kto jeździ czerwonym samochodem, ręka do góry? Czerwony samochodzik, cabrio, quadro, muzyka głośna, potężne głośniki. Czy taki samochód sprzyjałby w odwożeniu dziecka do szkoły czy przedszkola? Może tak. Czy taki samochód służyłby do jeżdżenia na zakupy? Nie byłby praktyczny. A może służyłby do jakichś większych podróży w naszej strefie klimatycznej? No też nie zawsze. Więc taki samochód sprawdziłby się za to na dyskotece. Gdyby podjechać pod dyskotekę gdzieś na wsi, puścić muzykę, no efekt będzie. Więc to jest ten pawi ogon właśnie. To jest taki luksusowy samochód, który nie do końca jest potrzebny. Czasem na piórach są właśnie takie zmyłki, jak udawane oczy, po to, żeby odwrócić uwagę drapieżnika, napastnika. Oczywiście nie tylko ptaki mają takie udawane oczy, ale także owady. O, tutaj też rusałka, pawik. Czasem wygląd pióra nic nam nie mówi, jeżeli nie poznamy środowiska ptaka albo nie zobaczymy całego tego ptaka. Tutaj mamy piórko słonecznicy, które no wygląda, no ładne jest, ale jakby nie rozumiemy jego funkcji. A tak wygląda słonecznica. Ona jest ubarwiona maskująco, chodzi sobie w dnie lasu amazońskiego, porusza się z takim jakby żyroskopem w głowie, bo najpierw przemieszcza się ciało, potem głowa, tak żeby nie rzucać się w oczy drapieżnikom. No i ona wtedy jest słabo widoczna. Ale jeżeli ktoś się zdenerwuje albo spotka kogoś, kto może być potencjalnym napastnikiem, to robi tak. I wtedy nagle w ciemnym lesie pojawiają się wielkie oczy. I to może spowodować, że drapieżnik się zawaha, a ona w tym momencie będzie mogła uciec. No i czasem trzeba właśnie zrozumieć przyrodę, zrozumieć miejsce, w jakim taki ptak żyje, żeby zrozumieć, dlaczego pióra są tak, a nie inaczej ubarwione. To są piórka bażanta srebrzystego. Byłem w Syczuanie, byłem w różnych miejscach i oglądałem różne bażanty. I właśnie bażanty srebrzyste żyją w takich gajach bambusowych, gdzie są bardzo ostre cienie. Panda wielka też tak samo, jak sobie siedzi w takim gaju bambusowym, a są tam różne skały, które dają głębokie cienie, ostre plamy słońca, to nawet panda wielka zniknie nam z oczu. Po prostu zniknie nam z oczu, nie widzimy, oczy będą zmęczone. I podobnie ten bażan też ma takie plamy czarno-białe. No i w takim środowisku właśnie gaju bambusowego może zniknąć z oczu drapieżnikowi. Oczywiście ludzie wykorzystywali pióra do różnych celów zdobniczych także, no bo zachwycali się ich urodą, są piękne. Znajdzie się takie piórko, to warto je zatrzymać. Na przykład piórko sójki jest niebieskie i ono będzie zawsze niebieskie, dlatego że jego barwa niebieska nie wynika z barwnika, ale z rozszczepienia światła. Jest to barwa strukturalna i ono po 100 latach nadal będzie świeciło swoim błękitem. No i niestety te ozdobne pióra sprawiły, że mniej więcej przed 100 laty zapanowała w Europie straszna moda na rajery, na pióra czapli i także innych ptaków. Te ptaki zabijano na całym świecie, także ptaki rajskie zwane cudowronkami, zwożone te piórka, całe skórki, a kobiety stroiły sobie kapelusze w te wszystkie piórka. No i była to hekatomba, czyli ogromna ofiara ptasia. Mężczyźni zabijali ptaki na potrzeby kobiet, kobiety się stroiły i te kapelusze czasem były bardzo rozbudowane i o mało nie doprowadzono do wymarcia czaplowatych w całej Europie. Na szczęście ta moda minęła, zaczęła się wojna, potem zapomniano o tej modzie, teraz się z niej możemy jedynie naśmiewać, ale rzeczywiście tak to wyglądało. Pióra były także używane przez mniej więcej 30 tysięcy lat przez myśliwych, ale też wojowników do stabilizacji lotu strzały. Sprawdzono to, metodą eksperymentów pewnie ktoś sprawdził, przekonał się, że takie piórko stabilizuje lot. Potem opracowano różne technologie przyklejania takich piórek, także włosiem końskim. No i 30 tysięcy lat łucznictwa. Wszyscy jesteśmy potomkami łuczników. Tutaj mamy pokazane piórko malarskie, słonki. Jest taki ptaszek, kiedyś na te ptaki polowano masowo. I to piórko malarskie było sprzedawane osobno.
Dlatego, że rzeczywiście malarze wykorzystywali te piórka do malowania detali. Trudno było zrobić tak doskonały, malutki pędzelek, a to piórko służyło do malowania różnych drobnych rzeczy, tak że można by było nim pisać, chociaż do pisania używano większych piór. Żeby pióro używać jako pióra do pisania, to trzeba najpierw obciąć mu kawałek nutki, czyli tego miejsca, gdzie nie ma chorągiewek, i potem skośnie trzeba to zrobić ostrym nożykiem, i potem z tej dudki trzeba wyjąć duszę pióra. Tam w środku jest dusza pióra. Ta dusza pióra jest to pozostałość po naczynku krwionośnym z okresu wzrostu pióra. Trzeba to usunąć i potem tylko trzeba naciąć w ostrym miejscu wzdłuż i już możemy, jak stalówkę, i możemy zacząć pisać. Shakespeare pisał piórem. Mark Twain też pisał piórem. Przygody Tomka Sawyera, potem dostał wieczne pióro i propagował to, że napisał wiecznym piórem, ale zaczynał prawdziwym piórem. Także potem wieczne pióro nawiązywało właśnie do piór, którymi pisano przez pewnie 2000 lat. Albo i dłużej. Są oczywiście kolekcje piór i każdy może kolekcjonować pióra, nie jest to zakazane, ale zawsze warto dokładnie opisywać miejsce znalezienia. Jeżeli znamy gatunek, to piszemy, jeżeli nie znamy, zostawiamy znak zapytania. Taka kolekcja piór po pewnym czasie będzie miała ogromną wartość naukową. Do rozpoznawania gatunków jest to także dokument, który pokazuje, że dany gatunek w danym miejscu występuje. Czasem można też takie pióra wykorzystać do badania metali ciężkich czy pestycydów, więc kolekcja piór ma duże uzasadnienie naukowe. Tylko trzeba ją prowadzić dobrze i solidnie. Tutaj jak Państwu pokażę teraz książkę Tima Birkheada o sekretach ptaków. Ta książka była moją najgorszą inwestycją. Dlatego, że kupiłem ją w Empiku w Warszawie za 50 zł. I nie przeczytałem jej od razu. Ona czekała na półce, aż będę miał czas. Czekała kilka tygodni i potem w tym samym Empiku ta sama książka była za 5 zł. A ja ją kupiłem za 50 i nie przeczytałem. A mogłem kupić za 5 zł, bo właśnie wtedy, kiedy ją drugi raz widziałem. Więc krótko mówiąc, warto książki kupować, ale trzeba je czytać, żeby nie mieć poczucia, że się coś straciło albo niepotrzebnie kupiło. No, ale w każdym razie mam nadzieję, że Tim Birkhead, którego poznałem osobiście, kiedyś korespondowałem z nim, miałem wspólne zainteresowania naukowe, że coś na tej książce zarobił. Opowiem teraz Państwu o słońce. Jest taki ptak, to miał tu piórko malarskie, ale słonka jest ptakiem absolutnie pod wieloma względami niezwykłym, ale przede wszystkim niezwykłe ma oczy, ale także dziób. Ona cały dzień chodzi sobie z dziobem przy ziemi i sonduje miękką ziemię gdzieś na granicy wody i lądu, w lesie, gdzie jest miękkie podłoże, i sonduje tym dziobem, szuka dżownic przede wszystkim. I taka słonka musi zjeść mniej więcej 0,5 kg dżownic dziennie. Więc cały dzień chodzi i szuka. I jak tą taką buławką na końcu dzioba wyczuje dżownicę, to ją potem leciutko odchyla sobie samą tylko górną połóweczkę dzioba, chwyta dżownicę, tam ma taką rynienkę wzdłuż dzioba i zasysa tę dżownicę jak spaghetti. Jeśli ktoś tak spaghetti zasysał w czasie obiadu, to warto pamiętać, że jeżeli jest sosem pomidorowym, to lepiej nie mieć wtedy białej koszuli. W każdym razie dżownica cały dzień chodzi, zasysa te dżownice, połyka ich 0,5 kg dziennie, więc cały dzień jest z dziobem przy ziemi i nie może się rozglądać, mógłby ją drapieżnik napaść. Więc u słonki mamy specyficznie zbudowaną głowę i oczy. Oko słonki widzi wszystko naokoło siebie. Tam jest tylko jeden stopień z tyłu głowy, kiedy ona nic nie widzi, ale głowa jej się rusza, więc cały czas będzie i tak wszystko kontrolowała. Ona widzi wszystko wokół siebie, wszystko nad sobą. Nie da się słonki zaskoczyć. Zobaczmy sobie. Widzimy tutaj na prawym zdjęciu słonkę z góry, widzimy jej oczy, czyli ona nas też widzi. To oko jest bardzo wysoko zamontowane. Natomiast zobaczmy sobie, że pomiędzy okiem a dziobem jest taka ciemna kreska, która niweluje odblaski światła, przez to oko się też nie męczy. U wielu ptaków są takie kreski, jeszcze pokażę parę takich gatunków, które mają takie przystosowania. Ale tutaj widzimy słonkę z tyłu, z góry, widzimy jej oczy. Tutaj te oczy są na takiej jakby wieżyczce, bardzo wysoko. I tutaj też ta kreska właśnie się tak układa, żeby oko się nie męczyło przy patrzeniu w dół. A ucho u słonki jest poniżej oka. Jest taki otwór, oko jest bardzo wysoko, ucho jest bardzo nisko. Jest to absolutnie niezwykle zbudowany ptak. Tutaj widzimy ją z przodu, widzimy te kanałki takie ciemne, jakby ciemne okulary niwelujące odblaski z przodu, i widzimy te samo z tyłu. Jeżeli widzimy jej oczy, to znaczy, że słonka nas widzi. Podobnie jeżeli jedziemy samochodem za dużą ciężarówką i podjedziemy za blisko tej ciężarówki i nie widzimy lusterek tej ciężarówki,
To znaczy, że kierowca ciężarówki nie wie, że my jesteśmy za nim. Powinniśmy być w takiej odległości, żeby widzieć lusterka, a wtedy będziemy mieli gwarancję, że kierowca będzie nas widział. Podobnie tutaj. Widzimy oczy, słonka na pewno nas widzi. Kolejny ptak o niezwykłych oczach, to jest to akurat orzeł przedni, ale ogólnie ptaki szponiaste mają niezwykłe oczy. Potrafią z dużej wysokości skupić się na całym otoczeniu, wszystko widzą, ale potrafią precyzyjnie też obejrzeć sobie coś, co je zainteresuje. To oko jest niesamowite. I tutaj mamy orlicę przednią, która miała na imię Pepa, ale nazywaliśmy ją Gamoniem, bo rzeczywiście była trochę gamoniowata. I chciałem na potrzeby tej prezentacji zrobić jej zdjęcie. O, proszę zobaczyć, patrzy na mnie jednym okiem, drugim okiem, nawet tak może na mnie patrzeć, a jej mózg cały czas przetwarza obraz. Mózg cały czas kontroluje wszystko. Więc wzrok ptaków jest absolutnie niezwykły, tym bardziej, że ptaki widzą także różne promieniowanie, którego my nie widzimy, ale o tym opowiem za chwilę. Tutaj mamy szpaczka i znów pomiędzy okiem a dziobem szpaczek ma taką ciemną plamę, czyli tak jakby ciemne okulary, żeby oczy się nie męczyły. I szpaczek ma specyficznie zbudowany dziób, dlatego że szpaczek cyrkluje. Cyrklowanie polega na tym, że szpaczek chodzi sobie wśród liści czy na trawniku i gwałtownie otwiera dziób, tak żeby rozgarniać. Kura grzebie, prawda, nogami, potem robi krok wstecz i patrzy, co tam wygrzebała, a szpaczek nie ma na to czasu, w przeciwieństwie do innych ptaków śpiewających, nie skacze, tylko biega i tym dziobem rozgarnia, co się da, i widzi wszystko doskonale, jego oko widzi wszystko. I dziób jest tak specyficznie zbudowany, zaraz o tym opowiem, o właśnie tutaj, jak szpaczek ma otwarty dziób, to jego oko widzi wszystko, co jest przed otwartym dziobem, ale w tym miejscu dziób jest zwężony, żeby oczy mogły widzieć to, co jest przy otwartym dziobie. Wcześniej tutaj, gdzie są nozdrza, ten dziób jest bardzo szeroki, a potem znowu się zwęża. Tutaj to widzimy jeszcze raz, czyli jest tam, gdzie jest oko, jest takie zwężenie, żeby ptak widział, co jest przy otwartym dziobie. Potem jest rozszerzenie dzioba, gdzie są nozdrza, i potem znowu dziób się zwęża. Więc to jest niezwykłe przystosowanie. Tutaj mamy orłosępa, zwanego też orłosępem brodatym, który też ma takie ciemne paski, działające jak ciemne okulary. O, i taki żyje sobie wysoko w górach, ostre słońce, a on musi wszystko widzieć. Więc ma taką brew, to wszystkie ptaki szponiaste mają taką brew, ale te, które żyją w górach, mają najlepiej ją rozwiniętą, także to jest taki cień, jakby parasol nad okiem, no plus takie właśnie ciemne okulary. Ptaki widzą też między innymi ultrafiolet. Dla nas gawron czy kruk to jest po prostu czarny ptak, ale gawron czy kruk widziany oczyma innego gawrona lub kruka lśni wszystkimi barwami tęczy. Są metaliczne połyski. Czasem nam się udaje coś troszeczkę tego zobaczyć przy dobrym słońcu, zwłaszcza zimą, ale ogólnie ptaki widzą ultrafiolet. Ich świat jest inny, ich tęcza jest inna. One wszystko widzą inaczej. Kto hodował papuszki faliste, to pewnie wie, jak rozpoznać płeć u papuszki, ale czasem ludzie właśnie piszą do mnie maile, że hoduję papuszki faliste od kilku lat i proszę mi powiedzieć, po czym poznać samca od samicy. No to co to za hodowla, jak nie wiemy, czy samiec, czy samica. Otóż u papuszek falistych samce mają na woskówce, czyli jest takie miejsce, gdzie są nozdrza. Ta woskówka u samców jest niebieska, a u samicy jest szara. Mało tego, my tego nie widzimy, ale papuszki to widzą. Ta woskówka świeci, ona świeci jak niebieskie światełko. Więc papuszki nie mają wątpliwości, kto jest samcem, a kto jest samiczką. Taki koliberek. Koliberek musi odwiedzić mniej więcej 10 tysięcy kwiatków w ciągu dnia, żeby zdobyć tyle nektaru z tych kwiatków, ile sam waży, żeby mieć energię do latania. No i oczywiście, gdyby zaglądał do każdego kwiatka, którego spotka, no to by się namęczył. A kwiatek zwabia ptaszka, czy motylka, czy ćmę do swojego nektaru po to, żeby to zwierzątko przeniosło pyłek z pręcików na znamie słupka, żeby doszło do zapylenia. Ale też przelatując ptaszek pomiędzy kwiatkami tego samego gatunku, przenosi ten pyłek pomiędzy różnymi kwiatkami, co jest bardzo korzystne dla różnorodności biologicznej. Więc w interesie kwiatka jest, żeby zwabić takiego, w tym wypadku koliberka czy motylka. I co się okazuje? Te kwiatki, które mają nektar, świecą w ultrafiolecie. Więc koliberek nie lata tak po prostu bez sensu, tylko leci tam, gdzie jest światełko. Leci tam, bo tam jest nektar i tam zapyla. Nie będę rozwijał tego tematu, bo takie światełko rzeczywiście w kontaktach międzyludzkich byłoby bardzo praktyczne, ale to opowiem o tym przy innej okazji. W każdym razie koliberek zapyla, tylko te kwiatki, które świecą w ultrafiolecie, dają sygnał, że mają nektar.
Podobnie dzieje się na przykład u cietrzewi. My nie widzimy tych barw, ale one mają te barwy i one dają informację o tym, że dany kogut jest wieloletni, sprawdzony, w dużej kondycji. Na dodatek te róże, czyli te takie czerwone elementy nad oczyma, my tego też nie widzimy, ale one świecą. One wraz jaskrawo świecą w ultrafiolecie. Jest to niesamowite. Zbadano też, że ptaki bardzo lubią dojrzałe owoce i są plantacje borówek albo jagód kamczackich, tak jak tutaj na zdjęciu. No i czasem ich hodowcy pytają, co zrobić, żeby one nie wabiły ptaków, bo ptaki przelatują i zjadają te jagody. No więc wytłumaczyłem, że trzeba by było wyhodować takie jagody, które nie świeciłyby w ultrafiolecie. Bo te jagody, jak są dojrzałe, mają taką specjalną powłokę, jakby woskową troszeczkę, i ta powłoka świeci w ultrafiolecie. Oczywiście to jest atrakcyjne także dla klientów ludzkich, więc jakby nie będzie w tym kierunku szła hodowla jagód, ale gdyby takie jagody mieć, które by nie świeciły, to one by nie wabiły ptaków. A te owoce świecą i wabią, zjedz mnie, bo jestem bardzo smakowity, słodki, soczysty, mam nasionka dojrzałe, zjedz mnie. No i ptaki zlatują się na plantację i zjadają te jagódki. A one właśnie świecą w ultrafiolecie, tylko my tego nie widzimy. Ptaki widzą też podczerwień, co bardzo ułatwia wędrówkę. Widzą oczywiście gwiazdy i orientują się po gwiazdach. Niektóre wędrują wzdłuż linii brzegowej na granicy morza i lądu, to też ułatwia trasę wędrówki. Ale no, widzą przede wszystkim takie promieniowanie świetlne, którego my nie rozumiemy. Mało tego, one wyczuwają magnetyzm Ziemi i ten magnetyzm podobno się układa, te różne nitki magnetyczne czy też szlaki magnetyczne układają się w konkretną mapę, którą ptaki widzą, rozumieją. Podobno w dnie oka jest taki narząd magnetyczny, jest to bardzo słabo jeszcze zbadane, ale ptaki rzeczywiście mają kolejny GPS, więc czasem przyjeżdżam z wykładem gdzieś do niewielkiej miejscowości, ludzie się dziwią, że tak sprawnie przyjechałem. No tak, no mam GPS. A ptaki mają ze 3 systemy nawigacyjne, więc na pewno bocian, który poleci na południe od Sahary, wróci na tę samą strzechę do tej samej wsi, bo ma kilka systemów nawigacji. Tutaj właśnie bociany unoszą się do szybowania wysoko, wykorzystują prądy wstępujące powietrze, one czują każdy ruch powietrza, tak jak my na bosaka w lesie czujemy każdą szyszkę pod stopą. One to wszystko wyczuwają, my nie. Są też czasem różne na temat ptaków różne przesądy, to tylko tu jeszcze rozwinę sprawę jeżyka. Ludzie mówią, że piszą czasem nawet w książkach, że jeżyk ma krótkie i słabe nogi. Krótkie tak, ale słabe nie. To są bardzo silne nóżki zaopatrzone w ostre pazurki. I też ludzie piszą, że jeżyk 3 lata może latać w powietrzu bez ustanku. No nie miałby po co tego robić tak naprawdę, no bo on w 3 roku życia przystępuje do lęgów i wtedy już ma kontakt ze środowiskiem stałym, no bo musi mieć gniazdo i to gniazdo jest w jakimś budynku albo w niszy skalnej albo w dziupli, no więc wtedy już ląduje, ale to nie są 3 lata, tylko to jest 3 rok życia, a skoro przyszedł w maju na świat powiedzmy, czy w czerwcu, no to w 3 roku życia będzie miał jeżyk 2 lata, czyli to kolejna nieścisłość. W każdym razie tak, jeżyki potrafią zdobyć w locie pokarm, wodę, budulec na gniazdo, potrafią uciąć sobie drzemkę albo nawet zbliżyć się do swojej samiczki. Więc tak, to są władcy przestrzeni, zupełnie niezwykli, których no, wypędzamy z naszych budynków na zasadzie termoizolacji. To są niby ekologiczne inwestycje, ale jeżyki na tym tracą. Na szczęście już deweloperzy zaczynają od razu montować budki lęgowe dla jeżyków, bo wiedzą, że te ptaki wokół nas sprawiają, że w miastach mamy mniej dokuczliwych meszek i komarów. I tutaj mamy taką czaszkę. Jest to czaszka sowy, jest to czaszka włochatki. Zwróćmy uwagę, że ta czaszka nie jest symetryczna. Po jednej i drugiej stronie jest zbudowana troszeczkę inaczej. I dlaczego ta czaszka jest niesymetryczna? Ano, my tutaj nie mamy warunków do zrobienia eksperymentu akustycznego, bo tak naprawdę chodzi o to, że uszy u sów są niesymetryczne po to, żeby sowa lepiej analizowała źródło dźwięku. Podobnie jest w stereofonii, troszeczkę jest asymetrii i podobnie tutaj ten dźwięk inaczej dociera do prawego i lewego ucha i na tej podstawie sowa jest w stanie precyzyjnie zlokalizować źródło dźwięku. Zwykle jest to myszka ukryta pod śniegiem albo gdzieś pod sianem i wtedy ona taką myszkę chwyta i zaprasza ją na kolację. Jeżeli jest to duża myszka, to będzie to kolacja nawet ze śniadaniem. Więc po to jest ta asymetria, żeby zlokalizować źródło dźwięku, a my ludzie też mamy twarz taką mniej więcej jak sowa, skierowane oczy do przodu i te oczy nasze skierowane do przodu też są niesymetryczne.
Zrobimy teraz sobie eksperymenty. Chciałbym, żeby każdy wyciągnął palec przed siebie, tak na odległość, jakby długość ręki, i skierował ten palec na tę pionową granicę pomiędzy barwą zieloną a niebieską, dowolnie po której by to stronie nie było. Tak skierujmy, o, wszyscy. I teraz zamknijmy lewe oko. Widzimy, że u większości to się palec nie przemieści, a potem zamknijmy prawe oko i palec nam ucieka. Dlaczego? Jak to jest? Prawe oko widzi inaczej niż lewe. Tak, dokładnie tak to mamy. Taką mamy asymetrię. Po to, żeby precyzyjnie zlokalizować obiekt przestrzeni. Tu zwykle robię jeszcze pewien eksperyment z osobą dodatkową, która pokazuje palec. Ja jej pokazuję palec, a ta osoba ma z boku trafić swoim palcem w mój palec. I zwykle to robi. Ale jeżeli poprosimy daną osobę, żeby zamknęła prawe oko, jeżeli jest prawooczna, bo osoby prawooczne, których jest większość, mają tak to skonstruowane, że prawe oko dokładnie lokalizuje obiekt, natomiast lewe spełnia funkcję pomocniczą do lokalizacji obiektu. Jeżeli osoba prawooczna, pokażemy jej palec, ona trafi nas z góry w nasz palec, ale zamknie prawe oko i już będzie miała kłopot. Sprawdźmy to po wykładzie. Więc tak to wygląda. Sowy, jak się okazuje, mają trochę nierówno pod sufitem. Zresztą sowy są symbolem mądrości, ale jak się obejrzy czaszkę sowy, to zobaczymy, że tam są głównie oczy i uszy. Nie ma tam miejsca na mądrość. No ale cóż, ta twarz sowy jest to tak zwana szlara. Nawet to jest pomykówki, to są młode pomykówki, one mają szlarę taką sercowatą. Nawet po niemiecku się nazywają Schleiera, o ile, czyli właśnie od tej szlary. I proszę sobie wyobrazić, że ta cała szlara to jest taka tarcza zbierająca dźwięki, jak antena satelitarna, która zbiera sygnał. Całą twarzą sowa zbiera dźwięki, a uszy sowy są na krawędzi. Tutaj mamy puszczyka, on ma okrągłą szlarę, a tutaj mamy uszatkę. I te piórka na głowie, od których uszatka ma nazwę, uszatka, to nie są uszy, to są po prostu piórka, które jakąś funkcję spełniają, a na krawędzi tej szlary, tam zwykle jest usów taka strefa trochę innej barwy piórek, tutaj akurat u uszatki są one białe, tam jest ucho. Ogromna dziura w czaszce to jest ucho, wielkie ucho, a cała twarz sowy zbiera dźwięki właśnie do tych ogromnych uszu. Dzięki temu sowy wszystko słyszą. O, tu jeszcze raz takie ucho uszatki. To jest prawdziwe ucho. A teraz zadam jeszcze Państwu jedno pytanie trudne. Jak to się dzieje, że ptaki siedząc na przewodach elektrycznych nie ulegają porażeniu prądem? I tu zwykle są różne hipotezy, że mają specyficzną budowę nóżek, że mają coś tam. I czasem ktoś tam wpada na pomysł, że nie są uziemione. I rzeczywiście tak, dlatego że prąd płynie po najmniejszej linii oporu. Więc jak ptaszek sobie siedzi, a stwarzałby duży opór, no to prąd sobie nadal płynie po druciku, nie płynie przez ptaszka, ptaszkowi jest to obojętne. Ale gdyby ptak dotknął jeszcze jakiegoś elementu, to dotyczy większych ptaków, to w tym momencie prąd przepłynąłby przez ciało ptaka, tam byłby duży opór dla przepływu prądu, z tego byłoby duże ciepło, doszłoby do porażenia i prądem, ale jednocześnie też do spalenia niektórych narządów wewnętrznych właśnie przez prąd. I to się dzieje w przypadku wędrówek dużych ptaków, także bocianów, jeżeli są takie plątaniny przewodów, czasem są jeszcze takie przewody uziemniające, odgromniki, robi się tam trochę właśnie plątaniny takich drutów, łatwo dotknąć dwóch elementów, no i w tym momencie dochodzi do przepływu prądu przez ciało ptaka i porażenia prądem. Kiedyś bociany gniazdowały na strzechach, później te strzechy zastąpiono dachówkami, no to jeszcze bociany sobie radziły na dachówkach, ale potem zrobiły się dachy blaszane. Jeszcze eternit był wcześniej, te na eternicie też sobie w miarę radziły. Natomiast jak już powstały dachy blaszane, no to one mają i lżejszą konstrukcję, no i kompletnie bociany nie potrafią na nich budować swoich gniazd, więc zaczęły przenosić te gniazda na słupy oświetleniowe czy inne słupy energetyczne. To powodowało klęskę. Klęskę, zwarcia po deszczu, młode bociany też ginęły. No i wpadł na pewien pomysł dr Marek Keller, świętej pamięci, mój mistrz, zresztą guru, słynny dr Keller, w miejscowości Mosty na Polesiu, wpadł na pomysł, żeby zamontować takie platformy nad słupami. Energetycy chcieli od niego pieniędzy za wyłączenie prądu, za dźwig, za podnośnik, za wszystko, ale po roku zaczęli szukać tego doktora Kellera. I miejscowość Mosty była pierwszą miejscowością, gdzie zamontowano takie platformy gniazdowe dla bocianów w całej miejscowości. W tej chwili to już w całej Polsce zobaczymy, bo energetycy się zorientowali, że nie mają zwarć, spięć, strat energii i w ogóle żadnych interwencji, więc sami byli zainteresowani, żeby to zrobić. I zaczęli to finansować i w tej chwili wszędzie bociany mają takie platformy nad
energetycznymi słupami, natomiast ciągle są słupy, gdzie są jak plątaniny kabli, właśnie jakieś odgromniki, czy też różne inne przewody i w efekcie dochodzi do porażeń prądu. Jeżeli gdzieś takie miejsce spotkamy, widzimy, zwłaszcza przy transformatorach, takie tutaj, to zgłaszajmy to energetykom, oni są tym bardzo zainteresowani, dlatego że po takim zwarciu, gdzie ginie kilka bucianów, to już wielka strata, to na dodatek naprawa takiego transformatora może kosztować nawet powyżej 100 tysięcy złotych, więc zgłaszajmy to energetykom, oni bardzo się tym interesują i będą interweniowali. I tu jeszcze bliżej końca już jesteśmy, ale powiem jeszcze taką ciekawostkę. Mamy tutaj kość psa i kość pelikana. Kość psa jest mniejsza, ta kość pelikana jest dużo większa. Ta kość pelikana waży tyle samo, co kość psa. Dlatego, że kości ptaków są rurowate, puste w środku, są tam worki powietrzne, to wspiera oddychanie. A kości ssaków są solidne, ale w inny sposób. A tutaj konstrukcja u ptaków jest taka, a nie inna, leciutka, co niestety przy złamaniu, przy dużym urazie powoduje, że powstają bardzo ostre krawędzi, które przecinają naczynia krwionośne, nerwy i takie otwarte złamania często u ptaków praktycznie się nie goją. Tutaj mamy żurawia. Zdjęcie rentgenowskie zrobione w taki sposób, że no to ten żuraw nie był żywy, ale oczywiście wypełniliśmy mu układ oddechowy specjalnym środkiem kontrastowym, żeby zrozumieć, dlaczego ten głos żurawia jest taki silny. Tak zwany klangor żurawi może być słyszalny z 2 i 3 kilometrów. Tam samiec i samica mają ten dźwięk troszeczkę inaczej zbudowany, dlatego że samiec daje z siebie jeden długi dźwięk, tru, a samica daje w tym czasie 3 dźwięki, tru, tu, tu. Te dźwięki są rozmaite u samca i samicy, słyszymy to jako jeden klangor, ale tutaj widzimy całą budowę układu oddechowego u ptaków. Ten układ oddechowy zapewnia bardzo dużo tlenu ptakowi w czasie lotu, kiedy jest duże zapotrzebowanie na tlen. Powietrze wchodzi, te płuca są inaczej zbudowane. Nasze płuca mają pęcherzyki. Płuco działa w ten sposób, że się rozszerza na wdechu. Tam wchodzi powietrze. Chwileczkę jest tylko w tym pęcherzyku powietrznym, gdzie ma kontakt z naszą krwią. Tam następuje wymiana gazowa i potem powietrze wraca tą samą drogą. U ptaków jest zupełnie inaczej. Płuco jest rurkowate. Powietrze przechodzi przez płuco na wdechu, trafia do worków powietrznych w całym ciele, a potem przy wydechu znowu przechodzi przez płuco, czyli cały czas jest ruch powietrza. Jest to bardzo wydajny system. I te worki powietrzne, one działają także przy właśnie takim silnym głosie jak u żurawia, jako takie pudła rezonacyjne. Wyobraźmy sobie gitarę. Bez tej skrzyni, bez tego pudła rezonacyjnego byśmy po prostu brzdąkali na drutach, nie byłoby dźwięku. Podobnie w trąbce. Tutaj mamy tkawicę taką zapętloną, też w trąbce są takie pętle po to, żeby wzmocnić dźwięk. A teraz sobie wyobraźmy, że u żurawia ta trąbka jest w pudle rezonacyjnym jak w gitarze. Spróbujmy to kiedyś zrobić w domu, jak nie będzie nikogo, żeby zatrąbić do wnętrza gitary. Zobaczymy, jaki będzie efekt. A tak właśnie to jest u żurawia i dlatego ten dźwięk jest tak mocny. Oczywiście, będąc w ogrodzie zoologicznym, warto zwrócić uwagę na ptaki, bo w zoo możemy ptaki obserwować z bliska i zrozumieć ich jakby specyfikę. Ten po prawej to jest bąk. Nasza czapla, bardzo rzadka, żyjąca w dużych trzcinowiskach. Prawdopodobnie bąk, który połyka żabę, to tak właśnie wygląda w oczach żaby tuż przed połknięciem. My tego nie widzimy tak naprawdę, zupełnie inaczej to widzimy. I na koniec zdradzę Państwu jeszcze jedną tajemnicę. Otóż wiele państw ma w swoich herbach orły. Tych orłów jest sporo różnych, są rozmaite. Mogą być dwugłowe, mogą być czarne, mogą być białe. Te orły są rozmaite, ale zawsze są pokazywane z profilu. A wiecie Państwo dlaczego? Nikt nie chciałby mieć takiego godła. Dziękuję bardzo za uwagę.

0: Witamy Państwa w kolejnym odcinku naszego cyklu Gotowanie ze świętą Hildegardą. No i cóż, od razu przechodzimy do gotowania i Łukasz, dzisiaj
1: mamy tu mnogość produktów, jak tak patrzę,
0: no właśnie.
1: Ile ja to nastawiałem, ale tak naprawdę robimy dzisiaj pierogi. Każdy lubi w Polsce pierogi.
0: Lubi?
1: Nie ma takich, co nie lubią pierogi. Jedni lubią z mięsem, inni z serem. A my dzisiaj robimy z cieciorką, ale nie tylko cieciorka. Do tego dodamy jeszcze mąkę migdałową. Hildegarda by była zadowolona.
0: Bardzo, migdały zawsze.
1: I stwierdziłem, że dodam jeszcze upieczone jabłko.
0: Co ty na to? Jabłko też, wiesz, Hildegarda bardzo lubi. Tak? Nawet w formie surowej, więc to jest bardzo taki typowy dla jej kuchni.
1: Ale żeby zrobić pierogi, no to trzeba zrobić ciasto najpierw.
0: To jest... No i to jest moja pięta achillesowa.
1: Moja też była do kiedyś. Ale odkąd poznałem przepis na ten rodzaj ciasta, co teraz zrobimy, od tej pory naprawdę lubię je robić. Żeby to zrobić, mamy mąkę orkiszową, woda, odrobina masełka. To wszystko musi nam się zagotować, ponieważ to ciasto musi być zaparzone. To
0: no
1: jest bardzo istotny element.
0: I właśnie te
1: odrobinę soli.
0: Kocham.
1: Tak?
0: Tak, po prostu zachwyciłam się. Nie rozwalają się, nie rozklejają. W ogóle ciasto jest tak przepyszne, jak samitne. Tak,
1: można ich zrobić raz i zamrozić na przykład, tak?
0: Tak, dokładnie.
1: I później sobie wyjąć, kiedy się ma ochotę, odgrzać i z przyjemnością zjeść. Dodaliśmy odrobinę soli, czekamy, aż tutaj nam się zagotuje woda z masłem. Tutaj potrzebujemy 250 ml tej wody i do tego jest 125 g masełka, nie? Na pół kilograma mąki.
0: Masełko jak najbardziej Hildegarda poleca. Oczywiście uważamy osoby, które mają zbyt dużo kilogramów. Ostrożnie.
1: Ale u nas takich nie ma.
0: Nie ma. Mąka. To jest ciekawe u Hildegardy, proszę Państwa, że ona o pszenicy zwyczajnej mówi, że w zasadzie w formie takiej oczyszczonej, czyli niepełnoziarnistej, nie działa prozdrowotnie. Natomiast zupełnie inaczej z orkiszem, czyli te mąki z przemiału jaśniejszego, czyli 630-400, też jest prozdrowotna i też będzie nas odżywiać.
1: Woda nam się gotuje. Za chwilę masełko musi się rozpuścić, bo nie może być w kawałku.
0: Tak jest.
1: Ja w międzyczasie przesypię sobie cieciorkę, zrobię sobie miejsce po prostu na desce. Cieciorka nie może być odcedzona całkowicie, bo by była za sucha.
0: Za
1: tak?
0: sucha, czyli jest ugotowana i z sosikiem.
1: Jest ugotowana, jest trochę tej wywaru z tego gotowania. Mamy to, o co nam chodzi, czyli rozpuszczone masło w wodzie. I takim wrzątkiem zalewamy naszą mąkę. Tylko jedna uwaga, nie wkładamy tam ręki. To mimo wszystko jest wrzątek.
0: Ażby się chciało, tak?
1: Ażby się chciało, aczkolwiek na pewno bylibyśmy niezadowoleni z tego powodu.
0: Potrzebne byłoby nam siemielniane
1: dlatego
0: na oparzenia.
1: Tak?
0: Tak, Hildegarda ma świetny
1: dlatego trzeba to, wiesz, zarobić na razie przy pomocą łyżki tak naprawdę, tak? Dopiero jak troszeczkę straci tą temperaturę, proponuję wsadzić tam łapkę. Już sprawdziłem jako kucharz.
0: No.
1: Wsadzę tam ręce.
0: Wsadzisz.
1: Ale jeszcze inny.
0: Ale ostrożnie.
1: To, tak, ostrożnie, ostrożnie. My podobno mamy trochę bardziej wyparzone ręce.
0: Tak,
1: nie?
0: Ja też to zauważyłam. Już są zahartowane.
1: I po prostu straciliśmy czucie. A jajka dodamy dopiero w momencie, kiedy to ciasto jakby straci trochę temperatury. Ponieważ jajko się bardzo szybko ścina. Jakbyśmy dodali zbyt gorącego ciasta, jajko nam się zetnie i damy tak, to tak, jakbyśmy dodali jajecznicę.
0: No jasne, oczywiście.
1: To jest bardzo ważny element.
0: Tak. I jajeczko Hildegarda, no z tym troszkę jest taka sprawa niełatwa, skomplikowana, bo Hildegarda mówi, że jajko zaśluzowuje nas, a szczególnie jak je ugotujemy na twardo. Samo żółtko jest dużo lepiej strawne, natomiast
1: mamy same żółtko.
0: Tak, i tutaj mamy samo żółtko, natomiast ono może nas zaśluzowywać, czyli też zakwaszać. Nawet takie tabele kiedyś były podawane, że jajko może bardziej nas zakwasić niż mięso. To jest ciekawostka. Jak się doczytałam, to byłam zdziwiona, ale właśnie ten śluz, którym my, Polacy, też mamy problemy, bo żyjemy też w takim klimacie
1: Nie bój się. O, ja tak chciałem delikatnie, a ty od razu...
0: A od razu palucha. takim właśnie umiarkowanym i tej wilgotności jest dużo u nas. I jeszcze jak jemy dużo nabiału, dużo cukru, to wszystko nas zaśluzowuje. Więc z jajkiem ostrożnie, szczególnie osoby, które mają tendencję do gromadzenia śluzu.
1: Ono już troszeczkę ostygło. Mm-hmm. Teraz możemy dodać jajeczko i zarobić razem z jajeczkiem.
0: Tak jest. Czyli to jeszcze jest ciepłe, ale już nie jest gorące.
1: Ale już nie jest takie gorące. Tak, ono już wytraciło tą temperaturę. Mm-hmm. Więc jajeczko, hyc.
0: Ale jaki piękny kolor masz tych jajeczek.
1: No, bo ja mam od szczęśliwych kurek.
0: Od szczęśliwych kurek. No właśnie chciałam powiedzieć, że to są takie chyba...
1: Kępę jestem.
0: Naturalne jajeczka.
1: Chłopak ze wsi.
0: Nie tak jak na seksmisji odkręcanej w proszku.
1: Ciasto wyrabiamy, aż będzie miał jednolitą konsystencję, nie? Tak jak tutaj mamy.
0: Tak.
1: Nie? Jak nam troszeczkę będzie za rzadkie, bo dodaliśmy żółtko, podsypaliśmy troszeczkę mąki, tak?
0: A powiedz mi, ile to mniej więcej tak się wygniata, żeby z 15 minut?
1: Nie, bo można zaciągnąć ciasto, więc to ciasto tylko, aby wgnieść to jajko,
0: odkładamy. Wszystko.
1: Mamy, zobacz, dotknij teraz.
0: Ale jakie elastyczne.
1: Mamy bardzo elastyczne, odkładamy ciasteczko, przykryjemy na chwilę tylko, żeby nam nie obeschło. Robimy teraz farsz. Mamy cieciorkę, mąka migdałowa.
0: No ja bym nie wpadła na takie połączenie.
1: Ja wpadłem tuż przed programem.
0: Świetnie.
1: A dodaję po to, bo sama cieciorka... Ma taką strukturę dosyć szorstką, tak? Mm-hmm. Jak dodamy te migdały, troszeczkę nam to wszystko sklei. Aha. A jeszcze bardziej sklei nam jabłuszko które nam się w tym wszystkim weźmie.
0: Bo są pektyny i one
1: rozklei troszeczkę,
0: fajnie
1: tak?
0: To
1: będzie taka masa, nie? Jabłka dajemy tyle, co potrzeba, czyli teraz już chyba będzie dobrze. Też upieczone jabłko, też trochę skórki, nie? Żeby troszeczkę to jeszcze podbić.
0: Tak.
1: I tutaj ja bym dodał przygotowane już odrobinę curry. I troszeczkę podostrzymy jeszcze galgant. Powiem tak uczciwie, że tego w pieróg byłoby ciężko wsadzić, ponieważ ma taką strukturę nieciekawą, tak? Więc będziemy musieli użyć blendera.
0: Tak jest. No właśnie, curry, czyli kurkuma, bardzo, bardzo też popularna ostatnio i medycyna klasyczna też przypisuje kurkumie bardzo dużo właściwości prozdrowotnych.
1: Dobra, mamy. Nie może to być zbyt płynne,
0: tak.
1: Bo będzie nam podciekało, nie?
0: Związać te składniki
1: Daliśmy tutaj migdały. Więc te migdały będą troszeczkę będzie nam to wiązało, tak? My jajka nie będziemy dodawać. Można by było dodać jakieś żółtko. Wtedy by nam bardziej to ściągnęło. Nasze pierogi po ugotowaniu będą bardzo luźne w środku, ponieważ tu nie ma nic, co by nam związało.
0: Tak, związało.
1: To jakby nie chcemy, żeby były takie sztywne.
0: No właśnie.

0: Wariacje tej cieciorki robić, prawda? Bo to różne peski, orzechy można dodawać. Więc to jest też inspiracja, pomysł, tak natomiast jest. Co kto lubi. Zamiast migdałów możemy dodać orzechy, możemy pestki słonecznika. Też tutaj będziemy uzyskiwać z tych pestkowców i z nasion cynk, selen. Naprawdę te mikroelementy, które nam są potrzebne, a których w polskiej glebie brakuje.
1: Lekko podsypujemy ciasto, żeby nam nie przywarło do stolnicy. Można użyć też jakiejś maszynki. Mm-hmm.
0: A tutaj stolnica, wałek. Stolnica,
1: tak jak to babcia robiła.
0: No właśnie.
1: Od lewa do prawa. Idziemy. To trochę czasu zajmuje, no i na pewno robi spory bałagan.
0: Mm-hmm.
1: Ale warto czasami pobrudzić paluszki, żeby zjeść coś naprawdę dobrego i sprawdzonego, nie?
0: Tak.
1: Bo nikt takiego ciasta wam nie zrobi, jakby se sami nie zrobicie. Z kilograma takich pierożków wyjdzie wam 100. Przebadane już to jest.
0: 100 pierogów, no
1: proszę. Z kilograma, ale przy użyciu mniej więcej takiej wielkości, nie? Ciasto pierogowe ma to do siebie, że można to przerobić. Oczywiście w nieskończoność, tak, że będziemy przerabiać, bo im więcej przerabiamy, tym więcej dajemy do tego mąki, to się staje twardsze.
0: Tak, twardsze. Tak?
1: Zaczynamy składać pierożki. Tego farszu nie za dużo, bo on musi nam tutaj jakby zmieścić się, nie wypływać. Te pierogi muszą być dobrze zamknięte, bo inaczej
0: się rozkleją w gotowaniu.
1: Się rozkleją, a my tego nie chcemy. Tu już trochę przesadziłem. Każda gospodyni ma swój charakter lepienia pierogów. Mój jest taki, ja to tak, o. Nie robię tego jak pani taka szybko zawija,
0: tak,
1: ale dla mnie jest istotne, że pierog ma stać. Ciasto jest bardzo elastyczne,
0: tak, ja
1: przez,
0: widzę,
1: to,
0: jak,
1: przez
0: tak.
1: to można łatwiej to formować.
0: Wiesz, ja takie pamiętam robiłam.
1: No i widzisz, jakie ładne?
0: Ale wzorki takie, jak to jakieś tam później robiłeś cuda i ma stać. No.
1: O,
0: to jeszcze muszę popracować nad tym.
1: No, trzeba wiedzieć, a to ważne, żeby dobrze skleić,
0: tak.
1: bo ten farsz ma zostać w pierogu.
0: Zaraz go poprawię.
1: A nie ma tu, tylko troszeczkę mocniej ściśniemy. To ciasto, jeżeli jest ciupkę grubsze, ono też łatwiej zatrzyma nam tego pierożka.
0: No właśnie, bo widzę, że to ciasto nie jest takie cieniutkie.
1: Nie.
0: Niektórzy lubią takie cienkie, ale one się później rozpadają w gotowaniu.
1: Ale te cienkie, wiesz, lubią, jak mają słabe ciasto, a my mamy dobre ciasto.
0: A, no tak.
1: I ono jest naprawdę bardzo delikatne i ono nie przeszkadza. To nie będzie jak buła.
0: No.
1: Tylko będzie naprawdę przyjemnie się jadło, nie?
0: To co, wrzucać już?
1: Poczekaj jeszcze chwilę, zrobimy teraz szybką, jeszcze taką sałatkę. Użyjemy selera naczowego i go podgrzeję, poddam obróbce termicznej i użyję do tego też buraka. Pokroimy trochę drobniej niż ostatnio.
0: Kosteczka.
1: A, ale taka nieregularna, nie?
0: Mhm.
1: Dobrze, mamy buraki, mamy selera. Podgrzewam sobie tutaj garneczek, leciutko to podsmażymy, dodamy do tego trochę szpinaku, a później ugotowane w to damy pierogi. Powoli wkładamy pierogi do gotowania. Woda musi się gotować, ale nie ma wrzeć, nie?
0: Tak, tak.
1: Bo one nam zaraz ta siła wody nie rozwaliła nam tego wszystko. A jak wkładamy pierogi, one teraz są totalnie surowe, trzeba bardzo delikatnie poruszyć, nie? Żeby jak dotknęły dna, żeby do tego dna po
0: nie
1: prostu
0: przywarły.
1: Nie przywarły. I teraz je zostawiamy w spokoju i one się troszeczkę
0: gotują.
1: A ja odrobinę masła klarowanego przesmażam te nasze buraki. O, słyszysz?
0: Tak.
1: Nie za ostra temperatura, nie za ostra, czyli to nie może być jakoś bardzo, bardzo, bardzo ostre.
0: Z wysłupiem.
1: Tak. Troszeczkę podsmażymy. Dodamy do tego całkiem sporo świeżego szpinaku. Macierzanki. Nie chcemy zrobić z tego szpinaku też takiej miazgi,
0: tak.
1: nie? Dzieci nie lubią jeść szpinaku, bo to zawsze taka papka jest.
0: Papka,
1: nie?
0: breja taka, nie?
1: No, dlatego my chcemy to tylko delikatnie podgrzać. Odrobinę pieprzu. Odrobina soli.

0: Możemy pięknie zaprezentować nasze pierożki.
1: To mamy ich sporo, więc robimy spory tu misek. Układamy. Świeżo, nie? Szpinak nieprzeciągnięty.
0: Nieprzeciągnięty, tak.
1: Nie jest to skatowane temperaturą, nie?
0: Ciecierka, ciecierzyca, groch włoski inaczej, lekkostrawna, prozdrowotna. To jest źródło naprawdę dobrego roślinnego białka. Nie musimy zawsze do każdego posiłku mieć mięso. Możemy właśnie korzystać z ciecierzycy, z fasoli. No Hildegarda nie ceni soczewicy, która jest tak modna dzisiaj, ale ciecierka, ciecierzyca jak najbardziej.
1: To są pierogi świeże, świeże ciasto, więc one też się nie muszą jakoś bardzo, bardzo długo gotować.
0: Ale wypłynęły, to znaczy,
1: już,
0: że już
1: wypływają
0: gotowe.
1: I one już powoli do nas mówią, zjedzcie nas. Nie chcemy ich rozgotować, tak jak pierogi się rozgotują, to też zmienią swoją strukturę, będą duże, nie będą tak estetyczne.
0: Napuchnięte.
1: Więc to trzeba wyciągnąć w odpowiednim momencie, one muszą wypłynąć, chwilę dosłownie się pogotować, zwłaszcza jeżeli używamy takich świeżych pierogów. Farsz w środku nie jest ani przymrożony, ani nic, więc to można bardzo szybko ugotować. Pierożki mamy prawie gotowe, one już nam tu, zobacz, pięknie wypłynęły. Nie możemy tego rzucić, zamieszać. To nie o to chodzi.
0: No właśnie, czasami w pośpiechu to tak się traktuje te nasze potrawy. Zbyt agresywnie, a tu widzę, że u ciebie ta delikatność.
1: Ja mam w ogóle taki charakter, taki jestem łagodny, nie? Mamy takie pierożki na przykład zrobione świeżo, to tak możemy podać. Albo mamy na przykład takie pierożki lekko przymrożone i sobie wtedy, jak je tam podajemy. Mamy pestki jeszcze.
0: Tak, czyli nasiona. No to co?
1: Jak to mówią, łyżka w dłoń.
0: To jest czas, na który
1: czekamy.
0: Czekamy, tak, żeby właśnie spróbować to, czego gotujemy.
1: Ja to zrobię tak bardziej po męsku.
0: No rewelacja, ciasto. Wyborne. Ja już je znam, ale za każdym razem mnie zaskakuje.
1: Ale patrz, dobrze.
0: Wcale nie jest taki
1: luźny.
0: No.
1: Jednak ta mąka migdałowa to ściągnęła. Dlatego te chrupiące buraczki.
0: No, rewelacja. Przyprawy.
1: Macierzanka.
0: Rewelacja. Zapraszamy. Popróbujcie z własnymi pierogami, z własnymi farszami.
1: Podzielcie się opinią.
0: I podzielcie się opinią, tak.

0: Bajkova kuropatva.
1: Więc na naszej antenie Bajkowa kuropatwa zaczynamy od przedstawienia naszej opowieści. Znacie na pewno już ją większość, kto z nami tutaj przebywał o tej porze. Zbigniew Nienacki, Pan Samochodzik i Templariusze. Wracamy za chwilkę. Zostańcie z nami.

pod tym względem może pan liczyć na moją pomoc, rzekłem uroczyście. Malinowski musi zostać przykładnie ukarany, inaczej nie będę miał spokojnego sumienia. Podaliśmy sobie ręce i uścisnęliśmy je mocno, po męsku. Właśnie na tę uroczystą chwilę wyszła z domku panna Karen. Była ubrana w gumowy płaszcz nieprzemakalny. Zapewne wybierała się na dłuższy spacer. Mister Samochodzik, powiedziała cierpko, ma coraz nowych zwolenników. Nawet mój ojciec przeszedł do jego obozu. Ale choćby wszystko sprzysięgło się przeciw mnie, ja i tak nie zrezygnuję ze skarbów. Idę z panem Kozłowskim zwiedzić zamek malborski. I wraz z panem Kozłowskim pomaszerowała w stronę zamku. Idźcie za nimi, szepnąłem do harcerzy. Zwracajcie uwagę, co ich zainteresuje na terenie zamku. Może jednak Karen wie więcej ode mnie? Chłopcy poszli za Kozłowskim i Karen. Petersen wrócił do domku, żeby zjeść jajecznicę. Zająłem się zmywaniem naczyń po śniadaniu i przy tej czynności została mnie Anka. Oto najwłaściwsze zajęcie dla pana, powitała mnie z ironią. Pięknie zmywa pan naczynia. Można śmiało rzec, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Chłopców wysłał pan na prześpiegi, a sam zajął się kuchnią. Pięknie. Dlaczego pani mówi, że chłopców wysłałem na prześpiegi? Brr, cóż to za brzydkie wyrażenie? No bo spotkałam ich po drodze. Najpierw szli panna Petersen i Kozłowski, a za nimi skradali się harcerze, a miny mieli takie jakby powierzone im zadanie wagi państwowej. Nawet gadać ze mną nie chcieli. No bo nie ufają pani. A wszystko dlatego, że ośmieliłam się przyjechać do Malborka i do tego motocyklem? No jasne, pan samochodzik nie lubi motocykli. W przeciwnym razie jeździłby motocyklem i nazywał się pan motocyklik. A czy pan wie, że to by było ładniejsze przezwisko? Dziękuję pani uprzejmie. Zostanę przy swoim. No, jak pan uważa. Wzruszyła ramionami. Ale nie może pan mieć do mnie pretensji, że wybrałam motocykl. Zresztą pan nie chciał mnie zabrać do Malborka swoją muzealną pokraką. A co to za typ, ten mysi królik? Spytałem. Wzruszyła ramionami. Akurat wiem tyle samo, co i pan. Zjawił się w ośrodku dziennikarzy, aby wypożyczyć motorówkę. Zaproponowałam mu, żeby mnie zawiózł do Malborka. Zgodził się. Powiedział, że jest na urlopie i nie ma nic lepszego do roboty, jak wozić motocyklem ładne dziewczyny. Ba! Mruknąłem. Nie jestem ładna? Pani pozwoli, ale się nie wypowiem. On uznał mnie za ładną. Kazała mu czekać po drugiej stronie jeziora. I wie pan dlaczego? Nie chciałam, żeby mnie ktoś widział odjeżdżającą motocyklem. Myślałam, że w Malborku sprawię panu ogromną niespodziankę. Och, niespodzianka była ogromna, przytaknąłem. Nie wzięłam tylko pod uwagę, że najmilszym zajęciem pana samochodzika jest obserwowanie bliźnich. Znam jeszcze kilka innych miłych zajęć, na przykład zmywanie naczyń, powiedziałem. Ułożyłem czyste naczynia w specjalnym pudełku, wytarłem ręce ściereczką. Drobnym kroczkiem zbliżył się do nas dziwacznie ubrany człowiek. Był mały, w krótkich spodenkach i w pasiastej marynarskiej koszulce. Cześć, panie szanowny, powitał mnie jegomość. Jestem tu od wynajmowania turystom kajaków. Jakby chciał pan popływać z panienką na nogacie, to proszę do mnie jak w dym. Tam na dole mam przystań. Przecież pan chyba widzi, że deszcz leje, rzekłem. Deszcz panu przeszkadza? Zdumiał się jegomość i podszedł nieco bliżej. Prawdziwemu sportowcowi deszcz nie szkodzi. Nie jest pan z cukru. No z cukru nie jestem, to fakt, kiwnąłem głową. Ale moknąć także nie mam zamiaru. To nie chcesz pan popływać kajakiem?
Godzinkę, dwie, nawet na cały dzień można u mnie wynająć. Moja wypożyczalnia jest szeroko znana. Dobra firma, powiadam panu. A z tą zakochaną w panu panienką piękną przejażdżkę możecie mieć zorganizowaną. Nie, dziękuję, powiedziałem, a Anka zarumieniła się na słowa o zakochanej panience. Nie, to nie, westchnął się jegomość w kaszkiecie. A kto mieszka w tym domku na kółkach? Może jemu przyda się kajak? To cudzoziemiec, wyjaśniłem. Duńczyk, ale można z nim po angielsku rozmawiać. Jeśli pan chce, będę służył za tłumacza. Panie, ja sam potrafię z nim się rozmówić. Jak to mówią, porządny człowiek z porządnym człowiekiem zawsze się dogada. Cudzoziemców dużo tu przyjeżdża, zamek oglądać i kajaki u mnie wynajmują, więc to i owo w różnych językach nauczyłem się mówić. Poszedł do obozu Petersenów i zapukał do drzwi ich domku. Wyszedł do niego kapitan Petersen, przed chwilą mył się i był rozebrany do pasa. Na owłosionej piersi zobaczyliśmy wytatuowaną niebieską kotwicę. Panie marynarz, rzekł do niego jegomość w kaszkiecie, kajaki wynajmuje. Co takiego? Spytał po angielsku kapitan. Kajaki wynajmuje. Yes, kajaki, tłumaczył jegomość. Kajak? Powtórzył zdumiony Petersen. Co to jest kajaki? Yes, kajaki, kiwnął głową jegomość. Pan jest marynarz? Więc się dogadamy. Niedrogo biorę. Wynajmuję na godzinę, dwie, nawet na cały dzień. Petersen podrapał się w głowę, bo nic nie zrozumiał z tego, co mu mówił jegomość w kaszkiecie. Na wszelki wypadek zapytał go. Czy nie zna pan może Malinowskiego? Malinowskiego? Oczy jegomościa wypełniło zdumienie. Malinowski, yes, Malinowski, powtarzał Petersen. Jegomość stuknął się palcem w pierś. To ja jestem Malinowski. Pan o mnie słyszał? Nie wiedziałem, że moja firma jest tak szeroko znana na świecie. I'm Malinowski, przypomniał sobie kilka słów po angielsku. W tym samym momencie Petersen ryknął jak dziki bawół. Malinowski? Pan jest Malinowski? Yes, sir, ja jestem właśnie Malinowski. Przytakiwał radośnie jegomość. Petersen rzucił na trawę ręcznik, który miał przewieszony na nagich ramionach. Potem ogromny, owłosiony jak goryl chwycił za kark malutkiego jegomościa w kaszkiecie. Począł nim trząść jak gałązką. To ty jesteś Malinowski? Wrzeszczał. I przyszedłeś, żeby znów wyłudzić pieniądze? Ty oszuście! Ty złodzieju! Mam cię nareszcie ze skóry obłupie. Krzyk Petersena wyrwał ludzi ze wszystkich namiotów kempingu. Zrobiło się zbiegowisko. Wszyscy myśleli, że cudzoziemiec złapał złodzieja, który chciał okraść jego domek. Więc ten i ów szturchnął cię gniewnie jegomościa w kaszkiecie, a kapitan ciągnął go i trzymał w swych wielkich łapskach i wykrzykiwał: złodziej, włamywacz! Oszust! Znabrał mnie na $400, wyłudził pieniądze za dokument. Och, Malinowski, odpokutujesz za wszelkie swoje draństwa. Z trudem przecisnąłem się przez tłum otaczający Petersena i Malinowskiego. Na milicję z Malinowskim, wołali zebrani ludzie. Pod sąd go trzeba oddać do aresztu ze złodziejami. I każdy uważał za swój obowiązek szturchnąć w plecy biedaka, który bełkocząc niezrozumiale na próżno usiłował wyjaśnić coś, co się wyjaśnić nie dało. Panie Petersen, powiedziałem, to nie jest ten Malinowski. Jak to nie Malinowski? Oburzył się kapitan. Przecież on sam mówił, że jest Malinowski. Mały, poszturchiwany człowieczek pojękiwał. Jest, jest, ja jestem Malinowski. Puśćcie mnie, ludzie. Przecież ja jestem Malinowski. Wszyscy mnie tu znają. Kajaki wynajmuję. I am Malinowski. Słyszy pan?
On jest Malinowski, wrzeszczał Petersen. Niech go pan nie broni. Młoda panienka w ogromnych okularach wskazała na mnie. A ten pan to pewnie wspólnik Malinowskiego, pewnie razem okradali turystów. Łapaj, trzymaj złodzieja, wrzeszczała jakaś tęga pani w spodniach. Nawet na wycieczce nie mają od nich spokoju. Szarpnąłem się raz i drugi, żeby wyrwać ramię z czyjegoś uścisku, ale kilkoro rąk chwyciło mnie bardzo mocno. Patrzcie, jak ten się szarpie, wołano. Trzymajcie go, bo ucieknie. Panie Petersen! Teraz ja wołałem do kapitana. To nie jest ten Malinowski, to inny Malinowski. Ale Petersen nie słyszał mojego głosu, który ginął w ogólnym wrzasku. Dostrzegłem w tłumie Kozłowskiego, ale ten zamiast mnie ratować, jeszcze podjudzał wszystkich. Tak jest, trzymajcie go! Zaprowadźcie go na milicję. Szturchano mnie, popychano, szczypano. Ej, łajdaku, poczekaj, już ja cię urządzę, krzyknąłem do Kozłowskiego. Patrzcie, ludzie, jeszcze się odgraża! Piszczała panienka w okularach i uszczypnęła mnie tak silnie, że zawyłem jak ranny wilk. Wreszcie z pomocą przyszła Anka. Każdemu z osobna i wszystkim naraz nieustannie tłumaczyła, że zaszła tutaj omyłka na skutek tego, że pan Petersen nie zna polskiego, a pan Malinowski nie rozumie po angielsku. Tfu! Splunął Petersen. Strasznie głupia historia. A pan, panie Kozłowski, jeszcze dolewał oliwy do ognia zamiast zażegnać to wszystko. A co miałem robić? Dziwił się Kozłowski. Sądziłem, że wreszcie schwytał pan Malinowskiego, a że z tym Malinowskim okazał się pan samochodzik. No, dziękuję panu, powiedziałem. Pan ma na mnie jeszcze jedną grubą kreskę, panie Kozłowski. Nagle? Petersen, jak sarna, rzucił się do swego Lincolna. Zza wycieraczki na przedniej szybie wyjął złożoną w czworo kartkę papieru. Rozwinął ją, zerknął na nią okiem i następnym skokiem znalazł się obok mnie. Masz pan, czytaj, bo napisane jest po polsku. Podpis widzę znajomy, aż zazgrzytał zębami w bezczelnej złości. Przeczytałem, tłumacząc na angielski. Panno Petersen, zdobyłem nowe i cenne informacje, które doprowadzą państwa do skarbu. Chcę za tą 20 000 złotych. Proszę przyjechać dzisiaj o 11 w nocy na 50 kilometr drogi na Chojnicę. Tam będę na panią czekał. Tylko proszę przyjechać sama, bo inaczej się nie zjawię i żadnych pułapek. Malinowski. Tyle na dziś. Dużo różnych emocji. Malinowski okazał się nie Malinowskim, a pan Petersen chciał się z nim rozliczyć. Dobranoc.

0: muzyka, pogoda.
1: Jest 20. Zapraszam na kolejną prognozę pogody.
2: Złowieś mała na termometrach w tej chwili okolice 14,3 stopnia Celsjusza. Słońce już dawno zaszło, bo 3 minuty po 19, więc już ponad godzinę temu. A dziś w nocy czeka na zachmurzenie małe i umiarkowane na północnym zachodzie i zachodzie kraju, wzrastające do dużego nad ranem na zachodzie województwa zachodniopomorskiego, przelotne opady deszczu. Na wschodzie kraju miejscami utworzą się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna na wschodzie od 7 do 10, cieplej na północnym zachodzie oraz na krańcach zachodnich od 13 do 16. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 4 do 7 stopni. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany, południowy jedynie początkowo na wschodzie kraju zmienny. A jutro, czyli w środę, na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane. Tam rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże i wystąpią przelotne opady deszczu. Miejscami pojawią się też burze, głównie na południowym zachodzie. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 20 mm. I temperatura maksymalna jutro od 20 stopni na północnym wschodzie i północy, około 26 na południu, chłodniej miejscami nad morzem, tutaj około 17 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany we wschodniej połowie kraju z kierunków południowych, na zachodzie początkowo południowy i południowo-zachodni, w ciągu dnia skręcający na kierunki zachodnie. A dzisiaj w nocy na ziemi chełmińskiej od 9 do 10 stopni, a jutro do 23-22, w zależności od tego, w której części regionu Państwo mieszkają. A za chwilkę instrukcja nadużycia. Służba w XIX wieku w młodych dziewcząt nie była łatwa. Jak to wszystko wyglądało? O tym już w naszej audycji za chwilkę.

0: Dzień dobry, witam Państwa. Tutaj chyba wszystkie, dziękuję bardzo. Tutaj chyba wszystkie informacje są. Właśnie ja się nazywam Alicja Urbanik-Kopeć, pracuję w Instytucie Historii Nauki PAN, czyli piętro niżej, ale oprócz tego współpracuję z Archiwum Kobiet IBL PAN, które właśnie tutaj organizuje ten trzyczęściowy blok wykładów. Także zachęcam do zostania po moim wykładzie, ponieważ dwa następne również są bardzo ciekawe i prowadzą je wspaniałe badaczki, z którymi mam przyjemność współpracować. Tak jak Ania wspominała, ja wydałam dwie książki. Moja poprzednia książka to była książka o robotnicach fabrycznych Aniu w domu, Mrówka w fabryce. Teraz najnowsza to jest właśnie Instrukcja nadużycia, historia kobiet służących w XIX-wiecznych domach. No i też dzisiejszy wykład dla Państwa to jest takie podsumowanie trochę. Chciałam opowiedzieć o służących, tak jak właśnie tu widnieje, w XIX-wiecznych domach. Natomiast od razu mówię, że to jest tylko po prostu takie trochę kilka informacji z wierzchu, bo mimo, że mamy 40-45 minut, to nie da się zawrzeć naprawdę całej specyfiki tego problemu w tak krótkim czasie, dlatego jeżeli będą Państwo oczywiście zainteresowani, no to zachęcam do dalszej lektury, niekoniecznie tylko moje książki, ponieważ też inne teksty na ten temat ciekawe się pojawiały. Dobrze, ale myślę, że możemy w takim razie zacząć. To zaczniemy od kilku liczb. To ich jest niewiele, to jest, od razu mówię, jedna tylko z dwóch plansz, w których są jakieś cyfry, potem będzie ciekawiej. Tak naprawdę, jeżeli badamy demografię i w ogóle grupę zawodową, czy też grupę społeczną, w skład której wchodziła służba domowa i służba żeńska przede wszystkim w XIX wieku, no to niestety nie mamy dostępu do jakichś takich bardzo długotrwałych, rzetelnych informacji, długotrwale zbieranych. Mamy takie punktowe, różne spisy ludności, które się co jakiś czas pojawiały, punktowe dane demograficzne z tym związane. Szczególnie jeżeli chodzi o Królestwo Polskie w drugiej połowie XIX wieku. Także te dane, które ja tutaj mam, one są punktowe, no ale też pokazują taki obraz, że możemy mieć chociaż takie ogólne pojęcie na temat tego, mniej więcej o jakiej grupie społecznej mówimy. No więc w 1882 roku w Warszawie pracowało 38 tysięcy służących, w 1897 51 tysięcy służących. Co to oznaczało? Biorąc pod uwagę wielkość Warszawy wówczas, że między 20 a 30% pracujących zawodowo w miastach ludzi to byli służący. To bardzo dużo. I kobiety i mężczyźni, ale za chwilę powiem a propos kobiet w ogóle. Ponieważ tutaj mam dane z Galicji, z Krakowa. W 1882 71 osób na 100 pracujących właśnie w służbie domowej to były kobiety. Potem w Warszawie w tym samym roku 76 osób, czyli 76%, tak? W Warszawie w 1921, czyli już po I wojnie światowej, 98 na 100.
1: Ale ile osób mieszkających w Warszawie? Nie, 98 kobiet.
0: Na 100.
1: Plus 100
0: służących. Tak, tak.
1: Ale służących, czy w ogóle
0: pracujących? Nie,
1: wśród
0: służących, tak.
1: Ale ile osób?
0: No, jeżeli mamy 30% pracujących zawodowo, nie jestem tego pewna, ale jeżeli mamy 30%, informacja, która jest tu istotna, to jest ta, że to jest między 20 a 30% pracujących zawodowo w miastach. Bo jeżeli liczymy na całe miasto, to myślę, że taka informacja jest bardziej jakby wskazująca na to, prawda? Ile to jest.

Odwrotnie. Służących miało powyżej 40 lat. Co tak naprawdę oznacza, że w większości te dziewczyny, to były te kobiety, te dziewczyny, to były młode osoby. No to fakt, dla którego one odchodziły ze służby w wieku między 30 a 40 rokiem życia najczęściej, no to było kilka kwestii. Jedna z nich to oczywiście małżeństwo, tak? Dziewczyny wychodziły za mąż. Inna z kolei to fakt, że to praca na służbie była niezwykle wyczerpująca fizycznie. Oczywiście jako praca fizyczna na przełomie XIX i XX wieku tym bardziej, ponieważ trzeba było wykonywać czynności, które dziś wykonują za nas maszyny oczywiście. No i po prostu te kobiety odchodziły z tej pracy ze względu na problemy ze zdrowiem. To często były takie typowe związane z pracą fizyczną. To była przepuklina, to były choroby stawów, to były choroby kręgosłupa różnego typu, ale też takie choroby związane z płucami i też z po prostu ciężką pracą i jednocześnie z średnim żywieniem i po prostu wyczerpującą. Aha, reumatyzm też często się pojawiał, tak? Praca związana z tym, że długie trzymanie rąk w wodzie przy okazji różnorodnych prac domowych. Więc to mniej więcej tak wyglądało. I znowu, nie dość, że były młode, tak możemy ogólnie powiedzieć, że były młode, to oprócz tego były przyjezdne. W Warszawie To są dane na ten rok 1882 znowu. 86% służących to przyjezdni spoza miasta. Mówię tutaj o kobietach i mężczyznach, czyli w ogóle służba domowa. Służba domowa to był zawód, który wykonywali przyjezdni, którzy wykonywali ludzie, którzy się nie urodzili w mieście. A wśród kobiet służących, 85% z nich przyjechało spoza miasta. Jako do służby w domu. Więc nie dość, że młode kobiety, to jeszcze kobiety, które nie urodziły się i nie mieszkały przez pierwsze lata życia w mieście, w którym następnie pracowały. To informacja, którą myślę, możemy zapamiętać na później, bo ona być może będzie miała pewne konsekwencje. Przy okazji tutaj po prawej stronie to jest, ja nie wiem jak dobrze Państwo to widzą, ale to jest okładka książki poradnika dla służących, który nazywał się Dobra Służąca, to był poradnik. No tutaj mówi zresztą tytuł sam za siebie, co powinnam wiedzieć o służbie i na służbie. Z 1909 roku wydany przez Elżbietę Bederską, która wyjaśniała służącym jak powinny dobrze służyć i jak powinny dobrze pracować. Teraz pytanie, jakie były te służące, tak? No, tego oczywiście nie możemy stwierdzić z zupełną pewnością, ale pewną informację na temat stereotypów, z którymi te służące musiały się mierzyć, czy jak stereotypowo o nich myślano, pokazują nam karykatury. To są karykatury w większości wykonywane przez Franciszka Kostrzewskiego, który publikował je w tygodniku ilustrowanym, ale one się też pojawiały zupełnie w różnych pismach i to był taki bardzo popularny autor tego typu rysunków. No i tutaj widzimy od razu, tutaj mamy pierwszy, dziewczyna stoi taka podparta, prawda, i dialog kumoszek za nią, który mówią, ja bym taką córkę oddała do służby, a ta druga mówi, kiedy dziewczyna próżniak nic robić nie chce, a ta pierwsza odpowiada, właśnie jak ulał na służącą warszawską, nie będzie gorsza od innych. Czyli no niespecjalnie wysokie mniemanie na temat służących, jak się tutaj wydaje, prawda? Druga karykatura to z kolei jest zatytułowana Rachunek z kucharką. Pani mówi do służącej, dałam ci do miasta 3 ruble, cóżeś wydała, dyktuj, a ona mówi, nazwana Pelagia, ta służąca mówi, że włoszczyzna blisko złoty, mięso przeszło 2 ruble, cebula i kapusta coś koło 3 złotych i tak dalej, tam wymienia. Ze swojego dałam rubla. To już wszystko. Czyli nie dość, że ta służąca tutaj jakby wydała wszystkie pieniądze, które jej pani dała na zrobienie zakupów na obiad, to jeszcze twierdzi, że ze swoich pieniędzy dołożyła. To też była taka jedna z rzeczy, o które bardzo często oskarżono służące, to znaczy, że one, powiedziałabym, kreatywnie gospodarują budżetem, który dostają do wydania na zakupy. Część ze służących oskarżano też o to, że pobierają koszykowe. To zależy, jak to rozumiem, znaczy, to mogło oznaczać różne rzeczy,

0: Albo fakt, że dziewczyna po prostu sobie zabierała resztę z zakupów, tak? To znaczy, że mówiła, że tam, nie wiem, zapłaciła 8 rubli, a zapłaciła tak naprawdę 7,20 i resztę sobie zabrała. Albo to też znaczyło, że ona chodziła na targ kupować produkty na obiad, czy w ogóle na wyżywienie, nie tam, gdzie jest na przykład najtaniej, albo gdzie są najlepsze produkty, tylko tam, gdzie na konkretnych straganach sprzedawcy po prostu byli z nią umówieni, że za to, że zawsze kupuje u nich, będą jej tam jakąś tam malutką prowizję od tego oddawać. Więc to też no takie z punktu widzenia państwa bardzo nieuczciwe praktyki. Zresztą, jak mówię, proszę to zapamiętać, bo znowu to wróci później. Tutaj kolejne karykatury, więc mamy służącą leniwą, taką, która kreatywnie gospodaruje pieniędzmi, prawda? I znowu kolejne tutaj dialog w kuchni, gdzie pani mówi do służącej: Marysiu, znowu ten strażak, albo co, proszę pani, mówiłam ci przecież, że nie pozwalam na to, ale bo to dla bezpieczeństwa, proszę pani, na ten przykład, na przypadek ognia, to błogo byłoby mieć strażaka pod ręką. To jest, no więc tutaj pani tak przyłapuje służącą ze strażakiem w kuchni. To jest kolejny rodzaj takich zarzutów, które państwo mieli wobec służących. Dziewczyny młode, pracujące w domach, które niespecjalnie miały za dużo czasu na to, żeby prowadzić życie towarzyskie albo w ogóle, żeby robić cokolwiek innego niż po prostu pracować w domu, w którym są. Tutaj oskarżano, śledzono bardzo dokładnie i oskarżano o to, że one jak tylko mają po prostu na to jakąkolwiek możliwość, to plotkują, co jest zresztą tutaj na tym następnej karykaturze, plotkują z koleżankami, narzekając na swoje panie, które są właśnie, no jak zawsze, beznadziejne, albo flirtują z kim popadnie i zapraszają do kuchni, w której bardzo często nie tylko pracowały, ale też mieszkały, bo bardzo wiele dziewczyn miało po prostu siennik na podłodze rozłożony w kuchni. Zapraszają, no kogo się nawinie, tak? Strażak był takim tylko przykładem, takim hasłem stereotypowym, którego używano, żeby oczywiście tam jakieś nieprzyzwoite znajomości zawierać, zamiast pracować. To nie była prawda, to sytuacja była niestety dużo mniej zabawna niż te karykatury pokazują, no ale wydaje mi się, że państwo mogą tak już taki krótki pierwszy rzut oka na te karykatury mogą zobaczyć, prawda, że co o służących myślano. Leniwe, takie trochę nieuczciwe, flirciary, plotkary, gaduły, same niespecjalnie pozytywne rzeczy. Co więcej, wiadomość o tym, że służące w większości były przyjezdne do miast, miała jeszcze jedną konsekwencję. To znaczy, no oczywiście te dziewczyny do tego miasta jakoś musiały przyjechać, prawda? I to miało też konsekwencje różnego typu. Tutaj tytuł brzmi: na dworcu czyhają lamparty na dworcu, no bo przyjeżdżało się koleją, prawda? Bardzo często lamparty to takie określenie, które jest jednym z moich ulubionych określeń na takich nieuczciwych podrywaczy, tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, lamparty. No i fakt, że dziewczyna młoda przyjechała do miasta służyć, oznaczał, że ona też nie za wiele wiedziała. Tutaj przyjaciel sług, czasopismo dla służących, o którym jeszcze będę mówić za chwilę, pisał tak. Bieda młodej dziewczynie, co pierwszy raz na służbę idzie, w domu mało się nauczyła takich rzeczy, które by jej na służbie pożytecznymi były. Po większej części sługi nasze przychodzą ze wsi, a tam choć dziewczyna zręczna w polu koło krowy chodzić umie, kapusty, zacierki i kartofli nagotować potrafi, a bieliznę w rzece czysto wypierze, to przecież w mieście z tego wszystkiego nie będzie miała pożytku, nie zdaje się to na nic, ani w kuchni, ani w pokoju przy sprzątaniu, bo tu co innego od niej wymagają. No i taka była, tak, to był problem częsty, ponieważ praca w domu, czy sprzątanie, gotowanie, opieka nad domem, to nie było nic bardzo prostego, a szczególnie dziewczyna, która właśnie przyjechała ze wsi, jak wiemy, większość z nich przyjeżdżała, ona miała też innego typu nawyki związane z pracą. Ona potrafiła ciężko pracować, była bardzo silna, wytrzymała, zdrowa, młoda dziewczyna, ale fakt, że na przykład jedna z pań opowiadała, że służąca jej powiedziała, a dziewczyny się nie chciały przyznawać dlatego, że nie potrafią robić rzeczy, no bo wtedy nie znalazłyby pracy, prawda? Powiedziała właśnie, jedna pani opowiadała, że powiedziała swojej służącej, żeby zrobiła herbaty, a ta dziewczyna nigdy wcześniej nie widziała samowaru i w związku z czym wiedzą Państwo, a czy ja na przykład też chyba nie sądzę, żebym potrafiła w samowarze zrobić herbatę tak bez żadnego jakiegoś instruktaża, prawda? No ona, nie wiem jak Państwo, ale ona nie wiedziała, więc doprowadziła do wybuchu tego samowara. Polegało to, jak rozumiem, na tym, że ona najpierw wsadziła węgielki, które zagrzały ten samowar, a dopiero jak on się bardzo rozgrzał, to wlała do niego wody, więc on po prostu wybuchł. No i to był taki właśnie przykład na to, że wybuchające samowary to jest właśnie coś, co sprawiają te nieudolne służące ze wsi, które jeszcze nie potrafią pracować. No i między innymi, no właśnie, bo potrafią robić zupełnie co innego. To jest cytat z czasopisma Przyjaciel Sług. Bardzo wiele informacji na temat życia służących możemy, co prawda bardzo szczególnych i bardzo przefiltrowanych przez takie, no bardzo szczególny rodzaj takiego światopoglądu, możemy się dowiedzieć z gazet dla służących. One wychodziły we wszystkich zaborach tak naprawdę. Przyjaciel Sług był gazetą z Galicji, Pracownica Polska i później Pracownica Katolicka, bo ta gazeta się przemianowała, to ona wychodzi w Lublinie, potem w Warszawie. Te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty. Państwo widzieli Świętą Zytę. O tu, Święta Zyta. Ja nie wiem, jak dobrze widać Świętą Zytę. Nie widać, och jej, no dobrze, ale to jest Święta Zyta, to jest święta patronka służących właśnie. Święta patronka służących, która oczywiście zginęła... Nie, Święta Zyta to nie zginęła, a to Święta Święta Zyta sama była służącą w czasach przedchrześcijańskich, no i ona była bardzo niesprawiedliwie traktowana przez swoich państwa, ponieważ wykradała im jedzenie, ale nie dlatego, żeby sama je jeść, tylko żeby oddawać ubogim i bezdomnym. No i jak już doszło co do czego, jak Państwo mieli odkryć to, że ona właśnie wykrada to jedzenie, no to ona się pomodliła do Boga, który zamienił pełen fartuch chleba, który trzymała, w fartuch pełen kwiatów. I w tym momencie jej pani dowiedziała, jak to zobaczyła, no to poznała, że Zyta jest pobożna i że Zytę należy zostawić w spokoju, bo ona czyni dobro. No i Zyta była właśnie patronką służących. No i te gazety były prowadzone przez Stowarzyszenie Sług Katolickich imienia Świętej Zyty, właśnie. Zawierały mnóstwo ciekawych informacji, między innymi informacje o tym, że między innymi różnego typu porady, jak sprzątać, jak odkurzać, jak napełniać lampy naftowe, jak gotować, jak wyprowadzać psy na spacer, bo to też była jedna z rzeczy, które robiły służące. Pod koniec wieku bardzo popularne w mieszkaniach, w domach stały się takie małe pieski różnego typu. No i to też służące musiały oczywiście na lince, wtedy się mówiło nie na smyczy, na lince wyprowadzać je na zewnątrz. Ale oprócz tego Pracownica Polska i Przyjaciel Sług zajmowały się umoralnianiem służących. To była ich główny cel. Pracownica Polska, jak Państwo widzą, ma nawet na dole podtytuł, prawda? Praca uszlachetnia. Tu jest dalej informacja. Praca uzdrawia, ojcowie mawiali. Praca szlachectwem twą duszę ustraja. Praca twe członki uczyni ze stali. Praca twój żywot w wytrwałość uzbraja. No i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiadomo, o co chodziło. Chodziło o to, że praca uszlachetnia, to znaczy, że praca w służbie, która jest bardzo często bardzo trudna, wymagająca fizycznie, bardzo ciężka dla takiej młodej dziewczyny, niespecjalnie dobrze opłacana, w ciężkich warunkach. Ona przynajmniej, czytając te gazety Stowarzyszenia Sług Katolickich imienia Świętej Zyty, może sobie pomyśleć, że przynajmniej ta praca czyni ją szlachetną, a oprócz tego, że nawet jak cierpi, no to po śmierci, jak będzie dobrą służącą, tak jak Święta Zyta, czeka ją nagroda w niebie. I to były informacje, które się bardzo często też pojawiały, że dziewczyno, no nieś swój krzyż, jak cierpisz, jak w pracy, jak państwo są niedobrzy dla ciebie, nie płacą, biją, molestują, to musisz po pierwsze wejrzeć w siebie i zastanowić się, czy to nie jest twoja wina przypadkiem, bo się zalotnie uśmiechasz, albo to nie jest twoja wina, bo jesteś leniwa, właśnie nie sprzątasz dobrze, nie potrafisz sobie dnia zorganizować tak, jak powinnaś, żeby wszystko było dobrze posprzątane. A nawet jeżeli tak nie jest, jeżeli nie widzisz w sobie winy, tylko to państwo są źli, no to cierp w ciszy, bo przynajmniej nagroda na ciebie czeka po śmierci. Z pracownicy polskiej katownicy katolickiej, później przyjaciela sług, możemy dowiedzieć się bardzo wiele rzeczy, również nie tylko związanych z życiem służących takim codziennym, ale między innymi też z tym niebezpiecznym okresem przybywania do miasta. Tak? To już mówiłam o tym, że dziewczyny przyjeżdżały, musiały czasem wybrać się w dość daleką podróż. No więc przyjaciel sług miał taką rubrykę, która się nazywała Co słychać w świecie? I tam były właśnie zawsze bardzo różne informacje spisywane dla służących. No na przykład ta po prawej na górze, kot zagryzł dziecko, pod Cieszanowem Katarzyna Mrówka spała ze swoim 4-tygodniowym dzieckiem na piecu, podczas snu kot wygryzł dziecku prawie całą twarzyczkę i zadusił je. I tam były takie, o matko, no tam było mnóstwo takich różnych informacji, albo na przykład, że ktoś tam, służąca Jadwiga jakaś tam kupowała od obwoźnego sprzedawcy takie eliksiry na miłość i napoiła tam kogoś tym eliksirem na miłość, a to się okazało, że to był arszenik i on padł trupem. Tak? Były mnóstwo różnorodnych tego typu informacji, bardzo ekscytujących, jak rozumiemy, ale przede wszystkim bardzo często pojawiały się takie newsy, jak tutaj widzą Państwo. Na przykład, no znowu już Państwo widzą, ale może tylko we Lwowie na dworcu przetrzymano dwie dziewczęta, które jechały ze Śniatynia do Buenos Aires. Jakiś Żyd dał im zaliczkę na jazdę do Wiednia i tam w hotelu miał na nie czekać. Policja dała znać do Wiednia z rozkazem ujęcia tego handlarza. Albo w Krakowie zasądzono niejakiegoś Żyda Erlicha, który werbował dziewczęta niby to do kapeli damskiej, a w gruncie rzeczy prowadził z ich pomocą niecny wyzysk i szkaradne oszukaństwo. Dziewczętom do ręki dawał skrzypce, smyczkiem poruszały dla oka, gdy inni grali, one zaś występując po kawiarniach różnych miast służyć miały za wabik dla różnych lampartów. Proces ten odsłonił straszną niegodziwość tego ptaszka i niesłychaną łatwowierność dziewcząt i w ogóle. Potem w Stanisławowie pochwyciła policja Leopolda i Markusa Grunberga, gdy w podstępny sposób wywozili dwie dziewczęta. Znowu, tak? To oczywiście to jest inna twarz przyjaciela sług pracownicy katolickiej również. To znaczy antysemickie wtręty, które pojawiały się bardzo często w tych gazetach, one były bardzo wyraźne. Dziewczętom mówiono, kładziono do głowy. Też bardzo specyficzne jest, jak Państwo widzą, no język tych gazet, tak? One mówią w taki sposób, który jest bardzo w stosunku do tych dziewcząt pobłażliwy. On tak trochę próbuje udawać taką gwarę ludową miejscami, no chyba po to, żeby skrócić dystans, jak rozumiemy, no ale jednak redaktorki tej gazety, w tym redaktor naczelna Aniela Dziewicka, nie miały nic wspólnego z gwarą ludową, ani w ogóle ze wsią w jakikolwiek sposób, a więc to czasem brzmi bardzo kuriozalnie. No ale te informacje są w związku z tym takie łopatologiczne. Oni bardzo często to powtarzają. Trzeba uważać na Żydów. Dlaczego? Według przyjaciela sług, dlatego że Żydzi biją, okradają, bo to jest drugi rodzaj takich newsów, które się pojawia, że żydowscy państwo pobili swoją służącą, pobili na śmierć nawet. No i przede wszystkim uwodzą, wywożą dziewczyny gdzie? Do Argentyny. Tak? Albo w ogóle do Europy Zachodniej, do pracy w domach publicznych. To był jeden z takich największych lęków w tej drodze na wieś, ze wsi do miasta, że dziewczyna zostanie uwiedziona i gdzieś wywieziona i sprzedana do domu publicznego. To się zdarzało, natomiast częstotliwość tych wydarzeń oraz przede wszystkim ta grupa, na której żerowali, bo oni tutaj mówią często o takiej szajce przestępczej, która się nazywa Twimigdal, Warszawskie Towarzystwo Pomocy, która była faktycznie założoną powstałym w Warszawie gangiem żydowskim, który miał wywozić do Argentyny i do Brazylii dziewczyny właśnie do domów publicznych, no ale oni to piszą w taki sposób, jakby ci Żydzi żerowali i polowali na te dobre katolickie Marysie, tak? A tak naprawdę w większości działalność tego gangu, no ona się skupiała na wywożeniu dziewczyn z gmin żydowskich, chociażby dlatego, że mieli do nich łatwiejszy dostęp, ale też dlatego, że one były bardziej bezbronne, często mniejsza, zamknięta taka społeczność, tym łatwiej było je po prostu przewieźć, gdzie się chciało.
1: A kto to był Lampart?
0: Lampart? No to był ten taki podrywacz. Lampart. Tak, na tamte czasy. Lampart. To brzmi bardzo niesamowicie, ale no tak, to był podrywacz. No ale właśnie, odpowiedzią na te wszystkie lęki i problemy były organizacje dobroczynne. Towarzystwo Ochrony Kobiet między innymi. Swoją drogą, Towarzystwo Ochrony Kobiet było, to jest akurat katolickie, chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale było też ewangelickie Towarzystwo Ochrony Kobiet i było żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. One każde miały swój oddział. No i właśnie żydowskie Towarzystwo Ochrony Kobiet zajmowało się głównie wyrywaniem tych dziewczyn z właśnie takich różnych sytuacji czy akcji tych gangów, które miały wywozić je gdzieś na zachód. No ale właśnie, to jest to chrześcijańskie Towarzystwo Ochrony Kobiet. No to oni pisali tak. Dworzec kolejowy jest wygodnym terenem, po którym swobodnie grasują wszelkiego rodzaju męty społeczne, jak stręczyciele i handlarze żywym towarem. I rzeczywiście co łatwiejszego, jak obałamucić i okłamać te biedne dziewczęta zmęczone podróżą, oszołomione zgiełkiem i hałasem wielkomiejskim. Co się robiło po to, żeby tych dziewcząt nie obałamucić? To było świetne, dlatego że Towarzystwo Ochrony Kobiet było w ogóle wspaniałą organizacją. Tutaj to są takie ulotki, które oni rozdawali i oni po prostu mieli panie, które były... One były wolontariuszkami w tym towarzystwie i one patrolowały dworce. Każda z nich miała swoje miejsce na dworcu, na różnych dworcach w Warszawie. No tam, gdzie działały Towarzystwo Ochrony Kobiet, ale akurat w Warszawie miała sobie podzielone były na dworce. I każda miała na przykład, że ona tam patrzy na pociąg tam od 10 ileś tam z Koluszek i na tam 8:15 z Grudziądza i po prostu co robiły? Próbowały zauważyć dziewczęta, które wyglądały jakby przyjechały do miasta do pracy ze wsi i zaoferować im pomoc tego towarzystwa. Oprócz tego były też takie ulotki, właśnie. Starały się jak mogły, ale panika moralna była ogromna i w ogóle uważano, że to jest po prostu najniebezpieczniejsza rzecz na świecie, dlatego ja Państwu przeczytam kawałeczek, bo one tutaj, siostro moja, to były właśnie te ulotki dla tych przyszłych służących. Strzeżcie jazdy samotnej ludzi nieznanych, w każdej potrzebie zwracaj się do pań z Towarzystwa Ochrony Kobiet, rozpoznasz je po wstążce biało-żółtej na ramieniu. Tak one miały takie tutaj, żeby właśnie było można zobaczyć, że to one są z tego towarzystwa. I teraz tak, życzliwe rady na drogę. Nie oddawaj nikomu twych świadectw papierów. Pilnie strzeż pieniędzy, nie zmieniaj nikomu pieniędzy. Nieznanym ludziom nie powierzaj twych rzeczy, nie przyjmuj ich pomocy w niesieniu kosza. Po to są na dworcu posługacze. Siadaj zawsze do przedziału dla kobiet. Na większych dworcach oddaj się pod opiekę pań z Towarzystwa Ochrony Kobiet. Jeśli ich nie ma, proś o pomoc urzędników kolejowych. I dalej. W pociągu, na dworcu, w mieście strzeż się ludzi nieznanych, zarówno kobiet jak mężczyzn, zwłaszcza jeśli ci polecają nocleg lub miejsce korzystne. Nie wdawaj się w rozmowę, nie wierz ich obietnicom, nie mów skąd przybywasz, dokąd jedziesz, nie chodź z nikim do restauracji, nie przyjmuj cukierków ani żadnego poczęstunku, bo one potrafią być zatrute. Są bowiem źli ludzie, którzy niedoświadczone dziewczęta ściągają podstępnie do domów zepsucia. Nie nocuj nigdy w nieznanych zajazdach czy domach. Lepiej spędzić noc bezsenną na dworcu i potem nie zapominaj o modlitwie, nie wstydź się przeżegnać, poleć się Bogu, proś o opiekę Matkę Najświętszą i Twego Anioła Stróża. Nie wyjeżdżaj bez pozwolenia i błogosławieństwa rodziców oraz, na wszelki wypadek, jak rozumiem, przed wyjazdem pojednaj się z Bogiem. No to było niebezpiecznie, no najwyraźniej, ale nie, to była świetna robota. W sensie te panie z Towarzystwa Ochrony Kobiet, one były po prostu niezmordowane i faktycznie wyciągały dziewczyny, które przyjeżdżały, które się zgubiły. Tak to były czasy, w których, wiedzą Państwo, dziewczyna mieszkała gdzieś na wsi, nie miała nigdy kontaktu z koleją, nie miała nigdy kontaktu z dworcem kolejowym, a to czasy bez telefonów, bez GPS-a, nie można sobie sprawdzić, gdzie się jest, co się dzieje, więc takie zagubione, faktycznie, no to było też niebezpieczne, bo nie tylko handlarze żywym towarem wywożący do Argentyny, nie trzeba było tak egzotycznych rzeczy się bać, ale chociażby tego, że było mnóstwo właśnie mężczyzn, którzy jakby oni te dziewczyny uwodzili na narzeczonego, tak? To znaczy oni się im tak jakby zapraszali do restauracji, coś tam, gdzieś tam, potem się oświadczali, one przyjmowały te oświadczyny, bo oni mają mieszkanie w mieście i tak dalej, więc te dziewczyny oddawały im swoje pieniądze, które miały na drogę, no i ten narzeczony się ulatniał. Więc to się zdarzało po prostu. Panie z Towarzystwa Ochrony Kobiet starały się te dziewczyny pochwycić i oddać do... gdzie? Wydział Kontroli Służących i Kantory Stręczeń. To jest książeczka służbowa, pierwsze dwie strony książeczki służbowej. Ponieważ ja mówię o sytuacji w Królestwie Polskim po 1857 roku, więc taka dziewczyna, kiedy już przybyła do tego miasta, kiedy się udało, ona mogła w wtedy musiała się udać do Wydziału Kontroli Służących w mieście, który się znajdował przy jakby głównym komisariacie policji. I tam był jej nadawany numer i wydawana książeczka służbowa. Służące miały książeczki, w których były zapisane ich dane oraz referencje. Po każdym zatrudnieniu dostawały opinię od pani. A musiała zapłacić 13 kopiejek za taką książeczkę, a następnie szła szukać pracy do kantoru stręczeń. Oczywiście kantor stręczeń to brzmi dość niepokojąco w dzisiejszych czasach, prawda? Ale to chodzi po prostu o biuro pośrednictwa pracy. To było biuro pośrednictwa pracy. Taka dziewczyna szła do biura pośrednictwa pracy, no i tam wcześniej, no nie wiem, przychodziły panie, które jakby zgłaszały zapotrzebowanie na służącą, no więc jak przychodziła taka dziewczyna, no to ten kantorzysta czy kantorzystka, to się mówiło faktor albo faktorka, łączyli te dwie osoby w parę. Oczywiście pobierając prowizję, tak? I od pani, i od służącej za wykonanie tego połączenia. Oczywiście kantory były krytykowane i niechętnie używane, dlatego że po pierwsze, znowu, uważano, że kantorzyści przede wszystkim, to był wątek antysemicki znowu, to znaczy, że kantory zakładają Żydówki, które potem te dziewczyny sprzedają gdzie? Do niewoli, do Argentyny, tak? Albo gdzieś do jakiegoś nieprzyzwoitego domu, to też o tym mówiono. Po drugie uważano, że, ponieważ kantorzyści brali prowizję, to uważano, że w ich interesie jest to, żeby jak najczęściej dokonywać tych transakcji, tak? Czyli jakby przeznaczać niewłaściwe służące dla niewłaściwych państwa, bądź też odsyłać dziewczyny do złych domów, żeby one się zwalniały i wracały, no i znowu, żeby się ta akcja zatrudnienia odbywała po raz kolejny, prawda? Więc nie ufano, bardziej starano się umawiać na gębę, tak? To znaczy bez pośrednictwa kantoru, co znowu już nie było aż takie dobre. Ale w każdym razie, państwo widzą jakieś literki tutaj, czy nie bardzo? Naprawdę? To bardzo niedobrze. Ojej, no dobrze, to ja będę musiała przeczytać, a to jest bardzo ciekawe, bo to jest pierwsza strona takiej książeczki. Wydział Kontroli Służących przy Kancelarii Warszawskiego Oberpolizmeistra, czyli szefa policji. I tutaj są informacje na temat tej dziewczyny. To jest tak, proszę Państwa. Dziewczyna się nazywała Bronisława Koszarska. Trafiła do służby w 1883 roku, miała 18 lat, zarejestrowała się w Warszawie, miała i teraz tak, informacje o niej. Oczy, wyznania katolickiego, wzrostu średniego, bo nie było zdjęć, tak? Wzrostu średniego, oczy niebieskie, krzywy nos, włosy ciemne, twarz okrągła. Widziałam też inną książeczkę służbową, gdzie było napisane zęby rzadkie na przykład. Zęby rzadkie, włosy szare albo mysie. Oni się bardzo, bardzo nie mili byli ci tworzący te książeczki, no ale niestety. Pochodziła ze wsi Wielawa w powiecie łaskim. Jej ojciec miał na imię Teodor. Rodzice mieszkali we wsi Śliwki. Nie miała dzieci, była panną, była zapisana w kontroli pod numerem 10117. To był jej numer służbowy, tak? Potem jak na przykład trzeba było poszukiwać służących, to też tymi numerami można było to robić. Jej pierwsi państwo, bo tutaj się też pierwszych państwa wpisywało, nazywali się Solman, zatrudnili ją kwartalnie za 15 rubli srebrnych, czyli 5 rubli miesięcznie. No i dalej sobie ona funkcjonowała. O, tu widać już trochę lepiej, bo to jest właśnie zaświadczenie, czyli referencja po pracy. To jest coś, co Bronisława dostała w roku 1887 w sumie. Referencja po pracy. Proszę Państwa, nie wiem, czy ktoś się podejmuje na przykład odczytać. Ja mogę pomóc, na górze jest Bronisława Koszarska. Coś dalej? Żyła? Nie, jeszcze jest wcześniej. Służyła. Służyła do wszystkiego, tak jest. Służyła do wszystkiego od 1 października 1886 do 1 lipca 1887. Sprząta do najwyższego stopnia, czyli że dobrze, i byłaby wyborową sługą, gdyby miała zasady moralności. W obrachunkach z miasta, i teraz co? W obrachunkach z miasta podaje za nabyte produktu ceny najwyższe praktykowane na rynku. Bez względu na dobro pracodawców. Czym co najmniej, i tu jest podkreślone to co najmniej w ogóle, o tu. Co najmniej, ona daje dowód lekceważenia dobra chlebodawców. Zresztą gotuje dobrze, domu pilnuje i w ogólności zachowanie się przyzwoite. Czyli dobra dziewczyna, ale bierze koszykowe. W związku z czym została zwolniona. To była bardzo niebezpieczna sprawa, dlatego że z taką, no i to jest podpis zamaszysty tutaj pani, prawda, 6 lipca 1887. I to jest niebezpieczna sprawa, ponieważ służące zatrudnione były na podstawie swoich referencji, prawda? Więc jeżeli dziewczyna miała wpisane, że kradnie, albo chociażby, że, jak to jest ujęte, nie ma zasad moralności w obrachunkach, tak? No to trudno jej było znaleźć następną pracę. Gazety dla służących, znowu, Pracownica Polska w 1910 roku przestrzegała bardzo przed poprawianiem sobie. To wszystko było na papierze, prawda? Można sobie było, nie wiem, skreślić, dopisać, poprawić. No nie, właśnie nie. Przestrzegano nad tym bardzo. Tutaj przykład Marianny Cybulskiej, która będąc niezadowolona ze świadectwa wpisanego do książeczki służbowej przez panią W, poradziła sobie w ten sposób, iż świadectwo wyskrobała i napisała sobie natomiast inne, lepsze. Została skazana na 2 tygodnie aresztu. Pracownica Polska pouczała, bo też jakby jak pismo dydaktyczne. W życiu tylko prostą drogą chodzić należy, bo tak nam nakazuje uczciwość, a przy tym za szacherki wcześniej czy później pokuta nie minie. Nie wolno było tak robić. Co prawda informacje na temat tam właśnie nieodpowiedniego obchodzenia się z pieniędzmi, to była jedna sprawa. Dużo gorsze i bardziej niebezpieczne było otrzymanie referencji takiej, że dziewczyna jest zwolniona z powodu niemoralnego prowadzenia się. Ponieważ służba była pracą w domu, osobistą pracą u ludzi konkretnych, państwo bardzo postrzegali opinię swojej służącej jako znak nie tylko jej własnej moralności, ale też dobrej reputacji całego domu, w którym taka dziewczyna pracowała. A ponieważ te dziewczyny, jak wiemy, były emigrantkami ze wsi, młode dziewczyny, je bez przerwy podejrzewano o to, że one się po prostu niemoralnie prowadzą, a oprócz tego, w związku z tym, że pochodziły z klasy ludowej, no to też takie ogólne przekonanie stereotypowe panowało, no właśnie, że klasa ludowa to jest taka leniwa, taka, ale też taka trochę głupiutka, rozwiązła przede wszystkim, rozwiązła, bo w nich te wszystkie żądze naturalne po prostu się kłębią, nie tak jak w ludziach z klasy wyższej, którzy już są w stanie te swoje żądze powstrzymywać, prawda? No więc taka służąca była raz, że podejrzewana o najgorsze, a z drugiej strony była łatwym kąskiem bardzo i tak była postrzegana, bo znowu też była bardzo młoda bardzo często. Świat Płciowy, 1905 rok, czasopismo skandaliczne, bo piszące, proszę Państwa, o seksie. Piszą o służących. Zaczyna się więc polowanie. Najpierw kilka dobrych, wesołych uśmiechów i przyjemnych słówek pod adresem Marysi czy Kasi, czyli służącej, potem ukradziony całus, poufałe poklepanie po różowym policzku i tak dalej. Potem skorzystanie z pierwszej lepszej sposobności, gdy się jest sam na sam ze służącą. Broni się czasem nawet zapalczywie, lecz cóż to szkodzi, siła przed prawem. I to jest taki bardzo... Wiedzą Państwo, opis taki dookoła na temat tego, w jaki sposób służące się molestowało w pracy. Czasem się kończyło na poklepaniu po policzku, a na ogół to się kończyło na poważniejszym molestowaniu albo na gwałtach. O tym piszą tutaj, prawda, ta karykatura z tym strażakiem nabiera takiego trochę mniej zabawnego charakteru. Znowuż, co wiemy na temat tego, jak się kończyły tego typu historie? No tutaj jest historia z takiego dziennika Marcysi. Moje służby dziennik Marcysi, on był podobno autentyczny, poprawiany z rękopisu przez Cecylię Walewską, taką działaczkę społeczną, emancypantkę. Nawet jeżeli nie był prawdziwy, to Cecylia Walewska miała dużo kontaktu ze służącymi w różnych organizacjach dobroczynnych i w szkole dla służących, w której również się udzielała, więc to przyjmuje się, że nawet jeżeli nie jest to faktycznie prawdziwy dziennik służącej, to przynajmniej on jest oparty na wielu różnych takich historiach faktycznych. To jest historia o tym, że u jednych państwa na parterze służyła dziewczyna Teofila, bardzo ładna, bardzo się wszystkim w kamienicy podobała, a i swojemu panu także. Nieraz jak pani wyjechała, pan do niej w konkury, wszyscy widzieli, że ona wygląda jakoś tak nie bardzo, ale pani nic nie miarkowała. To, co myśmy po niej poznali, zdawało się, że będzie nieprędko, tymczasem wczoraj rano robi się gwałt, w śmietniku znaleźli małe dziecko uduszone, dalejże rewizja po domach, przyszli do tych państwa i ta dziewczyna leżała jak nieżywa, zaraz ją zawieźli do szpitala pod strażą, a potem mają wziąć do więzienia. Ona na pana, pan się wyparł wszystkiego, pani zaczęła krzyczeć, że ona wylatywała do, jak rozumiemy, strażaków i że kawalerowie do niej chodzili. Nikt niczego nie dojdzie, ale wszyscy mówią, że to pan, nawet sama stróżka kamienicy, ona sama widziała. My z panią teraz tylko o tym gadamy i w całej kamienicy się trzęsie wszyscy na tę dziewczynę, że dziecko zabiła, a ona tak w pierwszej chwili pewnie ze wstydu, a teraz żałuje. I tak się te historie rozwijały. To jest być może fikcja literacka, ale to już nie. To są wypadki w Warszawie, moja ulubiona rubryka w warszawskiej gazecie policyjnej, z której jest nieocenionym źródłem mnóstwa informacji na temat tego, jakie zbrodnie popełniano w mieście. Ona wychodziła codziennie, więc te informacje są codziennie. I ja przejrzałam pierwsze pół roku 1895. I to jest wybór z takich rzeczy, które znalazłam. Oprócz informacji takich jak na przykład spadnięcie z okna pod numerem 10 przy ulicy Koźlej, służąca Wiktoria Kowalska, myjąc okno, poślizgnęła się na parapecie, spadła na trotuar z wysokości pierwszego piętra, przy czym uległa nieszkodliwemu stłuczeniu głowy. Uf. Tam są też informacje o tym, że ktoś coś komuś ukradł, że ktoś się próbował zabić, że ktoś kogoś wyzwał na pojedynek, że komuś ukradli pierścionek, tak, różne tego typu rzeczy, ale też mnóstwo takich informacji. Dnia 20 grudnia w korytarzu domu pod numer 56 przy ulicy Miłej znaleziono podrzucone dziecię płci żeńskiej. Z przeprowadzonego śledztwa wykryto, że dziecię urodziła i podrzuciła niezamężna Anna Grodkowska, służąca. Zamieszkała przy ulicy Smoczej. Niezamężna PN lat 26 licząca powiła na poddaszu dziecię płci żeńskiej i zadusiła je szmatą. Służąca Helena Majewska, tu jest zamach samobójczy, znowuż się napiła kwasu karbolowego. Potem podrzucenie zwłok, służąca TZ z Grzybowskiej, przyszedłszy do mieszkania na Pańskiej, pozostawiła tam zwłoki przedwcześnie urodzonego dziecka, ujęto i pociągnięto do odpowiedzialności. Służąca TW w nocy w styczniu powiła dziecię płci męskiej, zadusiła, zakopała w piwnicy. Następnie, przechodząc rano ulicą Ceglaną, służąca AR powiła na trotuarze dziecię płci żeńskie, z którym odesłano ją do przytułku położniczego. To są tylko pierwsze pół roku tego 1895 i to są informacje, które się tam znajdują. Służące rodziły dzieci. Dzieci państwa, panów, synów, studentów. I zwykle było tak jak w służący, jak w dzienniku Marcysi, że nikt nic nie wiedział i nikt nic nie widział i w ogóle o niczym nie słyszał i na pewno miała kochanków. Bardzo ciekawe jest to, że tutaj podawane są przede wszystkim też miejsca pracy tych dziewczyn. Nawet jeżeli nie są podawane nazwiska, tylko inicjały, to podawane jest, w którym domu służyła. I to jest bardzo takie... Ja zawsze sobie staram wyobrazić, że to jest taki rodzaj takiej sprawiedliwości, że wszyscy wiedzieli, jak ktoś to czytał, który to jest adres, który to jest dom i kto tam mieszkał i kto to był. Przynajmniej tyle, prawda? Mówiłam o synach. No tak, bo nam się wydaje czasem, prawda, że w XIX wiek to jest taki okres takiej wstrzemięźliwości seksualnej, takiej moralności bardzo takiej ciasno zasznurowanej w gorsecie. Wydaje się, że szczerze mówiąc niekoniecznie, a jednym z takich dowodów na to jest taka książka Czego nie wiemy o naszych synach. Izabeli Moszczeńskiej. To jest książka, w której ona podsumowuje różnego typu ankiety przeprowadzane na studentach Politechniki Uniwersytetu Medycznego, którzy opisują w jaki sposób jak wygląda ich życie seksualne. Z tego można się dowiedzieć bardzo wiele. Oni bardzo szczerze odpowiadają na te pytania. Między innymi, ilu z nich podlega onanizmowi? Około połowy. Albo na przykład, od kogo dowiedzieli się, że w ogóle skąd się biorą dzieci? Od kolegów i rówieśników, od służby, to jest wyłącznie drogą indukcji i domysłu, to rozumiem z własnej. Od rodziców, bardzo niewiele, od starszych braci, od bony, z naocznej obserwacji faktu, też się zdarzało. No ale między innymi oni podawali informacje na temat tego na przykład, w jakim wieku stracili dziewictwo, większość, ponad połowa, między 15 a 19 rokiem życia. To wydaje się tak, jakoś niespecjalnie późno, prawda? Albo jakoś zupełnie inaczej niż obecnie. Nie wiem, jaka jest średnia w 2019 roku, ale tak mi się wydaje, że być może jakoś tak między 15 a 19 rokiem życia. W warunkach, które określali jako zupełnie pospolite. Jakie to były okoliczności pospolite? Z namowy kolegów ze służącą. W warunkach pospolitych ze służącą moich rodziców. Służąca poddawała się biernie i niechętnie, służąca albo inna służąca nie dała się dużo prosić. Oni bardzo często właśnie uprawiali seks ze służącymi, jako młodzi chłopcy, jako studenci. Po pierwsze dlatego, że one były obok. Po drugie, że nie musieli iść wtedy, znaczy, że nie musieli szukać na zewnątrz, tak? Służąca była pod ręką. Ale też dlatego, że uważali, że służące są bezpieczniejsze, czystsze, bardziej niewinne niż prostytutki na przykład. I też, że nie mają chorób wenerycznych. jeden z nich zapytany, z kim najczęściej utrzymuje stosunki seksualne, odpowiadał szczerze, że to zależy od każdorazowej zmiany służby w domu. Więc tak to wyglądało. No i praktyka taka miała dość upiorne konsekwencje i zarówno w ankiecie, właśnie tych ankietach, o których tutaj mówię, jak i w innych prowadzonych przez również na Uniwersytecie Medycznym, wychodziło, że około 40% studentów aktywnych seksualnie było zarażonych jakąś chorobą weneryczną. A jeden ze studentów przytaczał oburzającą go historię swojego znajomego, gdy 16-letnia zupełnie niewinna sługa została uwiedziona przez studenta syna swych chlebodawców, bezpośrednio potem zachorowała, lekarz stwierdził, że jest zarażona rzeżączką i syfilisem. Studenci uważali, że służące są czyste, ale sami zdrowi nie byli, prawda? Istniała również takie przekonanie. To jest w ogóle ta pani tutaj w tym pięknej sukni, w paski, to było bardzo modne, około 1908 roku, to był bardzo modny wzór ubrania, takie czarno-białe paski. To jest Lucyna Koterbińska, która napisała takie wspomnienia, moje domownice. I ona pisała o tym, że no cóż, zawsze mówiłam mężowi, że tylko nałogowej stałości zawdzięcza moją wierność i lubiłam niczego zmieniać, ani mieszkania, ani służącej, ani męża. A mówiłam to tylko dlatego, że mąż mój stale do końca dni proponował mi zmianę mieszkania co kwartał, zmianę domownicy, czyli służącej. Może dlatego, że przypadkowo, a może na wszelki wypadek były dość brzydkie, co miesiąc. Na szczęście innej zmiany mi nie proponował, ja byłam przyzwyczajona, przeżyliśmy lat 44 bez zmiany razem. Lepiej zatrudniać brzydkie, to znaczy, że nie tylko panowie czy synowie polowali na służące, jak to się mówiło, ale również panie chciały zatrudniać dziewczyny, które były nieatrakcyjne, bo one uważały, że służące uwiodą ich mężów, ale też, szczerze mówiąc, częściej z tego typu tekstów przebija się takie przekonanie, że raczej to mąż się może nie powstrzymać. Więc dla dobra małżeństwa, co jakby od razu ustawia, prawda, kto tu jest podmiotem, a kto jest przedmiotem w tej historii. Więc lepiej na wszelki wypadek zatrudnić brzydką służącą. Ponieważ taki był obraz, tak? Uważano, to są gazety takie, to są takie gazetki z takimi męskimi dowcipami. To jest mnóstwo takich gazet istniało to na przełomie XIX-XX wieku. Bocian, Kogut, Czarny Kot. To są takie pisemka z takimi satyrycznymi dowcipami rysunkowymi albo tekstowymi, które się po prostu obracają w jakby głównym źródłem komizmu całych tych czasopism jest to, że ludzie uprawiają seks. I to jest po prostu najśmieszniejsze ze wszystkiego. A jeszcze z tego robią to poza małżeństwem i jeszcze czasem mają z tego dzieci. To jest po prostu puenta każdego dowcipu. Więc służące bardzo często się pojawiały jako postać właśnie. Taka postać stereotypowa, obrzydliwie opisana postać. Tutaj właśnie służąca, która jest taka piękna, to są żołnierze, ona z żołnierzami służące według tej gazety bardzo często robiły flirtować. Państwo tego chyba nie widzą bardzo dobrze, ale tutaj jest pan, który znowu obłapia służącą, która ma bardzo taki dekolt obfity i tutaj pisze, na dole jest napisane, że proszę mi dać spokój, ja się do tego nie godziłam, w sensie to mówi służąca, a pan odpowiada, jakże, przecież moja żona przyjęła cię do wszystkiego. Tam na górze, prawy górny róg, znowu tutaj pani całuje lokaja, tak? Państwo widzą. I jej mąż, który siedzi na fotelu, mówi, masz słuszność, moja żonusiu, służbie powinna się zawsze okazywać życzliwość i obchodzić z nią jak z rodziną. Ha, ha, ha. Ale wracając, to widać tutaj, że jednak o ile pan obłapujący służącą jest stary, łysy i brzydki, państwo może tego dobrze nie widzą, no to ten lokaj jest młody i przystojny, pani też jest atrakcyjna, więc jest to już trochę inny. I tutaj puentą dowcipu jest ten mąż, który się nie orientuje, co się dzieje, prawda? A tu na dole to jest jednak ta dziewczyna, która jest wynajęta do wszystkiego. Więc trochę te dowcipy są śmieszne w zupełnie innych kierunkach, prawda? Tutaj znowu służąca, która pani umożliwia romanse. Tu jest napisane, proszę panienki, jest ten dżokej, co to wczoraj na wyścigach przyszedł pierwszy. Dobrze, ale czego się śmiejesz? A, że tutaj przychodzi dopiero siódmy. Ha, ha, ha. To są tego typu dowcipy, naprawdę bardzo polecam czasopismo Bocian i Kogut. Znaczy, nie wiem, czy państwu polecam, szczerze mówiąc, ale nie, żeby przejrzeć, naprawdę polecam. Poziom dowcipu jest wspaniały, ale też bardzo dużo mówi o tym, jak postrzegano, co uważano za zabawne. co uważano za takie, z czego można się śmiać, bo podstawą satyry, prawda, czy parodii jest to, że wszyscy mają, taką samą bazową wiedzę, na której można dopiero robić sobie dowcipy. Bo gdyby nie wszyscy wiedzieli, że służące są rozwiązłe, a panie zdradzają panów, to by nie było śmieszne, prawda, dla ówczesnych. Więc to jest bardzo ciekawe i takie ważne. Tutaj mamy już zdjęcie. Służące były bohaterkami, szczególnie w dwudziestoleciu międzywojennym, bohaterkami fotografii różnego typu. Ja przepraszam, że takie nieprzyzwoite zdjęcia w niedzielę rano, ale to jest zdjęcie właśnie służącej, które one, takie były sesje zdjęciowe robione, że one tak leżały albo na przykład wykonywały różne prace domowe i miały podciągnięte spódnice, albo w ogóle były bez spódnicy. To wygląda tak, że na przykład służąca, nie wiem, omiata miotełką, ubrana jest taki uniform, ale nie ma spódnicy. Albo siedzi i używa kosmetyków pani na przykład i bez spódnicy, albo siedzi i pali papierosa i też nie ma spódnicy, resztę ubrania ma. I to było takie świadectwo tego, jak bardzo ekscytujące, erotycznie musiały wydawać się te służące. I właściwie dlaczego? Bo były młode, bo były inne, bo były z tej klasy ludowej, która przecież była taka chętna, tak, w takim ogólnym stereotypowym odbiorze społecznym do relacji seksualnych pozamałżeńskich, bo były słabsze i można je było zdominować. Różne powody, prawda, tutaj się mieszały i istniały. Na samo zakończenie chciałam tylko powiedzieć kilka słów. Ja oczywiście nie mogłam ująć dzisiaj wszystkich informacji, które bym chciała, bo jest jeszcze mnóstwo tematów, które można poruszyć, jeżeli chodzi o specyfikę pracy służącej w XIX wieku. Ale chciałam na sam koniec tylko dwie rzeczy, dwa cytaty. To jest Narcyza Żmichowska. Służących się nie wychowuje. Służące nie są dziećmi, to są dorosłe, właściwy sobie charakter, urobione osobistości. I Zofia Daszyńska-Golińska. Ważnym warunkiem jest, aby kobiety klas wyższych nie wyobrażały sobie, że należy im zająć stanowisko opiekunek i kierowniczek, bo robotnica współczesna opieki takiej nie znosi. To są bezpośrednie diagnozy dwóch silnych osobowości, emancypantek, które całe życie musiały wydzierać sobie kawałki niezależności. I tak samo tej niezależności pragnęły kobiety z innych klas społecznych. Nie tylko emancypantki, prawda? Ale należy się chyba zastanowić trochę, na ile to równościowe przekonanie Żmichowskiej i Daszyńskiej-Golińskiej miało sens w określonych warunkach ekonomiczno-społecznych, takich, o których ja mówiłam. Te dziewczyny, które pracowały jako służące, one były młode, w większości imigrantki, 70% z nich to były analfabetki. Młode imigrantki ze wsi, samotne w dużym mieście, bezbronne i dziewczyny, które były wykorzystywane przez swoich pracodawców nie tylko seksualnie, nie, chodziło raczej o wykorzystywanie też po prostu ciężkiej ich fizycznej pracy aż do utraty zdrowia, aż do utraty sił, aż do utraty możliwości. I zastanawiam się, czy o tych dziewczynach można było powiedzieć, że są samodzielne i należy im po prostu dać większą swobodę życia i pracy, a na pewno sobie poradzą. Bo służące nie były też aniołami, niektóre kradły, niektóre oszukiwały, niektóre były leniwe, niektóre czekały tylko na to, aż będą mogły po prostu usiąść i nic nie robić, ale niektóre też wpuszczały zawodowych złodziei przez kuchenne drzwi, bo też takie dochodzenia policyjne się zdarzały. I badając życie codzienne służących domowych w drugiej połowie XIX wieku, z łatwością można natrafić na takie historie jeżące po prostu włosy na głowie. Opowieści o dziewczynach, które były gwałcone i wykorzystywane i bite i wyzywane i głodzone i wyrzucane na bruk albo przez drzwi, albo przez okno. Ale a przecież na co zwracały różne uwagę różne społeczniczki, nie tylko ludzie pracujący w różnych organizacjach zajmujących się służbą domową. Służące często znajdowały się w najintymniejszym kręgu rodzinnym. To one myły i usypiały pańskie dzieci, zmieniały pościel, usługiwały przy każdym śniadaniu, wynosiły nocniki, prały bieliznę i na nich skupiało się tak dużo agresji i na nich skupiało się tak dużo pogardy ludzi, choć odrobinę stojących wyżej od nich w nadrabinie społecznej. I wydaje mi się, że odpowiedzi na to pytanie, dlaczego tak było, należy szukać po prostu w organizacji struktury społecznej. Dlatego, że to były dziewczyny, które nie miały szans. To były kobiety, które przychodziły do pracy, nie miały żadnego wsparcia rodzinnego, żadnego wsparcia instytucjonalnego, żadnego oparcia w prawie, żadnego oparcia w opiece zdrowotnej, opiece prawnej, żadnego dostępu do edukacji. A jeżeli miały, to przez stowarzyszenia katolickie, które były świetne, choćby dlatego, że tam były po prostu, że robiły cokolwiek, bo były, ale jednocześnie one sprzedawały tym dziewczynom taką wizję świata, tak jak mówiłam, praca uszlachetnia. Cierp, dziewczyno, to nie jest nic, co możesz zmienić. I trudno się dziwić, bo jeżeli były jedyne, które się zajmowały tymi dziewczynami, no to mogły im w zamian za faktyczną, praktyczną pomoc i opiekę dawać, jakby uczyć je, czego tylko chciały. I te dziewczyny jednocześnie pracowały w domach, w których miały kontakt z paniami, które same nie miały za wiele sprawczości w swoim życiu. To kobiety, tak? Bo ta struktura patriarchalna takiego domu była taka, że to pan zarabiał, pani dostawała pieniądze, pani komenderowała służącą. Im bardziej pani była im mniej miała własnej sprawczości, im mniej miała możliwości życiowych, im mniej miała własnych pieniędzy i samodzielności, tym bardziej jedynym obszarem, na którym mogła wykazać tę swoją po prostu sprawczość i swoją władzę, była służba domowa. Więc pan kopał panią, pani kopała służącą, a służąca mogła kopnąć pieska. I to była taka drabina. I wydaje mi się, że to takie, dwie rzeczy mogą zostać jako podsumowanie chyba tego całego wykładu. To znaczy to, że praca w warunkach, w których nie istnieją żadne systemowe ramy opieki społecznej oraz żadne systemowe ramy kontroli tej pracy, będzie dążyła do wynaturzeń różnego typu. A z drugiej strony to, że im bardziej w sytuacji niesprawczej i bardziej upokarzany jest ten, kto rządzi, tym bardziej będzie się wyżywał i pokazywał tym, którzy są słabsi, że to może zrobić. I wydaje mi się, że bardzo często na spotkaniach autorskich, jak jeżdżę z tą książką, mam takie pytania, ludzie mówią, ale to dzisiaj też są służące. Dzisiaj też są panie do pomocy, prawda? Panie Ukrainki. Czy panie przyjeżdżają, pani Nadia, pani Wala, pani Swietłana, u nas sprząta w domu, prawda? I jak tak patrzę na te rzeczy, które tutaj były elementami życia tych dziewczyn, to znaczy napięcia klasowe, dyskryminacja płciowa, przymus emigracji zarobkowej, nieformalny sposób zatrudnienia pracowników, prawda? Rodzące nieuchronne patologie, no to wydaje się, że tak naprawdę ta instrukcja nadużycia to jest dalej podstawowy dokument zatrudnienia, tylko być może teraz już czepek z falbanką, miotełka do kurzu i ten taki uniform już nie jest potrzebny. Dziękuję bardzo.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.

kilka tygodni temu od omówienia takich budowli, megalitycznych, które są w Izbicy Kujawskiej. No i wróciłem dzisiaj do niego, zatem omawiamy dzisiaj piramidy w Polsce. Ile ich jest? No i jakie tajemnice skrywają? Choć może brzmi to nieprawdopodobnie i zaskakująco, w Polsce znajduje się kilka piramid, no i często starszych nawet od tych w Egipcie. Wykonane często z wielkich głazów, są prawdopodobnie grobowcami dla pierwszych władców Kujaw. A gdzie znajdują się te piramidy w Polsce? Postaram się Państwu przedstawić dzisiaj historię i tajemnice tych budowli. Piramidy często wykonane są, te nawet w Polsce, z wielkich głazów, wznoszone przed tysiącami lat, grobowce, z których prawdopodobnie pochowano pierwszych władców Kujaw. Można je zobaczyć na Kujawach, koło Izbicy Kujawskiej oraz w Wietrzychowicach, Sarnowie i Gaju. O tym już Państwu opowiadałem. No, nie są one tak potężne jak te wzniesione przez faraona Cheopsa, ale za to są starsze nawet o kilka tysięcy lat. Z jakiego okresu pochodzą nasze krajowe piramidy i ile ich jest? Prawdopodobnie najstarszym i najbardziej interesującymi piramidami są megalityczne grobowce zlokalizowane właśnie w Sarnowie, niedaleko Izbicy Kujawskiej. No, metody datowania radiowęglowego C14 nie są może doskonałe, z tego względu trudno jednoznacznie określić, kiedy one zostały wzniesione. Jednak naukowcy wskazują na przybliżony okres od 3,5 tysiąca do 4 tysięcy lat przed naszą erą. Co oznacza, że te grobowce mają około 5,5 tysiąca lat. Co czyni je jednymi z najstarszych monumentalnych budowli w Europie. Zostały one wzniesione przez tak zwane kultury pucharów lejkowatych. Piramid z Sarnowca jest 9, a przy każdej z nich można oczywiście znaleźć tabliczkę. W tej chwili już w jednej piramidzie mieściło się od 1 do 5 ciał. Może trudno w to uwierzyć, ale w Polsce można znaleźć nie jedną piramidę. To jest fakt. Niektóre z nich są starsze od egipskich, o tych już tutaj zaczęliśmy, ale tajemnicze grobowce rozsiane są w różnych lokalizacjach i każdy z nich ma swoją unikalną historię. Jakie tajemnice skrywają te grobowce? Która jest najciekawsza w Polsce? O tym za chwileczkę. I wracamy do naszych piramid. Mamy pierwsza z nich, to piramida w Rapie. Piramida znajduje się w miejscowości Rapa, tuż przy granicy z Rosją, obwód kaliningradzki. Jest grobowcem rodziny Fahrenheit. Jest jednym z bardziej niezwykłych obiektów, który można zobaczyć w północnej części krainy Wielkich Jezior. Historia tego miejsca sięga pierwszej połowy XVII wieku, kiedy Fahrenheitowie wykupili wieś niegdyś zwaną Angerrap i zbudowali w pobliżu pałac w Bejnunach. Właściciele majątku byli ludźmi wykształconymi, którzy podróżowali po Europie i wierzyli głęboko w życie po życiu. W związku z tym zbudowali grobowiec o kształcie egipskiej piramidy. W 1811 roku w grobowcu jako pierwsza pochowana została 3-letnia córka, a następnie kilku członków rodu budowniczego piramidy Friedricha Heinricha. Piramida w Rapie ma około 16 metrów wysokości i stoi na podstawie 10,4 razy 10,4 metra. Podczas I i II wojny światowej grobowiec został zdewastowany niestety, no i zaczął popadać w ruinę. W roku 2000 zadbano o spokój zmarłych i zabezpieczono wszystkie wejścia do grobowca.
a w roku 2018 piramida została gruntownie odremontowana. O tej piramidzie jeszcze Państwu opowiem, bo to jest bardzo ciekawa historia. Mówi się także, że piramida w Rapie jest miejscem mocy. Radiestyci dowodzą, że miejsce grobowca nie zostało wybrane przypadkowo. Według badań jest to miejsce o takim pozytywnym promieniowaniu. Kolejną piramidę, którą chciałbym Państwu przedstawić, jest to piramida państwa Skrzyńskich, tak ona się nazywa, piramida Skrzyńskich w Zagórzanach. Nieopodal siedziby Nadleśnictwa Gorlice w miejscowości Zagórzany, w bliskim sąsiedztwie parku i pałacu Skrzyńskich, znajduje się ich rodzinny grobowiec. Przypomina on pomniejszoną kopię znanej egipskiej piramidy Cheopsa. Nad 10-metrową kamienną budowlą góruje potężny krzyż z ukrzyżowanym Chrystusem. No niestety zbyt wiele informacji na temat tej piramidy nie mamy. Nieliczne informacje na ten temat sugerują, jakoby krzyż miał zostać dobudowany do grobowca po II wojnie światowej. Jednak przeczą temu zdjęcia z roku 1932, które przedstawiają ową piramidę już z krzyżem. Więc pochodzenie krzyża nie jest do końca jasne. Aleksander Skrzyński był ministrem spraw zagranicznych i premierem rządu polskiego w latach 1922-26. Zmarł w roku 1931 w wyniku obrażeń, jakich doznał w wypadku samochodowym. W grobowcu pochowano 6 osób, a ostatniego pochówku dokonano tutaj w roku 1944, kiedy to złożono do grobu trumnę Marii Sobańskiej. Tutaj nie wiemy. Legenda głosi, że hrabia Aleksander Skrzyński miał zapłacić elektrowni za to, aby po jego śmierci przez 100 lat w grobowcu świeciło się światło. Tego nie sprawdzaliśmy. Tak, dzisiaj muzycznie oprawia program grupa Tangerine Dream. A my wracamy do naszych piramid. Kolejną piramidą, którą omówimy skrótowo, jest to piramida w Rożnowie. W powiecie kluczborskim, w miejscowości Rożnów, znajduje się unikalny grobowiec rodziny von Eben. Tę 9-metrową piramidę zbudowano w roku 1780. Ebenowie byli właścicielami wsi do XIX wieku, podążając za rozpowszechniającą się wówczas modą na starożytności egipskie, Fryderyk von Eben und Brunnen zbudował przy miejscowym kościele zachowany do dziś nietypowy grobowiec rodzinny. Projekt piramidy wykonał Karl Gotthard Langhans, architekt, autor wielu obiektów na Dolnym Śląsku i w Niemczech. Jaka ta budowla jest? Jest to budowla wolnostojąca o wysokości około 8,5 metra, o kształcie ściętego ostrosłupa z ryzalitem mieszczącym wejście w ścianie południowej. Piramida jest murowana z kamienia i z cegły. Łącznie w tym grobowcu spoczęło 28 osób. Zmarłych rodziny rodów von Ebenów chowano w piramidzie od 1780 do roku 1830. Wzniesiony grobowiec i jego, można nazwać, specyficzna aura miała sprawić, że po śmierci ciała ulegną mumifikacji. Niestety w roku 1945 piramida została splądrowana, a zwłoki zbezczeszczone. Już nie dowiemy się tych tajemnic. Przechodzimy do kolejnych piramid. A dzisiaj zajmiemy się także później piramidą w Rapie na Mazurach. Przyjrzymy się jej dokładniej, tej tajemnicy. Piramidy kujawskie, o tym już Państwu mówiłem kilka tygodni temu, ale przypomnę. No, nie mają się nijak, nie przypominają w ogóle tych egipskich. Wzniesiono je na planie wydłużonego trójkąta z wielkich i mniejszych głazów stanowiących obrys całości i usypanego między nimi wysokiego na 5 metrów kopca. Te olbrzymie grobowce
charakteryzują się nie wysokością, a długością. W wielu przypadkach przekraczają długość 100 metrów. Przez ich nieoczywisty kształt i wielkość mówi się, że były one przeznaczone dla olbrzymów lub zmarłych gigantów. No takie legendy krążą. W rzeczywistości te piramidy były po prostu miejscem pochówku ludzi. Kamienne budowle zaczęto wznosić od połowy IV do połowy III tysiąclecia przed Chrystusem, w epoce kamiennej. Te monumentalne budowle były wznoszone przez ludność rolniczą zamieszkującą tereny Kujaw. Największe i najsłynniejsze polskie piramidy powstały w okolicach Izbicy Kujawskiej. Na terenach kujawskich miejscowości utworzono parki kulturowe, dzięki czemu piramidy są udostępnione szerokiej publiczności i można dzisiaj je zwiedzać bez żadnego problemu. Kolejna piramida, którą dzisiaj omówimy, to piramida Łakińskiego w Łaziskach koło Wągrowca. Cóż to takiego jest? Piramida Franciszka Łakińskiego została wzniesiona około roku 1845 na wzgórzu wśród sosen, tuż przy drodze z Wągrowca do Gniezna. I piramida ta jest grobowcem Franciszka Łakińskiego, który był rotmistrzem wojsk polskich. Zasłużył się on podczas wojen napoleońskich, za co został odznaczony orderem Virtuti Militari oraz został uhonorowany francuską Legią Honorową za walki narodowo-wyzwoleńcze. Pomysłodawcą nietypowego grobowca był sam Łakiński. Piramida posiada czworoboczną podstawę, która została wykonana z kamieni. Ma ona około 10 metrów wysokości, a w dawnych czasach wejście do niej zdobił napis wykonany z kutych liter. No niestety napis zaginął, skradziono go. Po zakończeniu służby Łakiński osiedlił się w Wągrowcu i tam też zmarł. Pozostawił po sobie testament, w którym swój majątek podzielił i przekazał znaczące sumy szpitalom i biednym dzieciom. Co ciekawe, każdego roku pary, które zawierały związek małżeński w dniu jego imienin, otrzymywały procent od 6000 talarów. Miejmy nadzieję, że jego hojność była wynagrodzona przez niebo. A za chwilę jeszcze dwie kolejne piramidy i przechodzimy później do tajemnicy piramidy w Rapie. Zobaczmy, co tutaj będziemy dalej mieć za piramidę. Kolejna to grobisko aryjskie w Krynicy. Na wysokiej górze porośniętej lasem pod wsią Krynica stoi zagadkowa budowla. Grobisko aryjskie w Krynicy to jeden z nielicznych i prawdopodobnie jeden z najstarszych w grobie w Polsce grobowców piramidalnych. Budowla znajduje się na tzw. Górze Aryjskiej, ulokowanej mniej więcej w połowie drogi między Krasnystawem a Ryjowcem. Murowana piramida na planie kwadratu u boku 7,35 metra ma łącznie około 20 metrów wysokości. Jest wykonana z kamienia uzupełnionego cegłą. Na trzech ścianach grobowca znajdują się otwory pełniące funkcję okien. Prawdopodobnie piramida jest miejscem pochówku Pawła Orzechowskiego, który ze względu na fakt, że był arianinem, nie mógł zostać pochowany na cmentarzu katolickim. Zdecydował się więc na zbudowanie sobie oryginalnego grobowca znajdującego się w odosobnieniu. Być może w pobliżu grobiska znajdował się niewielki ariański cmentarz. A kolejna piramida to piramida w Międzybrodziu. W południowej części grecko-katolickiego cmentarza przy cerkwi Świętej Trójcy w Międzybrodziu powstał w latach 30. XX wieku okazały grobowiec w formie piramidy. Grobowiec jest miejscem pochówku rodu kulczyckich i dobrzańskich herbów Sas oraz jednocześnie repliką piramidy Cheopsa w skali 1 do 50. Wybór formy grobowca jako piramidy należy przypisać Jerzemu Kulczyckiemu, który
odbył szereg podróży naukowych, w tym także do Egiptu, gdzie we wnętrzu piramidy Cheopsa w Gizie spędził podobno na samotnej kontemplacji najszczęśliwszą godzinę swego życia, tak przynajmniej napisał. Grobowiec został wykonany według projektu Iryny Dobriańskiej z bloków piaskowca i ma 3 metry wysokości. Na płycie zamykającej dostęp do grobowca umieszczone są inskrypcje w języku polskim i ukraińskim, a nad płytą umieszczony jest krzyż maltański. Włodzimierz Kulczycki żył w latach 1862-1936 i był profesorem, a później rektorem Akademii Weterynaryjnej we Lwowie. Jego syn Jerzy Kulczycki był historykiem sztuki oraz doktorem filozofii z dziedziny archeologii. Kolekcjonowali oni kilimy i kobierce wschodnie, a część ich zbiorów znajduje się obecnie na Wawelu i w Muzeum Tatrzańskim Zakopanem. A my za chwileczkę przechodzimy do omówienia tajemnicy piramidy w Rapie, tej, o której mówiliśmy jako pierwszej. Mam nadzieję, że starczy nam czasu, a chwileczka muzyki nam nie zaszkodzi. Dalsze utwory grupy Tangerine Dream. Piramida w Rapie. Tajemnicza piramida na krańcu Polski. Można powiedzieć, że magiczny rejon północnej Polski, którym są Mazury, skrywa tajemnicę powstania pewnego niezwykłego obiektu. W Rapie, wsi położonej niedaleko obwodu kaliningradzkiego, wybudowana została niewielkich rozmiarów piramida, która pełni funkcję grobowca pruskiej rodziny von Fahrenheit. Turystów w ten zakątek przyciąga niezwykła forma budowli oraz historia z nią związana. Co kryje się za pojawieniem się niecodziennego obiektu i co można znaleźć w jego wnętrzu? Sprawdźmy to wszystko. Angera, czyli dzisiejsza Rapa, została założona w XVII wieku. Wykupiona z rąk właściciela Christopha von Rapp przez ród Fahrenheit, którego członkowie w pobliżu niej wybudowali swoją posiadłość, pałac w Beinunach. Ten wybudowany obiekt stanowił architektoniczną perłę regionu Mazur, a dodatkowo umieszczonych w nim było wiele słynnych dzieł sztuki światowej sławy artystów, m.in. Rafaela, Rubensa czy nawet Leonarda da Vinci. Rodzina Fahrenheitów byli to ludzie uczeni i zamożni, którzy w czasie swojego życia odbywali wiele podróży po Europie i innych państwach świata, a szczególnie interesowała ich kultura Egiptu. Zafascynowani tamtejszym budownictwem oraz starożytnymi ideami, wśród których najbardziej pochłonęła ich idea wiecznego życia, postanowili wybudować rodzinny grobowiec, znaną właśnie piramidę na Mazurach. Historia powstania obiektu niestety wiąże się z nieszczęśliwą historią. W czasach życia rodziny w 1811 roku panowała epidemia szkarlatyny, na którą zmarła 3-letnia córeczka barona Fryderyka Henryka von Fahrenheita, Ninet, której w myśl egipskich założeń zlecił wybudowanie kaplicy, nad którą wznosi się piramida. Jego działaniom przyświecał cel ochrony ciała córeczki i zapewnienie jej nieśmiertelności. Pochowane zwłoki zostały odpowiednio zabalsamowane i złożone we wnętrzach wybudowanej polskiej piramidy. No cóż, takie miał pomysły baron. Piramida powstała w odległości około 5 km od posiadłości rodu Fahrenheitów z projektu Bartela Thorvaldsena na początku XIX wieku. Poza ciałem młodej dziewczynki pochowano tam z czasem inne ciała członków rodziny. Łącznie znajdują się tam zwłoki 7 osób, w tym jedno należące do głowy rodu, złożone w kaplicy jako ostatnie w 1849 roku oraz 2 należące do dzieci. Lata I i II wojny światowej przyczyniły się do dewastacji grobowca przez Rosjan, wskutek czego zostały pootwierane trumny, a spoczywających w nich ciałom niestety pourywano głowy i niektóre części ciała. Dopiero po publikacji informacji dotyczących piramid w pierwszych latach XXI wieku
zabezpieczono wszystkie wejścia do grobowca, by okazać zmarłym należyty szacunek podczas licznych odwiedzin turystów. Podobnie w czasie wojen zniszczony został pałac i dwór należący do rodziny, z którego w dniu dzisiejszym zostały jedynie zarośnięte ruiny. Niesamowite jest to, że mimo ulokowania obiektu w terenie podmokłym, schowane tam zwłoki są doskonale zmumifikowane, czemu mogły przysłużyć się odpowiednie warunki budowy i umiejscowienia piramidy. Jak wygląda ten grobowiec? O tym za chwileczkę Państwu opowiem. Jeszcze chwilka muzyki. Wracamy do naszej piramidy. Ten grobowiec, w związku z tym, że rodzina, która zamieszkiwała tę ziemię, należała do zamożnych rodów, przygotowanie projektu zlecono jednemu ze światowej klasy artystów, rzeźbiarzy Bertelowi Thorvaldensowi, który obecnie może być znany z wykonywania warszawskich pomników Mikołaja Kopernika i księdza Józefa Poniatowskiego, a także projektu grobowca jednego z rzymskich papieży Piusa VII. Obiekt kaplicy z piramidą jest wysoki na około 16 metrów, o podstawie na kształt kwadratu. Zbudowany został z polnego kamienia i wykończony przy użyciu czerwonej cegły. Pod koniec XIX wieku zamieszkująca pałac w Bejnunach rodzina sprzedała swój majątek i wyprowadziła się, oddając tym samym los grobowca w zapomnienie. Po okolicy krąży również pewna opowieść o klątwie. Z grobowcem Fahrenheit wiążą się także niepokojące historie, które często określane są jako klątwa zmarłych, których zwłoki znajdują się w kaplicy. Ale o tym dzisiaj może nie będę Państwu opowiadał. Typowa piramida egipska, a piramida w Rapie. Jak to wygląda, jeśli chodzi o porównanie? Z ciekawostek na temat wybudowanej na Mazurach piramidy wiadomo tyle, że została wykonana z niezwykłą starannością na kształt budowli znanych w Egipcie, w szczególności piramidy Cheopsa. Celem powstania zwieńczonej ostrym wierzchołkiem piramidy była ochrona i mumifikacja zwłok. Stworzenie warunków umożliwiających zaistnienie tego procesu mogło wynikać z odpowiedniego nachylenia ścian grobowca. Kąt pochylenia ścian zewnętrznych wynosi od 68 do 79 stopni, natomiast mierząc od wewnątrz, wartość ta wynosi 51-52 stopnie. Dokładnie tyle samo jak w piramidach Egiptu. Ponadto podstawa zbudowana jest tak jak w znanych piramidach na planie kwadratu o długości boku 10,4 metra. Umieszczając w ścianach piramidy wentylacyjne otwory, zastosowano technikę niczym z egipskich grobowców, gdyż takie kanały służą odpowiedniej wentylacji właśnie tego typu budowli. Badacze podają, że wybór miejsca, na którym powstała piramida, nie był przypadkowy, a teren ten odznacza się występowaniem wzmożonej pozytywnej energii pochodzącej z Ziemi i kosmosu. Dodatkowo wzmocnieniu przepływających energii służy odpowiedni kształt piramidy oraz wykonanie jej podstawy z kamienia polnego. Czyżby te działania były zamierzone już na etapie budowy przez Fahrenheitów? Potwierdzona została informacja, że we wsi Rapa przecinają się trzy linie potężnego promieniowania, które dają początek tajemniczemu miejscu mocy. Jedna z nich wytyczona jest od Kowna do Karlsruhe, jednego z europejskich magicznych miejsc związanych z energią, a dwie następne łączą Istanbul i piramidy w Gizie oraz piramidę w Rapie i szwedzki Findhorn i Królewiec, jedne ze znanych miejsc mocy. O dziwo, wszelkie owady, komary czy muszki naprawdę omijają to miejsce. Czy piramida w Rapie skrywa jeszcze jakieś tajemnice?
Przekazywano wiele legend odnośnie tego, że podziemia piramidy skrywają kosztowności, które zamożna rodzina ukryła w ziemi, zabezpieczając w ten sposób swój skarb. Pierwsze badania nad umiejscowieniem piramidy w tym terenie nie wykluczały takich okoliczności, zakładając, że może pod nią znajdować się częściowo zasypane pomieszczenie, gdyż pracujący na tym terenie archeolodzy odbierali sygnał informujący o takiej możliwości. Uznaje się, że w tym celu też wielu śmiałków odważyło się wejść do grobowca i zdewastować jego powierzchnię, by odnaleźć ukryte rzekome kosztowności. Niemniej jednak w trakcie badań elektroporowych wykluczono obecność podziemnego pomieszczenia, co, jak uważano, ograniczy występowanie zniszczeń i ataków poszukiwaczy skarbów. I to tyle, drodzy Państwo, w dzisiejszym programie Analogowa Kuropatwa. Ja kończę swój dzisiejszy dyżur przy mikrofonie w naszej stacji, życząc Państwu spokojnej nocy, dobrych snów, do usłyszenia jutro rano o godzinie 7. Mówił do Państwa Piotr Wiśniewski. Dobranoc.

I kolejna poniedziałkowa analogowa kurpatwa. Tak się składa, że ta audycja była jedną z pierwszych na naszej antenie ponad rok temu, grubo ponad rok temu. A temat z filmu Archiwum Mix podpowiedziała mi moja przyjaciółka Marta, za co bardzo jej dziękuję. Zresztą, szczerze powiedziawszy, współzałożycielka Radia Kurpatwa. Tak ostatnio rozmawialiśmy na temat spirytyzmu. Program był może dość krótki, jak ktoś mógł stwierdzić, dzisiaj nieco dłuższy, bo omówimy dalszą część. Skąd te wiadomości pochodzą, to wspomniałem już przed programem, ale powtórzę, źródła oczywiście każdy może je sprawdzić, a dzisiaj omówimy, moi drodzy. Dowiemy się tego, czym jest okultyzm, no i związane z nim zagrożenia, ale także dotkniemy bioenergoterapii, no i innych dość może niewinnie wyglądających spraw, które tak by nam się wydawało, a przecież jak tam zajrzę, jak sobie poczytam, jak zaglądam do kogoś tam, kto o tym pisze, przecież to nie jest nic szkodliwego, bo co może mi się stać, jestem bezpieczny, no to przecież ktoś tam inny pisze. Ale kropla drąży skały, jak to mówią. Dobrze, zaczynamy. Okultyzm. Okultyzm to ogólna nazwa doktryn, według których w człowieku i przyrodzie istnieją ukryte siły tajemne, do których można uzyskać dostęp m.in. przez magię, karty tarota, horoskopy, wróżbiarstwo, astrologię, jasnowidztwo, bioenergoterapię, posługiwanie się wahadełkiem i nieznanymi energiami. Przez stosowanie takich technik jak na przykład reiki czy metoda Silwy w celu zaprogramowania swojego umysłu, ale także yoga, omówiony już spirytyzm, satanizm, wudu, używanie symboli pogańskich i satanistycznych czy amuletów. Do okultyzmu należy także zaliczyć duchowe praktyki związane z... I tutaj może nam się wydawać, że to jest całkowicie bezpieczne. A więc z mitycznymi wierzeniami, na przykład hinduistycznymi i tybetańskimi. Tak pokrótce omówimy przynajmniej niektóre z wymienionych powyżej metod i praktyk, a zaczniemy najpierw od magii. Jedno z nich jest magia właśnie. Była ona znana w większości starożytnych cywilizacji, w których funkcjonowała często w formie zabobonu albo praktyk religijnych. Pojawiał się tam czarownik, mag, czy tam jakiś szarlatan, odwołujący się do tajemnych mocy. Oczywiście osoba taka cieszyła się zwykle silnym autorytetem, nie tylko wśród ludzi, ale i władców. Co zresztą widać także i teraz. Wystarczy spojrzeć chociażby w media społecznościowe. Ktoś, kto uważa się za takiego, nie wiem, astrologa, jakiegoś uzdrawiacza, ma mnóstwo polubień, nie będę tego komentował. Kto gdzieś tam z tym się spotkał, to wie. I autorzy źródeł tych książek, z których dzisiaj korzystałem, odradzają zaglądanie tam. Ale oczywiście każdy ma swoją wolę. Może robić, co zechce. A zatem, magia posiada wiele rytuałów. Praktyki te różnią się od praktyk religijnych tym, że wywołują skutek automatycznie. Automatycznie. Co zakłada absolutne panowanie człowieka nad wszystkimi mocami, niezależnie od ich rodzaju. Mogą to być oczywiście siły duchowe i siły natury, siły podziemne, ziemskie, kosmiczne i wszelkiego rodzaju energie. Wystarczy po prostu odprawić prawidłowo przewidziany rytuał, aby podporządkować sobie dane siły. Ksiądz Jan Bernard Bastian, to z jego książki także korzystaliśmy, który zanim został kapłanem, sam przez kilka lat był uwikłany w okultyzm, pisze w swojej książce o pewnym programie poświęconym czarom, wyemitowanym w telewizji francuskiej. I teraz posłuchajcie. Wystąpił w niej człowiek,

istocie dużo. Byłem przerażony, dodaje ksiądz Bernard i wyjaśnia, że w świetle prawa temu człowiekowi nic nie grozi, bo nikt nie będzie szukał związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy tym, że poderżnął on gardło na przykład kurze, a tym, że inny człowiek zginął w wypadku. Ludzie udają się do czarowników najczęściej z powodu czego? Zawiści, zemsty, chęci odwetu. I tutaj docieramy do pewnego rozgraniczenia. Niektórzy dzielą magię na białą i czarną. Białą miałaby być ta, która prowadzi do dobrych celów. Środki wykorzystywane w tym celu to amulety, przepowiednie, karty, ukryte siły lecznicze, wahadełka, szklana kula i tym podobne. Pewna osoba obok krzyżyka zawieszonego na szyi nosiła czarny, kwarcowy kamyk, talizman, który miał jej przynosić zdrowie. Zamówiła go wcześniej w czasopiśmie, które zapewniało, że jeżeli ktoś go będzie nosił, to nigdy nie zachoruje. Ile jest jej podobnych? Możemy tylko domniemywać. Inny przykład. Na jednej ze stron internetowych można przeczytać taką zachęcającą reklamę. Nasze bractwo oferuje czary, rytuały generujące pozytywną energię, uzdrawianie, magię miłosną, zaklęcia miłosne, odczynianie klątw. Służymy pomocą osobom potrzebującym i cierpiącym. Łączy nas jedno. Wiara w magiczny, czy też boski pierwiastek, który drzemie w każdym z nas. Często takie osoby, takie towarzystwa odwołują się do rzekomego Boga. Piszą Bóg, nie piszą kto jest Bogiem, to jakaś energia, inne rzeczy, ale piszą, że to jest boski pierwiastek, który drzemie w każdym z nas. No i dalsza część tej reklamy. To, co robimy, to nie są zwykłe czary czy magia, choć pod tymi pojęciami często są wyrażane efekty, które uzyskujemy. Pozytywna energia, którą generujemy, może uczynić Twoje życie szczęśliwym, uporać się z problemami, czy wręcz powodować uzdrawianie chorób. I tutaj, moi drodzy, często, bardzo często, to nie ja tutaj to widzę, ale specjaliści, którzy pisali w tych książkach, uzdrawianie jest takim kluczem, takim clue programu. Bardzo często na różne choroby mamy różne dolegliwości, więc takie uzdrawianie różnego typu energiami kosmicznymi, niby boskimi, wiąże się z tym, że później chorujemy, ale psychicznie. To właśnie jest biała magia, tak zwana biała magia, czyli tak zwana dobra magia. Nazwa ta jednak wprowadza w błąd. W błąd wprowadza, bo nie ma dobrej, nieszkodliwej magii. Każda magia jest wielkim złem. Czarna magia jest bezpośrednio związana z siłami diabelskimi. Człowiek posługujący się nią działa pod wpływem złych mocy w tym celu, aby komuś wyrządzić zło. Tym złem jest wywoływanie chorób, nieszczęść, prowokowanie śmierci. Ten rodzaj magii może prowadzić do kultu szatana, czarnych mszy i paktów zawieranych z diabłem. Dlaczego to tak pociąga? Zastanówcie się. Bo kiedyś zajmowanie się magią miało charakter elitarny. Dzisiaj każdy, kto tylko zechce, ma łatwy dostęp do akcesoriów magicznych i podręczników okultystycznych, które reklamowane są w mediach bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Każdy może się za to zabrać. Widzimy to zresztą w mediach społecznościowych na pewno. Są osoby, które pod przykrywką swojej nie wiadomo jakiej dobroci przemycają ideologię, która niszczy nas od środka. Do czego dąży magia zatem? Magia dąży do tego, aby Boga zastąpić czym? Stworzeniem, sobą. Według Biblii

szczęście człowieka nie dopuszcza jednak ślepego podporządkowania się rzeczom, rytom, praktykom magicznym czy nieznanym siłom. Magia jest bezpośrednim skutkiem działania demona, czego nie przyjmują wyznawcy New Age. Dlaczego? Według znanego egzorcysty diecezji rzymskiej księdza Amorta, magia jest odwoływaniem się do sił demonicznych, aby dla własnych korzyści wpływać na bieg wydarzeń i inne osoby. Zaznacza on, że chociaż magia wyraża się w różnych formach, to zawsze ma ten sam skutek. Oddalenie człowieka od Boga i doprowadzenie go do grzechu i śmierci duchowej. Konsekwencją posługiwania się magią może być opresje czy inne formy dręczeń ludzi przez złego ducha. Tyle o okultyzmie w tej pierwszej części. Zaraz przejdziemy do następnej. Może chwilka przerwy dla Państwa. Tak, a my wracamy do naszego tematu, czyli część kolejna, bioenergoterapia. To nie tak, moi drodzy, że tutaj ja mówię jakieś słowa, które są wyssane z palca, bo sam chodziłem do bioenergoterapeuty swego czasu i wiem swoje, więc nie mówię tutaj teoretycznie o tym, ale skupmy się na temacie dzisiejszym. A więc, jest takie przysłowie, tonący brzytwy się chwyta. Dlaczego? No bo człowiek, który dowiaduje się, że jest poważnie chory, szuka pomocy lekarskiej. Gdy zaś nie widzi jej efektów, gotów jest korzystać z różnych pojawiających się metod, no tak zwanej medycyny niekonwencjonalnej. Jedną z takich obiecujących ofert jest szeroko rozpowszechniana i stosowana bioenergoterapia. Pewnie niektórzy z Was, zapewne, tak myślę, może, pamiętają, kiedy pod koniec lat 70. i w latach 80. do Polski przyjeżdżał uzdrowiciel, bioenergoterapeuta Cliff Harris, z którego usług korzystały dziesiątki, a nawet setki tysięcy osób. Przyjmował często w kościołach, przy budynkach parafialnych, co dodatkowo jeszcze wzbudzało zaufanie do jego praktyk. Cliff Harris leczył przede wszystkim przez dotyk, nakładanie rąk na ciało osoby chorej. W ten sposób, jak mówił, przekazywał choremu uzdrawiającą energię. Osoby towarzyszące mu mogły zauważyć, że wyczuwał choroby nie tylko przez dłonie, ale rozpoznawał schorzenie jakimś wewnętrznym wzrokiem. Pod koniec lat 80. pojawił się już inny uzdrowiciel, Rosjanin Anatolij Kaszpirowski, który odwiedzał różne kraje, zwłaszcza postkomunistyczne. W Polsce przez 4 lata prowadził nawet program telewizyjny, którego celem było uzdrawianie na odległość oglądających go ludzi. Żeby było śmieszniej, to w roku 1990 otrzymał tak zwanego Wiktora, nagrodę publiczności dla najpopularniejszej osoby w telewizji polskiej. No proszę. Obecnie nie musimy już oczekiwać na zagranicznych uzdrowicieli, gdyż w Polsce funkcjonuje wiele oficjalnie zarejestrowanych pracowni bioenergoterapeutycznych i tutaj bioenergoterapeuci zrzeszeni są w Polskim Stowarzyszeniu Bioenergoterapeutów Biopol, działającym od stycznia 1990 roku. Stowarzyszenie prowadzi kursy bioenergoterapeutyczne, promuje najlepszych bioenergoterapeutów, którzy mają własne strony internetowe z wykazem świadczonych usług. Dlaczego tak się dzieje teraz? Posłuchajmy. Bioenergoterapeutom niestety nie stawia się żadnych potwierdzonych egzaminami wymagań co do znajomości elementarnych podstaw z zakresu nauki akademickiej, a zatem biologii, medycyny klasycznej, psychologii, a nawet masażu. Już ten sam fakt dowodzi, że trudno bioenergoterapię uznać za naukę. To jednak nie przeszkadza
że posiadają oni w swoich gabinetach różnorodne tytuły i dyplomy, jak mistrz bioenergoterapii klasy międzynarodowej czy dyplomowany kosmolog. Bioenergoterapeuta posługuje się w oddziaływaniu na pacjenta bliżej nieokreśloną bioenergią, pamiętajmy, którą mu przekazuje. Ale skąd on ją czerpie? Tutaj sobie zadajmy pytanie. Skąd on ją czerpie? Jest to właśnie zasadnicze pytanie, a odpowiedź na nie daje nam właściwą ocenę tej terapii. Ksiądz Andrzej Zwoliński, znawca zagadnienia, pisze, że najczęściej stosuje się terapię za pomocą energii ściąganej, dobre słowo użyte, ściąganej z kosmosu. Bioenergoterapeuta otwiera się, tak dosłownie pisze ksiądz Zwoliński, na strumień energii spływającej na niego z jakiegoś potężnego źródła, którego istoty nie jest w stanie pojąć. Kieruje tę siłę i przesyła ją do ciała pacjenta w zgodzie z jego osobistymi potrzebami. Rozumiemy coś z tego? Pośród tych, którzy uwierzyli w swoje nadzwyczajne zdolności i dali się wciągnąć w bioenergoterapię, byli nawet lekarze. Jeden z takich przypadków opisał Artur Stermasiak w artykule numer 15 tygodnika Niedziela w 2007 roku. I tutaj są nazwiska, oczywiście można to sprawdzić. Lekarz Izabela Zaręba-Nowotorska trafiła do bioenergoterapeuty, który powiedział jej, że drzemią w niej wielkie pokłady mocy. Zachęcona przez niego wzięła udział w intensywnym tygodniowym kursie dla bioenergoterapeutów. Tam otwarto jej oczy na niewidzialny świat, który ją zachwycił swoimi możliwościami. Na kursie pojawiły się ćwiczenia, które polegały na diagnozowaniu schorzeń innych osób. Okazało się, że wszystkie diagnozy, które postawili uczestnicy kursu bez jakichkolwiek badań, były prawidłowe. To utwierdziło jego uczestników w przekonaniu, że posiadają paranormalne zdolności. Kursy były organizowane w atmosferze wspólnoty, prowadziły je osoby charyzmatyczne, budzące podziw, były wspólne medytacje oraz inne ćwiczenia. To wszystko wydawało się jej fantastyczne. Lekarka szybko zaczęła pomagać innym, robiła to w dobrej wierze. Na seanse bioenergoterapii przychodzili do niej ludzie z różnymi schorzeniami, również onkologicznymi. Leczyła m.in. również swoją koleżankę, która miała raka wątroby. Na początku terapii była chwilowa poprawa. Jednak potem nastąpił nawrót choroby i koleżanka zmarła. To był dla niej wielki szok, tak wielki, że wpadła w depresję. Na szczęście spotkała kapłana, który wytłumaczył jej, że to, co robi, jest bardzo złe oraz dlaczego bioenergoterapia jest tak niebezpieczna dla niej samej oraz dla jej pacjentów. Wiele jest osób, wiele, zresztą na pewno też słyszeliście o tym, które po porzuceniu praktyk bioenergoterapeutycznych dawało świadectwo o tym, jak niebezpieczna jest tego rodzaju terapia. Zdarzało się, że coś nie pozwalało im na przykład wejść do kościoła, by modlić się. I tutaj ciekawa rzecz. Wielu uzdrowicieli nie mogło korzystać ze swoich umiejętności, jeśli ktoś podczas ich zabiegów terapeutycznych się modlił. Zdarzało się także to Kaszpirowskiemu i Harrisowi, kiedy na ich seansach modlili się po cichu ludzie ze wspólnot modlitewnych. Wracając jeszcze do tego Harrisa, osoba, która towarzyszyła mu przy rzekomym uzdrawianiu, tłumacząc na język angielski przedstawione schorzenia, w wywiadzie, którego udzieliła, pozorując anonimową, opowiedziała swoje własne o nim doświadczenie. Na początku była ona przekonana, że to, co robi Harris, jest bardzo dobre, że faktycznie służy ludziom. Powoli jednak naraz stały w niej wątpliwości. Należy zaznaczyć, że osoba ta była religijna, praktykująca i niejednokrotnie w czasie spotkań Harrisa z chorymi modliła się za nich. Wróćmy jeszcze raz do Harrisa. Jego rodzice byli katolikami, on sam, chociaż
powoływał się na Boga, stosował wschodnie medytacje, czasem całą noc przesiedział w pozycji lotosu, mimo że prawie zawsze pracował w obrębie kościoła, nigdy przed uzdrowieniem nie udawał się tam na modlitwę. Autorkę wywiadu dziwiło także to, że w czasie pobytu Harisa w Polsce ich relacje po prostu się psuły, a potem wszystko wracało do normy. Odnosiło się także wrażenie, że to ktoś inny decydował o jego wyjazdach i terminach. Zastanawiające było i to, że w obecności Harisa osoby, które mu pomagały, zaczynały się dziwnie zachowywać. Odczuwało się jakieś zagęszczenie atmosfery, czy wręcz agresji w powietrzu. Pewnego razu Harris zdradził swojej pomocnicy, że pracuje z duchami, które mu pomagają. Mówił także o tym, że swoją energią może uzdrawiać, ale i niszczyć. Zastrzegał się jednak, że nigdy nie wykorzystuje jej w celach destrukcyjnych. Innym razem zwierzył się tej samej osobie, że może wpływać na sferę duchową innych osób, a jej samej zaproponował zobaczenie Jezusa. W tym celu uniósł ręce nad jej głową, ona zaś w tym czasie, nie zdradzając się z tym, modliła się. Po kilku minutach oświadczył, że nic z tego nie będzie, gdyż czuje mur i nie może się przebić. Co było tym murem? Modlitwa. Podczas kolejnych bytności w Polsce Harris podziękował jej za dalszą współpracę, uznał, że jej pomoc jest niemożliwa, ponieważ mu przeszkadza. Wcześniej Cliff odsunął od współpracy ze sobą również inną osobę, która była bardzo rozmodlona. Później wstąpiła do zakonu karmelitów. Okazuje się, że człowiek, który się modli, jest chroniony. Jeżeli chodzi o Kaszpirowskiego, to wprowadzał on uczestników seansu w dziwny trans. Niestety, wbrew nagłaśnianiu rzekomo cudownych niemal efektów, jego działania nie przynosiły pożądanych wysiłków. Pierwsze wrażenia wskazywały, że rezultaty są bardzo dobre, a w praktyce okazywało się jednak, że deklarowana poprawa zdrowia czy uzdrowienie szybko mijały. W Moskwie przeprowadzono badania, z których wynikało, że kilka godzin po jego wystąpieniach w telewizji wzrastała liczba osób zwracających się o pomoc medyczną. Bywały przypadki poważne jak obrzęk płuc, zakłócenia rytmu pracy serca, gwałtowne skoki ciśnienia. W ciągu pierwszych 3 dni po jednym z seansów Kaszpirowskiego śmiertelność wzrosła 3-krotnie. Również w szpitalach psychiatrycznych pojawiali się pacjenci z tak zwanym syndromem Kaszpirowskiego. Uważali oni, że ma on nad nimi nieograniczoną władzę i kieruje ich życiem. Wyobraźmy sobie. Bez kontaktu z uzdrowicielem czuli się zagubieni i bezradni, jak narkomani bez narkotyku. U wielu uczestników seansu występowały różne formy zakłóceń psychicznych, nudności, bóle głowy, nadpobudliwość. W rzeczywistości faktycznych uzdrowień nie było wcale, a jeden z psychoterapeutów nazwał seansę Kaszpirowskiego psychicznym Czarnobylem. Na fakt, że wyzdrowienie w wyniku bioenergoterapii jest jedynie pozorne, wskazuje także fakt, że często w wyniku stosowania bioenergoterapii następuje przeniesienie symptomów choroby w inną część ciała. Na przykład z problemów zewnętrznych, czysto organicznych, w problemy głębsze, następnie z problemów somatycznych do psychologicznych, złego samopoczucia, niepokoju, kłopotów, depresji, bezsenności. Potem dają znać o sobie symptomy ze sfery duchowej. Pojawiają się problemy z modlitwą, złe samopoczucie w czasie mszy świętej, drażliwość, nerwowość na modlitwie, aż do bluźnierstwa. W tej sytuacji rodzi się pytanie, jaką mocą posługują się bioenergoterapeuci? Jej pochodzenie jest zupełnie nieznane. Bioenergoterapia
jest częścią okultyzmu. Pamiętajmy, że naszym jedynym Panem jest Jezus Chrystus, który przelewając swoją krew wybawił nas od grzechu. Bioenergoterapia, podobnie jak inne praktyki tego rodzaju, jest pułapką szatana. Chcą za wszelką cenę zawładnąć człowiekiem, odciągnąć go od wiary w Boga i praktyk religijnych, bądź zminimalizować je. Bądźmy czujni i nie pozwólmy się zwieść łatwym obietnicom zdrowia i bezpieczeństwa. Przestrzegajmy także przed nimi innych, aby nie wpadli w zasadzkę złego, z której potem trudno się uwolnić. A dzisiejsza audycja opracowana została na podstawie książek czterech: Wyznania egzorcysty, Amort Gabriel, Częstochowa, rok 2007, Tajemnice innego świata, okultyzm, satanizm, parapsychologia, ksiądz Bernard Bastion, Kraków, 2006 rok. Pozornie niewinne i bezpieczne, rzecz o terapiach, medytacjach, wróżbach, zabawach z duchami. Maria Wolan, Kraków, 2005 rok. I ksiądz Andrzej Zwoliński, Wywoływanie duchów Radom, rok 2007. Tyle na dziś, moi drodzy. Uważajmy na siebie.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

Góro Patwa. Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Radio, muzyka, pogoda.

Tak, to temat filmu Archiwum X, a my dzisiaj zajmujemy się tematem o nazwie Puma Punku. Cóż to takiego jest, moi drodzy? Analogowa Kłopotwa zagląda w tajemnicę i dzisiaj zaglądamy właśnie w ten oto niezwykły zakątek Ameryki Północnej, który jest tak owiany taką tajemnicą. To jedne z najbardziej niezwykłych i starożytnych ruin na świecie. Ten gigantyczny kompleks świątynny znajduje się w ośrodku archeologicznym Tiwanaku w Boliwii. Od wielu lat archeolodzy i historycy zastanawiają się nad tym, jaka zaawansowana cywilizacja prekolumbijska mogła zbudować to miejsce. Puma Punku znajduje się 15 km na południowy wschód od jeziora Titicaca i 70 km od La Paz. Położona jest na wysokości 3800 metrów nad poziomem morza. Była niegdyś centralnym obiektem kultu w Imperium Inków. Miejsce to jest mało znane przez turystów, mimo że są to jedne z najbardziej niezwykłych ruin na całym świecie. Z Puma Punku wiąże się też pewna legenda. Według inkaskiej legendy to bóstwo Viracocha zawiesiło gwiazdy, słońce i księżyc na niebie, a następnie stworzyło Tiahanako pierwszych ludzi, a także w jedną noc świątynię Pumatunku. Istnieje też inna, że przy tworzeniu świata Viracocha pomagali dwaj synowie. Jak głosi dalej legenda, oprócz ludzi stworzyli także zwierzęta, w tym wielkie ptaki. Trwało to jakiś czas, jak rozrzucili wszystkich ludzi po różnych częściach świata. Viracocha postanowił wysłać swych synów, by ci sprawdzili sobie, jak żyją ludzie. Niebawem powrócili ze złymi wieściami, ponieważ ludzie nie docenili swojego stwórcy, oddając cześć stworzonym przez siebie figurom przedstawiającym innych bogów. Wkrótce też zaczęła ich ogarniać żądza władzy i złe zachowanie. Rozwścieczony Viracocha w odpowiedzi na ludzką niewdzięczność zrzucił na ludzi ogień i błyskawice. Tyle nam mówi legenda o Puma Punku. To może chwilka muzyki. Tak, i wracamy do naszego dzisiejszego tematu, Puma Punku. To niezwykły kompleks świątynnych ruin, stanowiący ważną część ośrodka architektonicznego w Tiahuanaco w Boliwii. To miejsce, którego historia powstania wzbudza wiele kontrowersji, no i tworzy wśród badaczy wiele fantastycznych też i teorii. Znalezione tutaj megalityczne kamienne budowle należą do jednych z największych na świecie. W 1549 roku hiszpański konkwistador Pedro Cieza de León podczas swych podróży po andyjskich wyżynach odkrył dwa ogromne, niezwykłe zespoły kamiennych ruin znajdujące się na powierzchni 3 km kwadratowych w mieście Tiahuanaco lub Tiwanaco. To oczywiście odpowiednio w języku Quechua albo w miejscowym języku Aymara. O legendzie już słyszeliśmy przed chwileczką. Tiahuanaco leży nieco ponad 70 km od La Paz, miasta z siedzibą rządu Boliwii, blisko granicy z Peru, a w odległości około 20 km od południowego brzegu boliwijskiego jeziora Titicaca na wysokości prawie 3840 metrów nad poziomem morza. Obecnie opuszczony, zupełnie dziki płaskowyż otoczony jest od wschodu i zachodu przez dwa pasma górskie, które osiągają tutaj, patrząc na geografię terenu, spoglądając na mapę, 4700 i 6000 metrów wysokości, więc to już nie są przelewki, moi drodzy. Powietrze na tej wysokości jest rzadkie, dlatego też turyści mają tutaj problemy z oddychaniem. Warunki są tu naprawdę surowe. Według podań Indian Aymara raz do roku w Tiwanaco można zostać świadkiem cudu. Tego jedynego szczególnego dnia podczas wschodu słońca nastaje wiosna po to, aby w południe przemienić się w lato, a pod wieczór w jesień, a nocą
w zimę. Na terenie Tiahuanaku znajdują się dwa zespoły ruin, tak w zasadzie można dokładnie powiedzieć. Pierwszy charakteryzuje się przede wszystkim dwiema olbrzymimi kamiennymi strukturami, do których należą, na, tutaj widzę też na zdjęciu, nie umieściłem tego na Facebooku, chociaż może to zrobię jutro, należy 15-metrowa piramida Akapana oraz prostokątny duży budynek z centralnym dziedzińcem zbudowany z naprzemiennych kolumn kamiennych i prostokątnych bloków zwany Kalasasaya, który służył prawdopodobnie jako obserwatorium astronomiczne. W jego centralnym punkcie umiejscowiona jest brama Słońca albo brama Pumy, tak ona jest nazywana. Drugi kompleks, czyli Puma Punku, to ogromna ilość potężnych elementów budowlanych, no, spoglądając z boku, nie pasujących do całości, spoczywających na prostokątnym placu, długim na około 167 metrów i szerokim na 117. Odkryte konstrukcje przybierają różne geometryczne kształty, czym zachwycają i zdumiewają naukowców i archeologów z całego świata. Co w tym jest najbardziej intrygującego? No, najbardziej intrygującą rzeczą w Puma Punku jest kamieniarstwo, ponieważ jest to zespół stojących megalitycznych bloków kamiennych, w których większość waży do, i tutaj moi drodzy, naprawdę to jest duża wartość, do 65 ton. A największy ma proporcje mamuta. Jeśli pamiętamy z rysunków, czy też chociażby z Wikipedii, jak wygląda mamut, no to tu są naprawdę duże te bloki. Kamienne struktury przybierają różne skomplikowane kształty, wymagające używania wiedzy i geometrycznej, i przestrzennego myślenia przy ich tworzeniu. Każdy kamienny blok jest technicznie dopracowany, szczegółowo. Zachowano kąty proste, perfekcyjne otwory wiertnicze, idealnie obrobione krawędzie, czyli wszystko to, co wydaje się nieprawdopodobne do osiągnięcia przez cywilizację, która no, nie wiedziała o istnieniu koła, ani nie miała własnego systemu pisma. Najciekawsze struktury przypominające kształt litery H są taką układanką, takimi no, kamiennymi puzzlami, idealnie dopracowanymi do siebie w swych poszczególnych elementach. Ze względu na rozmiar tych konstrukcji, sposób, w jaki kamienie zostały przetransportowane do Puma Punku, był kolejnym tematem zainteresowania archeologów. Analizy wykazały, że czerwone bloki piaskowca, piaskowiec często jest właśnie czerwony, mogły być transportowane ze stromego zbocza kamieniołomu znajdującego się w pobliżu jeziora Titicaca, w odległości około 10 km od stanowiska Puma Punku. Mniejsze granitowe i diorytowe bloki mogły pochodzić z kamieniołomów na półwyspie Copacabana, oddalonym około 90 km od jeziora Titicaca. Ale wszystkie te bloki są cięte tak, że pasują do siebie jak układanka, dokładnie. Nie używano zaprawy. Największe kamienie tworzą czteropoziomowe struktury. Brak drzew w okolicy, które mogłyby służyć do zbudowania jakiegokolwiek ułatwienia w transporcie bloków kamiennych. Te argumenty według uczonych świadczą o tym, że w tworzeniu Puma Punku no, nie wiadomo kto brał udział. No, oczywiście są teorie spiskowe, że no, któż by mógł nie zbudować tego jak kosmici, tu oczywiście raczej oddalamy tą tezę, ten wątek, przynajmniej na razie. Cóż tam jest zagadkowego? Już za chwileczkę. Chwilka muzyki. To wróćmy jeszcze na chwileczkę do historii. Do historii, skąd pierwsze informacje do Europy na temat świątyni Puma Punku przywieźli ze sobą hiszpańscy konkwistadorzy. Jak wspomniałem,
w połowie XVI wieku hiszpański kronikarz i konkwistador Pedro Cieza de León określił Pumapunku jako jedno miejsce budowy. Napisał tak: z gigantycznymi posągami i ogromnym tarasem. Nikt nie widział tego niesamowitego miejsca w innym stanie, jak tylko w ruinie. Z kolei jego krajan Antonio de Castro del Castillo, który w 1651 roku był biskupem La Paz, napisał: a choć sądzono drzewniej, że ruiny owe dziełem są Inków, niczym twierdza na wypadek prowadzenia przez nich wojen, teraz wszakże uznano, iż przeciwnie, są to ruiny budowli sprzed potopu. Gdybyż to było dzieło Inków na równinie wody pozbawionej, a kopane tak głęboko, to Hiszpanie nie potrafiliby nigdy stworzyć budowli tak cudownej i o takiej piękności. Tym, co najbardziej podziwiam, są tak wspaniałe, dopracowane do siebie kamienie. Tyle biskup La Paz napisał w roku 1651, a w pierwszej połowie XIX wieku francuski paleontolog Alcide Charles-Victor d'Orbigny podróżował po Ameryce Południowej. Pisał o znajdujących się w Pumapunku monumentalnych bramach stojących na poziomych kamiennych płytach. Podał, że jedna z tych monolitycznych platform ma 40 metrów długości. Dziś nie ma już tych płyt, rozpadły się zniszczone zębem czasu. To jednak, o czym napisał, no wzbudza naprawdę respekt. Pumapunku zbudowana jest na prostokątnym planie, jak już wspomniałem, o wymiarach około 167 na 117 metrów. W centralnym miejscu wznosiła się Brama Słońca, zwana też Bramą Pumy, stojąca na ważącej około 131 ton płycie z czerwonego piaskowca o wymiarach 7 metrów 81 cm na 5 metrów 17 cm i 1,7 m. Cała konstrukcja, ważąca według szacunków około 450 ton, składała się z wielu ściśle spasowanych, przypominających przestrzenne puzzle monolitów o skomplikowanym bardzo kształcie, wymagającym stosowania wiedzy z zakresu geometrii wykreślnej. Przypominam, a nie znano koła. To jest ciekawostka. Największy z monolitów ma wymiary 871 na 517

raczej nie za bardzo człowiek, bo to jest naprawdę ogromna budowla. Pierwotnie tworzyły one świątynię, która miała dla Inków szczególne znaczenie. Zdaniem części ekspertów, miejsce to uważane było za taki punkt graniczny na linii rzeczywistość za światy rzeczywistość. Te płyty są niezwykle precyzyjnie obrobione, co zadziwia nawet dzisiejszych inżynierów, moi drodzy. Ich zdaniem do wykonania tego typu prac byłoby konieczne teraz użycie urządzeń wiertniczych, które wyposażone są w końcówki diamentowe. Dopiero one byłyby w stanie przeciąć tak wytrzymały i twardy budulec. A tutaj naprawdę widzę, są to wszystko tak pięknie poprzycinane, że chyba by teraz tego nie zrobiono. Zagadką jest także to, w jaki sposób przetransportowano tak niezwykle ciężkie głazy. Jak zatem transportowano tak ogromne bloki skalne na tak dużą odległość? Przypominam, około 90 km. To możemy tylko domniemywać. Prawdopodobnie zaprzęgano do niewolniczej pracy tysiące ludzi. Kamienie umocowano do mocnych lin wykonanych ze skór lam, a następnie ciągnięte były po drewnianych rampach, choć to tylko jedna z możliwych teorii, bo nie mamy żadnych zapisków, nie wiadomo jak to było, przekazów ustnych też już nie mamy. I co z tym wszystkim fantem zrobić? No to za chwileczkę, chwilka muzyki dla Państwa. Tak, wracamy do tych zagadek Pumapunku. Dużą tajemnicę i wątpliwości budzi już sam fakt powstania kompleksu, bo tak naprawdę nie wiemy, kiedy ten kompleks Pumapunku powstał. Powszechnie przyjęto, że została ona wybudowana na przełomie VI i VII wieku naszej ery. Jednak pochodzący z Polski boliwijski archeolog Artur Poznański uważał, że cała struktura może liczyć przeszło, i tu uwaga, ponad 15 tysięcy lat. Wielu innych boliwijskich archeologów prowadzących pracę na stanowisku Tiwanaku twierdzi, że jego początki sięgają XVI wieku przed naszą erą i podają, że wówczas znajdowała się tam prężnie działająca osada rolnicza. Jednak pełny rozkwit miasta przypadał na okres od III do VII wieku naszej ery, kiedy pełniło funkcję stolicy i też głównego ośrodka kultury rodu Tiwanaku. Inkaska z kolei. Legenda głosi, o czym już wspomniałem na początku, że w tworzeniu wszystkich świątyń Pumapunku, jednocześnie w stworzeniu pierwszych ludzi w Tiahuanaco odgrywał rolę Bóg Wiracocha. Tutaj tylko przypomnę w skrócie. Jednej nocy zawiesił na niebie słońce, księżyc i gwiazdę, a następnie stworzył człowieka i świątynne kompleksy, które miały stać się dla ludności miejscem religijnego kultu, gdzie składano ofiary. Niektórzy badacze zakładają, że 6 lub 7 tysięcy lat temu na terenach Boliwii istniała cywilizacja, która technologicznie przewyższała dzisiejszą. Erich von Däniken twierdzi, że Pumapunku było świadkiem zastosowania zaawansowanych technologii i można to udowodnić. No to jego słowa, choć do dziś nikomu tego udowodnić się nie udało. Inna teoria zakłada, że rękę do budowania Pumapunku przyłożyli starożytni kosmici. Pojawili się tutaj oni po to, by zostawić spuściznę ludzkości, aby nauczyć naszych przodków zaawansowanych technik budowlanych. W pewnym sensie potwierdzenie tej hipotezy miałoby zostać odnalezione u Arnolda Mostowicza, który w swojej książce Przybysze z gwiazd wspomniał o błyszczącym statku, który osiadł przy południowej części jeziora Titicaca. Tam pamiętam tą książkę, rzeczywiście kiedyś ją miałem i czytałem. Tak też w tej książce jest. Ale miejscowa ludność w swych relacjach zdawanych pierwszym hiszpańskim konkwistadorom mówiła także o tym, że Pumapunku istniało jeszcze wcześniej niż słońce świecące na niebie.

opowiadali o nadludziach, gigantach, bezbożnikach, którzy wobec nieposłuszeństwa i w gniewie Bożym zostali zamienieni w kamienie. Do dziś archeologowie opierają się tylko na przypuszczeniach i nie wiedzą tak naprawdę kto, jak i po co stworzył tę megalityczną zagadkę. Wrócimy za chwileczkę. No tak, wracamy do tego naszego Puma Punku. Taka ciekawostka, na ścianach świątyni w Tiahuanaco znajduje się też wiele kamiennych głów. Mówi się, że prezentują one cechy wszystkich ras ludzkości. Od wydłużonych czaszek, ludzi noszących turbany, ludzi o szerokich lub cienkich nosach, grubych lub cienkich wargach itd. itd. Jednak niektóre głowy są szczególnie niezwykłe i odmienne, przedstawiają one jakby inne czaszki, innej rasy, odkryte w pobliskim obszarze. Tak, moi drodzy, ta zagadka jest, jak wspomniałem, naprawdę trudna do rozwikłania. Do dzisiaj wiek świątyni pozostaje zagadką i przedmiotem sporów. Jak już tutaj wspomniałem, urodzony w Wiedniu boliwijski archeolog polskiego pochodzenia Artur Poznański uważał, że budowle w Puma Punku mogły powstać od 14 do 15 tysięcy lat temu. Oszacował wiek na podstawie pozycjonowania i orientacji astronomicznej głównych elementów budowli w stosunku do Słońca, uwzględniając zjawisko precesji, czyli przesuwania się osi obrotowej Ziemi. Z kolei badania znalezionych szczątków organicznych wokół świątyni izotopem węgla C14 pozwoliły określić, że kompleks mógł powstać w przedziale od 536 do 600 lat naszej ery. 600 roku naszej ery. Mógł on być zbudowany przez kulturę Tiwunaka, która rozwinęła się około 1500 lat przed naszą erą, a upadła w XII wieku naszej ery. Pozostaje jednak pytanie, do czego służył ten kompleks świątyń? Badacze podejrzewają, że Puma Punku było miejscem religijnego kultu, w którym między innymi składano ofiary z ludzi. Może mieć to związek z dawnymi wierzeniami w życie pozagrobowe. Indianie Tiwanaku wierzyli bowiem, że pobliski szczyt Illimani był zamieszkiwany przez duchy zmarłych. Są to jednak hipotezy, które wymagają wciąż ostatecznego potwierdzenia. To tyle, moi drodzy, w dzisiejszym programie. Tyle dla Państwa przygotowałem. Jest 20:49. Ja powoli kończę swój dyżur przed mikrofonem w Radiu Kuropatwa. Serdecznie Państwa jutro zapraszam rano na poranek z Kuropatwą o godzinie 7. Tymczasem życzę Państwu spokojnej nocy, dobrych snów, dobrego odpoczynku, no i do usłyszenia w następnej analogowej Kuropatwie za tydzień, a jutro wtorek, zatem historyczna Kuropatwa. Tak te programy wszystkie się nazywają, zatem wtorek historyczna Kuropatwa, środa naukowa Kuropatwa, czwartek przyrodnicza Kuropatwa, a piątek Kuropatwa w kuchni, czyli program kulinarny. Może macie Państwo inne pomysły jeszcze na programy, które moglibyśmy zrobić. Czekamy, można do nas napisać, można zadzwonić, można także napisać w formie komentarzu na naszej stronie na Facebooku. Serdecznie zapraszamy. Miłej, spokojnej nocy. Dobrych snów.

0: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór wszystkim podróżnikom w czasie. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk, to jest kanał Wszechnica i to są środowe spotkania z dziejami Ziemi, czyli program internetowy, jedyny taki o paleontologii, geologii, historii naturalnej, dziejach życia na naszej planecie i ogólnie wszystkim, co związane z przeszłością, tą bliższą i dalszą, ale geologiczną naszej kochanej planety Ziemia. Dzisiaj temat będzie w pewnym sensie przełomowy, bo bardzo paleobotaniczny. My zazwyczaj na naszych spotkaniach, z racji na to też, że ja się głównie zajmuję paleozoologią, jednak wymarłymi zwierzętami, to rozmawiamy sobie o wymarłych zwierzętach. Ale dzisiaj pogadamy sobie, no, myślę, że tak w połowie wykładu przynajmniej, o kopalnych roślinach, więc tematy będą paleobotaniczne, ale nie bójcie się, fani wymarłych zwierząt również znajdą dzisiaj coś dla siebie. Karbon, tak czy inaczej karbon, moi drodzy, okres przedostatni ery paleozoicznej, czyli tej ery, zanim jeszcze pojawiły się dinozaury, popularnie zwany epoką węglową, tak się na karbon mówi, dowiemy się za chwilę dlaczego. I głównie porozmawiamy sobie faktycznie o florze, jaka dominowała na terenie, no tutaj powiedzmy naszej części świata, tej północnej części świata, Europy i okolic w karbonie, ale również poświęcimy sobie trochę na omawianie zwierząt, głównie bezkręgowców. Omówimy sobie pewne ważne elementy ewolucji kręgowców w karbonie. To był karbon m.in. okres szczególnie ważny dla ewolucji np. płazów. Ale my te płazy sobie dosłownie tak uszczkniemy tylko, leciutko je tam sobie połechtamy, ponieważ o ewolucji płazów szykuję dla Was osobny wykład, cały poświęcony płazom, więc ostatecznie stwierdziłem, że nie ma co tych tematów ze sobą mieszać i dzisiaj tylko napomkniemy sobie o tych płazach, czy w ogóle kręgowcach, a tak to skupimy się na florze, na tym jak wyglądało środowisko w karbonie i jakie niezwykłe bezkręgowce w tych lasach karbońskich żyły, no właśnie lasach, bo karbon to przede wszystkim jest okres, kiedy olbrzymie lasy rosły, przynajmniej tutaj w naszej części świata. Już teraz tradycyjnie zachęcam gorąco do zadawania pytań w temacie wykładu na naszym czacie. Ja po mojej prezentacji tradycyjnie, a jakże chętnie z Wami podyskutuję, a tymczasem, moi drodzy, karbon. Karbon, czyli epoka węglowa, jak powiedziałem. No, ta nazwa tego okresu karbon to oczywiście wzięła się od słowa węgiel, czyli karbon po prostu. Co ciekawe, jakby kto pytał, taka ciekawostka, w języku angielskim okres geologiczny nie nazywa się karbon, tylko po angielsku karbon to carboniferous. Tak dziwnie, enigmatycznie się nazywa. Tak samo jak kreda to nie jest chalk po angielsku, okres kredowy, kreda. Tylko jest Cretaceous, tak samo carbon jest carboniferous, no skała, węgiel to jest karbon oczywiście i z tego czasu słyną przynajmniej tutaj w Polsce i w naszej części świata, no na przykład na Śląsku u nas górnym, słyną takie no, potężne kopalnie węgla kamiennego głównie, bo z karbonu u nas się głównie wydobywa węgiel kamienny, chociaż nie musi to być regułą i są takie złoża węgla z okresu karbońskiego, z których do dzisiaj przetrwały złoża węgla brunatnego. Zazwyczaj u nas węgiel brunatny powstawał w tych młodszych epokach geologicznych w trzeciorzędzie, w kenozoiku generalnie szeroko pojętym, a raczej kojarzymy węgiel kamienny z tym właśnie okresem karbońskim, ale pamiętajcie, że są takie obszary na świecie, gdzie w karbonie powstawały złoża węgla brunatnego, na przykład w Rosji są takie obszary, ale u nas głównie, jeśli idzie o karbon, to myślimy o węglu faktycznie kamiennym i oczywiście Górny Śląsk przychodzi nam do głowy i mamy te wszystkie podziemne kopalnie węgla, którą tutaj widzimy jako przykład jedną na tej planszy. Jak wyglądał świat w karbonie? Karbon, jak powiedziałem na początku, to jest przedostatni okres ery paleozoicznej. Mniej więcej będziemy oscylowali wokół 300 milionów lat, On się zaczął nieco wcześniej niż 300 milionów lat temu, skończył się mniej więcej 290 milionów lat temu. Tak czy inaczej, w tamtym czasie istniał superkontynent Pangea, ten kultowy superkontynent, który się ciągnął niemalże, jak widzimy, od bieguna do bieguna. No, na południu mamy tę jego część gondwańską. Ja mam takie wrażenie, że niemal co tydzień, ostatnio to chyba naprawdę co tydzień, przypominam wam, co się składało na ten superkontynent południowy, na Gondwanę, i co tydzień mówię, że był to półwysep Dekan, była to Afryka, Ameryka Południowa, Arabia, Antarktyda, Australia i Madagaskar, moi drodzy, oczywiście wciśnięty gdzieś tam pomiędzy. No i mamy tę północną część, czyli tą część euroamerykańską, czy laurosyjską, czyli Eurazja i Ameryka Północna. I to wszystko skomasowane ze sobą jeszcze było w karbonie i tworzyło razem superkontynent Pangea. On od dookoła był generalnie zalewany przez wszechocean Pantalassa, no i gdzieś tam nieśmiało, no nieśmiało jak nieśmiało, ale powiedzmy, że taki dosyć niepozorny w skali całego superkontynentu Pangea, od wschodu wcinał się w niego taki kontynent Paleotetyda czy Prototetyda, zależy jak w jakich źródeł zajrzeć. Paleotetyda, powiedzmy. Więc tak wyglądała mapa, wyglądałby globus naszej planety, gdybyśmy cofnęli się do karbonu, gdybyśmy spojrzeli na Ziemię z kosmosu. Tak by to wyglądało. W karbonie na południu, na tej części gondwańskiej Pangei, miały miejsce słynne zlodowacenia Gondwany. Cały kontynent wtedy, mieliśmy jeden ten superkontynent Pangea, ale zlodowacona była ta jego południowa część, czyli właśnie część gondwańska, w związku z czym mówimy o zlodowaceniach Gondwany. Tam były czapy lodowe, dookoła tych czap lodowych rozwijała się tundra bądź tajga. O tajdze karbońskiej też wam wiele razy opowiadałem. Tam między innymi taka flora glossopterisowa się rozwijała. Jak kogoś to interesuje, to polecam wykłady, na których mówiłem o tej florze coś więcej, na przykład taki wykład o mapach paleogeograficznych był. My dzisiaj kuzynów tej flory glossopterisowej, która budowała tajgę karbońską, dzisiaj ich omówimy, bo my się skupimy na północnej części świata, północnej części tej mapki, czyli nie skupimy się na tym rejonie gondwańskim, ale tym laurosyjskim czy laurazjatyckim, jak zwał, tak zwał, generalnie na tej części północnej. Tutaj mniej więcej w naszych częściach świata, Europa, Ameryka Północna, no, które wtedy były oczywiście bardzo, bardzo blisko siebie. Zobaczymy sobie, jak paleośrodowisko tych obszarów wyglądało właśnie te mniej więcej 300 milionów lat temu. Jeszcze swoją drogą taka ciekawostka. Oczywiście to wszystko, co za chwilę będziemy oglądać, obecność olbrzymich lasów, które rozwijały się tutaj, w naszej części świata, szczególnie w późnym karbonie, jest w pewnym sensie efektem właśnie tych zlodowaceń. Z racji, że na południu mieliśmy zlodowacenia, no to poziom wszechoceanu był dużo, dużo niższy niż ma to miejsce, no miało to miejsce generalnie w przeszłości geologicznej, gdzie raczej dominował wysoki poziom morza. Dlatego mimo faktu, że Europa w erze paleozoicznej, Polska w tym, w erze paleozoicznej była głównie pokryta przez morza, to w karbonie, a zwłaszcza późnym karbonie, pod koniec karbonu, kiedy nastały zlodowacenia południowej części świata, morza się tutaj w naszym rejonie cofnęły i lądy zostały odsłonione, więc lasy, olbrzymie, olbrzymie lasy mogły zacząć w tym czasie pokrywać no, rozległe obszary naszego kontynentu i, tak jak powiedziałem, naszej północnej części świata. Więc pamiętajcie, że wszystko to, co za chwilę będziemy oglądać, te olbrzymie lasy i ich dziwnych mieszkańców mamy tutaj, czy mieliśmy tutaj, dzięki temu, że na południu świata w tym samym czasie rozwijała się epoka lodowa. Złóż węgla na Górnym Śląsku nie byłoby dzisiaj, gdyby nie zlodowacenia Gondwany. Miejcie to na uwadze, ja bardzo często staram się w czasie naszych wykładów podkreślać, jak bardzo to są subtelne, jak bardzo, wiecie, jedna subtelna zmiana wpływa w, powiedzmy ogólnie, biosferze, wpływa na coś zupełnie innego. Tam zlodowacenia, tutaj nagle rozwijają się lasy. No i mamy te pokłady węgla. Głównie oczywiście kojarzymy je z Górnym Śląskiem w naszym kraju. W Niemczech również są podobnego wieku złoża, tutaj na terenie powiedzmy południowych Niemiec. Chciałem zwrócić Waszą uwagę szczególnie na tą planszę po prawej stronie. Mamy tabelę stratygraficzną okresu karbońskiego. Właśnie generalnie karbon powiedzmy w zachodniej literaturze, tak to sobie nazwijmy, dzieli się na takie dwie jednostki czasowe, Mississippi i Pensylwan. To w Ameryce głównie się dzieli. Tam nawet w niektórych tabelach stratygraficznych nie ma karbonu, tylko po Devonie jest od razu Mississippi, po Mississippi jest Pensylwan i potem jest Perm. Amerykanie czy Anglosasi nierzadko w ogóle nie stosują tej nazwy karbon. Po prostu tam skały, które powstawały w owym czasie, wykazują taką ewidentną, powiedzmy ten profil geologiczny z tego odcinku czasu geologicznego, wykazuje podział na takie dwa wyraźne, powiedzmy odrębne względem siebie twory geologiczne, nazwijmy to sobie. Staram się unikać takich precyzyjnych terminów, żeby nie powiedzieć formacja na przykład, bo w takim ściśle geologicznym ujęciu to jest oczywiście co innego. U nas tego takiego ścisłego podziału na Mississippi, Pensylwan nie ma i stosuje się podział na po prostu mniejszej rangi jednostki czasowe. Tutaj mamy takie jednostki z końca karbonu. Karbon u nas dzieli się na Turnej, Wizen, Namur, Westfal i Stefan. To geolodzy na pewno znają. Ostatnia epoka karbonu to jest Stefan, a tutaj mamy te dwie wcześniejsze epoki, nazwijmy to sobie Namur i Westfal. No i zwróćcie uwagę, że gdzieś w drugiej połowie Namuru nagle wchodzą nam osady lądowe, czyli to oddziaływanie tych zlodowaceń na południu świata mniej więcej w Namurze tutaj się pojawia, no i w późniejszej części Namuru, jak i w Westfalu, w zasadzie nie ma żadnych osadów morskich, żadnych skał pochodzenia morskiego. Szacuje się, że do końca Namuru z terenów w ogóle Europy zniknęły ostatnie amonity karbońskie, a amonity to już pewnie wiecie, są jedne z takich dosyć szczególnych skamieniałości, które na obecność morza nam wskazują. I zaczęła się epoka węgla, jeszcze wtedy zmagazynowanego w tkankach roślin, które tutejsze lasy budowały. Tak to wyglądało mniej więcej. To taki typowy obrazek, jaki możecie w internecie znaleźć, Puszczy Karbońskiej. Omówimy sobie wszystkie składniki tej flory, która budowała te lasy. Na pierwszy rzut oka może to wyglądać tak, jak patrzymy na ten obrazek, że w sumie mamy tu jakieś takie drzewa, pnie, może jakieś paprocie są, ale to tak może na pierwszy rzut oka nie wyglądać to jakoś bardzo odmiennie od tego, co mamy dzisiaj, ale za chwilę się okaże, że nawet jeśli są tu pewne podobieństwa do dzisiejszych drzew, to są to podobieństwa wynikające raczej z konwergencji, z ewolucji zbieżnej, przystosowania pewnych paleozoicznych grup roślin do zajmowania nisz ekologicznych, jakie dzisiaj zajmują rośliny okryto- czy nago-zalążkowe. Druga rzecz jest taka, że patrząc na ten obrazek, może Wam się wydawać, że jest tutaj pewien chaos, nie ma tutaj porządku w układzie tych roślin, ale również postaram się Was za chwilę przekonać, że istniała swego rodzaju strefowość w karbońskim lesie. Jedne rośliny wolały pewnego rodzaju określone typy siedliskowe, a inne rośliny wolały już zupełnie, zupełnie inne. Zaczynamy od takiej grupy enigmatycznie nazwanej paprociami nasiennymi. W paleozoiku w ogóle były to rośliny bardzo, bardzo popularne. Przetrwały w ogóle do niemalże do końca ery dinozaurów, bo mniej więcej do połowy okresu kredowego. Natomiast w karbonie rzeczywiście różnorodność biologiczna paproci nasiennych była niesłychanie duża i można je było spotkać bardzo, bardzo często. Dlatego w złożach węgla kamiennego na Śląsku tego typu neuropterysy, jakiego macie tutaj zdjęcie okazu oryginalnego, spotyka się nader często. Neuropteris o takich charakterystycznych właśnie tempo zakończonych takich płaskich, owalnych jakby liściach. Bardzo, bardzo specyficznie to wygląda. No nie można takiego neuropterysa, takiej paproci nasiennej pomylić z jakimkolwiek innym typem rośliny karbońskiej, więc jest to element flory kompletnie no, nie do pomylenia. Co ciekawe, zazwyczaj w przypadku paproci nasiennych nie znajduje się jakichś większych elementów ciała takiej rośliny. To znaczy my nie znajdujemy pnia, no, rzadko kiedy cały pień i nie wiem, żeby liście były obok. Przeważnie znajduje się jakieś izolowane elementy. W ogóle w paleobotanice jest to dosyć popularna sprawa. Natomiast w przypadku paproci nasiennych często okazywało się tak, że dominuje tam tak zwana parataksonomia, czyli jakiś listek paproci nasiennej nazwano tak i nadano mu jakąś konkretną nazwę, odkryto kawałek pnia, nadano mu jeszcze inną nazwę, odkryto jakąś łodygę czy coś, nadano temu jeszcze inną nazwę, a potem się okazało, że to wszystko były elementy jednej rośliny tak naprawdę, więc pamiętajcie, że w przypadku paleobotaniki, w przypadku roślin też tych karbońskich, no bardzo często my nie mamy do dyspozycji z całym pięknym, jak to się mówi, artykułowanym drzewem, bo ja często Wam, jak pokazuję skamieniałości zwierząt, to fajnie jest pokazać kompletny szkielet ryby czy jakiegoś dinozaura, bo w przypadku zwierząt to się po prostu zdarza. W przypadku roślin jest to jednak dużo rzadsza i dużo bardziej unikatowa sprawa, więc tu, jeśli idzie o te paprocie nasienne, to głównie się takie piękne liście znajduje. Natomiast cała roślinka no, wyglądała pewnie tak. Generalnie to były takie formy raczej drzewiaste. One, tak jak powiedziałem, przetrwały do ery dinozaurów i to był paprocie, takie paprocie drzewiaste były jednym z częstych elementów krajobrazu w jurze czy na początku okresu kredowego, ale już w karbonie one takie formy drzewiaste osiągały. No dzisiaj paprotka, jak wygląda, to wszyscy wiemy, gdzieś tam sobie stoi często w kącie pokoju i raczej z drzewem paproci nie kojarzymy, chociaż są takie części świata dzisiaj, gdzie ciągle no, tego typu takie drzewiaste paprocie można spotkać, przykładowo na Nowej Zelandii. Często jak twórcy jakichś filmów o dinozaurach chcą nakręcić, wiecie, wędrówki z dinozaurami, czy tego typu filmy dokumentalne, to jadą na Nową Zelandię albo Wyspy Okalające i tam jeszcze tego typu florę można zobaczyć. Chyba najbardziej emblematycznym elementem flory Puszczy Karbońskiej były olbrzymie widłaki. Widłaki znowu to jest dzisiaj ten typ flory, podobnie jak paprocie, które my nie kojarzymy z olbrzymimi rozmiarami. Widłaki raczej są dzisiaj niewielkie, natomiast w karbonie istniały olbrzymie, drzewiaste widłaki, a ukoronowaniem i absolutnym władcą karbońskiej puszczy nie był żaden tam wielki zwierz, tylko właśnie olbrzymi widłak Lepidodendron. Ta końcówka nazwy dendron ma tutaj rzeczywiście sugerować to, że to była forma drzewiasta. Wygląda to jak legitne drzewo, naprawdę trzeba przyznać. Oczywiście no, z dzisiejszymi drzewami nago, czy roślinami nago, czy okrytozalążkowymi to nie miało za wiele wspólnego. To był najprawdziwszy widłak. Co ciekawe, na większości rekonstrukcji lepidodendronów, jakie znajdziecie Państwo w internecie, czy często nawet w książkach, pokazuje się je jako rośliny o takiej typowo brązowej korze i gdzieś tam dopiero korona takiego drzewa będzie zielona. Natomiast trzeba pamiętać, że te lepidodendrony najprawdopodobniej miały również zielone pnie, to znaczy ich kora była zielona. Wiemy to, dlatego że znajduje się na takiej korze ślady aparatów szparkowych, co jednoznacznie sugeruje, że rzeczywiście ona powinna tamte procesy związane z oddychaniem zachodziły ten kolor zielony na tej korze powinien być obecny. Niezwykle szybko rosły i to były największe drzewa w ogóle ery paleozoicznej, jakie kiedykolwiek wtedy się pojawiły i zdecydowanie górowały nad wszystkimi innymi drzewami czy wszystkimi innymi roślinami karbońskimi, więc to też nie jest tak, że lepidodendrony były najwyższe, ale zaraz za nimi były jakieś inne rośliny. Nie, lepidodendrony tutaj generalnie bardzo, bardzo wyraźnie górowały nad resztą flory i w takim krajobrazie Górnego Śląska 300 milionów lat temu wystawały ponad korony innych drzew. ciekawa sprawa. Skamieniałości lepidodendronów, takie gałęzie czy pnie głównie, no jak się je znajduje, za chwilę zobaczymy sobie zdjęcie takiego pnia, to one są spłaszczone, są płaskie. Wyglądają, jakby ktoś wziął pień takiego lepidodendrona i go sprasował. Z czego to wynika? Tutaj mamy fragment takiego właśnie pnia. One zawsze są płaskie, dlatego że pień lepidodendrona był pusty w środku. To nie było tak jak w przypadku dzisiejszego drzewa, tylko ten pień był pusty, więc kiedy taki pień się zwalił, drzewo umarło i zwalił się po prostu na ziemię, to bardzo łatwo przysypany osad, no i woda i różne inne takie czynniki środowiskowe doprowadzały do tego, że ten pień po prostu ulegał załamaniu pod sobą, po prostu no nie zachowywał się w postaci takiej, wiecie, okrągłej na przekroju, tylko ulegał zgięciu. Jeżeli byśmy znaleźli pnie drzew mioceńskich na przykład sprzed parunastu milionów lat, dajmy na to w tym słynnym worku turoszowskim w Turoszowie na południowym zachodzie Polski, tam gdzie są olbrzymie kopalnie węgla brunatnego, czy w Bełchatowie na przykład, największej dziurze na tej półkuli, zdaje się, na świecie, to tam, jak znajdziemy pnie drzew, to one będą zachowane trójwymiarowo. No, trójwymiarowo, to znaczy nie będą prasowane, nie będą płaskie. W przypadku tych karbońskich widłaków drzewiastych, one zawsze będą płaściutkie, bo były puste w środku i tutaj dużo, dużo łatwiej można było doprowadzić do takiego zgięcia się tego pnia o takiej płaskiej formy. Bardzo ciekawa struktura jest tej kory, czy tego pnia takich lepidodendronów. Nie można tego pomylić z absolutnie niczym innym. Takie charakterystyczne, jakby kształtem przypominające deltoidy. Jak ktoś pamięta z lekcji matematyki, taka figura geometryczna, deltoid, kształt takiego latawca, powiedzmy, tego typu struktury, to są w botanice się mówi poduszeczki liściowe. To są takie rozszerzone elementy, do których były za życia rośliny przyczepione podstawy liścia. Co ciekawe, u góry takiego każdego pojedynczego właśnie latawco-kształtnego elementu, każdej takiej poduszeczki liściowej, znajdował się taki element zwany języczkiem, liguła, po polsku po prostu języczek. To była struktura służąca do wyłapywania wody. No, dlatego niejako kora takiego olbrzymiego lepidodendrona służyła do pobierania wody ze środowiska. A to za chwilę znajdziemy rozwiązanie tego problemu. Dlaczego tak było? Otóż te widłaki musiały mieć takie rozwiązanie konstrukcyjne, takie rozwiązanie fizjologiczne. Za chwilę do tego wrócimy. Na razie zapamiętajcie, że każdy taki właśnie deltoidowaty kształt, czy latawco-kształtny element na korze takiego lepidodendrona, tam się znajdował języczek do wyłapywania wody. Kuzynem lepidodendrona było Sigillarie. Tak jak na lepidodendrona mówi się, że to byli władcy karbońskich lasów, to Sigillarie mają taką polską nazwę, że Sigillaria jest to drzewo pieczęciowe. Tutaj z kolei te poduszeczki liściowe na korze takiej Sigillarii no mają już zupełnie inny kształt. Przyznacie, że jest to nie do pomylenia, nie taki właśnie deltoidowaty, tylko po prostu okrągły. To wygląda, jakbyśmy wzięli kawałek tego pnia i sobie taką pieczęć stawiali co chwilę rzędami jedną obok drugiej na tej korze, więc nie można tego absolutnie z lepidodendronem pomylić, więc nawet jak mamy kawałek takiej Sigillarii, to wiemy, że to jest Sigillaria, a nie lepidodendron. Tutaj te poduszeczki liściowe zupełnie inaczej wyglądały. Sigillarie były podobnie jak lepidodendrony, takimi formami drzewiastymi o bardzo długich pniach, gdzieś tam się dychotomicznie
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
2: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Chodziły, ta korona się rozchodziła dopiero na samym szczycie. Nie były aż tak duże jak lepidodendrony. Prawdopodobnie żyły też w troszeczkę innym środowisku, chociaż na pewno lubiły wodę. I sądzi się, że byli to kuzyni dzisiejszego poryblina. Fani botaniki, czy nie wiem, ogrodnictwa, no pewnie kojarzą taką wodną roślinę poryblin. Jak widzimy, jest to niewielka roślinka, no mieści się w dłoni, żyje sobie w środowisku wodnym. Prawdopodobnie to są rzeczywiście kuzyni tych karbońskich widłaków, szczególnie takiej sigillarii. Ciekawa sprawa jest odnośnie systemu korzeniowego tych olbrzymich widłaków. Przecież to były olbrzymie rośliny, miały wiele dziesiąt metrów wysokości. No te lepidodendrony to mogły gdzieś tam prawdopodobnie między 30 a 50 metrów wysokości osiągać. Olbrzymie drzewa. Więc one musiały być solidnie zakotwiczone w gruncie. A zakładając, że no taki grunt karboński, jak za chwilę zobaczymy, no generalnie często był nasiąknięty wodą, dobrze było być naprawdę mocno tam zaczopowanym, żeby nie przewrócić się po prostu i nie umrzeć. I do tego tym widłakom służyły takie struktury korzeniowe, które się nazywają stigmarie. To są po prostu korzenie, nazwijmy to sobie, takich olbrzymich widłaków. One rozchodziły się we wszystkich kierunkach, tworzyły taką bardzo szeroką podstawę. Przeważnie u takiego wielkiego widłaka były cztery takie główne stigmarie odchodzące w możliwie największej odległości od siebie, więc to tworzyło taką bardzo, bardzo szeroką podstawę. I od tych stigmarii odchodziły jeszcze takie drobniejsze elementy, takie jeszcze jakby korzenie mniejszego rzędu, tak zwane appendiksy. I to na tym okazie po prawej stronie bardzo dobrze widać. Mamy ten długi element, najgrubszy, czarny, to jest taka stigmaria i po bokach odchodzą te appendiksy. Co więcej, na tym, jakby od góry patrząc na ten okaz, widzimy, że tam są takie małe jakby kropeczki. To też są otworki po takich appendiksach, czyli to nie jest tak, że z takiej jednej stigmarii tylko w dwie strony te appendiksy wystawały, bo może po tym okazie, po tej skamieniałości, którą tu mamy, moglibyśmy mieć takie wrażenie. Nie. Te korzenie drugiego rzędu, appendiksy, wyrastały we wszystkich kierunkach i to był system, który nawadniał te olbrzymie widłaki. No on był niestety niewydolny do końca. One pobierały wodę ze środowiska, ale no, wiemy, że był niewydolny, bo te rośliny miały na sobie tą strukturę lingua. Pamiętacie, na poduszeczkach liściowych był ten języczek, który służył ewidentnie do pozyskiwania wody. Więc prawdopodobnie te korzenie nie były aż tak wydolne, jak można by było sądzić. Na pewno pełniły funkcję taką kotwiczącą w podłożu. Na pewno też pełniły oczywiście inne funkcje fizjologiczne, jak zdobywanie wody, nawadnianie, ale również w takim no, mokrym lesie, czy jakimś takiej równinie zalewowej, bo na przykład lepidodendrony szczególnie upodobały sobie takie często zalewane płaskie obszary, no tam dobrze było pozyskiwać tę wodę nie tylko z korzeni, ale również całym tym długim pniem. No, jak już się miało taki długi pień, no to w sumie żal w pewnym sensie nie skorzystać z tego. Ciekawa sprawa, że nierzadko się znajduje takie całe systemy korzeniowe zachowane jeden obok drugiego, tych kopalnych widłaków, które tworzą pokłady takich kopalnych gleb, paleogleba, tak się na to mówi, i mamy obok siebie jeden system korzeniowy obok drugiego. To wcale nie jest tak rzadka sprawa. Przechodząc do kolejnej grupy roślin, obok paproci drzewiastych, obok widłaków drzewiastych, no były też skrzypy. I skrzypy w karbonie możemy podzielić sobie ogólnie na takie dwie duże grupy. Po pierwsze mamy skrzypy drzewiaste, czyli zobaczcie, znowu formy drzewiaste. Mieliśmy paprocie drzewiaste, widłaki drzewiaste, teraz mamy skrzypy drzewiaste. Taka inna nazwa na skrzypy drzewiaste to kalamity. no bardzo, bardzo charakterystyczne rośliny. Po prawej stronie widzimy, jak wyglądały. No przypomina to dzisiejsze skrzypy, które znowu dzisiaj są niewielkimi roślinkami. Skrzypy jakichś specjalnie tutaj spektakularnych rozmiarów nie osiągają. W karbonie tworzyły no, formy drzewiaste. Pień takiego skrzypa był gruby i posegmentowany, jak oczywiście na skrzypy przystało. Każdy, kto no, kiedyś widział albo trzymał w ręku skrzyp ten, wie, że jest to roślina, która jest, ma ten swój główny, tą oś, pień w przypadku formy drzewiastej posegmentowany. I co ciekawe, no, u nich występowało takie zjawisko wtórnego przyrostu drewna, co tutaj na tym obrazku pośrodku, gdzie mamy secondary xylem, ładnie widać. Skrzypy drzewiaste preferowały środowiska wilgotne, gdzieś blisko jakichś koryt rzecznych, szczególnie na równinach zalewowych, myślę, że też. Ale obok form drzewiastych w karbonie żyły również innego rodzaju skrzypy, tak zwane klinolisty. Tutaj nazwa się bardzo będzie odwoływała do morfologii tych roślin. Mianowicie były to formy pnączowate, tak byśmy sobie powiedzieli, formy tworzące pnącza. Więc no, czasem się tak mówi skrzypy pnącza, to trochę brzmi tak dziwnie. Były skrzypy drzewiaste i były skrzypy pnączowate, czy skrzypy pnącza, po prostu klinolisty. Tworzyły rzeczywiście takie formę takich pnączy, co widzimy ładnie w przypadku tej skamieniałości z węgla kamiennego wyciągniętej po lewej stronie. No, nazwa klinolisty wzięła się stąd, że wzdłuż takiego pnącza co jakiś odcinek, co jakiś interwał znajdował się taki okółek liści, które miały taki klinowaty kształt, w takim okółku mogło być od 6 do 9 liści i prawdopodobnie to był element główny karbońskiego podszytu, czyli te skrzypy lubiły gdzieś tam się położyć w postaci takich pnącz no gdzieś tam po dnie takiego karbońskiego lasu, ale najprawdopodobniej tak jak ich drzewiaści, kuzyni, tak i te klinolisty lubiły środowisko mokre, gdzieś blisko jakiegoś koryta rzecznego, gdzieś może jakąś równinę zalewową, gdzieś, gdzie generalnie ta wilgoć, woda była powszechnie obecna. I kolejny składnik lasów karbońskich w tamtym czasie, 300 milionów lat temu, chyba najbardziej nowoczesny, nowoczesny z ewolucyjnego punktu widzenia, to są kordaity, które były pierwotnymi roślinami nagonasiennymi, więc możemy sobie powiedzieć w dużym uproszczeniu, że były takimi odległymi kuzynami dzisiejszych roślin szpilkowych. One również miały liście, w tym wypadku absolutnie nie do pomylenia z jakąkolwiek inną florą karbońską. Kordaity miały takie długie, taśmowate, tempo zakończone liście, bardzo, bardzo charakterystyczne. Widzimy je tutaj znowu na okazie z węgla kamiennego i kordaity były tym elementem karbońskiego krajobrazu, który preferował raczej jednak obszary suche, szczególnie jakieś obszary wyniesione. Jak gdzieś zdarzały się pagórki, jakieś obszary wyżynne, tam las był raczej kordaitowy, a nie widłakowy czy skrzypowy. I tutaj przygotowałem dla Was tutaj próbkę moich takich graficznych zdolności z różnych innych wykładów, pewnie znacie. Przygotowałem Wam na prędce taki przekrój na studiach geologicznych, powiedzielibyśmy, że przekrój taki batymetryczno-facjalny, przekrój środowiskowy, mówiąc po ludzku, lasu karbońskiego. Mamy gdzieś tam sobie koryto rzeczne, wokół rosną sobie takie skrzypy drzewiaste. Oczywiście z nimi tam byłyby też te klinolisty, czyli skrzypy pnącza. Tutaj symbolicznie skrzypy jako skrzypy po prostu zaznaczyłem. Mamy obok rozległą równinę zalewową. Tam będą głównie te olbrzymie widłaki, będą też paprocie, więc tam będą lepidodendrony, będą sigilarie, będą te neuropterysy, a wyżej na obszarach wyniesionych, na takich pagórkach mamy właśnie te kordaity o długich, taśmowatych liściach, więc myślę, że ten obrazek tak ładnie podsumowuje nam tę część paleobotaniczną dzisiejszego wykładu. I teraz możemy sobie przejść do tej części, na którą pewnie wielu z Was czeka, czyli część paleozoologiczną, czyli przejdziemy do zwierzątek, ale zanim to, to ja się tradycyjnie nawodnię Wasze zdrowie. Ostatnio mi pisaliście, że proszę się nawodnić mocno, to się nawadniam. Ja niczym te lepidodendrony lubię być nawodniony. Nie czuję, jak rymuje. Dobra, przechodzimy do zwierzaków. Karbon głównie kojarzy się, szczególnie laikom, tak mi się wydaje, pasjonatom paleontologii, z wielkimi stawonogami. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o środowiska lądowe albo takie, no, jakieś blisko związane z lądem, rzeczne, jeziorne, bagienne, albo nawet takie płytkowodne, płytkomorskie, ale związane jakoś tam ze środowiskiem leśnym w pewnym sensie, takie brzegowe, to było to środowisko, w którym stawonogi występowały licznie i osiągały spektakularne rozmiary. Taka grupa, która już co prawda w karbonie, no możemy uznać, że była w zasadzie już reliktowa, czy może była takim łabędzim śpiewem w tym czasie, już no cieniem dawnej różnorodności biologicznej, to są eurypterydy, zwane w języku polskim wielkorakami, chociaż ta nazwa jest troszkę niefortunna, bo od razu nasuwa skojarzenie z rakami, czyli po prostu ze skorupiakami. Nic bardziej mylnego, wielkoraki czy eurypterydy właśnie były kuzynami skorpionów i pająków, to były takie morskie skorpiony. Anglosasi się nie patyczkują, mówią na nie po prostu sea scorpions i wszyscy wiedzą, o co chodzi. U nas wielkoraki z jakiegoś powodu, więc uczulam, to nie są kuzyni raków i w ogóle skorpiaków. Dużo bliżej mają do pająka, który siedzi dzisiaj w kącie pokoju pewnie nie jednego z Was w tej chwili, a kto wie, może tutaj gdzieś wokół mnie też będzie jakiś pająk, więc to są dużo bliżsi kuzyni pajęczaków. No i mamy generalnie takiego karbońskiego pajęczaka z rodzaju Hibertopterus. Aha, jeszcze tak. Powiedziałem, że to one już w karbonie były takim cieniem samych siebie. Rzeczywiście epoka eurypteridów to był ordowik i sylur. Myślę, że głównie sylur. Sylur, jeszcze początek dewonu, czyli mniej więcej tak od 400, powiedzmy 50 do 400 milionów lat temu, czy 390 milionów lat temu. To była epoka eurypterydów. To były jedne z głównych drapieżników żyjących w ekosystemach morskich, szczególnie takich płytkomorskich. I one w tym czasie osiągały spektakularne rozmiary. W karbonie były to przede wszystkim zwierzęta dużo, dużo rzadsze, ale jak się za chwilę okaże, również osiągały spore rozmiary. Może nie tak duże jak ich sylurscy czy wczesnodewońscy kuzyni, ale również duże zwierzęta. Ciekawa sprawa, że w karbonie prawdopodobnie doszło do wyjścia eurypterydów na ląd. To znaczy mamy takie skamieniałości, tak jak ten okaz po lewej stronie, gdzie mamy piękne ścieżki jakichś dużych wielkoraków. Ona jest całkiem spora, powiedzmy szerokość takiej ścieżki eurypterydowej, no to tak myślę, że niecały metr może mieć. Tutaj gdzieś zdaje się, a jest nawet

wodorowej, ale do poruszania się po dnie albo jakiegoś zbiornika, albo takiego już no, po dnie lasu, czy nad brzegiem jakiejś rzeki płynącej przez Karbońską Puszczę, służyły mu cztery odnóża. No, co jest nietypowe, bo formy wcześniejsze i generalnie pająki skorpiony kojarzymy z większą liczbą odnóży niż cztery. Więc pamiętajcie, że karbon to jest okres, kiedy mimo, że to już była grupa Eurypterydy raczej reliktowa, to powstawały u nich ciekawe adaptacje. Po pierwsze, czworonożność to jest chyba niewłaściwy termin, bo chyba on powinien być zarezerwowany dla kręgowców, więc powiem brzydko. Po pierwsze, powstała u Eurypterydów czworoodnóżność, bo stawonogi mają odnóża, kręgowce mają kończyny, nogi, więc cztery odnóża, a po drugie prawdopodobnie doszło do wyewoluowania no, oddychania powietrzem atmosferycznym u Eurypterydów i tu mamy taką rekonstrukcję pokazaną, jak sobie ten Hibertopterus gdzieś tam pełza, wypełzł sobie z jakiejś rzeki czy może laguny i gdzieś sobie idzie do Karbońskiego Lasu, zostawia za sobą taką właśnie charakterystyczną, szeroką na prawie metr ścieżkę, czyli taką ichnoskamieniałość wielkorakową czy eurypterydową, a dowody na to, że on te zwierzęta mogły no, żyć swobodnie na lądzie poza takimi dowodami w postaci ichnoskamieniałości, mamy też całkiem świeże, bo dzięki badaniom z zastosowaniem bardzo szczegółowej mikrotomografii rentgenowskiej, czyli takiej techniki, jak się pacjenta skanuje w szpitalu, ale tutaj bardzo, bardzo dokładnej, szczegółowej, udało się stwierdzić, że one rzeczywiście miały struktury oddechowe, które umożliwiały im oddychanie powietrzem atmosferycznym. No to był karbon, mieliśmy olbrzymie rośliny, produkcja tlenu była wtedy niesłychana. Było dużo, dużo większe stężenie tlenu w atmosferze niż dziś. A stawonogi to są zwierzęta, które jednak oddychają zupełnie inaczej za pomocą tchawek czy płucotchawek, w zależności czy mówimy o owadach czy pajęczakach. Ale widzimy, że tutaj powstał jako adaptacja do tego właśnie karbońskiego środowiska, do karbońskiej atmosfery, taki system oddechowy, który właśnie umożliwił tym zwierzętom hasanie sobie już po dnie lasu, więc mamy ten pierwszy element, całkiem spore, jak widzieliście, takie no do prawie 2 metrów, wielkoraki pełzające gdzieś tam sobie nie tylko po dnie zbiornika, ale również wychodzące na brzeg, czyli pamiętajcie, że nie tylko kręgowce wyszły na ląd, ale zaraz za nimi w karbonie kolonizację lądu dokonały również i wielkoraki. Chyba najsłynniejszym karbońskim eurypterydem jest Megarachne. Zwierz no, taki no, okryty no, legendami trochę. Rzeczywiście on jest w popkulturze dość tak mocno, wydaje mi się, wśród fanów paleontologii zarysowany. Już sama nazwa każe sądzić, że był to jakiś wielki pająk. I tak sądzono przez długi czas. Mamy ten okaz Megarachne po lewej stronie, znowu w takim węglu kamiennym zachowany. No i jest ten charakterystyczny element z tyłu ciała tego eurypteryda, czy tego stawonoga, który wygląda jak po prostu odwłok pająka, jakiejś tarantuli czy ptasznika. I przez długi, długi czas sądzono, że to był właśnie wielki pająk. Teraz pewnie większość z Was ucieknie, ale już możecie wrócić, bo Wam od razu mówię, że to żaden pająk nie był. Tylko oczywiście właśnie wodny skorpion eurypteryd. I taka, wydaje mi się, że dosyć poprawna rekonstrukcja jest po prawej stronie. Co się okazuje? Ten duży element, który przypomina odwłok pająka, jest tak naprawdę pierwszym segmentem części odwłokowej takiego wielkoraka. To już było widać u tego Hibertopterusa wcześniej, a jak za chwilę zobaczycie inne, wcześniejsze paleozoiczne wielkoraki, no miały takie odwłoki segmentowane, jak u skorpiona na przykład. I tutaj u tego Megarachne było podobnie, ten odwłok był stosunkowo krótki, ale pierwszy segment był powiększony i to troszkę tutaj przypomina właśnie taką pupcie dzisiejszego pająka, kolokwialnie mówiąc. Więc no raczej, słuchajcie, tego typu rekonstrukcja, a nie jakiś pająk biegający, wielka tarantula biegająca po dnie lasu, chwytająca jaszczurkę, jak to, co w niektórych programach popularno-naukowych możecie zobaczyć i to, co zdaje się, że za moimi

plecami tutaj co chwilkę chyba sobie gdzieś tam śmiga. Raczej to było jednak wodne zwierzątko, to był raczej taki Euryptery typowo wodny. Pływał sobie gdzieś w wodach, najprawdopodobniej słodkich, właśnie w jakiejś rzece, w jakimś bagienku, w karbonie. No on przy swoich starszych kuzynach z Syluru czy początku Devonu, no jest malutki, mikruśny. No oczywiście to wygląda jak taki duży półmetrowy pająk. Ale no przyznacie, że taki Jackalopterus czy Pterygotus gdzieś z przełomu Syluru i Devonu, gdzie były to zwierzęta 2 czy 3 metrowej długości, a kto wie, czy nie większe, no to przy nich to już jest mikrus. I Megarachne, i ten Hybertopterus, no były zwierzętami niewielkich rozmiarów w porównaniu do swoich staropaleozoicznych, jak to się mówi, kuzynów. Więc taka grupa reliktowa już trochę w karbonie, ale taka, która potrafiła w tym czasie zaskoczyć. Jedne bardziej takie kształtem przypominające pająka, inne o dużych tych tarczach głowowych, jak Hybertopterus, trochę przypominające może skrzypłocze albo trylobity, no i wykształciły zdolność do życia również na lądzie. Przejdziemy sobie teraz do jeszcze większych stawonogów karbońskich. I zaczniemy znowu od tropu. Mamy tutaj znowu skamieniałość śladową, czyli ślad przemarszu, szlak, jak to się mówi, niech to szlak, tak zwany trop z Arran w Szkocji. W ogóle Szkocja jest takim obszarem, który słynie z tych wszystkich różnych karbońskich stworów. W Szkocji się bardzo dużo znajduje właśnie skamieniałości różnych zwierząt z tego okresu, które zamieszkiwały lasy karbońskie. No, to był w tamtym czasie rejon taki no, prawie że równikowy i tam sobie te lasy się rozwijały. Mówię, no tu w Polsce, Niemcy, Wielka Brytania, Ameryka Północna. I właśnie mamy w Szkocji taki duży szlak jakiegoś wielkiego stawonoga, już dużo szerszy niż ten wielkoraka Hybertopterus. Mamy eleganckiego pana, jakiegoś paleontologa pewnie, który tutaj robi nam za skalę, więc musiało go zostawić duże zwierzę. Być może niektórzy z Was mają już jakieś pomysły, co to mogło być. Znowu, niektórzy no, mogą się przestraszyć, chociaż ja na przykład nigdy nie rozumiałem lęku przed stawonogami, pająkami, tego typu zwierzętami, ale wiem, że to jest dosyć powszechna taka chyba fobia. No, ja jej nie posiadam i jestem pełen podziwu dla olbrzymiego wija z rodzaju Artropleura, który prawdopodobnie trop z Arran pozostawił. Duże zwierzę do 2,5 metra długości, tak się szacuje, te olbrzymie wije mogły osiągać. No, wygląda to jak taki karboński czołg, pancerz pokrywający tą górną część ciała. Artropleura był wijem, stawonogiem. Wije dzielą się, te dzisiejsze przynajmniej wije, generalnie na takie dwie duże grupy. Mamy chilopody, które są wijami drapieżnymi, polują na inne zwierzęta, i mamy diplopody, które są wijami roślinożernymi. Tak się sądzi, że Artropleura był raczej zwierzęciem roślinożernym. Chyba największym lądowym roślinożercą zamieszkującym takie europejskie puszcze karbońskie. A dlaczego był tak duży? No po pierwsze wracamy tu do problemu oddychania u stawonogów. Wtedy było na tyle dużo tlenu, że mógł być duży. A po drugie, no prawdopodobnie jak już się wyszło na ten ląd i żyło w takim karbońskim lesie, to no, brało się udział w wyścigu zbrojeń. Trzeba się było bronić przed drapieżnikami. Więc Artropleura, jak i inne podobne wije, szły w rozmiar, żeby się przed mięsożercami uchronić. Więc kto mógł polować na tego typu roślinożernego, takiego diplopoda jak Artropleura? Tutaj jeszcze mamy pokazaną skalę, jak to zwierzę wyglądało. No tak się szacuje, że 2,5 metra to największe mogły mieć. Natomiast drapieżnikami, niezwykle ścigłymi i na pewno bardzo takimi sprawnymi, którym dobrze się wiodło w lasach karbońskich, były wielkie owady, szczególnie wielkie ważki. Najsłynniejszą ważką karbońską jest Meganeura, olbrzymi owad, który rozpiętością skrzydeł dorównywał dzisiejszym orłom. No wielkie bydle, wielka ważka, trzeba przyznać.
Ja jestem fanem warzyw i czasami jak jest ciepło, właśnie wiosna, lato, idę sobie na spacer gdzieś w weekend nad Jeziorko Czerniakowskie w Warszawie, to tam podziwiam te ważki, jak latają. Zresztą nawet wokół Muzeum Ziemi w Warszawie bardzo często wiosną czy latem ważki sobie przylatują gdzieś do mnie pod okno i zwykłem je obserwować. Są to fascynujące zwierzęta. Te karbońskie no, były spore. Ważka wielkości wielkiego ptaka drapieżnego, to nie w kij dmuchał. I na takiego prymitywnego gada czy jakiegoś małego płaza łatwo było zapolować. Takiej ważce, jak było się zwierzęciem latającym, to złapanie jakiegoś pełzającego po dnie lasu zwierzęcia, no to jest prosta sprawa. Tutaj jeszcze mamy w skali z człowiekiem pokazane, no wielkości takiego powiedzmy, no może nie bielika, ale no myślę, że jastrzębia, myszołowa, no duże, duże zwierzę. Ciekawa sprawa, bo znajduje się często skrzydła dorosłych ważek, więc wiemy, że tam żyły te wielkie ważki w karbonie. Natomiast pamiętajcie, że ważki mają w swoim cyklu rozwojowym stadium drapieżnej wodnej larwy, tak zwaną nimfę. Nimfa ważki jest okrutnym drapieżnikiem, nadającym się, myślę, idealnie do tego, żeby ją zaadaptować do jakiegoś horroru i zrobić jakiegoś stwora na podstawie takiej nimfy ważki, dużo bardziej przerażająca niż dorosła forma. Czatuje sobie taka nimfa gdzieś w zaroślach pod wodą, ma te chwytne odnóża, którymi łapie swoje ofiary, na przykład kijanki albo ryby, jakieś małe kręgowce, bardzo lubi kijanki. Ma też aparat gębowy, który jest w stanie wyrzucić do przodu i po prostu pochwycić taką zdobycz. Ona sobie gdzieś tam czatuje powoli, coś podpłynie, trach i nie ma kijanki i wtedy można ją sobie zjeść. Więc skoro istniały wielkie ważki, te dorosłe w karbonie, to gdzieś w tych wodach, bagnach, rzekach, jeziorach karbonu musiały żyć też wielkie nimfy, które polowały na naszych prakuzynów, na ryby, na płazy, na pierwotne gady. To była epoka, kiedy właśnie ważki polowały na duże kręgowce żyjące w lasach i gdzieś pod wodą. No jak się było takim płazem, to miało się przekichane, bo i w wodzie można było być upolowanym przez nimfę, a jak się wyszło na brzeg, przez dorosłą ważkę. Kaszana. No, tych wielkich owadów, wielkich ważek było w karbonie sporo, była meganeura, był taki rodzaj meganeuropsis, który nawet do permu przetrwał. Mniej znany, ale równie fascynujący jest rodzaj namurotypus. Jak pamiętacie, na początku mówiłem, opowiedziałem wam po kolei stratygrafię karbonu. Turnej, Wizen, Namur, Westphal i Stefan. A tu mamy namurotypus, więc nazwę od jednej tutaj z jednostek czasowych karbonu zawdzięcza. Ale oprócz wielkich drapieżnych owadów, wielkich ważek, żyły również owady z kłójką, bardzo przypominające kłójkę u dzisiejszych pluskwiaków. Chociaż z pluskwiakami nie miały za wiele wspólnego, raczej były blisko spokrewnione również z ważkami i z jętkami. Jętki to też są fascynujące dzisiaj owady, na pierwszy rzut oka ważki przypominające, również żyjące nad wodą i takie wielkie niby jętki sobie żyły. Skamieniałości tych wielkich owadów z kójką znajduje się w karbonie zachowane z pigmentami, stąd my wiemy, jakie barwne wzory te wielkie owady miały na skrzydłach i ta rekonstrukcja, którą wam tutaj pokazuję, jest no jak najbardziej autentyczna. To znaczy taki mniej więcej kolor i układ tych barwnych wzorów na skrzydłach tychże owadów był. Więc zobaczcie, wiemy jak 300 milionów lat temu, jak barwny był ten świat, jaki kolor. Wiemy, że lepidodendrony musiały być zielone całe i wiemy, że były tam takie owady o tego typu ubarwieniu skrzydeł. I na koniec kilka słów o kręgowcach. No muszę coś powiedzieć o nich. Tak jak powiedziałem, płazom poświęcimy sobie odrębny wykład, gdzie całą ewolucję płazów odbębnimy od początku do końca, ze szczególnym uwzględnieniem tych form największych, najbardziej spektakularnych i
hehe, no co tu dużo mówić, najbardziej kozackich, ale karbon to była epoka płazów jednak, więc muszę coś na ten temat powiedzieć. Mimo że kręgowce dopiero co wyszły na ląd, polecam wykład o wyjściu kręgowców na ląd na kanale, chwilkę dosłownie, mgnienie geologicznych powiek wcześniej w Dewonie, ledwo co wyszły i już część z nich wtórnie przystosowała się do życia w wodzie, do tego stopnia w wodach takich właśnie słodkich, w rzekach, jeziorach, jakichś starorzeczach, bagnach, do tego stopnia, że zaczęła postępować u karbońskich płazów niektórych redukcja kończyn. Świetnym przykładem jest tutaj po lewej stronie Greer Peton, no a już skrajnym koleżka po prawej stronie Crassigyrinus, którego skamieniałości, tak jak ten trop Artropleury, również znaleziono na terenie Szkocji. No więc znowu obszar, który kompletnie nam się dzisiaj nie kojarzy z jakimś lasem i bagnami. No w tamtym czasie wielkie płazy. Crassigyrinus, no to mógł mieć tak no między metr a 2 metry długości. I zobaczcie, on miał zredukowane kończyny, szczególnie przednie. Był niemal całkowicie wodnym drapieżnikiem z takimi wielkimi szczękami. Polował na jakieś mniejsze zwierzęta wodne, więc ledwo co kręgowce wyszły na ląd, żeby już do niego wrócić w karbonie kilkadziesiąt milionów lat później. I to bardzo skrajnie się do środowiska wodnego, rzecznego, jeziornego przystosować. No i taki Crassigyrinus, nie wiem, jakby mi coś takiego pływało w Jeziorku Czerniakowskim, to bym tam już na spacery chyba nie chodził, a przynajmniej bym bardzo uważał, tam jest kąpielisko teraz. Ciężki temat. Tołpygi wiem, że tam chyba pływają, ale tołpyga raczej taka no, groźna nie jest. Crassigyrinus myślę, że groźny mógłby być. Ale tak jak mówię, o płazach inną razą. Natomiast karbon jest okresem, w którym nastąpiła bardzo ważna transformacja ewolucyjna tycząca się nas, owodniowców. My jesteśmy owodniowcami. Być może większość z Was pierwszy raz spotyka się z tym terminem. W szkole raczej no, uczymy się takiej klasycznego podziału kręgowców, że mamy ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki. Ha! W paleontologii to już pewnie większość z Was wie, tak nie jest. I tutaj to sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. I no, my jesteśmy ssakami, ale jesteśmy też owodniowcami. Owodniowce to są wszystkie ssaki, ptaki i gady. Co to znaczy być owodniowcem? Owodniowce to są te kręgowce, które są całkowicie uniezależnione od środowiska wodnego. Ryby żyją w wodzie. Płazy, mimo że potrafią wyjść na ląd, są uzależnione od wody. No muszą tam składać swoją ikrę, znaczy skrzek, tak, żeby składają skrzek. Natomiast kiedy powstało twarde jajo okryte grubą skorupką, zwierzęta przestały być uzależnione swoim cyklem życiowym od środowiska wodnego i w tym momencie pojawiają się owodniowce. I to nastąpiło w karbonie. Z karbonu znamy pierwsze kręgowce całkowicie uniezależnione od wody. Jak powstała twarda skorupka, którą możemy utożsamiać z takim no, gadzim jajem, może nie takim jak u węży czy żółwi, bo one mają raczej skórzastą skorupkę, ale takim jajkiem powiedzmy jak u kurczaka, twardą skorupkę zmineralizowaną, to teraz w środku mamy coś, co się nazywa owodnią. Owodnia to jest taki, to jest coś, co nadaje zarodkowi, który jest w tym jaju, namiastkę środowiska wodnego. Więc taki zarodek nie potrzebuje być składany w wodzie, jak u płazów czy ryb. Może być złożony w gnieździe ptaka 20 metrów nad ziemią, albo w kopcu zagrzebanym pod ziemią, prawda? Jak w przypadku krokodyla, albo na plaży, jak w przypadku żółwia. Bo w tym jaju już ten zarodek ma namiastkę środowiska wodnego. Tam jest też omocznia, czyli taki element, gdzie składane są szkodliwe produkty przemiany materii. Ta skorupka jest twarda, więc ta woda nie wypływa, ale z drugiej strony
jest na tyle przepuszczalna, że dopuszcza wymianę gazową. Więc ten zarodek ma namiastkę środowiska wodnego, toksyny są odprowadzane do moczni, a zarodek oddycha, jest wymiana gazowa z atmosferą. Super sprawa, genialny wynalazek ewolucyjny, powstał właśnie w karbonie. Pierwsze owodniowce z grubsza wyglądały jak dzisiejsze niewielkie gady. Tu taki przykład Hylenomus, bardzo popularny zwierz swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale właśnie prawdopodobnie te pierwsze niewielkie owodniowce, które w tamtym czasie były no, niedużych rozmiarów zwierzętami, żyły głównie właśnie w pniach wielkich widłaków. Więc to środowisko karbonu zapewniło w pewnym sensie no, tutaj rozwój nam, doprowadziło do powstania naszej wczesnej ewolucji, naszych wczesnych przodków. My się wywodzimy od tych małych zwierząt, które gdzieś sobie gniazda zakładały w pniach sigillariowych. Często się znajduje skamieniałości tych pierwotnych owodniowców właśnie w takich pniach wielkich widłaków, więc bądźmy wdzięczni karbońskim lasom. Zwróćcie uwagę znowu, gdyby nie zlodowacenia na południu Pangei, na Gondwanie w karbonie, nie powstałyby lasy i gdyby nie powstały lasy, nie powstaliby nasi prawdopodobnie najodleglejsi przodkowie, którzy żyli w tamtym czasie właśnie w tychże lasach, w pniach wielkich widłaków. Zobaczcie, mała zmiana, przesuwamy jeden element, i całe dzieje Ziemi ulegają zmianie. Te pierwotne owodniowce, no one generalnie miały takie prymitywne czaszki. Tutaj mamy taki słynny podział tych czaszek na czaszkę diapsydową, czyli taką, która ma dwa otwory ciemieniowe z tyłu czaszki, czaszkę synapsydową, która ma jeden otwór z tyłu czaszki, to jest ta linia wiodąca ku ssakom, ta diapsydowa to ku dzisiejszym gadom i ptakom, a na górze mamy tą taką pierwotną czaszkę anapsydalną, tak się mówi, czy anapsydową, gdzie nie mamy w ogóle otworów z tyłu czaszki, mamy tylko otwór oczodu po prostu, otwór na oko i tak się sądzi, że to były właśnie te najpierwotniejsze owodniowce miały tego typu plan budowy. No po prawej macie tutaj próbkę tych karbońskich wczesnych owodniowców. Z grubsza one wszystkie wyglądają podobnie i tu się jeszcze żadne ciekawe rzeczy z nimi nie działo, ale już na przełomie karbonu i permu z tych owodniowców różne większe stwory zaczęły powstawać, ale o tym jak zwykle inną razą Wam opowiem. Tak czy inaczej, pamiętajcie, że karbon to jest okres, gdzie powstało to ważne, gdzie miało miejsce to ważne wydarzenie ewolucyjne, powstanie naszych najstarszych całkowicie lądowych praprzodków. No i jeszcze na koniec takie zdjęcia, no takie rekonstrukcje tych lasów karbońskich. Jakaś równina zalewowa, wielkie mamy, widzicie te widłaki, lepidodendrony górujące nad tymi paprociami drzewiastymi i skrzypami, a tam, gdzie było bardziej mokro, jakieś bagnisko, no to tam sobie żyły właśnie owady, ten Crassigyrinus wylatuje, chce złapać ważkę, a tutaj z prawej strony na dole mamy tego chyba megarachnę wielkiego Eurypteryda, no wielkiego jak wielkiego, półmetrowego stawonoga, który sobie siedzi gdzieś tam na pniu jakiegoś obalonego, no zdaje się, że lepidodendrona. I to jest tyle ode mnie na dzisiaj. Teraz chętnie z Wami podyskutuję, ale zanim to jeszcze małe ogłoszonko. Moi drodzy, kilka tygodni temu Muzeum Ziemi objęło patronatem książkę wydawnictwa Copernicus Center Press Świat poza fizyką. To jest książka tycząca się biologii ewolucyjnej, powstania życia na Ziemi, generalnie takich podstawowych mechanizmów ewolucyjnych. Ja już tą książkę Wam polecałem na naszych wykładach. Był nawet konkurs na stronie Muzeum Ziemi, gdzie można było taką książkę wygrać. I teraz dzięki współpracy z wydawnictwem CC Press mamy kolejny konkurs, dostaliśmy nowe egzemplarze tej książki i znowu macie szansę wygrać kilka egzemplarzy właśnie Świata poza fizyką. Konkurs trwa do 13 kwietnia. Co należy zrobić, aby brać udział w konkursie? Wejdźcie na stronę internetową Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk w Warszawie albo najlepiej na Facebooka Muzeum Ziemi w Warszawie. Wystarczy wklepać w Face'a Muzeum Ziemi w Warszawie. Tam jest konkurs, tam są szczegóły, co należy zrobić, jakie jest pytanie, gdzie należy odpowiedzi przysyłać. Konkurs trwa do 13 kwietnia.
ślijcie odpowiedzi, przytulcie nas na Facebooku, zajrzyjcie na stronę internetową, tam wszystkie szczegóły odnośnie konkursu znajdziecie. Gorąco, gorąco polecam tę książkę dla wszystkich fanów biologii, nauk przyrodniczych, nauk ewolucyjnych, szeroko pojętych. A teraz, jak mawiał kiedyś w pewnym słynnym teleturnieju Krzysztof Ibisz, słucham Państwa, patrzę, co tam pisaliście i sobie pogadamy. Śląsk uwielbia karbon, Michał Matusiak. No tak, na Górnym Śląsku szczególnie właśnie dużo jest tych kopalni. Sam pamiętam, że kiedyś w trakcie praktyk studenckich no mieliśmy zajęcia tam w kopalniach rzeczywiście węgla kamiennego. No ciężko jest. Jest to ciężka robota. Ja naprawdę jestem pełen podziwu dla osób, które rzeczywiście są górnikami i codziennie tam zjeżdżają, wiecie, na dół do takiej kopalni podziemnej, żeby dokonywać eksploatacji tego węgla. Jest to na pewno niełatwe.

Znajdowałam odciski roślin na kamieniach pokopalnianych na Górnym Śląsku, Monika T. Są to bardzo popularne skamieniałości na różnych hałdach pokopalnianych wokół tych właśnie kopalni na Górnym Śląsku. Można je znaleźć, czy w ogóle na Śląsku. Nawet nie tylko, wiecie, południe Polski to jest taki obszar, gdzie rzeczywiście, jak są te kopalnie węgla kamiennego, to skamieniałości roślin, właśnie lepidodendronów, sigillarii, paprocie, różne inne. Cała ta flora, którą Wam dzisiaj przedstawiłem, można te skamieniałości tam znaleźć. To wcale nie są jakieś super rzadkie okazy. Jak się pójdzie po kopie, ma się gdzie przede wszystkim pokopać, to można to naprawdę znaleźć, to nie jest nic trudnego.

skamieniałości zwierząt, wiecie, też w kopalniach na Śląsku się znajduje różnych mieszkańców karbońskiej kniei też się znajduje jak najbardziej. Takie paprocie na Nowej Zelandii rosną, Daniel Maślak. Tak, to jest właśnie to, co powiedziałem wam, że dzisiaj mamy takie paprocie drzewiaste na Nowej Zelandii i tam ekipy filmowe, jak chcą film o dinozaurach nakręcić, to głównie jadą Nowa Zelandia, Tasmania, no te wyspy w okolicach Australii, powiedzmy. Zastanawia mnie, jak to wygląda z punktu widzenia wydobycia. Czy to powoduje, że w danym szybie nie wolno wydobywać węgla, dopóki nie wyciągnie się skamieniałości? Joanna Kusak. Nie, nie, nie. Pani Joanno, szanowna, to kompletnie tak nie wygląda. To my, paleontolodzy, geolodzy, jesteśmy gośćmi w każdej kopalni. Jeżeli my zostaniemy tam wpuszczeni, to my znajdujemy to, co znajdziemy. To nie jest tak, że najpierw my tu wchodzimy, stop, wchodzi paleontolog, wybieramy i dopiero potem jest eksploatacja. Nie, nie, nie. Trwa sobie eksploatacja i my dzięki tej eksploatacji możemy wejść do kopalni. To się tyczy i kopalń takich podziemnych, jak w przypadku węgla kamiennego, jak i kopalń odkrywkowych, kamieniołomów po prostu. Jest eksploatacja, jak mamy pozwolenie, wejdziemy, poszukamy skamieniałości, wyjdziemy. Nikt tu nie patrzy na cenne okazy, wiecie, górnicy, pracownicy kopalń, no nie patrzą na to, żeby znaleźć skamieniałości. Kopalnia to jest, wiecie, biznes tak naprawdę, tu ważny jest urobek. My tam jesteśmy tylko gośćmi jako naukowcy. Tutaj Jacek Mielcarek dobrze napisał, liczy się zysk, w kamieniołomach podobnie, no dokładnie tak, dokładnie tak. Ale wiecie, no gdyby nie było tych kopalń w ogóle, no to byśmy nie mogli wchodzić i wyciągać tych okazów. Nie mielibyśmy do nich po prostu dostępu.

jak wysokie były lepidodendrony, no miały kilkadziesiąt metrów, no 40-50 to spokojnie. Co z atmosferą w karbonie? Jakie zawartości tlenu azotu, dwutlenku węgla? Może jakieś inne ciekawe związki? Jacek Mielcarek. No głównie to tutaj tlen wchodził w grę i tlenu było dużo, dużo więcej. Było rzeczywiście bardzo duże stężenie, największe w fanerozoiku, czyli w ciągu ostatnich 542 milionów lat najwyższe stężenie tlenu. Dzięki temu te wszystkie wielkie, wielkie stawonogi mogły tam żyć. Tlenu było bardzo dużo właśnie ze względu na rośliny, a co za tym idzie, zwróćcie uwagę, skoro było bardzo dużo tlenu, to znaczy, że takie lasy musiały ulegać olbrzymim pożarom też, prawda? Wyobraźcie sobie taki pożar olbrzymiego lasu karbońskiego. To musiał być niezły widok, znaczy niezły jak niezły, spektakularny na pewno, spektakularny. Czy na świecie można spotkać drzewa rośliny, które występowały w karbonie? No takie same gatunki jak te karbońskie to raczej nie, ale tak jak mówię, mamy paprocie drzewiaste, Nowa Zelandia, Tasmania, widłaki ogólnie też mamy dzisiaj, nawet paprocie, tak jak Wam pokazałem, występują dzisiaj, chociaż to nie są, Panie Marcinie, takie same paprocie jak te karbońskie. Tutaj pan Jacek pisze Bogatynia i Turoszów. Byłem kiedyś w kopalni w Turoszowie. To jest w ogóle, jak kto nie wie, to taka szybka powtórka z lekcji geografii. Jak macie mapę Polski, południowo-zachodni kawałek Polski, tam jest taki mały, taki cycek, taki dzyndzelek, co się wcina w Czechy. Mały, taki mały element. To jest tak zwany worek turoszowski. I tam jest kopalnia w Turoszowie, olbrzymia kopalnia właśnie węgla, ale węgla nie kamiennego karbońskiego, tylko węgla brunatnego. I tam pracują olbrzymie machiny wydobywcze. Jak wszedłem, pamiętam, na studiach, tam na praktyki, zobaczyłem te potwory, które tam eksploatują węgiel, to się przeraziłem. No jak, słuchajcie, z Transformersów to wyglądało, no to znaczy jak jakiś straszliwy, nie wiem, Decepticon, no coś takiego to wyglądało. Robi to wrażenie, olbrzymie. Na prawo skrzypi skrzyp, na lewo lepi dodendron. Tak jest, tak jest.

Gdzie w Wielkopolsce można szukać skamieniałości? Jan Kowalski. A propos naszego dzisiejszego tematu, czyli lasów karbońskich i flory karbońskiej, to są takie stanowiska w Wielkopolsce, gdzie skamieniałości roślin, ale nie karbońskich. Okej, to nie karbońskich, ale raczej tych właśnie z ery kenozoicznej można znaleźć, ale są takie miejsca, są. Z florą, ale właśnie nie karbońską, tylko tą trzeciorzędową, tak mówiąc, tą starą terminologią. Jutro jadę do kopalni w Nowej Rudzie, otwarte dla turystów, Jacek Mielcarek. Też byłem kiedyś w tej kopalni, byłem.

Witam panie doktorze, mam dziś urodziny, mama mi kupiła książkę Historia naszej świadomości, wszystkim polecam taką fajną książkę, pozdrawiam Franciszek Najda, wszystkiego najlepszego Franciszku, czytaj tę książkę, bo jest rewelacyjna, świetny prezent ci mama na urodziny sprawiła. Może warto, żeby mama się konkursem na stronie Muzeum Ziemi też zainteresowała, może następna książka do kolekcji wleci. Wszystkiego, wszystkiego dobrego, tak czy inaczej. Dużo, dużo zdrowia. Moi drodzy, dobrze, będziemy kończyć. Jeszcze postaram się wyłapać kilka pytań. Tymczasem przypominam teraz, żeby nie zapomnieć, żebyście zajrzeli na mojego Instagrama, paleotyborowy, tak się nazywam na Instagramie. Tam zawsze coś ciekawego paleontologicznego i nie tylko. Różne ciekawe rzeczy, różne fauny, które i te kopalne, i te współczesne, które w okolicach Muzeum Ziemi można spotkać, tam wrzucam. Będę się starał Wam regularnie robić tam jakieś takie krótkie też te filmiki, stories, gdzie opowiadam o różnych zwierzakach i inne ciekawe sprawy paleontologiczne tam znajdziecie. Więc tam zachęcam, Instagram paleotyborowy, a jeszcze zobaczymy, mamy 15 po, no to jeszcze tak z 5 minut postaramy się wyłuskać coś fajnego. Skąd ma pan taką świetną koszulkę? Koszulkę dostałem, to jest prezent, który dostałem z Chorwacji w ogóle. Więc w Polsce jej chyba nie znajdziecie, bo tutaj gdzieś jest napis na górze, że to są ryby z Morza Adriatyckiego. Koszulka przyjechała do mnie z Chorwacji. Noszę ją z dumą, bo ją bardzo lubię. Ładne rybki ma na sobie.

Czy był jadowity? Lady of River pyta. Domyślam się, że chodzi o tego Via Artropleurę. Nic nie wiemy na ten temat. Nic nie wiemy. Wiem, że to jest taki popularny chyba mit, rozpopularyzowany gdzieś tam w internecie, że te karbońskie wije mogły być jadowite. Nie mamy na ten temat zielonego pojęcia.

Czekamy na Trias Jury i Dinozaury Grzegorz Szulc. No tydzień temu było o dinozaurach, moi drodzy. Wiem, że wy byście chcieli co tydzień dinozaury, żeby były, ale ja tu będę się starał was jednak edukować różnymi tematami paleontologicznymi, ale o dinozaurach sobie jeszcze niedługo też pogadamy.

Czy zachowały się odciski szczątki nimf Katarzyna Grabowska i czy miały powyżej 1 metra? Nie zachowały się ich skamieniałości, nic nie wiemy na temat ich rozmiarów. Wiemy, że raczej musiały być, znając cykl życiowy ważki. Ale z ważek tych kopalnych, no to mamy karbońskich, no to mamy raczej skamieniałości tych dorosłych form. Skrzydła, czasami właśnie kompletne okazy, są kompletne takie ważki. Co do tych nimf, wiemy, że one powinny być, no znając biologię tych stawonogów, ale nie wiemy, jakich były rozmiarów. Nic, żadnych konkretów na ten temat nie wiadomo.

Właśnie, skolopendra tutaj piszecie na czacie, widzę. Zawsze słowo skolopendra kojarzy mi się z dobrą nazwą na jakąś taką, wiecie, organizację, tajną organizację przestępczą, wiecie, coś jak hydra, albo to powinno być skolopendra, taka zła organizacja, super złoczyńców. Dobra, 19 po, będziemy kończyli.

No dobrze, moi drodzy. To będziemy powoli kończyli. Okej, dobra. To kończymy, moi drodzy. Jest 20 po. Punktualnie dziękuję Wam za obecność dzisiaj. Za tydzień będzie wykład, moi drodzy, taki troszkę nie zdradzę do końca, ale powiedzmy, że będzie o między innymi o wymarłych latających rekinach. Tak enigmatycznie powiem. Być może niektórzy się domyślają, o co chodzi, być może pewnie większość z Was się nie domyśla, więc jest na co czekać. W taki enigmatyczny sposób Was zostawię. Dziękuję pięknie za dzisiaj. Zaglądajcie na Instagrama Paleotyborowy i koniecznie wejdźcie na stronę i fejsa Muzeum Ziemi. Tam konkurs, książka Świat poza fizyką, książka o biologii ewolucyjnej jest do wygrania. Konkurs trwa no, tydzień do przyszłego wtorku, więc jest na co czekać. Dziękuję Wam pięknie za obecność dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Paleontologiczne pozdrowienia. Ja się nazywam Daniel Tyborowski, a to były środowe spotkania z Dziejem Ziemi. Program internetowy, paleontologiczny, jedyny taki w polskim internecie. Cześć.

0: Naszym gościem jest dzisiaj ojciec Sylwester Cabała, rodem turysta. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, pozdrawiam pana redaktora i pana małżonkę.
0: Chcielibyśmy porozmawiać o historii zgromadzenia.
1: Nasze zgromadzenie redemptorystów ma pewną nazwę Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela, a powstało, jak pewnie wiele ludzi słyszało, we Włoszech, w okolicach Neapolu w 1732 roku. I jego założycielem był Włoch urodzony w Neapolu, Alfons Maria de Liguori, wybitny prawnik, adwokat, który potem został kapłanem, porzuciwszy pracę w sądzie neapolitańskim i mając 27 lat rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa. I w wieku 30 lat życia swego przyjął święcenia kapłańskie, w tym roku akurat przypada 300 lat od tego wydarzenia, 21 grudnia to będzie. I właśnie ten nasz założyciel, Alfons Maria de Liguori, on pracował przez pierwsze 6 lat w Neapolu i tam pośród ludzi, mieszkańców tego wielkiego miasta, stolicy ówczesnego Królestwa Neapolitańskiego, spotykał różnych ludzi, i biednych, i bogatych, i nędzę, i taki średni poziom życia. Ale był znany, to dopowiem, z tego, że ludzie chętnie go słuchali, jako kaznodzieje w kościołach Neapolu, a także korzystali chętnie ze spowiedzi świętej u tego młodego kapłana. Pewnego razu ten nasz założyciel spotkał podczas odpoczynku zdrowotnego nad Zatoką Amalfitańską w górach ludzi jeszcze bardziej opuszczonych, jeszcze bardziej pozbawionych duchowej pomocy. Byli to pasterze kóz i owiec, to był rok 1730, kiedy tam się udał. I to wzbudziło w nim taką myśl, którą potem odczytał jako natchnienie od Pana Boga, że trzeba poszukać kogoś, kto się zajmie tymi ubogimi pasterzami, kóz i owiec, pozbawionymi wychowania, edukacji religijnej i opieki duszpasterskiej. I tak się zrodziła myśl o założeniu wspólnoty misjonarzy redemptorystów. Dopowiem jeszcze, że właśnie to zgromadzenie, to warto też zaznaczyć, powstało w takim miasteczku Scala 9 listopada 1732 roku. Jak pytamy o charyzmat naszego zgromadzenia, to zastanawiamy się nad tym, jaki dar otrzymany został, czy przekazany przez Pana Boga założycielowi, świętemu Alfonsowi Marii de Liguori, jakie zadanie szczególne w Kościele. I z tego, co opowiedziałem, można by wywnioskować, że to szczególna troska właśnie o ludzi opuszczonych duchowo, pośród nich również ubogich. I mają im głosić redemptoryści właśnie dobrą nowinę o Chrystusie naszym Odkupicielu, jako misjonarze Najświętszego Odkupiciela. To tak parę słów na początek o powstaniu naszego zgromadzenia i też o tym, jak ten charyzmat odczytał nasz święty Alfons Liguori.
0: Czym wyróżnia się charyzmat redemptorystów?
1: I to by można na to pytanie odpowiedzieć, patrząc trochę historycznie i patrząc aktualnie. Historycznie to szczególnie mamy na uwadze, że właśnie było wielu kapłanów w stolicy Królestwa Neapolitańskiego wtedy w XVIII wieku, którzy posługiwali w tym mieście, a było mało, którzy posługiwali właśnie na wioskach, w małych miasteczkach, zwłaszcza pośród bardziej opuszczonych, pozbawionych opieki duchowej. I stąd odczytujemy, że właśnie tym się wyróżniają redemptoryści, że tych właśnie opuszczonych spotkali i przejęli się ich losy. Natomiast forma posługi, jaką obmyślił święty nasz założyciel, to jest głoszenie misji parafialnych albo misji ludowych, czyli gromadzenie tych wiernych, opuszczonych w kościołach

0: albo w miejscach ich przebywania, aby mogli odnowić swoją wiarę i ją rozwinąć. To się nazywa misjami ludowymi, które wtedy w XVIII wieku trwały czasem 2 tygodnie, czasem miesiąc, w zależności od potrzeb. A ciekawą rzeczą było to, że wtedy wyznacznikiem było, żeby wszyscy skorzystali z sakramentu pokuty i pojednania. I to ta forma misji ludowych potem była odnowiona przez tak zwaną renowację po roku, żeby ugruntować te dobre owoce duchowe i poprzez katechezę przy kościołach lub kaplicach, w których właśnie modlili się redemptoryści razem z ludźmi. Tak patrzymy, powiedzmy, początkowo historycznie. Natomiast patrząc rozwojowo i współcześnie, charyzmat ten głoszenia Ewangelii o obfitym odkupieniu ludziom najbardziej opuszczonym, pozbawionym duchowej opieki, realizujemy na różne sposoby. Poprzez tę pierwszą formę, zwaną priorytetową, misję i rekolekcje parafialne, do tego doszły, jak powiedziałem, rekolekcje parafialne, i też poprzez inne formy naszego zaangażowania, takie jak właśnie posługa na misjach zagranicznych w krajach, gdzie też redemptorzy z biegiem czasu dotarli do różnych krajów Ameryki Północnej, Południowej, Afryki i Azji, mówiąc tak globalnie. Natomiast także poprzez posługę przy sanktuariach dedykowanych czy Panu Jezusowi, czy Najświętszej Marii Pannie, a z biegiem czasu podjęli też nasi współbracia posługę dla biedniejszych parafii. I w tych parafiach posługę w sposób szczególny taki misyjny, z wrażliwością na potrzebujących starali się i starają realizować. Oprócz tego jeszcze dodam, że ten charyzmat głoszenia obfitego odkupienia też realizujemy współcześnie poprzez posługę medialną i wydawniczą, znane pewnie też i słuchaczom Radio Maria, czy Telewizja Trwam, czy wydawnictwo Homo Dei, czy inne możliwości publikacji. To są nie tylko w naszej polskiej rzeczywistości, ale też podobne media prowadzą redemptoryści, czy to w Brazylii, czy w Afryce, czy w Stanach Zjednoczonych.
1: Kto sprowadził redemptorystów na ziemię Polski i kiedy to nastąpiło?
0: To dokonało się, można by tak powiedzieć, w drugiej połowie wieku XVIII, czyli 50 lat po powstaniu naszego zgromadzenia. I to był taki szczęśliwy moment, że Pan Bóg pozwolił odkryć i spotkać redemptorystów takim dwom, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, studentom teologii, którzy kształcili się w Wiedniu na Uniwersytecie Wiedeńskim, ale zrezygnowali z tych studiów z tego powodu, że tam głoszono poglądy józefińskie, trochę kontra kościołowi, i dlatego właśnie wybrali się dwaj koledzy, studenci, do Rzymu, aby tam znaleźć może bardziej kościelne środowisko, żeby dokończyć swoje studia teologiczne. Mam na myśli tutaj dwóch studentów ówczesnych. Był to Klemens Maria Hofbauer oraz Tadeusz Hibbl. Ci dwaj, Klemens Hofbauer pochodził z południowych Moraw, okolice Znojma, natomiast Tadeusz Hibbl pochodził, dzisiaj patrząc, z pogranicza polsko-czeskiego, takiej miejscowości Czerna koło Budowy, tak. Obecnie to jest na terenie Polski. I oni dwaj, mający, jeden miał lat już 32, a drugi miał lat 22, właśnie wstąpili do zgromadzenia redemptorystów w Rzymie, nie w Neapolu, ale właśnie w Rzymie. Tam spotkali naszych ojców i braci posługujących w takim kościele niedaleko od obecnej Bazyliki Matki Bożej Większej. Zostali przyjęci, ukończyli tam studia, złożyli śluby zakonne po nowicjacie i podjęto taką misję, żeby właśnie wysłać ich na północ, by dzięki ich posłudze, tych nowych, przybyłych z północy, jak poczęli Włosi, kandydatów i teraz już kapłanów redemptorystów, założyć placówkę zgromadzenia na północ od Alp. Przez Wiedeń dotarli do Warszawy. To był luty 1787 roku. I w Warszawie przyjął ich nuncjusz apostolski Saluzzo, który odczytał list polecający od nuncjusza wiedeńskiego, bo tam się zatrzymali w międzyczasie na takie studium katechetyczne, które trwało prawie rok. I nuncjusz przyjął ich i mówi: zostańcie na trochę w Warszawie, ponieważ jest zima, to był luty. Podobnie jak obecnie, mamy też warunki takie zimowe. Tamta zima była bardzo mocna, 1786-7. Polecił ojciec, nuncjusz apostolski Saluzzo, polecił naszym ojcom posługę w Warszawie, w kościele Matki Bożej Łaskawej, to jest obok katedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie wcześniej pracowali jezuici, ale zostali wypędzeni w 1773 roku. i ten kościół został dany pod opiekę takiego bractwa świętego Benona, które się opiekowało przybyszami języka niemieckiego do Warszawy, którzy wtedy właśnie w naszej stolicy żyli. I nasi bracia, ojcowie Tadeusz i Klemens, do których się dołączył taki brat Piotr Kuncman, podjęli posługę dla tego bractwa. Najpierw w wspomnianym kościele Matki Bożej Łaskawej, a po paru miesiącach w kościele świętego Benona, to jest na Nowym Mieście, niedaleko od rynku Nowego Miasta.
1: I stąd nazwa Benonici?
0: Tak, właśnie redemptoryści, tak od początku się nazywali, ale przez to, że pracowali w Polsce przy kościele świętego Benona w Warszawie, otrzymali taką nazwę Benonici, sami byli Benonitami. Redemptoryści Benonici, tak to możemy określić.
1: Jak oni się porozumiewali, jednak nie znali polskiego języka?
0: Oczywiście, to jest słuszna uwaga. To byli dwaj pochodzący, jeden z czeskiej rodziny, Tadeusz Hybl, a drugi z czesko-niemieckiej, Klemens Hofbauer. Znali więc język niemiecki, język czeski, ale także też język włoski, bo tak studiowali, tam kończyli formację, jak wspomniałem, w Rzymie i pod Rzymem. Dlatego właśnie stanęło przed nimi wyzwanie, aby uczyć się języka polskiego. Ale jak wspomniałem, otrzymali jako zadanie posługę dla bractwa świętego Benona, prowadzącego ludność języka niemieckiego. Więc ten język im wystarczył dla porozumiewania się z ówczesnymi katolikami mieszkającymi w Warszawie tej właśnie niemieckiej narodowości. Ale stopniowo zaczęli oczywiście się uczyć języka polskiego i także wykorzystywali te umiejętności, które posiadali w tym celu. Warto zaznaczyć rzeczywiście, że wtedy liturgia była sprawowana, jak chodzi o liturgię Eucharystii, w języku łacińskim, więc ten język też poznali, w nim sprawowali liturgię, natomiast spowiedzi, kazania były głoszone w kościele świętego Benona w języku niemieckim, w języku francuskim i w języku polskim. Dlaczego tak to się rozwijało? Ponieważ z biegiem lat dołączyli nowi kandydaci, którzy wstąpili do zgromadzenia redemptorystów, do Benonitów w Warszawie, a pochodzili oni skąd? Pochodzili między innymi z Francji, pochodzili z Saksonii, pochodzili z ziem obecnej Republiki Czeskiej, która wtedy należała pod monarchię austriacką. I stąd właśnie była ta wspólnota w Warszawie, wspólnotą międzynarodową, gromadzącą redemptorystów z różnych krajów. Pewnie się pojawi pytanie, czy znalazł się jakiś Polak.
2: No właśnie, tak jest.
1: To będzie
0: takie
1: później.
0: Zaciekawienie redaktorów.
1: Tak.
0: Więc oczywiście trzeba powiedzieć, że trochę czasu trzeba było poczekać, aby zgłosił się jakiś kandydat narodowości polskiej. Ze względu na sławę, jaka się rozwinęła wokół redemptorystów pracujących przy tym kościele świętego Benona. I tym pierwszym, który wstąpił do naszego zgromadzenia, był ojciec Jan Podgórski. On pochodził z Mazowsza, z okolic Ostrowi Mazowieckiej i właśnie jako młodzieniec został posłany do Warszawy, aby tam dokończyć edukację. Ponieważ trzeba jeszcze powiedzieć tak, że ci nasi redemptoryści benonici przez te 21 lat pracy w Warszawie rozwijali taką działalność jakby na trzech płaszczyznach. Jedna to misja nieustanna, czyli głoszenie kazań, celebrowanie sakramentu, sprawowanie Eucharystii, spowiedź święta i tutaj będzie ten wymiar taki powiedzmy ewangelizacyjny. Drugi wymiar to był edukacyjny dla dzieci, szkoła dla dzieci, zwłaszcza sierot, dla chłopaków i dla dziewcząt, a później też zakładane szkoły bezpłatne dla dzieci i też pierwsza polska szkoła bezpłatna dla dziewcząt, która powstała przy tym kościele świętego Benona na Nowym Mieście w Warszawie. I jeszcze oprócz tego była działalność też taka, powiedzielibyśmy, formacyjna czy edukacyjna, żeby kształcić nowych kandydatów do zgromadzenia. I pośród tych kandydatów właśnie był Jan Podgórski, który był osobą bardzo uzdolnioną i dzięki temu, że miał te talenty, nauczył się też języka włoskiego, potrafił podejmować piękne inicjatywy, tłumacząc na przykład później dzieła świętego naszego założyciela na język polski, kilka takich dzieł przetłumaczył. I stąd później dołączali się inni polscy kandydaci, przychodzili też inni współbracia czy kandydaci z innych krajów i ta wspólnota międzynarodowa w Warszawie tak się pięknie rozwijała.
1: Gdzie znajdowała się pierwsza fundacja redemptorystów w Polsce i w jakich okolicznościach powstała?
0: Więc ta placówka powstała, powiedzielibyśmy, w takich okolicznościach, że wtedy właśnie był to czas po pierwszym rozbiorze Polski. 1772 rok, 15 lat minęło, tak. Kiedy redemptoryści właśnie dotarli, ci dwaj wspomniani i trzeci kandydat do stolicy i byli świadkami takich wydarzeń, jak pracując już w Warszawie, Sejm Czteroletni, Konstytucja 3 maja, czy też właśnie Powstanie Kościuszkowskie, atak wojsk Suwarowa na Pragę i na Warszawę. Więc to wszystko, czemu się przyglądali, potem drugi rozbiór Polski i trzeci rozbiór naszej ojczyzny. W takich okolicznościach właśnie nasi współbracia wspólnoty międzynarodowej, pracujący w Warszawie, musieli znajdować sposoby, żeby pomagać też także między innymi tym, którzy doświadczyli cierpień, mianowicie sieroty. Jest taki ciekawy pomnik w Warszawie poświęcony świętemu Klemensowi Hofbauerowi. Znajduje się on na przerynku Nowego Miasta obok kościoła świętego Kazimierza i niedaleko od kościoła świętego Benona. I na tym cokole pomnika, na tym cokole jest postać Klemensa, a na cokole jest taka piękna, powiedzielibyśmy, płaskorzeźba, ukazująca Klemensa na łodzi, przewożącego sieroty przez Wisłę z dzielnicy Praga, tutaj do Starej Warszawy, powiedzielibyśmy, i potem ratującego tych, których rodzice zginęli w czasie tych walk 1793-94. Stąd też rozumiemy, że ta praca dla dzieci osieroconych, dzieci ubogich, różnych narodowości, tam przy kościele świętego Benona, potem kształcenie, edukacja, to były potrzeby ówczesne. I gdybyśmy sobie postawili takie pytanie, jak realizowali redemptoryści w Warszawie, benonici, wenharyzmem naszego zgromadzenia, to trzeba by było odpowiedzieć, że musieli szukać nowych sposobów i metod. Dlaczego? Ponieważ nie dało się prowadzić z początku misji ludowych w różnych parafiach, ale były potrzeby właśnie te, które wspomniałem, opuszczenie duchowe, osierocenie, potrzeba edukacji, stąd właśnie ta misja nieustanna, o której wspominałem, i posługa edukacyjno-wychowawcza, którą podjęli redemptoryści przy kościele świętego Benona. Nie tylko byli w Warszawie, bo trzeba dodać, że w tym okresie 21 lat obecności redemptorystów w Warszawie spróbowano też zakładać nowe placówki. Zwłaszcza święty Klemens, ale nie tylko on, udawał się w podróże w różne strony, czy to do Bawarii, czy innych terenów południowych Niemiec, czy do Szwajcarii, ale także i na północny wschód do Kurlandii, po to, żeby zakładać gdzieś placówki, gdyż widząc taką sytuację skomplikowaną na terytorium Warszawy i w Polsce pod zaborami, nie miał pewności, czy zgromadzenie przetrwa tutaj w tej placówce. Tak więc w Szwajcarii powstała placówka redemptorystów, powstała też na południu, niedaleko od Augsburga, ale te placówki w południowych Niemczech trwały niedługo, kilka lat, i też musieli redemptoryści stamtąd odchodzić. Natomiast ciekawą rzeczą jest posługa w Mittawie. To właśnie po trzecim rozbiorze Polski zostali poproszeni nasi ojcowie u świętego Benona w Warszawie, aby posłać redemptorystów do Mittawy. Obecne to miasto się nazywa Jelgava, nie tak daleko od Rygi na terenie Łotwy. Tak obecnie jest nazwane to miasto. I tam posłał nasz święty Klemens dwóch kapłanów i jednego kleryka, którzy podjęli pracę dla katolików w tamtejszym kontekście, gdzie przeważała większość protestancka. I jeszcze dodać trzeba byłoby, że były takie posługi pod Warszawą, w takiej miejscowości Ludkówka przez pewien czas, pracowali redemptoryści. Też udało się po roku 1800, gdy właśnie zarząd pruski nad Warszawą, bo tak władze pruskie wtedy zarządzały naszą stolicą, to można było podjąć misje ludowe, czyli powrócić do tej pierwotnej formy realizacji charyzmatu redemptorystów. I przez ten czas poprowadzili nasi współbracia warszawscy kilka misji ludowych w różnych parafiach.
2: Powstaje pytanie, ojcowie, którzy zakładali placówki tutaj w Polsce, zdawali sobie sprawę, że może być problem. Dlaczego zatem redemptoryści zostali wyrzuceni z Polski? Dlaczego?
0: Przyczyny były różne. Można by powiedzieć, że ta działalność naszych redemptorystów benonitów była dosyć znana dobrze. I władzom kolejnym, które zarządzały stolicą. Które zarządzały stolicą czy to były władze rosyjskie przez jakiś czas po trzecim rozbiorze, czy władze pruskie od 1796 do 1806 roku, czy później władze księstwa warszawskiego po roku 1807. I teraz trzeba powiedzieć, że ta działalność, powiedziałem, ewangelizacyjna, edukacyjna, taka opieka nad ubogimi i ich przygotowanie do dobrego życia poprzez wychowanie w sierocińcach czy w szkołach, to wszystko nie podobało się tym poszczególnym władzom sprawującym rządy w Warszawie. O co byli oskarżani? To warto tutaj na to zwrócić uwagę. Więc pojawiały się oczywiście artykuły w ówczesnej prasie warszawskiej, pisane na zlecenie aktualnych władz rządowych i publikowane, które zarzucały redemptorystom, że szerzą fanatyzm religijny, że prowadzą się niemoralnie, że zdradzają kraj. To takie różne argumenty jako dowody winy redemptorystów, benonitów, uzasadniając opinii publicznej konieczność pozbycia się z miasta tych właśnie misjonarzy szerzących zło i będących źródłem niepokojów społecznych, a też wrogich dla państwa. I autorzy różnych właśnie tekstów, czy później też i książek, powtarzali bezkrytycznie te oskarżenia, rozpowszechniając fałszywe dowody kasaty klasztoru świętego Benona w Warszawie. I więc warto na to zwrócić uwagę, że czasem, to jak mówimy, wieść gminna niesie, pewne rzeczy się powtarza, przekazuje dalej, natomiast nie wszystko było to autentyczne. W każdym bądź razie te różne zarzuty, które tutaj niektóre z nich przytoczyłem, spowodowały, że też ta praca redemptorystów nie podobała się ówczesnej masonerii, mającej wpływy w władzach księstwa warszawskiego i postarano się o to, żeby usunąć redemptorystów z Warszawy. Do kogo trzeba było się zwrócić? Oczywiście do Napoleona, ale też Napoleon miał swojego przedstawiciela, księcia Fryderyka z Drezna, który zarządzał księstwem warszawskim. I właśnie na polecenie Napoleona ten książę podpisał dekret kasacyjny i w czerwcu, 20 czerwca 1808 roku, redemptoryści musieli opuścić kościół i dom przy kościele, gdzie przez 21 lat pracowali. Pewnie ktoś zapyta, co się z nimi stało, jak potoczyły się ich losy. Warto na to krótko odpowiedzieć, że Klemens i jego współbracia zostali z Warszawy tego 20 czerwca 1808 roku wywiezieni do Kostrzyna nad Odrą, czyli mamy prawie 350 kilometrów, może troszkę więcej, prawie 400 od Warszawy. Środki lokomocji, jakie wtedy były, możemy sobie wyobrazić. I tam przez 3 tygodnie byli zatrzymani w twierdzy kostrzyńskiej. Pewne rzeczy analizowano, rozważano, w każdym razie doprowadziło to do tego, że władze wydały decyzję o tym, że nie mogą wrócić oczywiście do Warszawy, ale powinni zostać zwolnieni z tego więzienia w Kostrzynie i udać się w swoje ojczyste strony. Więc Klemens udał się na południe do Wiednia, bo jego rodzinna miejscowość Tasowice była wtedy właśnie pod panowaniem cesarstwa.
1: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z Kwiatowej Łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
0: austriackiego, natomiast inni współbracia, różne inne strony, skąd pochodzili, czy to ziemie polskie, czy do Francji, czy do Bawarii, czy też jeszcze w innym kierunku obecnej Republiki Czeskiej. I tak właśnie to usunięcie redemptorystów z Warszawy spowodowało, że placówka została zamknięta, kościół świętego Wolna również, został przeznaczony po jakimś czasie na cele szwedzkie. Utworzono potem tam fabrykę narzędzi metalowych, która funkcjonowała aż do okresu międzywojennego. Natomiast redemptoryści żyjący, jak chodzi na przykład, przypomnę o tym ojcu Janie Podgórskim, tym pierwszym Polaku, który wstąpił do Menonitów w Warszawie, on pracował potem jako proboszcz właśnie w tym rejonie wschodnim, skąd pochodził, na wschód północ od Warszawy miał na myśli, czyli okolice Ostrowi Mazowieckiej, był duszpasterzem w Cygowie, a później w 1820 roku został wysłany do Wiednia. Bo warto tutaj dodać, że ten rok 1820 to jest rok śmierci Klemensa Hofbauera w Wiedniu, ale również kilka tygodni po jego śmierci zostało zatwierdzone zgromadzenie redemptorystów w Cesarstwie Austriackim. I to była bardzo ważna, dobra nowina, która pozwoliła na rozwój zgromadzenia w następnych latach. To się wiąże właśnie z tym, do czego nawiązałem jakby troszeczkę przed chwilą, ponieważ ten ojciec Jan Podgórski został poproszony przez nowego przełożonego redemptorystów w Wiedniu, ojca Paserata, aby spróbował zgromadzić razem redemptorystów na ziemiach polskich pod zaborem akurat tutaj rosyjskim w Piotrkowicach koło Chmielnika, nie tak daleko od Kielc. I właśnie w 1824 roku udało się zebrać kilku współbraci, jeden ze Szwajcarii, drugi z ziemi Polski, gdzie pracował jako duszpasterz, i ojciec Jan Podgórski, podjęli pracę przy kościele Matki Bożej Lorytańskiej, gdzie wcześniej pracowali Bernardyni. A dzięki hrabiom Tarnowskim udało się właśnie uzyskać tę posługę w Piotrkowicach. Ona trwała 10 lat, do 1834 roku, i podejmowali nasi współbracia taką pracę, trzeba powiedzieć, tak to jest nazwane, klasztor ukryty, ponieważ w obliczu władz zaborczych nie mogli wtedy funkcjonować jako wspólnota zakonna. I więc jaki znaleźli sposób? Mianowicie taki, że prowadzili tę parafię w tej miejscowości Piotrkowice i też założyli szkołę, podobnie jak w Warszawie, w której odbywała się edukacja dzieci, ale też przy okazji kształcili się kandydaci do zgromadzenia redemptorystów. I warto dodać, że w tym czasie tego dziesięciolecia posługi w Piotrkowicach ta wspólnota miała razem 7 kapłanów, 5 kleryków, którzy złożyli śluby, i 3 nowicjuszy, którzy w ostatnim roku już nie zdążyli złożyć ślubów zakonnych. Więc powiedzielibyśmy ponad 20 współbraci przez 10 lat, którzy mogli tam posługiwać. Natomiast dlaczego zostali redemptoryści usunięci z Piotrkowic? Otóż dlatego, że właśnie też przez te lata podejmowali naszą formę posługi tą priorytetową, czyli misje ludowe z okazji roku świętego 1825, więc też to pewne podejrzenia wzbudziło, że chyba to nie jest są księża zwykli, tylko jacyś zakonnicy. Później czas powstania listopadowego, kiedy też wspierali właśnie powstańców różnymi wypowiedziami, i to przyczyniło się do podejrzeń, które padły na tę wspólnotę, że organizują jednak życie zakonne, że prowadzą seminarium, że porozumiewają się z przełożonymi, więc różne zarzuty, które postawiono tej wspólnocie w Piotrkowicach. I dzieło zostało podkopane, tak można by powiedzieć, taką drogą pośrednią, że najpierw zakazano utrzymywać w Piotrkowicach kleryków, później ograniczono szkołę dla małych dzieci, wreszcie ograniczono liczbę wikariuszy do 2 i wobec tego wychowanie młodzieży zakonnej zostało przekreślone, a życie wspólne uniemożliwione. Zatem to, co było jakby celem takim podstawowym wspólnoty redemptorystów, nie mogło być realizowane. I śledztwo ze strony właśnie namiestnika rządowego Paskiewicza, który badał te sprawy, komisja, która analizowała poszczególne dokumenty. Zapadł ostateczny wyrok, nakazano wykonać zarządzenie Rady Administracyjnej i wyszukać redemptorystów przebywających na terenie, jak to nazywano wtedy, Królestwa Kongresowego. W czerwcu 1833 do Piotrkowic ta komisja wykonawcza przybyła, ogłosiła wolę władzy. I trwały jeszcze oczywiście przesłuchania, rozmowy, badania dokumentów. W każdym bądź razie nasz ojciec Jan Podgórski, który był przełożonym tej wspólnoty, we wrześniu 1830 udał się do Krakowa, a w grudniu 1834 roku zrezygnował z proboszcza, zamykając tym samym dzieje tej placówki piotrkowickiej. I warto też zapytać o pozostałych współbraci, mianowicie ten przedstawiciel władz zaborczych, Paskiewicz, pozwolił wspaniałomyślnie pozostać w królestwie pozostałym współbraciom, jednak pod warunkiem, aby do zgromadzenia swego nikogo nie przyjmowali, nie utrzymywali szkół i też nie zorganizowali żadnej kongregacji, a biskupi mieli obowiązanie, by tego dokonać. Natomiast nie pozwolono właśnie tworzyć wspólnoty. Stąd nasi współbracia podjęli niektórzy posługę duszpasterską w okolicznych miejscowościach, ale jako wspólnota klasztor ukryty w Piotrkowicach tak zakończył swoją działalność. Ta praca była bardzo taka, to akurat mamy na myśli tutaj te 10 lat powiedzmy tej wspólnoty w Piotrkowicach, tak. W tym terenie różne formy posługi, te przedtem wymieniłem, bardzo takie ciekawe i też pomocne dla wiernych na terenie Piotrkowic, czy też innych miejscowości, do których się udawali nasi ojcowie, aby prowadzić tę misję ludową. Natomiast wszędzie oczywiście spotykali się z różnym nastawieniem, zwłaszcza ze strony władz, które takie czy inne przeszkody stawiali. Jak wspomniałem przed chwilą też te, że podejrzewali ich jednak o tworzenie tej wspólnoty zakonnej. Dlatego trzeba było, tak proszę bym powiedział, ze strony naszych ojców i braci, też pewnej dyskrecji i pewnej ostrożności w tych działaniach, które realizowali jako duszpasterze na miejscu, czy jako misjonarze w różnych parafiach. Czasami też tej dyskrecji nie dało się zachować, Dlatego po prostu pewne raporty do władz przez różnych donosicieli były kierowane.
2: Ojcze, chcielibyśmy zapytać jeszcze też o działalność ojca Bernarda Łubińskiego, bo to jest bardzo ważna postać tutaj dla waszego zgromadzenia, ale też taka postać, która nas interesuje.
0: Bardzo się cieszę z tego pytania, ponieważ ojciec Bernard Łubiński jest mi też bliski, zajmuje się akurat teraz obecnie takimi działaniami związanymi z procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubińskiego.
2: Wiemy.
0: I staramy się zachęcać ludzi do modlitwy o cud za jego przyczyną. Stąd warto też powiedzieć, że Bernard Łubiński, on pochodzi z takiej miejscowości Guzów, niedaleko Żyrardowa, 50 km na zachód od Warszawy. Urodził się w rodzinie szlacheckiej, hrabiowskiej i wychowywał przez parę lat tam, w tamtym rejonie, Guzowa i Sokóla Kołowicki Tet. Ale jego rodzice, Tomasz i Adelaida, też mieli pracę, zwłaszcza ojciec, w różnych miejscach, więc musieli się przenosić z miejsca na miejsce, między innymi też w Szewnej, potem w Warszawie, aż nawet trafili do Sankt Petersburga, gdzie ojciec otrzymał pracę w zakładzie lokomotyw. I tam przez półtora roku młody Bernard, 10-11-letni, też wychowywał się i przy okazji poznał księdza Szczęsnego Felińskiego, późniejszego arcybiskupa warszawskiego, u którego jako młody chłopak się spowiadał. Później się nawiązała korespondencja między nimi, bardzo ciekawy wątek, ale nie będziemy go tutaj rozwijać. Warto powiedzieć, że Bernard Łubiński wstąpił do redemptorystów nie w Polsce, ponieważ w Polsce nie było, jak słyszeliśmy przedtem w rozmowie, już zorganizowanej wspólnoty. Ostatni benonici, czyli ze wspólnoty w Piotrkowicach, posługiwali i ostatni zmarł w 1882 roku. Natomiast Bernard, jako 12-letni chłopak, został posłany przez rodziców do Anglii, aby tam podjąć naukę w takim kolegium katolickim. W tym kolegium uczył się już jego starszy brat, który rok wcześniej rozpoczął to Telegi. I tam przez 6 lat zdobył wykształcenie katolickie i po zakończeniu tego kolegium zastanawiał się nad wyborem swojej drogi życia. Od, gdzieś tak pisze we swoich wspomnieniach, 9 roku życia myślał o tym, żeby być kapłanem. Ale właśnie to pragnienie, trzeba było trochę czasu, żeby to zrealizować. Prosił zresztą rodziców o to, żeby mu w tym pomogli. I wtedy, gdy w Anglii zdobywał to wykształcenie na poziomie, jak mówimy, dzisiejszej szkoły średniej, to poznał też redemptorystów angielskich dzięki wujostwu swojemu, u których się zatrzymywał w czasie ferii zimowych czy wakacji letnich, bo po powstaniu styczniowym nie mógł przyjeżdżać do Polski na wakacje. I w 1764 roku złożył prośbę o przyjęcie do redemptorystów. Ukończył nowicjat, biskup Eton w takiej miejscowości niedaleko Liverpoolu i tam też studia seminaryjne podjął. Ostatnie 2 lata w Witem w Holandii kończył swoje wykształcenie i w 1870 roku został wyświęcony na kapłana. Ale właśnie jak opowiada ojciec Bernard Lubieński w swoich wspomnieniach, zawsze towarzyszyło mu to pragnienie, żeby sprowadzić z powrotem redemptorystów na ziemię polskie. I od swoich krewnych oczywiście dowiedział się, że jego pradziadek był ministrem sprawiedliwości w rządzie księstwa warszawskiego. To był Felix Łubieński. I jako ten urzędnik też musiał złożyć podpis pod tym dekretem wspomnianym w poprzedniej części rozmowy o kasacie benonitów w Warszawie. Bo takie było prawo, że kilku urzędników podpisywało taki dokument. Stąd wziął sobie do serca to pragnienie, aby naprawić tę winę swojego pradziadka i przyczynić się jako redemptorysta, potomek tego rodu, do sprowadzenia tego zgromadzenia na ziemię polskie. Nie było to łatwe, oczywiście były różne koleje losu, ale to można poznać również dzięki wspomnieniom ojca Bernarda Łubieńskiego i dzięki różnym świadectwom. W 1883 roku udało się otworzyć placówkę redemptorystów w miasteczku Mościska między Przemyślem a Lwowem. To miasteczko, jak wiemy, i ta część Galicji należała wtedy do zaboru austriackiego. Dzięki pomocy swojego brata młodszego Rogera i także przełożony zgromadzenia ojca generała Maurona w Rzymie i prowincjała z Wiednia ojca Hammerle udało się różne pertraktacje przeprowadzić związane z zakupem kościoła i budynku przy kościele, gdzie mieli zamieszkać właśnie nasi współbracia. Warto powiedzieć, że podobnie jak w Warszawie wcześniej, tutaj też ta pierwsza wspólnota była międzynarodowa. Polak, ojciec Bernard Łubieński, Czech, ojciec Antoni Jedek i Ślązak, powiedzielibyśmy, Jan Gerala, brat zakonny. Więc też dwóch kapłanów, misjonarzy i jeden brat zakonny. Takie podobieństwo między Warszawą, kościołem świętego Benona, a Mościskami 75 lat później. I ta praca piękna ojca Bernarda Łubieńskiego rozwijała się w Mościskach, potem założono po 20 latach klasztor, po 10 latach, przepraszam, klasztor w Tuchowie pod Tarnowem i po następnych 10 latach w Krakowie, a właściwie to w Podgórzu, czyli wtedy pod Krakowem. I te placówki pozwalały na to, żeby redemptoryści mogli się rozwijać, podjęli pracę najpierw w Mościskach przy kościele podominikańskim, bo do dawnych poprzednich wiekach był kościół dominikański pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, ale z biegiem czasu chcieli też oczywiście prowadzić to priorytetowe dzieło naszego zgromadzenia, czyli misje ludowe, renowacje, rekolekcje. I takich prac bardzo dużo ojciec Bernard Łubieński przeprowadził. Liczy się w statystykach, że w ciągu swojego życia na terenie Polski przez 50 lat jako redemptorysta, to zmarł w 1933 roku, przeprowadził ponad 1000 prac apostolskich, a w tym było 250 misji parafialnych.
1: Niesamowita postać i myślę, że też warto poczytać o nim, ale przede wszystkim wypraszać taką łaskę, aby został beatyfikowany.
0: Tak, to jest nasze staranie obecnie, bo ten proces beatyfikacyjny ojca Bernarda, zmarłego, jak wspomniałem, 1933 roku w Warszawie. Jego grób znajduje się w kościele świętego Benona, w kościele świętego Klemensa przy ulicy Karolkowej I tam też jest taki zeszyt, w którym ludzie zapisują swoje prośby i podziękowania, które kierują do Pana Boga za wstawiennictwem tego sługi Bożego. Ojciec Bernard jest już ogłoszony czcigodnym sługą Bożym. Ta decyzja została podjęta w 2018 roku, zatwierdzona przez papieża Franciszka. I teraz pozostał ostatni etap, właśnie modlitwa o cud za jego przyczyną, aby mógł zostać potem przebadany według kryteriów procesów beatyfikacyjnych i, jak ufamy, ogłoszony błogosławionym jako pierwszy polski redemptorysta.
2: Daj Boże, żeby tak się stało.
0: Liczymy też na to. To się modlimy i zachęcamy też do zapoznawania się z postacią ojca Bernarda. Jest taki biuletyn pod nazwą Apostoł Polski, który przybliża właśnie jego życie, dzieło i duchowość. Bardzo mi miło, że mogłem porozmawiać z Państwem i opowiedzieć słuchaczom troszkę o historii redemptorystów w tych ciekawych etapach: Włochy, Italia, Warszawa, Mościska. I taki kontekst bardzo ciekawy, wymagający, też z różnymi trudnościami, ale i z nadziejami, które przybliży myślę lepiej też ojciec Bernard Dubiński, we wspomnieniach, które jak słyszę mają być czytane na antenie waszego radia.
1: A o tym wszystkim opowiadał ojciec Sylwester, który na co dzień czym się zajmuje?
0: Ojciec Sylwester Cabała.
1: I tak. Czym się zajmuje ojciec Sylwester Cabała?
0: Zajmuje się różnymi sprawami, między innymi procesem beatyfikacyjnym ojca Bernarda Łubieńskiego, ale też i współpracuje w takim Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Tuchowie, a także prowadzę też rekolekcje parafialne i misje ludowe, o których trochę wspominaliśmy w tej naszej rozmowie.